of cotton silk. The great unknown, I'm in another time zone.

Dzień dobry, mówi pani Literka. Zapraszam was na audycję poświęconą właściwemu zachowaniu się, także językowemu. Czyli to będzie audycja, w której sobie powiemy, jak wypada mówić, a jak nie wypada. Jak wypada się zachowywać, a jak nie wypada. I porozmawiamy o różnych sytuacjach, w których często się znajdujemy, gdy podróżujemy w mieście autobusami, tramwajami albo trolejbusami, bo w niektórych miastach kursują też trolejbusy. Zastanówmy się najpierw, co się dzieje i jak się powinniśmy zachować, gdy jedziemy na wycieczkę grupą, na przykład na wycieczkę autobusową, albo jedziemy do parku autobusem, albo do zoo też autobusem. Jak się powinna zachować grupa w autobusie? Po pierwsze, na pewno to już wiecie, ale przypomnijmy sobie, wszystkie dzieci trzymają się w autobusie poręczy. Dlaczego? Może kiedyś wam się to zdarzyło, a może nie, nie życzę. Mnie się to kiedyś przydarzyło i wcale nie było przyjemne. Otóż autobus gwałtownie zahamował, a potem skręcił i wszyscy, którzy się nie trzymali poręczy, poprzewracali się. Był taki ścisk i taka katastrofa, że naprawdę nie życzę tego nikomu. Więc pamiętajmy, w autobusie trzymamy się poręczy. A jeśli są wolne miejsca, to siadamy na tych wolnych miejscach. Starsze dzieci, i to jest druga zasada, gdy zobaczą, że w autobusie nie ma już wolnych miejsc, ale wsiadły starsze osoby, to starsze dzieci powinny tym starszym osobom ustąpić. Dlatego, że jest im trudno ustać na miejscu. To są osoby być może chore, więc ustępujemy starszym osobom, starszym paniom i starszym panom w autobusach, tramwajach. Gdy jedziemy na wycieczkę, czy to autobusem, czy tramwajem, czy trolejbusem, to oczywiście co jeszcze musimy zrobić? Musimy skasować bilety. Zwykle, gdy jedziemy grupą, to robi to albo pani, albo pan, pani wychowawczyni lub pan wychowawca, albo też jakaś inna osoba, tak zwykle jest. Ale może się przecież zdarzyć, że na wycieczkę pojedziecie sami, albo tylko z siostrą, tylko z mamą, albo tylko z koleżanką, jeżeli będziecie już starsi. I co wtedy zrobić? Co z tym biletem zrobić, który wcześniej kupiliście? No oczywiście, taki bilet trzeba skasować. Łatwo będzie go skasować wtedy, gdy w autobusie jest luz, czyli gdy nie ma ścisku. Ale wyobraźmy sobie, że autobus jest zatłoczony. No i trudno nam się przecisnąć do kasownika. Co trzeba zrobić? Trzeba poprosić kogoś, inne osoby, które stoją bliżej kasownika, o to, żeby nam skasowały bilet. Co wtedy trzeba powiedzieć? No na przykład, przepraszam bardzo, czy mogę poprosić o skasowanie biletu? Ta druga osoba odpowiada, oczywiście. I wtedy podajemy bilet. Ten, kto jest najbliżej kasownika, kasuje go nam i bilet wraca do nas często przez kilka osób. Przechodzi z rąk do rąk. Czy to już koniec? Nie. Na koniec trzeba oczywiście podziękować. Czyli cała rozmowa wygląda tak. Przepraszam bardzo, czy mogę poprosić o skasowanie biletu? Oczywiście. Bilet sobie wędruje. Cyk! Kasuje się w kasowniku, wraca i mówimy dziękuję. Proste? Proste. Ale warto o tym pamiętać, bo ci, którzy zapominają o tej prostej zasadzie, odbierani są jako tacy gburowaci, czyli niegrzeczni. A to prosta sprawa. Jeśli o niej będziemy pamiętać, to wszyscy będą o nas mówili. Jakie grzeczne dziecko. Proponuję wam, żebyście przy najbliższej okazji wypróbowali tę zasadę.

Czyli gdy będziecie jechać autobusem z kimś i gdy będziecie daleko od kasownika, poproście o to, żeby ktoś skasował wam bilet. To na pewno zadziała, zwłaszcza jeżeli na koniec podziękujecie. Powodzenia i do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Jak pamiętacie być może, niedawno uczyliśmy się wymawiania głoski rrr, trudnej głoski, ale głoski, której można się nauczyć. I dzisiaj proponuję wam pewne ćwiczenia usprawniające i utrwalające. Nawet w tych słowach usprawniające i utrwalające też jest głoska, którą właśnie będziemy ćwiczyć. Ale wiecie, od czego musimy zacząć? Wiecie, od rozgrzewki. Czyli na początek oddychamy. I musicie zrobić 5 razy coś takiego. Najpierw wziąć wdech nosem, głęboki wdech. I zrobić wydech buzią. I tak 5 razy. Teraz możecie ziewnąć najszerzej, jak tylko umiecie. To też jest świetne ćwiczenie rozgrzewające. Potem, pamiętacie, co się robi? Wysuwacie język jak najdalej i chowacie ten język, swój język, jak najgłębiej. Jeszcze jedno ćwiczenie rozgrzewające to zataczanie językiem kół wzdłuż warg, czyli robicie coś takiego. Oblizujecie językiem wargi. Najpierw górne, a potem dolne. Tak jakbyście kreślili językiem kółko. I zróbcie to 5 razy w prawo i później 5 w lewo. Teraz możemy naśladować konika, czyli robić tak. Pamiętacie, jak to się robi? Umiecie to robić? Stukacie językiem o podniebienie, tak jak konik stuka kopytami o bruk, o ulicę. Możecie nawet naśladować melodyjki. To też jest bardzo dobre ćwiczenie, rozgrzewające język, a język będzie dzisiaj naprawdę w ruchu, dlatego że, żeby wymówić dobrze głoskę r, trzeba mieć sprawny język. I możemy przejść do ćwiczeń wstępnych. Ułóżcie język w tym miejscu, gdzie się stykają górne zęby od środka buzi z podniebieniem, czyli z tym daszkiem w buzi. Czujecie to miejsce językiem? Czujecie czubkiem języka? Macie to? Bardzo dobrze. I teraz mówimy dy-dy-dy-dy-dy-dy-dy-dy-dy-dy. Szybko w to miejsce uderzamy twardym, sztywnym językiem, tak jak młotkiem. A teraz w to samo miejsce uderzamy i mówimy głoska bardzo podobna, tylko bezdźwięczna. Kiedyś tych głosek się uczyliśmy, więc już wiecie, jak je wymawiać. A teraz uderzamy w to samo miejsce i mówimy n n n n n n n n n n n. A teraz na zmianę. Tydyny, tydyny, tydyny, tydyny, tydyny. Cały czas sztywnym językiem uderzamy w to miejsce, gdzie górne, gdzie stykają się zęby, górne zęby, z podniebieniem, czyli daszkiem buzi. A teraz usłyszcie, że w tym samym miejscu wymawiamy, tworzymy, produkujemy głoskę r, r, r, r, r, r. To jest w zasadzie to samo miejsce.

miejsce. Też tam uderzamy językiem, trochę wibrujemy językiem i powstaje głoska r, r, r, r, r, r, r, którą można wymówić też długo. R, r, r. I czujecie ten wiatraczek w buzi? Czujecie wiatraczek? Właśnie, bo przy wiatraczku powstaje głoska r. Żeby ją sobie utrwalić, powiedzmy o kilku wyrazach, w których tę głoskę słychać. Na przykład w wyrazie traktor słychać aż dwa razy głoskę r. Traktor na początku i na końcu. Wiecie, co to jest traktor? To taki duży pojazd, którym się ciągnie inne pojazdy i maszyny, ale traktor to też jest taka gruba podeszwa buta z głębokimi rowkami. Czyli w traktorze są rowki. Inny wyraz, który ma głoskę r, to motor. Wiecie, co to jest motor? Oczywiście, że wiecie. To pojazd na dwóch kołach, taki rower, tylko że z silnikiem. Jeśli jedziemy na motorze, to nie pedałujemy jak wtedy, gdy jedziemy na rowerze, tylko kierujemy kierownicą, bo motor ma silnik i ten motor sam nas prowadzi. I jeszcze jedno słowo z głoską r to warkot, czyli głos, odgłos, jaki wydaje i traktor, i motor. Powtórzcie te wyrazy: traktor, motor, warkot. A teraz zagadka. Odgadnijcie, o jakie słowa mi chodzi. Podpowiem, że to są słowa, w których jest głoska r. Pierwszy wyraz. Gra, w której są pionki białe i czarne i tymi pionkami poruszamy się po kratkowanej planszy. O jakie słowo mi chodzi? Jak się nazywa taka gra? To jest pierwsza zagadka. Druga zagadka. Jak się nazywają włosy, które mężczyźni mają na twarzy? I tylko mężczyźni. Jak się takie włosy nazywają? Chodzi o wyraz, który ma głoskę r. I trzeci wyraz. Jak się nazywa część ciała, którą mamy pod nosem? Każdy człowiek ma to pod nosem. O jakie słowo mi chodzi? Jaki to wyraz? Musi mieć głoskę r. Jeżeli odgadniecie te wyrazy, to naprawdę jesteście dobrzy. To znaczy, że wiecie, słyszycie, gdzie ta głoska r jest. I proponuję wam jeszcze jedno zadanie. Wymyślcie jak najwięcej nazw zwierząt, w których jest głoska r. W tych nazwach musi być głoska r. A potem możecie naśladować te zwierzęta, albo głosy, które wydają, albo możecie naśladować, jak te zwierzęta wyglądają, jak się ruszają, albo wszystko naraz. Powodzenia i do usłyszenia.

Dzień dobry, mówi pani Literka. Widzieliście kiedyś zająca? Wiecie, o co chodzi? To takie zwierzę, które żyje głównie na łąkach i jest niepodobne ani do myszy, ani do kota, ani do psa. Polskie zające zwykle są szare, dlatego nazywamy je szaraki. Mają długie uszy, ogon jak pompon od czapki i poruszają się w bardzo dziwny sposób. Skaczą w przód, w prawo, w lewo, bardzo długimi susami. Potem nagle zatrzymują się, stają na tylnych łapkach, to się nazywa stają słupka, bo jak słupki, i znowu skaczą. To jest pomysł na zabawę dla was – udawać zające. Możecie też sobie doczepić uszy i ogony, na przykład wycięte z papieru, i kicajcie jak zające, ile sił. A może też urządzicie zajęcze wyścigi? To by dopiero było. Bardzo trudno jest złapać zająca, bo skacze naprawdę szybko. Gdy się go goni, łatwo się potknąć i przewrócić, bo zając tak sprytnie kluczy, czyli ucieka w różne strony, że właśnie trudno za nim nadążyć. Pewnie stąd się wzięło powiedzenie złapać zająca, czyli przewrócić się, tak jakby bardzo, bardzo chcieć z narażeniem zdrowia złapać to zwierzę. Ale mówimy tak zawsze dla żartów, bo przecież żadnego zająca nie gonimy. Mówi się też czasem, praca nie zając, nie ucieknie. Kiedy tak się mówi? Ano wtedy, gdy nam się nie chce za bardzo pracować, tak trochę się lenimy. I co pokazujemy, gdy mówimy, praca nie zając, nie ucieknie? No, pokazujemy, że zające to naprawdę bardzo szybkie zwierzęta i trzeba się natrudzić, żeby je złapać. Wielu próbowało to robić.

urządzano polowania na zające. Pewnie dlatego te zwierzęta są bardzo czujne, nawet we śnie. Wiedzą, że z każdej strony może wyskoczyć myśliwy. Gotowe są uciekać od razu po przebudzeniu. Dlatego, gdy ktoś ma bardzo lekki sen, czyli byle szmer go obudzi, mówimy, że śpi jak zając, albo śpi jak zając pod miedzą, albo też mówimy, śpi z otwartymi oczami. A czy wiecie, jak mówimy o kimś, kto przeciwnie, śpi bardzo głęboko i nic nie jest w stanie go obudzić? Mówimy, że śpi jak suseł, albo śpi jak kamień, jak kłoda. Po prostu ma bardzo, bardzo twardy sen. A wy, jaki macie sen? Lekki jak u zająca, czy twardy jak u susła? I na koniec naszego spotkania, prawie na koniec, chciałabym was zapytać, ale uprzedzam, że to trudne pytanie. Czy wiecie, co wspólnego z zającem ma Filip? I nie chodzi tutaj o żadnego chłopca o imieniu Filip. Odpowiedź jest taka. Ma coś wspólnego, a nawet bardzo dużo. Otóż myśliwi i leśniczowie mają swój specjalny język, którym nazywają zwierzęta. I w tym języku słowo Filip to jest właśnie nazwa zająca. Czy kojarzy się wam to słowo z jakimś powiedzeniem? A może znacie to powiedzenie, ktoś się wyrwał z czymś jak Filip z konopi? Gdy powiemy coś nie w porę albo coś, co nie pasuje do sytuacji, to właśnie wyrywamy się jak Filip z konopi i o kimś możemy powiedzieć tak: o proszę, wyrwał się z tym jak Filip z konopi. Konopie to są takie dość wysokie krzewy, w których lubią się chować zające uciekające przed myśliwym na polowaniu. Konopie są wysokie, więc zajęcy nie widać. Ale zające mają długie uszy i wszystko słyszą, nawet najdrobniejszy szmer. Nie należą też do zwierząt zbyt odważnych. Czasem taki drobny szmer potrafi zająca tak wystraszyć, że wyskakuje ze swojej kryjówki. A szkoda, bo mógł tam siedzieć bezpiecznie. Narysujcie zająca w konopiach. Co byście mu poradzili? Do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Czy wiecie, co to są magiczne słówka? Znacie jakieś magiczne słówka? Oczywiście każde słowo może być magiczne, jeśli nadamy mu jakieś specjalne znaczenie. Ale są takie trzy wyrazy, które mogą zdziałać naprawdę, naprawdę wiele. To są słowa proszę, dziękuję, przepraszam. Wiecie, dlaczego są magiczne? Bo gdy ich szczerze użyjemy, to wtedy łatwiej będzie się nam z innymi porozumieć. Na przykład, gdybyśmy chcieli poprosić kogoś o coś, o co można poprosić? Macie jakieś pomysły? No więc, gdy prosząc użyjemy słowa proszę, to ten ktoś chętniej spełni naszą prośbę. A gdy coś od kogoś dostaniemy i powiemy dziękuję, to ta osoba poczuje się bardzo dobrze i będzie nas bardziej lubiła. A co ze słowem przepraszam? Czy wiecie, co ono znaczy? Gdy nabroimy, przeskrobiemy coś, a przecież wszystkim nam to

się zdarza, to wtedy komuś może być przykro. Sami nie chcielibyśmy, żeby ktoś nam dokuczał i robił szkody, prawda? Też byłoby nam przykro. No i czego byśmy wtedy chcieli? Żeby ten ktoś nas przeprosił. Czyli żeby przyznał, że zrobił coś źle i wtedy nam łatwiej będzie zapomnieć. Wybaczymy i znowu będziemy się kolegować. I tak samo, gdy my coś przeskrobiemy, przeprośmy. Czyli przyznajmy, że zrobiliśmy coś źle, ta druga osoba na pewno nam wybaczy. Jak przeprosić? Najlepiej powiedzieć po prostu: przepraszam. Albo: nie gniewaj się na mnie, naprawdę bardzo cię przepraszam. Albo tak: najmocniej przepraszam. Albo: stokrotnie przepraszam. Wtedy bardzo, bardzo podkreślamy to, że naprawdę jest nam przykro i że wolelibyśmy nie narozrabiać. A czasem bywa tak, że niechcący sprawimy komuś przykrość. Na przykład niechcący nadepniemy na stopę czyjąś, potkniemy się i przewrócimy na kogoś. Wtedy, nawet jeśli nie ma naszej winy, też dobrze jest powiedzieć: przepraszam. Albo tak: przepraszam, nie chciałem, to niechcący. W ten sposób pokażemy bardzo wyraźnie, że nie chcieliśmy zrobić nic złego i ta druga osoba na pewno nie będzie się na nas gniewała. A teraz mam zagadkę. Czy słowo przepraszam służy tylko do tego, żeby rzeczywiście przepraszać, tak jak mówiliśmy do tej pory? Jak myślicie? Chyba nie, prawda? No bo co ze zdaniami takimi: przepraszam, która godzina? Albo: przepraszam, czy pan wysiada? Nikomu nic złego się nie stało, a jednak mówimy: przepraszam. Dlaczego tak mówimy? Po prostu chcemy być grzeczni i chcemy, żeby inni dobrze o nas myśleli. Tak właśnie działają magiczne słówka. A może sami wymyślicie różne sytuacje, w których można użyć słowa przepraszam? Odegrajcie takie scenki i porozmawiajcie o nich z koleżankami i kolegami. Odgrywajcie na zmianę różne role. Co się dzieje, gdy jedna osoba powie przepraszam? Co czuje wtedy druga osoba? Do usłyszenia!

0: Wniosek?
1: Wniosek?
0: Wniosek! Cóż, przyjaciele, karmcie swoje fotele w piątki, świątki, niedzielę. By podstawą ich diety już nie były skarpety, tylko coś innego.
1: Innego?
0: Mniej potrzebnego. Na przykład skasowane bilety.
1: Bilety?
0: Bilety. Czasem i pończochy,
2: ale tylko te w grochy.
1: Jak to w grochy?
2: No, te brzydkie w grochy.
1: No ale ja nie mam w grochy, mam tylko w paski.
0: Marcin, daj swoje.
3: Nie, no co ty, mało mami się niedzielę, daj spokój.

Dzień dobry, mówi pani Literka. Znacie słowo łączyć? Co ono znaczy? Tak, łączyć to sprawiać, że kilka różnych rzeczy przemienia się w jedną rzecz. Na przykład łączymy piasek z wodą i powstaje mokry piasek, z którego robimy babki. Z suchego piasku ani z samej wody babek się nie zrobi, ale z mokrego piasku już tak. Jak myślicie, co jeszcze można łączyć? Wymyślcie trzy takie rzeczy. Trzy takie pary rzeczy, które można połączyć. A teraz zastanówmy się nad czymś takim. Do słowa łączyć podobne są wyrazy połączyć, złączyć, rozłączyć, podłączyć, przełączyć, włączyć, wyłączyć. Ciekawa jestem, czy je znacie i czy umiecie ich używać. Połączyć i złączyć znaczą coś bardzo podobnego. To znaczy zakończyć łączenie. Na przykład łączyliśmy piasek z wodą, łączyliśmy, czyli mieszaliśmy je, aż w końcu połączyliśmy piasek z wodą. Albo łączyliśmy dwa sznurki, aż w końcu je złączyliśmy. A co znaczy w takim razie rozłączyć? No to coś odwrotnego. Rozłączyć to sprawić, że połączone rzeczy staną się znowu osobne. Na przykład, gdy rozwiążemy związane sznurki, to je rozłączymy. A jak myślicie, dlaczego, gdy się kończy rozmowę przez telefon, to się o tym mówi rozłączyć się? Pomyślcie nad tą zagadką, na pewno znacie rozwiązanie.

Do słowa łączyć podobny jest też wyraz podłączyć. Na przykład można podłączyć telefon albo komputer do prądu i wtedy sprzęt działa. A co znaczy przełączyć? I co można przełączyć? Mnie przychodzi do głowy przede wszystkim telewizja. Gdy zmieniamy program, to wtedy go przełączamy. Albo gdy się jedzie samochodem i za pomocą kierunkowskazu chcemy pokazać, że zmieniamy kierunek jazdy, to wtedy przełączamy kierunkowskaz. Czyli przełączyć można tylko jakiś sprzęt. I to znaczy, że przechodzimy do nowego działania. Gdy na przykład zmieniamy kanał telewizji albo radia, to przechodzimy do oglądania albo słuchania czegoś nowego. Ze słowem łączyć wiążą się jeszcze trzy bardzo, bardzo ważne słowa. Włączyć, wyłączyć, wyłączać. Dlaczego są takie ważne? Bo choć wszyscy wiedzą, co te słowa znaczą i jak się je pisze, wszyscy dorośli wiedzą, jak się je pisze, dzieci jeszcze nie muszą tego wiedzieć, to w jednym z tych słów wiele osób robi błąd. A my byśmy chcieli, żeby błędów nie robić, prawda? No to pomyślmy. Włączyć to uruchomić jakieś urządzenie. Co można na przykład włączyć, jak myślicie? Może radio, może pralkę? A jakie są wasze propozycje? No a teraz wyłączyć to jest coś odwrotnego. Wyłączyć to sprawić, że coś przestaje działać. Na przykład, gdy kończymy odkurzać, to musimy wyłączyć odkurzacz. A teraz pomyślmy o słowie wyłączać. Co ono znaczy? Czy umiałby ktoś wytłumaczyć? Na przykład, co to znaczy wyłączać prąd? Ja bym powiedziała, że chodzi o to, że wiele razy robimy tak, że prąd jest wyłączony. Do tego służy wyłącznik. I na pewno już się domyślacie, o co mi chodzi. O to, żeby w słowie wyłączać wymawiać głoskę on. No bo skoro mamy łączyć, też z głoską on, a nie łączyć, i skoro mówimy przełączyć, a nie przełączyć, mówimy rozłączyć, a nie rozłączyć, i skoro mamy włącznik, a nie przecież włącznik, no to teraz już widzimy, musimy włączać, a nie włączać. Moja propozycja dla was jest taka. Starajcie się jak najlepiej zapamiętać te dobre formy. Włączać, wyłączać, bo łączyć i włącznik. Zwracajcie uwagę na to, jak mówicie. Kto przez 3 dni ani razu nie popełni błędu w tych słowach, włączać, wyłączać, jest mistrzem języka polskiego. Do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Z czym się kojarzy lato? Z wakacjami. A wakacje z czym się kojarzą? No jak to z czym? Z morzem. A jak morze, to co? To piasek. I o tym właśnie słowie chciałabym dzisiaj porozmawiać. Zacznijmy od tego, czym jest piasek. Ciekawa jestem, jak byście wytłumaczyli, co też to słowo znaczy. Przede wszystkim, zauważcie, piasek składa się z drobniutkich ziarenek i jest sypki. Czyli gdy weźmiemy go trochę do ręki, to możemy go przesypywać, tak jak na przykład mąkę albo cukier. Czy znacie jeszcze inne rzeczy, które się składają z drobinek, z takich malutkich ziarenek i są sypkie? Pomyślcie o nich, a kto najszybciej wymieni trzy takie rzeczy, wygrywa. Wróćmy jednak do piasku. Przypomnijcie sobie, jaki piasek jest w dotyku. Czuć każde ziarenko z osobna, prawda? I te ziarenka są takie trochę jakby kłujące, takie drobinki właśnie kłujące w rękę. I stąd się wzięło powiedzenie mieć piasek w oczach, a nie w ręce. Oczywiście nie chodzi o to, żeby naprawdę mieć piasek w oczach, bo to jest dość niebezpieczne i wtedy trzeba jechać do lekarza. Nikomu nie życzę i nie wkładajcie sobie piasku w różne miejsca w ciele. Chodzi o to, gdy mówimy mieć piasek w oczach, co czujemy. Czujemy wtedy tak, jakbyśmy mieli piasek pod powiekami. Gdy jesteśmy niewyspani, zmęczeni, to pod powiekami czujemy pieczenie. Zupełnie tak, jakby piasek tam był. Choć naprawdę go nie ma i lepiej niech go tam nie będzie. Z piaskiem wiąże się jeszcze taka nazwa. Babki z piasku. Na pewno to znacie. No bo co robią dzieci na wakacjach nad morzem? Na plaży kopią dołki. Nanoszą do nich wody, mieszają wodę z piaskiem, a potem ten mokry piach nakładają do foremek, ubijają z całych sił, potem odwracają foremki, uklepują z góry, z boku, z lewego, z prawego. No i wtedy wychodzą właśnie babki z piasku. Te babki mogą mieć różne kształty. Grzybków, samochodów, gwiazdek. I wcale nie muszą przypominać babki, czyli takiego specjalnego ciasta, jakie na pewno też kiedyś jedliście. A może sami wymyślilibyście, w jakim kształcie mogą być babki z piasku? Niech każdy z was pomyśli o pięciu swoich ulubionych kształtach i możecie zaprojektować foremki, które się nazywają babki z piasku. Z piaskiem wiążą się jeszcze inne słowa, na przykład piaskownica. Piaskownica, czyli miejsce, które znają wszystkie dzieci. To jest kwadrat otoczony ściankami i wypełniony piaskiem, w którym można się bawić do woli, od rana do wieczora. No i oczywiście, jeśli piasek jest mokry, to i tutaj, nie tylko na plaży, można stawiać babki z piasku. Ciekawa jestem, czy wiecie, skąd się bierze piasek, także ten piasek do zabawy. Wiecie to? Z pustyni. Z pustyni też można.

Można wziąć piasek, to prawda. Tylko jak pustynia jest daleko, daleko od Polski na przykład, no to mamy kłopot. Myślicie może, że można wziąć piasek z plaży nadmorskiej? No, niby tak, ale przewiezienie takiego piasku na przykład w góry to niełatwa sprawa. Poza tym, co by wtedy zostało nad morzem, gdyby piasek z nadmorza przewieźć w góry? Rozwiązanie zagadki jest inne. Piasek często bierze się z piaskowni albo piaskarni. To są dwie nazwy takiej specjalnej kopalni, w której górnicy pracują tak, żeby był piasek i żeby wszystkim tego piasku starczyło. Piaskownia albo piaskarnia, specjalna kopalnia piasku. A inny sposób wydobywania piasku to jest wydobywanie go z dna rzeki. I osoba, która to robi, nazywa się piaskarz. Potem taki piasek się suszy i rozwozi się go tam, gdzie potrzeba. A kiedy potrzeba piasku? I komu? Macie jakieś pomysły? Mnie się wydaje, że piasku możemy potrzebować na przykład zimą. No co prawda wtedy babek z piasku się nie stawia. Ale, przecież gdy jest zimno i ślisko na drogach, widzimy piaskarki, czyli takie duże samochody ciężarowe, które rozsypują piasek po oblodzonych jezdniach, tak żeby można było jeździć bezpiecznie. Na chodnikach też się rozsypuje piasek zimą, tylko już nie robią tego samochody. Gospodarze domów chwytają za łopaty i sami sypią piasek z wiaderek. Sypią, bo jak powiedzieliśmy wcześniej, piasek jest sypki. To zresztą widać w pewnym wierszyku napisanym przez Juliana Tuwima. Który to wierszyk może znacie? Idzie Grześ przez wieś, worek piasku niesie, a przez dziurkę piasek ciurkiem sypie się za Grzesiem. Możecie sobie przeczytać gdzieś ten wierszyk albo zapytać panią w przedszkolu, czy ten wierszyk zna. Taki przesypujący się piasek mamy nie tylko w tym właśnie wierszyku, ale również w specjalnym rodzaju zegarka. Takiego zegarka na piasek. Czy ktoś wie, jak się nazywa taki właśnie zegarek? Podpowiem, że nazwa zaczyna się na K, a kończy na A. W wielu domach używa się takiego właśnie zegarka, żeby wiedzieć na przykład, jak długo gotować jajka na miękko. Spróbujcie odgadnąć, o co chodzi, a jeśli nie wiecie, zapytajcie kogoś starszego. Do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Dzisiaj znowu czas na ćwiczenia buzi i języka. Pamiętacie na pewno, że niedawno rozmawialiśmy o głosce on. To jest specjalna głoska. Żeby ją dobrze wymówić, potrzebujemy nie tylko warg, języka i zębów, ale także nosa. Z głoską en, tą głoską, którą dzisiaj się zajmiemy, jest podobnie i zaraz się o tym przekonacie. Najpierw jednak rozgrzewka. Przede wszystkim musimy dobrze pooddychać. Bierzemy głęboki wdech nosem i robimy wydech buzią. Raz wdech nosem, a raz wydech buzią. I tak powtarzacie 6 razy. Naprawdę solidnie. A teraz ziewamy i to najszerzej, jak tylko umiecie. Otwieracie buzię tak, jakbyście chcieli połknąć piłkę plażową. Naprawdę ziewacie najszerzej z całych sił. A teraz musicie trochę poćwiczyć wargi i ja będę ćwiczyła razem z wami. I to ćwiczenie wygląda tak. Najpierw uśmiechamy się najszerzej, jak to jest możliwe. Wyobraźcie sobie kogoś, kogo bardzo, bardzo lubicie i uśmiechnijcie się do niego. I policzcie w pamięci do 5. Taki uśmiech na 5 razy. Możecie też urządzić konkurs na najpiękniejszy uśmiech. A teraz nadszedł już czas, żeby wymówić głoskę en. Spróbujcie. En. Czy zauważyliście, że gdy wymawiacie en, to czujecie tę głoskę w głowie, w środku głowy i koło uszu? Spróbujcie jeszcze raz. En. A teraz dowód na to, obiecany dowód na to, że żeby dobrze wymówić głoskę en, potrzebujemy nosa. Powiedzcie najpierw normalnie, gęsty, a potem zatkajcie nos i powiedzcie to słowo znowu. Gęsty. To jest o wiele trudniejsze, prawda? Tak się dzieje dlatego, że gdy wymawiamy en, powietrze wylatuje z nas i buzią, i nosem. A gdy ten nos zatkamy, to się robi korek. I ten właśnie korek czujemy, gdy mówimy gęsty. Na przykład wtedy, gdy mamy katar, tak mówimy. Skoro już wszystko wiecie o tym, jak wymawiać głoskę en, poćwiczmy wyrazy, w których ją słychać. Powtarzajcie za mną. Gęsty. Gęsty to znaczy ścisły. Na przykład gęsty może być las, gdy jest w nim dużo drzew i wszystkie są blisko siebie. Kęs. Kęs to jest kawałek jedzenia. Może być na przykład kęs chleba, kęs kanapki, kęs kotleta. Kęsek. Kęsek to jest mały kęs. Gdy ktoś odgryza niewielkie części jedzenia, to właśnie robi kęski.

tęsknić. Tęsknić, czyli bardzo chcieć znowu zobaczyć kogoś. Męski. Męski to jest taki jak u mężczyzn. Węzeł, czyli inaczej supeł. Robi się go, gdy zawiązujemy sznurek albo sznurowadło. I jeszcze raz. Gęsty, gęs, kęsek, tęsknić. Męski, węzeł. Teraz już naprawdę jesteście dobrze przygotowani do wymawiania głoski ę. Pamiętajcie o tym przede wszystkim, żeby powietrze wylatywało nosem i buzią jednocześnie i żeby ta głoska dźwięczała wam w uszach, w środku głowy, żebyście ją czuli i słyszeli. Wymyślcie teraz sami jak najwięcej wyrazów z głoską ę. Zasada musi być prosta. Po ę musi być głoska s jak smok albo z jak zegarek. Wtedy najlepiej słychać to właśnie ę i najlepiej się je wymawia. A potem możecie układać zagadki, tak żeby rozwiązaniem były te wymyślone przez was wyrazy. Na przykład taka zagadka. Co to jest? Każdy ma go w buzi, służy do jedzenia i do mówienia. Rozwiązaniem jest oczywiście wyraz język. To też jest wyraz, który ma głoskę ę. Udanej zabawy. Do usłyszenia.

mówi pani Literka. W tym tygodniu dużo rozmawialiśmy o lotnictwie, więc dziś może porozmawiamy po prostu o lataniu, bo lotnictwo to nie tylko samoloty, lotniskowce, ogromne, skomplikowane maszyny, ale po prostu, przede wszystkim nawet, unoszenie się w powietrzu, czyli latanie. Bo

Właśnie latać, to znaczy przenosić się z miejsca na miejsce w powietrzu, bez podtrzymywania. Czyli jeśli na przykład mama i tata trzymają swoje małe dziecko za ręce i to dziecko tak skacze w powietrzu, takie daje susy duże, ale mama i tata podtrzymują je za obie ręce, no to nie jest to latanie, to jest tylko skakanie. Bo latać, to znaczy unosić się w powietrzu właśnie bez podtrzymywania. Wiemy, że latają ptaki, latają owady, oczywiście samoloty też latają, ale czy macie jakiś pomysł, co jeszcze może latać? Słyszeliście kiedyś o latających dywanach albo latających kufrach? Może znacie z różnych bajek, baśni właśnie takie historie? Są na świecie czasem takie zaczarowane sprzęty. Przede wszystkim dywany, ale skrzynie, kufry też się zdarzają. I to są takie zaczarowane sprzęty, które latają tak jak samoloty. W powietrzu śmigają daleko, daleko. Dlaczego dywany? No pewnie dlatego, że można na nich usiąść, wygodnie się rozłożyć, a one zanoszą nas z jednego miejsca na drugie. Dlaczego kufry? No bo pewnie można się w nich schować i też jak samoloty przenoszą nas z miejsca na miejsce. Ale oprócz tego mówimy czasem latający Holender. Czy słyszeliście kiedyś takie powiedzenie? Ono jest bardzo ciekawe. Latający Holender to był kiedyś taki okręt, legendarny okręt, który stale bardzo długo pływał po morzach i nie mógł dobić do brzegu. Dlatego pewnie się wydawało, że on tak lata, lata, może trochę nad morzami, może trochę po tych morzach, nie mógł przybić do brzegu, więc wszyscy, którzy byli na tym statku, no byli trochę tak jakby uwięzieni. Czasem mówi się też o człowieku, że to latający Holender. A wiecie, o jakim człowieku można tak powiedzieć? O kimś, kto jest bardzo ruchliwy i nie może zostać w miejscu dłużej niż kilka sekund. No nie może usiedzieć wprost na miejscu. Może w waszej grupie są jakieś latające Holendry? Jak myślicie? Proponuję, żebyście porozmawiali w ogóle o lataniu, o latających dywanach, kufrach, o latających Holendrach i może urządzicie jakiś teatrzyk, w którym różne rzeczy mogłyby latać. Powodzenia i do usłyszenia!

0: mówi, że to są dwie fale?
1: To są cztery fale!
0: Rozumiem, rozumiem, okej.
1: Potem patrzę sobie na te żółwie.
0: Na żółwie?
1: No, one tak wolno płyną i
0: Na żółwie, ale to wszystkie tak płyną?
1: Wszystkie żółwie płyną, ale nie wiem, dokąd one tak płyną.
0: Ale lubisz, no, ja w sumie też nie wiem, dokąd tak płyną, ale może płyną w siną dal?
1: Ale jak w siną?
0: Ale nie wiem, no tam gdzie siną dal, tam gdzie słoneczko

powiem, stwierdził Szpak. Wiem, dlaczego jego brak. Dziś wycofał się z zawodu, jak planował to za młodu. Bzdura! Mówi Niemiołuszka. Co ty jesteś, jakaś wróżka? I znasz wszystkie jego plany. Nie przesadzaj, mój kochany.

0: Autopromocja.
1: Czemu w studni woda dudni?
2: Czy na diabelskich skrzypcach na pewno gra diabeł?
3: A burczy bas na pewno burczy basem?
4: Odpowiedzi znajdziemy w źródełku.
5: A co jeszcze w audycji?
1: Ciekawe wydarzenia.
2: Wartościowe książki.
6: I niepowtarzalne nagrody.
4: Posłuchamy też opowieści.
7: Usłyszymy dawne melodie.
2: Porozmawiamy na żywo z ciekawymi gośćmi.
1: I z wami.
4: Na wakacyjną wędrówkę po świecie dawnej wsi w każdą niedzielę od 10 do 12 zapraszają
2: Jolanta Kossakowska,
7: Monika Gigier,
4: Patrycja Cisz,
1: Mateusz Dobrowolski
3: i Piotr Piszczatowski.
0: Autopromocja.
8: Mija właśnie godzina 8.
9: Wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
8: No ciekawa jestem, gdzie spędzacie ten wakacyjny poranek, w którym was serdecznie bardzo witamy i zapraszamy do słuchania Polskiego Radia Dzieciom od 8 do daleko w dzień, można by powiedzieć. Jak przetrwaliście wczorajsze upały? Było bardzo gorąco. No mam nadzieję, że kilka z tych sposobów na upalny dzień, które podawaliśmy razem z naszymi słuchaczami, sprawdziły się. Może wypróbowaliście któryś z nich. Może na przykład jakaś lemoniada arbuzowa powstała w waszym domu, albo ktoś spróbował tego pomysłu podrzuconego przez Oliwię na to, żeby schłodzić na przykład bransoletkę albo naszyjnik w zamrażarce przez 10-15 minut, a potem go założyć. No dzisiaj aż tak wysokich temperatur nie będzie, chociaż z kolei przez Polskę mają przechodzić jakieś nawałnice, jakieś burzowe historie. Zresztą powiem wam, że Warszawa przywitała mnie mokrymi chodnikami, kałużami. Nad ranem musiał przejść jakiś ulewny deszcz, skoro do godziny 7 rano utrzymały się te kałuże i chodniki nadal zachowały wilgoć. No i jest taka parna pogoda teraz. To wszystko paruje w temperaturze no, też niemałej, bo pewnie ze 25-6 stopni już jest na termometrach. I kiedy na przykład tak sobie już zbliżałam się do radia i docierałam do budynku, to zazwyczaj podziwiam panoramę Warszawy, bo z Alei Niepodległości w pewnym momencie zaczyna być widać ten Manhattan warszawski, czyli te wszystkie wysokościowce, drapacze chmur i Pałac Kultury. I chciałam spojrzeć na ten Pałac Kultury, pomachać mu z daleka, a on był niewidoczny, ponieważ spowijały go chmury, jakieś opary, jakieś takie mgły. I Warszawa była dużo niższa niż zazwyczaj, bo widziałam tylko te budynki takie 4, 5, 6-piętrowe, piętrowe, a tych najwyższych w ogóle widać nie było. Ale bardzo dobra pogoda nam się szykuje znowu, prawda? Nie ma to jak wakacje, wtedy każda pogoda jest dobra, nawet jakby padało. Mam nadzieję, że i wy jesteście tego zdania i jeżeli dzisiaj trzeba będzie wyciągać z szafy pererynę albo nawet parasol, czy ja powiedziałam pelerynę? No powiedziałam, to w takim razie już mówię pelerynę albo parasol, to i tak nie będziecie mieli tego za złe w wakacyjnej pogodzie. No to co? To zaczynamy chyba, bo my już jesteśmy obudzeni z Filipem. Filip Górski, Justyna Majchrzak. Proszę bardzo, zaczynamy, a wy, jeżeli chcecie, to się odzywajcie. Gdzie jesteście? Co robicie? Czy jeszcze śpicie i przez sen mówicie, ale mi się rymuje. Czy też może już jesteście obudzeni, nakarmieni i może nawet po pierwszych porannych obserwacjach?

To Ola Tracz w Polskim Radiu Dzieciom. A ciekawe, co tam słychać u Oli i Ali Tracz, u sióstr. No one już są w tej chwili takimi dorosłymi zupełnie nastolatkami. Chyba zaraz będę zaglądała, żeby sprawdzić, czy one nadal koncertują i gdzie można je spotkać. Dzisiaj, uwaga, uwaga, w poranku może pojawić się trochę dziwnych słów, takich, jakich się raczej już nie używa, albo jeżeli używa się ich, to na przykład w książkach historycznych, w takich książkach, których akcja dzieje się w dawnych, dawnych czasach. No, ze słowami tak jest troszeczkę jak z ubraniami, że wychodzą z mody. Zresztą pewnie też obserwujecie modę na różne słowa. Zwłaszcza to można zauważyć, kiedy pojawiają się te plebiscyty na młodzieżowe słowo roku i nagle okazuje się, że słowo, które zwyciężyło 2, 3, 4 lata temu, i już wcale nie jest popularne i już zostało zapomniane. No jeśli chodzi o te dawne słowa, to ich życie było jednak trochę dłuższe, bo to były słowa oznaczające coś bardzo konkretnego, coś bardzo przydatnego, coś związanego z codziennością, z użytkowaniem i w związku z tym mieszkały w języku, a potem zostały czasem wyparte przez inne słowa albo nie było już zawodu, które te słowa nazywały i w związku z tym odeszły do historii. Ale oczywiście w słownikach języka polskiego nadal te słowa można znaleźć. Więc przygotujcie się na taką wyprawę w głąb, tym razem nie jakiegoś kraju czy w głąb historii, chociaż po godzinie 9 taka wyprawa historyczna też u nas będzie, ale w głąb języka. Będzie dzisiaj wyprawa. Tam też kryją się

różne korytarze, różne sekretne pomieszczenia. Czasem te pomieszczenia są już zasnute pajęczynami. Od dawna tam nikt nie wchodził,

0: Uwaga, uwaga, Zosia się już do niego przygotowuje. Już rozgrzewa swój aparat językowy, tak jak ja to zazwyczaj robię, kiedy siadam przed mikrofonem. A skoro jesteś, Zosiu, gotowa, to poproszę o ten łamaniec językowy.
1: Szczepan szczygieł z grzmiących bystrzyc, przed chrzcinami chciał się przystrzyc. Sam się strzyc nie przywykł w szwagrze, więc do szwagra. Szwagrze, szwagrze, ostrzyż mnie, choć krzynkę, bo mam chrzciny za godzinkę.
0: I co? Potraficie? Filip kręci głową, że trudne, trudne, mówi Filip. No ja też mówię, że trudne, ale jakżeż bezbłędnie to Zosia wypowiada. To jest taki wiersz, którego Zosia uczyła się na zakończenie roku szkolnego. No i opanowała go, jak słyszycie, po mistrzowsku. Oto też trudne słowo. Po mistrzowsku opanowała ten wiersz. Ten wiersz jest autorstwa Małgorzaty Strzałkowskiej, która jest wielbicielką języka polskiego. Potrafi się tym językiem bawić, potrafi właśnie odkurzać dawno zapomniane słowa. No i przygotowuje czasami takie łamańce językowe, rymowane, żeby było łatwiej się ich nauczyć. No to jak tam, Zosiu, raz jeszcze się zmierzymy, a może słuchacze spróbują powtórzyć przynajmniej początek tego wierszyka. Uwaga, uwaga, no to słuchajcie.
1: Szczepan szczygieł z grzmiących bystrzyc, przed chrzcinami chciał się przystrzyc. Sam się strzyc nie przywykł w szwagrze, więc do szwagra. Szwagrze, szwagrze, ostrzyż mnie, choć krzynkę, bo mam chrzciny za godzinkę.
0: Szczepan szczygieł z grzmiących bystrzyc. Zaraz będę sprawdzać, czy jest taka miejscowość na mapie Polski, ale jak znam życie i różne niezwykłe polskie nazwy miejscowości, to na pewno Grzmiące Bystrzyce też tam są gdzieś pewnie na południu Polski. Będę to zaraz sprawdzać, a przypomnę tylko numer telefonu do Polskiego Radia Dzieciom 226452055. Potraficie powiedzieć Szczepan Szczygieł z Grzmiących Bystrzyc? A może jakiś inny łamaniec językowy jest wam nieobcy i potraficie po mistrzowsku mimo wczesnej pory go wypowiedzieć? Jakiś stół z powyłamywanymi i tak dalej, albo król Karol coś tam kupił. Jeżeli chcecie się pochwalić swoją sprawnością językową od wczesnych godzin porannych, no to zapraszam do telefonowania 226452055.

0: Oczywiście, że ręce nam się przydają podczas mówienia, rozmawiania. Gestykulujemy na przykład, żeby podkreślić jakąś sprawę albo żeby dodać jej znaczenia. Ale słowa, o słowa to jest dopiero bogactwo. No i właśnie dzisiaj o słowach takich trochę odkurzonych będziemy rozmawiać do godziny 9, ale najpierw powitam Jakuba. Dzień dobry Jakubie, cześć.
1: Dzień dobry.
0: Cześć, co ty robisz tak wcześnie rano?
1: Już jestem w domu.
0: Jesteś już ubrany czy jeszcze w piżamie?
1: Już byłem na zakupach.
0: Naprawdę?
1: W tym aucie.
0: To jesteś rannym ptaszkiem prawdziwym.
1: Tak.
0: Słyszę, tam mama jest też, prawda?
1: A to bo pięciele wstaję z mamą tak wcześniej.
0: To znaczy, o której godzinie wstajecie? Szósta? Siódma?
1: W nocy wstajemy.
0: W nocy? No, teraz noc prawdziwa to jest jakaś trzecia nad ranem, bo około czwartej się już robi widno. Nie, no mam nadzieję, że aż tak bardzo, chyba że wy mundial oglądacie. No teraz już...
2: Nie, wstaje zazwyczaj o szóstej, natomiast kładzie się dość wcześnie, także...
0: A, czyli się wysypia, to bardzo dobrze. No poza tym teraz powiem wam, że ja też lubię wcześnie wstawać, ponieważ jak są duże upały i gorące dni, to te poranki są jedynym czasem, kiedy można troszeczkę ochłody jeszcze zaznać, prawda?
2: Tak, zgadzam.
0: Tak. No dobrze, to w takim razie, skoro jesteście właśnie w drodze, to taka zabawa, w jakiś łamaniec językowy. Nie wiem, czy ten łamaniec od Zosi, czy jakiś inny, Jakubie, powiesz. Tak jest. Chrząszcz brzmi w Trzcinie, w Szczebrzeszynie. A gdzie ten Szczebrzeszyn, wiesz może, Kubo?
1: Jak jechałem do Zamościa.
0: Tak.
1: A to... potem tam.
0: Widziałeś taką tablicę z napisem Szczebrzeszyn?
1: Tak, nie widziałam.
0: Ale wiesz, że jest. Powiem ci, że Szczebrzeszyn to bardzo ważne miejsce na mapie Polski. Po pierwsze, rozsławiane właśnie przez chyba pana Jana Brzechwę. Tam był taki wierszyk o Szczebrzeszynie. No i w tym łamańcu też się pojawia. I w Szczebrzeszynie, nic dziwnego, odbywa się co roku Festiwal Języka Polskiego. No bo gdzie można go zorganizować? W Szczebrzeszynie. Oczywiście. Tam można się spotkać i rozmawiać o polszczyźnie szeleszczącej. Aleś sobie poradził z tym znakomicie. Skoro tak dobrze sobie radzisz, to może chociaż początek tego wiersza wypowiedzianego przez Zosię. Posłuchamy go raz jeszcze? Kubo?
1: Tak.
0: Dobrze, to posłuchamy w takim razie raz jeszcze tego wiersza. O, uwaga. Chrząszcz brzmi w Trzcinie, w Szczebrzeszynie to ty, a teraz o tym Szczepanie z Grzmiących Bystrzyc, to nam Zosia powie.
3: Szczepan Szczygieł z Grzmiących Bystrzyc przed chrzcinami chciał się przystrzyc. Sam się strzyc nie przywykł w szwagrze, więc do szwagra. Szwagrze, szwagrze, ostrzyż mnie, choć krzynkę, bo mam chrzciny za godzinkę.
0: Taka to historyjka. Trudna do opowiedzenia, ale może chociaż początek powtórzymy. Kubo, jesteś? Kuba zniknął nam. Ojej, może wyjechali gdzieś z mamą w jakieś

0: w jakąś strefę bez zasięgu. A może Kuba po prostu stwierdził, że chyba się nie podejmie się. A ja bym pomogła. Szczepan Szczygieł z Grzmiących Bystrzyc. Powiem wam, że sprawdziłam, jak to z tymi Bystrzycami Grzmiącymi jest. No troszkę przeszarżowałam. Znowu trudne słowo, prawda? Bo jest taka rzeka Bystrzyca i jest taka miejscowość Grzmiąca. Grzmiąca. Niewielka, urokliwa miejscowość w gminie Głuszyca. Świetna baza wypadowa w Góry Kamienne. Więc samej miejscowości Grzmiące Bystrzyce nie ma, ale jest i Grzmiąca, i rzeka Bystrzyca. A my mamy halo, halo, dzień dobry, czy to Kuba ponownie? Kuba!
1: Tak.
0: Cześć,
1: tak.
0: Kuba!
1: Cześć!
0: Dzień dobry, gdzieś was wywiało poza zasięg telefoniczny. Kubusiu, to co, spróbujesz przynajmniej początek powiedzieć? Szczepan Szczygieł z Grzmiących Bystrzyc.
1: Szczepan Szczygieł z Grzmiących Bystrzyc.
0: Brawo! Bardzo to było trudne. Szczepan Szczygieł. Szczygieł? Wiesz, czym jest Szczygieł, poza tym, że nazwiskiem pana Szczepana?
1: Nie.
0: To jest taki ptak. Jest taki gatunek ptaka, który się nazywa szczygieł. I czasami nawet jak ktoś jest bardzo zadowolony i wesoły, to się mówi, wesolutki jak szczygiełek jesteś dzisiaj, ale jesteś wesolutki jak szczygiełek. Bardzo ładny ptaszek. No, Kubo, mogę cię tylko nagrodzić wielkimi brawami. Zaraz poproszę Filipa, żeby tutaj zaprosił do nas krasnoludki. Chyba zaspały, powiem ci. Chyba krasnoludki po prostu dzisiaj zaspały. Być może ten deszcz je ukołysał do snu. No i po prostu gdzieś tam jeszcze śpią. A może za chwileczkę się u nas pojawią i będą mogły ci zaklaskać. A jakie plany macie na dzisiejszy dzień?
1: Nie wiem, jeszcze nie zaplanowałam.
0: No to będzie możliwość zaplanowania.
1: Mamy urodziny, bo Kuba ma dzisiaj urodziny i po prostu planujemy imprezkę w domu.
2: Dzisiaj?
1: Tak.
0: A widzisz, co za niespodzianka od poranka. No to tym... O, poczekajcie, poczekajcie.
3: Wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
0: A do naszego wakacyjnego poranka właśnie wchodzi... No chodźcie, chodźcie, zapraszam. Śpiochy. Śpiochy straszne z tych naszych krasnoludków. Ale przyszły jeszcze w odpowiednim momencie, żeby specjalne brawa i fanfary. Pojawiły się dla naszego jubilata, czyli dla Kuby, który trochę zaskoczony jesteś, Kubusiu, że dzisiaj masz urodziny. Zapomniałeś.
1: To znaczy urodziny były w środę, bo wchodził 15 lipca, natomiast dzisiaj mamy imprezkę, w zasadzie jutro imprezkę dla rodziny, ale dzisiaj będziemy przygotowywania robić.
0: A, no tak, to trzeba w takim razie...
2: Przygotowywania?
0: Trzeba to... troszkę się przygotować. A coś specjalnego szykujecie? Jakiś tort? Będzie tort?
1: To wszystko niespodzianka.
0: A, no, dobrze. Ale to w takim razie może ja jakoś mogę też pomóc w tych przygotowaniach. Na przykład jakąś piosenkę tutaj z Filipem przygotujemy, żeby dobrze wam się jechało. Jakąś ulubioną piosenkę naszego słuchacza Kuby, który obchodzi... Które to urodziny, Kubusiu?
1: 15 lipca. Ale które? Szóste
0: urodziny. No... Poważny wiek. Kubo, na jaką piosenkę miałbyś apetyt? My zaraz ją znajdziemy i zaraz ona się pojawi w Polskim Radiu Dzieciom.
2: 100 lat.
0: 100 lat? Czy my mamy piosenkę 100 lat? Zaraz zobaczymy. Kiedyś taka piosenka była, wiem, że była. Tylko pytanie, czy gdzieś się nie schowała przed nami. Filip już szuka, ja też będę szukała. To jest jak najbardziej wskazana piosenka na czas urodzinowy. Myślę, że odśpiewają ci ją goście takim jakimś wielkim chórem, a my chyba też coś mamy. Poczekajcie, poczekajcie, zaraz się znajdzie. Dobrze, słuchajcie, to w takim razie mamy najlepsze życzenia dla naszego słuchacza Kuby. Kubo, żeby ci zawsze było wesoło, żebyś zawsze był otoczony bliskimi ludźmi i przyjaciółmi i żebyś cieszył się wakacjami i przeżywał w czasie tych wakacji jak najwięcej dużo wspaniałych przygód. Mam nadzieję, że jeszcze będzie ku temu okazja, a teraz uwaga, uwaga, to chyba spróbujemy zagrać, czy zagramy, czy nie.

0: A kto? Pani mamo?
1: Jakub!
0: Oczywiście, nasz słuchacz Kuba. Jakub, Jakubie, wszystkiego dobrego ci życzymy. No i mam nadzieję, że spędzisz wspaniale ten urodzinowy weekend. Wszystkiego dobrego. No i pozdrawiamy cię bardzo, bardzo gorąco. No i będzie jeszcze jedna piosenka. Piosenka z filmu Zwierzogród. Mam nadzieję, że lubicie tę piosenkę. Piosenka Nie bój się chcieć. Taka, która motywuje, która pomaga nam przygotować się na te wszystkie wyzwania, także wakacyjne, bo niektórzy może na jakieś kolonie jadą i troszeczkę mają przed tymi wakacyjnymi przygodami obawy, więc teraz piosenka dla naszego słuchacza, no i dla wszystkich tych, którzy potrzebują takiej motywacji.

0: Idealny instrument na wakacyjne wędrówki, taka gitara.
1: Wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
0: Jesteśmy z wami jak codziennie w soboty i w niedzielę od godziny 8 do godziny 10, bo przypomnę, że w ciągu tygodnia od poniedziałku do piątku spotykamy się już od 7.30, czyli jak ktoś, tak jak Jakub, nasz 6-letni słuchacz, budzi się bardzo wcześnie rano, to o 7.30 może zaczynać z nami dzień, już będąc po śniadaniu albo w trakcie śniadania. Ale wszyscy ci, którzy troszkę dłużej lubią pospać w czasie wakacji, też są serdecznie zapraszani. Tym bardziej, że można nas słuchać także w łóżku, albo kręcąc się po domu w piżamie, albo dopiero przeciągając się i zastanawiając, co dzisiaj na śniadanie. No właśnie, co dzisiaj na śniadanie u was? W sobotę naleśniki, czy może kanapeczki, a naleśniki będą w niedzielę. No, różne są tradycje w różnych domach i różne słowa my dzisiaj odkurzamy. Zaczęliśmy od tych słów, które są trudne logopedycznie, dykcyjnie są trudne, czyli trzeba troszeczkę się nagimnastykować buzią, wargami, językiem, żeby je wypowiedzieć, ale już wiem, że jesteście w tym wprawieni i nawet szczebrzeszyn słowo, ani chrząszcz nie są wam trudne. A teraz będą słowa, które mają historię i są historyczne i rzadko dzisiaj używane, ale mimo to może wiecie, co oznaczają. Uwaga, to będą trzy słowa, one są w jakiś sposób ze sobą powiązane. Nawet jeżeli wszystkich trzech nie znacie, no to odezwijcie się. Jeżeli jedno na przykład brzmi wam znajomo i chcielibyście powiedzieć, co to takiego. Uwaga, pierwsze słowo to kałamarz. Drugie słowo inkaust. I trzecie słowo to epistoła. Ciekawa jestem, czy którejś z nich słyszeliście kiedyś. Kałamarz, inkaust, epistoła. Co znaczą te słowa? Albo przynajmniej jedno z nich. A potem po nitce do kłębka dotrzemy do pozostałych. Kałamarz, inkaust i epistoła. 226452055. A teraz piosenka ze specjalną dedykacją dla tych wszystkich, którzy budzą się rano i czują głód.

0: Ja też i powidła lubię. I teraz można dobre dżemy właśnie produkować, takie truskawkowe albo wiśniowe, bo ja miałam dzisiaj iść rano po wiśnie. O, zapomniałam. Dobrze, odbiorę je wieczorem. Pani z kwiaciarni miała się nimi zaopiekować. Naprawdę, to jest historia prawdziwa. Będę wracała na hasło Justyna, mam mieć kilogram wiśni do zjedzenia. A tymczasem na hasło Mateusz odezwie się do nas. Cześć Mateuszu, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Mateusz się odzywa do nas. Mateuszu, skąd ty do nas telefonujesz? Z jakiej części Polski?
1: Z Łodzi.
0: Z Łodzi. No, to bardzo blisko. Warszawa, Łódź, wsiadamy w pociąg i ja jestem u ciebie, albo ty wsiadasz w pociąg i jesteś w Warszawie u nas na przykład w studiu Polskiego Radia Dzieciom. Przypomnę, że to jest możliwe. Mateuszu, a dzwonisz do nas w związku z tymi trzema słowami. Myślałam, że to takie trudne zadanie, a ty pyk i już się do nas odzywałeś. Słowa są trzy i brzmią tak. Kałamarz, inkaust i epistoła. I które z tych słów znasz?
1: Znam kałamarz.
0: Co to takiego?
1: Kałamarz to w dawnych czasach był na tur i tam pióro się maczało w kałamarzu i się pisało.
0: Tak, to był taki pojemniczek, prawda? Taki pojemnik, taka buteleczka na... Ty powiedziałeś tak. Na co? Że na co tam?
1: Na kałamarz, czyli tusz.
0: Na tusz. Powiem ci, że to drugie słowo, które podałam, czyli inkaust, to było właśnie to, co było w kałamarzu. A inkaust to inaczej, uwaga, uwaga, czy znasz takie słowo?
1: Ja wiem. No? Atrament.
0: Tak, właśnie, atrament. Czyli brano do ręki pióro, tak jak powiedziałeś, nawet czasami to było naprawdę...
1: Pojemnik.
0: Tak. Tak jest. Kałamarz to ten pojemnik. Do pojemnika wlewano inkaust, czyli atrament, a potem w tym pojemniczku zanurzono co?
1: Pióro.
0: Tak, tak. I wiesz, że kiedyś pisano naprawdę piórem, takim gęsim piórem na przykład, odpowiednio zaostrzone odpowiednio pióro i pisano. No dobrze, i jeszcze został nam to trzecie słowo zostało, epistoła. Co można było pisać na przykład takim piórem,

0: zanurzonym w inkauście, czyli w atramencie?
1: Książki.
0: Można było pisać książkę, a jak chciało się na przykład pozdrowić swoją ciocię mieszkającą w O właśnie! I powiem ci, że słowo epistoła znaczy właśnie co?
1: Listy.
0: Powiem ci, że jesteś mistrzem dla mnie, mistrzem językowym, mistrzem również takim, jak to powiedzieć, logicznym. Logicznie myślisz tak sobie od rzemyczka do koniczka, czyli po nitce do kłębka dotarłeś z tymi wszystkimi słowami. Brawo, Mateuszu! Jestem z ciebie dumna. Jestem z ciebie dumna. Mateuszu, a ty jakie masz plany na dzisiejsze?
1: Dzisiaj będziemy kisić ogórki.
0: Ogórki? A z kim kisisz ogórki?
1: Z kuchni.
0: Ale z mamą czy z babcią? Z mamą. O.
1: Dlatego, że wczoraj byłam u cioci. Ciocia nam dała ogórki i różne liście do kiszenia.
0: Ciekawa jestem, jakie to liście są wykorzystywane do kiszenia ogórków.
1: To jest koper, chrzan, liście, i porzeczki, liście winogrona dodaliśmy jeszcze.
0: O rety, a czosnek też wrzuciliście, czy nie wrzucacie czosnku?
1: Czosnek wrzucamy, jest przepyszny kiszony czosnek.
0: No i czy ja teraz czuję głód, tak jak Łukasz Wąsowski w tej piosence. Głód na pyszne, świeżutko ukiszone ogóreczki. Takie malutkie się wybiera chyba do kiszenia, prawda?
1: Nie, duże też wybieramy.
0: A potraficie tak ukisić ogórki, żeby one były nie takie, wiesz, takie kapciowate, tylko żeby były takie chrupiale?
1: Tak.
0: No to jesteście prawdziwymi mistrzami. W takim razie, to jak będziesz kiedyś miał ochotę się do nas wybrać, tutaj do Polskiego Radia Dzieciom, to możesz na przykład zabrać ze sobą taki malutki słoiczek świeżo ukiszonych ogóreczków i my chętnie zdegustujemy, czyli sprawdzimy, jak one smakują, Mateuszu.
1: Dobrze.
0: Nie, oczywiście to taki żarcik. Jak przyjeżdżacie do nas, to przyjeżdżajcie po prostu z pustymi rękoma i z dużą radością, żeby zobaczyć, jak to wygląda, to nasze studio. I jak to jest, jak człowiek siada przed mikrofonem, przy którym zapala się czerwona lampka i można coś opowiedzieć naszym słuchaczom. Zapraszamy. I dziękuję ci bardzo. Dziękuję.
1: U nas w szkole raz przyszedł pan, który... pracuję w radiu i przyniósł małą taką budkę radiową i nagrywał wiersz w czasie radio, który mówiliśmy z kartki.
0: Czyli już pierwsze doświadczenie w mówieniu do mikrofonu masz za sobą. I w takim razie możemy cię tu śmiało zaprosić. Myślę, że z okazji 1 czerwca Dnia Dziecka znów zrobimy w tym roku, nie, w tym roku już był 1 czerwca, ale w przyszłym roku zrobimy akcję i nasi słuchacze będą prowadzili audycję, ale mikrofon jest otwarty dla was, więc jak tylko macie ochotę, zwłaszcza w czasie wakacji, pewnie są ku temu sposobności, bo jeździcie po Polsce, może nawet okolice Warszawy przemierzacie, to wtedy można do nas zajrzeć i sprawdzić, jak to u nas jest. Serdecznie cię pozdrawiamy, Mateuszu. I raz jeszcze, uwaga, uwaga, krasnoludki. To dla ciebie. Brawa i fanfary. I piosenka. Pa, pa, do usłyszenia.
1: Do widzenia.

0: No i już jesteśmy z powrotem i już jesteśmy z dobrą informacją. Słuchajcie, wyobraźcie sobie, że jest takie jezioro, a propos tej informacji, którą przed chwilą nam przekazał nasz słuchacz Mateusz, jest takie jezioro Ogórkowe. Jezioro Ogórkowe. I nad Jeziorem Ogórkowym właśnie odbywa się festiwal, znaczy właśnie, no dzisiaj po południu będzie festiwal, podczas którego jest ceremonia wyławiania i zatapiania beczek z kiszonymi ogórkami. Wyobrażacie sobie? Skoro mieszka się nad Jeziorem Ogórkowym, to aż prosi się, żeby można było właśnie taką beczkę tam wrzucić, utopić, a potem ją wyciągnąć. No i oczywiście pewnie wszyscy dzielą się tymi pysznymi, kiszonymi ogóreczkami. Ta ceremonia nad Jeziorem Ogórkowym rozpocznie się dzisiaj o 15:00, no i jak dodaje Natalia Szynal, która jest dyrektorką Ośrodka Kultury w Kaliszu Pomorskim, całymi rodzinami warto też odwiedzić wioskę ginących zawodów. My dzisiaj rozmawiamy o takich słowach, które przeszły do historii, no a tam będzie można odwiedzić różne osoby, które kiedyś pracowały w dawnej Polsce, dzisiaj już tych zawodów nie ma. A jakie to zawody?
1: Wioska ginących zawodów. Bardzo polecamy tutaj dla całych rodzin, ponieważ można tam zapoznać się ze starymi zawodami, które wychodzą z tak zwanej mody. Jest to warsztat wikliniarza, świecownika, kowala, powroźnika i to jest cała strefa takiej wioski, która pokazuje, jak te prace kiedyś wyglądały.
0: Nad Jeziorem Ogórkowym wesołe miasteczko i inne atrakcje czekają na was dla całych rodzin, a wieczorem będzie koncert, więc warto się wybrać, jeśli mieszkacie gdzieś w okolicach tej miejscowości i tego jeziora, w którym dzisiaj utoną ogórki, cała ich beczka.

0: W tej chwili Polskiego Radia Dzieciom. A jak nie podróżujecie i jesteście we własnych domach, to też mówię wam, że można przeżyć tam wspaniałą przygodę. Na zegarze 5 minut zostało do godziny 9. Pozwólcie, że ja teraz wrócę myślami do daty, która już dzisiaj się pojawiła, ponieważ 15 lipca nasz słuchacz Jakub miał swoje urodziny. A 15 lipca 1410 roku była wielka bitwa. Bitwa pod Grunwaldem. Może słyszeliście kiedyś tę nazwę. A ponieważ to bardzo ważne wydarzenie w historii Polski, to od wielu już lat odbywa się pod Grunwaldem inscenizacja tej bitwy. Tę bitwę się rekonstruuje, powtarza i nigdy nie wiadomo, kto tym razem zwycięży. Czy, tak jak było naprawdę, Polacy i Litwini pokonają Krzyżaków, czy też może jakoś inaczej potoczą się losy tej bitwy. Jak do tej pory zawsze było tak, że to Krzyżacy byli pokonani, jak będzie dzisiaj, będzie można to sprawdzić, ponieważ rocznica bitwy była w środę, ale na weekend po tej dacie, po 15 lipca, zawsze jest zorganizowana wielka inscenizacja na polach Grunwaldu. I dzisiaj też ona się odbędzie. Uwaga, uwaga! No, do 15 jeszcze troszkę czasu, bo o 15 rozpocznie się po raz 28 inscenizacja bitwy pod Grunwaldem. A nasza reporterka Julka Rozbiecka zapytała waszych kolegów, czy chcieliby być rycerzami. Jak myślicie, co powiedzieli?
1: Rycerz to osoba, która chroni króla przed niebezpieczeństwami. Rycerze stali na straży.
2: A co mieli robić?
1: Rozglądać, patrzeć, czy nie idzie coś groźnego, coś, co atakuje.
3: Jeszcze chronili króla trzeciego Sobieskiego.
4: Ja bym chciał być takim rycerzem.
2: A jakbyś był takim rycerzem, to co byś jadł?
1: No na pewno zdrowe rzeczy. Warzywa, bardzo mało, ale niedużo słodyczy.
2: Czy rycerze w ogóle mieli jakieś słodycze do jedzenia?
1: Mogli jeść miód, mięsko, dużo rzeczy, tak dużo, że nie uda mi się ich teraz opowiedzieć.
2: A jak wyglądała rycerzy jadalnia?
1: Wyglądały jakoś elegancko na pewno i siedzieli przy bardzo dużym stole, bo rycerzy musi być dużo, żeby chronić króla. I byłoby bardzo dużo krzeseł.
2: Co mogli jeść rycerze?
5: Normalne jedzenie. Mięso i ziemniaki. Kaszę i ser grzarnisty.
6: Ja uważam, że tylko mięso jedli, bo jakby żołnierze często widzieli jakieś zwierzęta, które były z mięsa i na nich polowali i to jadli.
3: Steki.
6: Jakby byłem rycerzem, to by zjadłem mięso, bo mięso daje dużo siły i kalorii.
7: Jakbym ja była rycerzem, to bym jadła tylko ziemniaki i cukierki.
3: Milion steków.
2: A ty? Co byś jadła?
8: Truskawki w jajkach smażonych.
0: Jakie pomysły! Truskawki w jajkach smażonych. Można sprawdzić. Są jeszcze świeże truskawki na straganach, są jeszcze truskawki w ogródkach. Można wypróbować ten jakże nowatorski przepis, który mnie zachwyca. Dzisiaj bitwa o godzinie 15 początek na polach grunwaldzkich. Po raz kolejny zmierzą się rycerze polscy, litewscy z zakonnikami krzyżackimi, a po godzinie 9 w Polskim Radiu Dzieciom w naszym poranku będzie spotkanie z człowiekiem, który zna się także na kuchni średniowiecznej i opowie nam troszkę o niej.

0: Autopromocja.
1: Magiczna mapa?
2: Jest.
1: Perłowa szpila?
2: Przygotowana.
1: A smoci apetyt na podróże?
2: O to się nie musisz martwić, Michasiu.
1: No to ruszamy.
3: Na wakacyjne wyprawy po najpiękniejszych regionach Polski.
1: Otóż to, bo jest takie powiedzenie: cudze chwalicie, swego nie znacie.
3: Z nami poznacie. Opowiemy wam niesamowite historie.
1: I odkryjemy tajemnice miejsc, o których jeszcze nigdy nie słyszeliście.
3: Smoki Miś na wakacjach w Polsce.
1: Nasze podcasty znajdziecie na stronie polskieradio.pl.
3: O, i jeszcze smakuje kanapeczkę.
0: Autopromocja.

0: Pić chcą.
1: Na zegarze już 3 minuty po godzinie 9.
2: Wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
1: Co się robi w czasie wakacji? Podróżuje się oczywiście. Dzisiaj trochę podróżowaliśmy po języku i po dawnych słowach. Inkaust, kałamarz, epistoła, te słowa się pojawiły. A za chwileczkę będzie takich starych słów troszkę więcej, bo już za moment, już za kilka minut nasz gość przeniesie nas do czasów dawnych, do czasów średniowiecza i do stolicy państwa krzyżackiego. Malbork. Może mamy słuchaczy w Malborku? Na pewno jacyś młodzi ludzie tam mieszkają i być może nawet nas w tej chwili słuchają. No to machamy do Was bardzo, bardzo serdecznie, bo za chwileczkę Malbork odwiedzimy, ale nie ten dzisiejszy, tylko ten Malbork sprzed wieków, kiedy mieszkali na zamku w Malborku Krzyżacy. Co jadali? Jak na co dzień żyli, czym się zajmowali Krzyżacy, ci sami, którzy zostali pokonani w bitwie pod Grunwaldem. O tym się za chwileczkę dowiecie. Filip Górski, Justyna Majchrzak, jesteśmy z Wami jeszcze przez najbliższą, no prawie godzinę.

0: 9 komunę obaliła.
1: Wstąpi duch twój.
0: A ty jesteś Polak mały, twoim znakiem orzeł biały. Mieszkasz tu na polskiej ziemi, znaj historię swych korzeni. Jesteś jej kolejną kartą, pisz by czytać było warto. Z dumą o jej losach gadaj, powinieneś i wypada.
2: To jest poranek Polskiego Radia Dzieciom. Mamy nadzieję, że już jesteście obudzeni. Może nawet niektórzy są podczas śniadania, albo nawet już coś zdążyli wrzucić do głodnego brzucha. I dobrze, bo u nas zaraz będzie smakowicie, bo pojawił się w studiu Bogdan Gałązka, szef kuchni, który, wyobraźcie sobie, odkurzył księgi zakupowe zakonu krzyżackiego sprzed kilkuset lat i dzięki temu wiemy, co jadali dawno, dawno temu na zamku w Malborku krzyżacy. Dzień dobry, Bogdanie.
3: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
2: Bogdanie, jest po godzinie 9:00. Czy zakonnicy o tej porze już byli po śniadaniu?
3: Jeszcze byli przed śniadaniem, ale jadali tylko dwa razy dziennie. Jadali koło południa i potem jadali wieczorem przed nieszporami, no a w poście pościli. I mamy to dobrze mamy to opisane, także jak są wakacje, jak pojedziecie do Malborka, a myślę, że musicie zabrać rodziców i te malutkie dzieci, i te nieco starsze, i te duże, sobie przypomną, jak zamek wyglądał, bo zamek zmienił się, wprawdzie nie ma mnie tam od 7 lat, ale zamek zmienił się nie do poznania, został odrestaurowany, zrewitalizowany, zobaczycie, wielki refektarz, czyli tam, gdzie wielki mistrz przyjmował gości, całe dostojeństwo rycerskie, zobaczycie w pałacu wielkiego mistrza, gdzie on sam czasami jadał, bo może miał smutki. Wiemy na przykład, że kazał sobie w Toruniu uszyć piękny obrus, poduszki, zastawę. Wiemy, że jak podróżował, to miał kosz piknikowy, więc przekładając to na dzisiaj, naprawdę żył tak, jak trochę dzisiaj żyjemy. Trochę sobie tego nie wyobrażamy na przykład. Natomiast jedzenie, wyobraźcie sobie, dla krzyżaków było też częścią prowadzenia wielkiej polityki, pokazania potęgi zakonu.
2: No tak, trzeba było, jak się zapraszało kogoś na rozmowę, to go porządnie ugościć, ale zaskoczyło mnie to, że tak późno jadano śniadania, a przecież krzyżacy, zakon krzyżacki, zakonnicy na pewno wstawali wcześnie rano.
3: W średniowieczu praktycznie śniadań nie jadano. To, co my dzisiaj nazywamy śniadaniem, było takim wczesnym obiadem. Czyli przyjmujemy, że w średniowieczu śniadań nie jadano.

Uważano to nawet za grzech. Koło południa to był taki, dzisiaj byśmy mówili lunch, brunch, cokolwiek. To jest w ogóle, słuchajcie, wspaniała rzecz, o której dzisiaj w ogóle zapominamy, ale spróbujcie w domu na przykład taką rzecz zrobić. Słuchajcie, jadano w ciszy. Tak? Dzisiaj jeszcze w klasztorach też jada się w ciszy. Któryś z braci, który umiał pisać,

0: niech coś w czasie waszego posiłku czyta, a wy tylko jedzcie, nie rozmawiajcie ze sobą. Więc tak robili krzyżacy. Jeżeli chcieli na przykład, nie wiem, dokładkę, to zwracali się do takiego brata, który był w tym czasie takim kelnerem, dzisiaj byśmy mówili, i on ewentualnie coś donosił. Jadali po dwóch z jednej miski. Uczyło to wspólnoty. Jeszcze dzisiaj starsze pokolenie, może dziadków swoich zapytacie, to może dziadkowie myślę, że jeszcze pamiętają. Ja jako dziecko też pamiętam na wsi, nie wiem, w latach 70. jeszcze jadano na przykład z jednej miski ziemniaki.
1: Tak? Czyli co? Stała na stole miska?
0: Stała na stole miska z ziemniakami na przykład i każdy dostawał talerz zupy, już te ziemniaki sobie z miski brał, łyżką swoją. Więc to uczyło wspólnotowości. To po pierwsze. Ale także, słuchajcie, coś się pod tym musiało kryć i się kryło. Dlatego, że to też bardzo często chroniło przed otruciem. Poza tym jest też napisane, że brat Kuchmistrz wywodzi się pośród braci rycerzy, czyli z części korporacji. Choć mamy zapisy, że byli jacyś pomocnicy na kuchni, jacyś pazie na kuchni pracowali się do tego. Czyli pamiętajcie, nie było Thermomixa, który mama ma dzisiaj w kuchni. W ogóle nie wyobraża sobie życia bez Thermomixa.
1: Nie było blendera nawet.
0: Nie było robota. Nie, był tylko ogień i woda tak naprawdę. Ręce i głowa. Więc ci krzyżacy sobie jak zasiadali do tego stołu i sobie tak spożywali w tej ciszy, ktoś tam im to wszystko czytał, nie było można odejść od stołu, jak tylko razem, chyba że ktoś miał bardzo ważne rzeczy do zrobienia. Pewnie my za naszego dzieciństwa jeszcze możemy pamiętać taką rzecz, że też jadało się w ciszy, że zawsze babcia mówiła jedzenie jak modlitwa. Że nie można gadać przy stole. Tak jak na stole, nie wiem, nie można czapki trzymać, butów nie można na stole. Stół miał ogromne znaczenie symboliczne.
1: I myślę też, że nikt przy stole nie grymasił.
0: Nie grymasił. Naprawdę zachęcam, żebyście spróbowali zabawić się po prostu w taki obiad. Wyobraźcie sobie, że siedzicie na zamku w Malborku i jecie taki wspólny obiad.

Mieszko plątą nogi, czyżby miał naprawdę poplątane nogi? Władysław Łokietek był faktycznie mały i jak bardzo się

Od myślenia głowa robi mi się pusta. Skąd Władek Wygnaniec został wygoniony? I czy odnowiciel został odnowiony?

0: Bogdanie, a w jakim pomieszczeniu to wspólne jedzenie się odbywało na Zamku Krzyżackim?
1: Była kuchnia przy wielkim refektarzu, czyli ta najważniejsza kuchnia, taka kuchnia, która była skierowana do gości odwiedzających zamek.
0: I kto tam rządził w tej
1: Musimy
0: kuchni?
1: Też pamiętać o tym, że zamek w Malborku był tak zwanym zamkiem stołecznym, jednak to była stolica państwa krzyżackiego. Tam ciągle przybywali urzędnicy z całego świata. Ciągle podejmowano

0: no, ważnych gości. Ciągle były jakieś wizyty książęce, królewskie, rycerstwo przyjeżdżało.
1: Kwitło życie towarzyskie.
0: Kwitło życie towarzyskie i to był jeden z elementów zguby pod Grunwaldem. Więc była kuchnia na zamku średnim, czyli wielki refektarz, jak będziecie zwiedzać, taką ogromną salę, która ma prawie 500 metrów kwadratowych, jest 10 metrów wysoka, jest podparta na trzech pięknych kolumnach w kształcie palm, ma piękne malowidła naścienne, pokazujące historię zakonu.
1: Reprezentacyjna
0: bardzo
1: sala.
0: Jak oglądaliście film Krzyżacy, to mniej więcej jest ona tam pokazana, może nie w Malborku, ale jest jakby zrekonstruowane ten wielki refektarz, gdzie jakby polskie poselstwo przybywa. Tam jest taki piękny element zdejmowania tych obrusów takich z tymi szklankami. Było to zawsze moje marzenie, nigdy się nie spełniło, ale myślę, że to jakby Sienkiewicz też literacko pięknie opisał po prostu, żeby jakby pokazać potęgę tego miejsca. Więc to było bardzo ważne miejsce dyplomatyczne. Natomiast bracia jedli na Zamku Wysokim. I na Zamku Wysokim, już jak wejdziecie na Zamek Wysoki, tam jest taka piękna studnia po środku i obok tej studni jest po prawej stronie wejście do kuchni. I tam w tej kuchni przygotowywano jedzenie. Zresztą macie tam piękny piec. Pamiętajcie, że te garki były ciągle osmalone, mięso było niedogotowane, niedopieczone, nie było czasów, nie było zegara, więc nie wiem, gdzieś na przestrzeni wieków czy doświadczenia utrwalił się taki czasomierz pod tytułem, że jak wstawimy kurczaka, to trzeba odmówić 10 razy cały różaniec, to kurczak się upiecze. No, czasami się upiek, czasami się nie upiek. Wiecie, jak mieli wołu, to czasami po prostu, nie wiem, pół dnia się modlili. Czasami to, co było bliżej oknia, się upiekło, reszta mogła się trochę nie upiec. I windą, to jest niesłychane, i windą, która w tej kuchni była, jedzenie po prostu wciągano na górę dla braci. Braci oczywiście dostawali wino, dostawali piwo, które było taką nachmieloną wodą. Jakby wiecie, że woda była po prostu jakby niezdatna do picia, więc podczas fermentacji powstawało piwo, więc oni sobie tam te piwo pili, jedli te, dzielili się we dwóch jedno misko, natomiast dodatki roślinne mieli oddzielnie podane, czyli też jedli warzywa. No, byli jednak zakonem, oni musieli być ciągle w gotowości bojowej, więc myślę, że jedzenie było ważnym elementem. Na pewno się nie głodzili, więc mamy trzy kuchnie, tak? Jak wchodzicie na zamek, tam była jedna kuchnia, na zamku średnim ten wielki refektarz, taka paradna kuchnia z jadalnią, to dzisiaj byśmy widzieli trzy gwiazdki Michelin po prostu było. Zresztą mamy takie zapisy, że rycerstwo europejskie młode, no ci chłopcy, którzy na zamek przybywali, mieli 15-16 lat, to przecież to dzisiaj to byśmy wzięli po prostu dzieci. Oni byli zachwyceni tym miejscem, to potęgą, obsługą, gościnnością, malowidłami, wielkością tego zamku. Tak, proszę sobie wyobrazić, że dzisiaj jak jedziecie na przykład od strony morza, od Stegny, to zamek widać z odległości 20 kilometrów, a wtedy było go jeszcze bardziej widać, natomiast cała dachówka była po prostu lakierowana, więc ona w słońcu się mieniła jak wielka kula z czegoś palącego się. Więc to dla człowieka średniowiecza był symbol, wiesz, palca Bożego, po prostu czegoś ogromu. Niezwykłego. Mm-hmm. Tak, ogromu. Więc ci chłopcy po tym, jak wracali do tych domów swoich ojców, po całej Europie się rozjeżdżali. Zanim już dojechali, to mi się w głowie takie historie po prostu utworzyły, że ta potęga tego miejsca jeszcze dwukrotnie, trzykrotnie wzrastała. Jeszcze pewnie wchodzicie na zamek i stoicie przy kasach zamkowych, widzicie ten ogromny posąg Madonny, nazywana w średniowieczu po prostu kolosem z Malborka. Tak wyłożona pięknymi weneckimi treserami. No, w tamtym czasie taka mozaika była w Czechach, w katedrze świętego Stefana, w Kwidzynie w katedrze i w Malborku.
1: A jednak ta potęga krzyżacka uległa potędze wojsk polskich i litewskich. Już Bogdan powiedział, że 15 lipca 1410 roku zakończyła się ta wspaniała historia zakonu krzyżackiego. Co mogli zajadać tacy rycerze przed bitwą i w ogóle czym kucharz ówczesny karmił rycerzy zakonnych, o tym już za chwilę wam opowiemy.

0: się władcy najwyższemu latynoamerykańskiemu kwintesencji ideał. Oto on!
1: O, to jest ten prawdziwy ja. Nie to, to, nie to. To chwała, to hała. A to mój pałac. Miałem tam wszystko, czego dusza zapragnie. Sami zobaczcie. Obsługę. Żarcie. I tego mańka.
0: Oh yeah! Świat na rękach swoich go niesie. Warto poznać się z tym kolesiem. To koroną...

0: poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
1: Bogdan Gałązka, który prowadził przez wiele lat kuchnię na zamku w Malborku, no i doskonale wie, bo sprawdził to, zbadał, czytał, studiował.
2: Gotował,
1: co jadali krzyżacy w średniowieczu i co mogło jadać rycerstwo polskie również w średniowieczu. Opowiada nam o takiej dawnej, dawnej kuchni sprzed wielu, wielu wieków. Nie wiem, czy cokolwiek z tych potraw, które podawano na tamtym stole, na średniowiecznym stole, nadawałaby się do zjedzenia.
2: My żeśmy niektóre rzeczy rekonstruowali.
1: Czyli odtwarzali.
2: Tak, na zamku. Robiliśmy nawet takie kolacje, które nazywały się Smak Zamku, więc jakby ja też jestem przewodnikiem po zamku w Malborku, więc jak oprowadzaliśmy gości, to potem tych gości zapraszaliśmy do naszej restauracji, których gościliśmy, żeby oni też poczuli wszystkimi zmysłami, tylko wzrokiem, ale także smakiem i słuchem, bo w tym była też muzyka. I żeby jakby tacy napełnieni tym miejscem wrócili do swoich domów, no i sławili te miejsce, tak jak to było 700 lat temu. Więc to, co na przykład robiliśmy, to na przykład kura zielona. Czy tego na pewno pod Grunwaldem kucharze nie gotowali, bo nie mieli na to czasu. Natomiast mamy księgi rachunkowe, to jest jakby dla nas bardzo ważne źródło informacji, tak? To jakby księgi rachunkowe, to słuchajcie, to jest coś takiego, jak mama wam robi taką listę zakupów, którą musicie iść i kupić. Jakbyście to sobie do segregatora zbierali, to na przykład już jak będziecie dorośli i sobie tak przypomnicie, że coś takiego mam i to zobaczycie, co na przykład jak mieliście 8, 9, 10, 11 lat, co w ogóle szliście do sklepu kupować i czy to w ogóle się zmieniło, tak? Bo też może być malutki taki eksperyment. Więc mamy te listy zakupowe, to był taki dokument księgowy, wielki podskarbi, czyli człowiek, który zarządzał finansami tego miejsca i on dzień po dniu zapisywał, co kupowano na dwór wielkiego mistrza. To dotyczyło tkanin, koni, ale także produktów do jedzenia, które były w spiżarni u wielkiego mistrza. Były tam figi suszone, były tam rodzynki, był tam ryż, było tam pełno ryb. To jest ciekawe, bo zaczęłaś mówić o jedzeniu. Krzyżacy byli tak, słuchajcie, pewni, że wygrają bitwę pod Grunwaldem, tak? Chociaż jak sobie poczytacie, to wiecie, bitwy w średniowieczu, to nie wyglądało tak jak dzisiaj, że po prostu, wiecie, jak w tych klatkach ludzie się spotykają i tam po twarzach siebie. To absolutnie nie ma nic wspólnego. Bitwy w średniowieczu też miały taki element pewnego rodzaju, słuchajcie, dostojeństwa. Była etykieta rycerska. Jak macie w filmie Krzyżacy taki moment, że ci herordowie krzyżaccy przynoszą dwa miecze tam dla polskiego króla, któremu zarzuca

0: Kraju brak odwagi na przykład.
1: A on mówi, miecz w ci o nas dostatek.
0: Tak jest.
1: Ale i te przyjmiemy.
0: Ale i te przyjmiemy. W średniowieczu opisuje się, że to był taki element wymiany darów między wojskami, więc oni po prostu się kłaniali sobie nawzajem. Obie strony obdarowywały się darami, po czym się trochę tam ponaparzali, robili po prostu przerwę na przykład na posiłek, tak, i tam znowu się sobie kłaniali, więc to ma inne zupełnie wyobrażenie niż dzisiaj, natomiast faktycznie oni zabrali z Malborka wszystko, całe jedzenie, które mieli. Beczki wina, zapasy mięsa suszonego, choć polski król też był świetnie przygotowany, ponieważ oni byli święcie
1: przekonani,
0: że po tej bitwie, która, jak wiemy, tam gdzieś się skończyła około 17,
1: będzie uczta zwycięska.
0: Będzie wielka uczta, a tu po prostu figa z makiem, tak? Po prostu wrócili na tarczy. To był też taki właśnie czas, że wojsko, które był taki kontur von Plauen się nazywał, on jakoś z jakiegoś powodu nie zdążył dojechać na tę bitwę pod Grunwaldem. Już jak wojsko swoje zebrał i już powiedział, okej, to idziemy tam im pomagać, to ktoś spod tego Grunwaldu przybył, powiedział mu, słuchaj, nie ma tam co, bo tam nie ma co zbierać, szykuj się do obrony zamku w Malborku. I faktycznie, wiecie, po tej bitwie polski król spod tego Grunwaldu do tego Malborka szedł, się zatrzymywał w miastach, miasta przygotowywały fiestę, składały hołd dla króla, więc zanim ten król do tego Malborka doszedł, to zajęło mu to za 2 tygodnie, to już ten zamek był przygotowany na obronę.
1: Na oblężenie,
0: i zamek Malborku,
1: tak,
0: słuchajcie, nigdy nie był zdobyty. To jest jakby rzecz taka. Także to prawda, że krzyżacy przegrali bitwę pod Grunwaldem, natomiast jakby zamek nie został zdobyty, dopiero, słuchajcie, hołd pruski tak naprawdę przypieczętował koniec końcem istnienie zakonu w takiej formie, w jakiej trwała, bo pewnie tego nie wiecie, a wam powiem. Jak będziecie w Wiedniu i będziecie przy katedrze świętego Stefana, to obok katedry świętego Stefana zakon krzyżacki do dzisiaj funkcjonuje. Nawet jest 2 polskich braci. Zachęcam was, żebyście poszli zobaczyć tam skarbiec i oczywiście dzisiaj w żadnych misjach militarnych nie bierze udziału, chyba że mówimy o misji ratowania dusz ludzkich, ale prowadzi sierocińce, prowadzi domy samotnej matki, szpitale prowadzi, więc ma taką misję, taką, do której został powołany w XI wieku na świętej ziemi jerozolimskiej do obrony pielgrzymów. Tak?
1: Najświętszej Marii Panny.
0: Domu niemieckiego w Jerozolimie.

0: Bogdan Gałązka dzisiaj jest gościem poranka, wakacyjnego poranka Polskiego Radia Dzieciom. Pan Bogdan był przez wiele lat szefem kuchni na zamku w Malborku. Rekonstruował też takie historyczne przepisy, które związane były z czasami, kiedy na tym zamku mieszkali Krzyżacy.
1: Wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
0: Bogdanie, jesteś znawcą kuchni ówczesnej. Wspomniałeś wcześniej, że takie frykasy podawano na zamku w Malborku, jak figi, jak ryż. Przecież ryżu nie uprawiano.
2: A sprowadzano wszystko z tak zwanego Lewantu, czyli gdzieś z kraju Bliskiego Wschodu, przez port w Gdańsku. To wszystko przypływało statkami, ryby morskie mieli. Więc w kuchni krzyżackiej króluje tak naprawdę... Bo to jest w ogóle bardzo ciekawa rzecz, że tak, jest napisane poniedziałek, wtorek i czwartek bracia tego zakonu mogą jeść mięso, mogą jeść nabiał, w pozostałe dni mogą jeść mięso, a w piątek będą pościć, chyba że święta Bożego Narodzenia będą w piątek wypadać, to jest punkt 13, jeżeli mówimy o regule krzyżackiej, więc oni bardzo też tego przestrzegali, więc faktycznie pojawia się tam bardzo dużo nabiału, słuchajcie, wypiekano 12 czy 13 rodzajów chleba każdego dnia, od bardzo jasnego, pszennego, białego dzisiaj, którego nikt nie chce jeść, bo gluten. A wtedy on uchodził za rarytas wielki, przez bułeczki, precle, rogaliki, na słodko, na wytrawnie.
0: Najdelikatniejsze.
2: Najdelikatniejsze, jak to dla wielkiego mistrza i jego gości. Zresztą było ich stać na to.
0: A ilu kucharzy było?
2: A, to jest ciekawe, że dlatego, że był kuchmistrz, mistrz kuchni się nazywał, natomiast on pełnił taką funkcję... nadzorcy, co nie znaczy, że stał przy garach. Tak? On zarządzał spiżarnią, zasobami, dostawami, dbałością o detal przy stole. No, mieli pazi. Wstawano, nie wiem, o 4 rano. Było trzeba rozpalić w piecu, nanieść drewna, nanieść wody. Dostawałeś kury, więc było trzeba te kury oparzyć, oskubać, przygotować, upiec, ułożyć na talerzach. No to jednak, wiecie, tych krzyżaków wielu nie było. Czy my tam tych krzyżaków, tam nie wiem, może maksymalnie w tam jakimś takim szczycie szczytów po prostu na zamku, mogło być z 80, 60, tak naprawdę dokładnie nie wiemy, ilu ich tam było, no ale powiedzmy, a wiecie, a na zamek, dzisiaj ten zamek jest ogromny, ale wyobraźcie sobie, że ten zamek jeszcze był pół razy większy, nie? To dzisiaj jest 20 parę hektarów.
0: Największy, nie? Gotycki zamek w Europie.
2: W Europie, pewnie murowany, czyli zrobiony z cegły nawet i na świecie, się tak mówi. Więc naprawdę ci ludzie rano się tam musieli bardzo sprężać, żeby to wszystko, słuchajcie, przygotować. Bardzo dbano też o higienę, dlatego studnie były kluczowe. Tak? Jak była woda i zamek był oblężony, to woda była, tak? Więc oni mieli wewnętrzne, tych studni ponad 20 podobno było. Więc oni się naprawdę musieli napracować. Ci przy wielkim refektarzu pewnie jeszcze bardziej się musieli napracować, no bo tam po prostu musieli dla tych wszystkich gości, a tam wiecie, tam kiedyś konno wjeżdżano. To nie było tak, że tam tam do wielkiego refektarza wjeżdżano konno. Wielki mistrz zawsze siedział twarzą do gości. Zawsze były 3 stoły ustawione w kształcie litery U. Tak w tej sali widzicie kominek, to wielki mistrz siedział właśnie plecami do kominka. Jak popatrzycie na podłogi, to tam jest ogrzewanie tej sali, co było w tamtym czasie czymś absolutnie wyjątkowym. Ogrzewanie podłogowe. Pod spodem był piec, na którym były gorące kamienie rozgrzewane. Jak goście wchodzili, to zdejmowano te takie metalowe przykrywy. To pomieszczenie w styczniu się ogrzewało do prawie 20 paru stopni, więc tam naprawdę było ciepło, plus ci faceci z tymi końmi w środku.
0: Czyli

0: Goście, którzy przyjeżdżali do Malborka, ci dostojni goście, wiedzieli, że tam można się ogrzać, można się dobrze najeść.
1: To zamek w Malborku można porównać do Manhattanu. Każdy, kto pojedzie pierwszy raz do Nowego Jorku, to po prostu jak tam stanie, to po prostu robi rozdziewioną gębę. Znaczy to jest po prostu tak coś ogromnego, wielkiego, przenikającego, że jak patrzysz na górę, to po prostu to końca tego nie widać. Mało tego, wielki misz miał swoją prywatną toaletę. Jak będziecie oglądać jego apartamenty, to wam takie locus secretum będą pokazywać po prostu. I krzyżacy mieli swoje własne toalety. Tak? To wszystko do fosy, te nieczystości do fosy zlatywały, więc jakby i to wszystko potem spływało nogatem, więc oni o taki detal zadbali, budując ten zamek, a budowali go ponad 100 lat.
0: Uruchomiłeś naszą wyobraźnię, Bogdanie. Już nigdy nie spojrzę na zamek krzyżacki tak samo jak wcześniej, mimo że on nadal robi ogromne wrażenie, nawet jak się jedzie pociągiem na trasie Warszawa-Gdańsk, stacja Malbork, tak. Potem jedzie się przez most, przez rzekę Nogat, tak. I można ten zamek podziwiać albo w ciągu dnia, w świetle dnia i w świetle słońca, albo wieczorami, kiedy jest wspaniale oświetlony. A dzisiaj do czasów średniowiecza, do czasów zakonu krzyżackiego i zwycięskiej bitwy pod Grunwaldem, kiedy to wojska połączone polskie i litewskie pokonały potęgę zakonu krzyżackiego, przeniósł nas szef kuchni, znawca czasów średniowiecznych, zamku w Malborku, Bogdan Gałązka. Bardzo ci, Bogdanie,
1: bardzo
0: za to dziękuję. Nie tylko obudziłeś apetyt, ale oczy naszej wyobraźni działają.

No dobrze, na początku mieszam, mieszam. Teraz kroję, kroję. Dodam pieprzu i jeszcze posolę. Potem danie ugotuję. Na talerzu wyląduje. Voilà, bon appétit.

0: Ojej, kwadrans został do godziny 10.
1: Wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
0: O godzinie 15, tak jak już mówiłam, na polach grunwaldzkich rozpocznie się wielka inscenizacja bitwy. Bitwy z potęgą krzyżacką, no ale jak sądzę i jak przypuszczam, a pamięć pozwala mi przypuszczać, że tak właśnie będzie, potęga krzyżacka znów zostanie złamana przez polskie i litewskie rycerstwo. To o godzinie

0: 15. Natomiast za 13 godzin, dokładnie o godzinie 23 w Miami, Francja i Anglia zagrają o trzecie miejsce piłkarskich mistrzostw świata. To wydarzenie nazywane jest małym finałem albo finałem pocieszenia. No, jedna z dwóch drużyn zajmie trzecie miejsce, druga znajdzie się poza podium. Najgorsze miejsce, prawda? Każdy, kto uprawia sport, o tym wie. Jakie atuty mają drużyny Anglii i Francji? O to zapytałam dziennikarza sportowego programu Pierwszego Polskiego Radia, Tomka Kowalczyka.
1: Anglicy mają Harry'ego Kane'a, świetnego napastnika, a on umie strzelać gole głową. Naprawdę robi to znakomicie. I generalnie Anglicy umieją i lubią strzelać głową, ale ostatnio nawet gola po strzale głową stracili, więc muszą też na to uważać. Francuzi mają zawodników szybkich, którzy potrafią się błyskawicznie rozpędzić i natychmiast oddać strzał na bramkę, także obrońcy nie wiedzą, jak to możliwe, że tak szybko to robią.
0: No, obie drużyny mają atuty. Jak z nich skorzystają i kto wygra mecz? No, przekonamy się dzisiaj, albo raczej jutro, bo to już będzie po północy, grubo po północy, kiedy mecz się zakończy. Ciekawa jestem, czy będziecie kibicować.

No, 10 minut zostało do godziny 10. Tak jak powiedziałam, 13 godzin dzieli nas, troszkę nieco ponad 13 godzin dzieli nas od tego wydarzenia, na które pewnie czekają kibice z całego świata.

0: świata. To będzie mecz piłkarski między Anglią a Francją. A ja tylko przypomnę, że to jest wakacyjny poranek Polskiego Radia Dzieciom, który właśnie się kończy, ale tylko po to, żeby ustąpić miejsca innej audycji i innej prowadzącej. Za chwileczkę ustąpię miejsca. Agnieszka Kunikowska, cześć.
1: Cześć, dzień dobry. A może byś została ze mną dzisiaj tutaj?
0: Ja bardzo chętnie.
1: Troszkę dłużej, bo wiesz, będzie bardzo przyrodniczo dzisiaj na rodzinnym Torze Przeszkód. Wakacje to jest taki czas, który skłania do tego, żeby się w przyrodę zanurzać i warto się tej przyrodzie przyglądać i warto nasłuchiwać, podpatrywać.
0: A właśnie miałam powiedzieć, że jesteś dziś kolorowa jak rajski ptak.
1: Trochę tak, taka jestem tukania. No tych ptaków u nas nie spotkamy, ale spotkamy równie barwne, przepiękne, na przykład żołny, albo zimorodki.
0: Albo wilgi.
1: Albo wilgi, tak, które śpiewają Zofii i Ofio. No o właśnie, o ptakach też będzie dzisiaj. Mam nadzieję, że dotrze do nas gość, który na temat ptaków wie absolutnie wszystko.
0: Oj, to chyba zostanę.
1: Zapraszam.
0: Namówiłaś mnie. I zapraszam. Mam nadzieję, że słuchacze też już czekają i też już przypominają sobie albo zapisują na karteczce ten numer telefonu, który otworzy wam drzwi do różnych ciekawych pytań i do, myślę, różnych ciekawych odpowiedzi na te pytania.
1: Tak, jestem do tego pewna, że takie odpowiedzi się pojawią.
0: Ja myślę, że zamiast tak powinnaś dzisiaj mówić ptak.
1: Ptak! Ptak, zapraszam was.
0: Agnieszka Kunikowska już za chwileczkę rozpoczyna rodzinny tor przeszkód, jak zawsze w czasie wakacji dwugodzinny.
1: Tak.
0: Ach, wszystkie drużyny są serdecznie zaproszone. A my z Filipem Górskim żegnamy się tak na chwileczkę dosłownie. Justyna Majchrzak, pa, pa!

0: Autopromocja.
1: Dawno, dawno temu, gdy władcy walczyli o tron, a jedno słowo mogło zmienić los całego królestwa.
2: Ej, chyba cofnęliśmy się w czasie. Zobaczcie, tam stoi

0: O-o, i chyba na nas spojrzał.
1: Słuchajcie, ja go znam. To Bolesław Chrobry, pierwszy król Polski.
2: A, ten z dynastii Piastów. Oni to mieli akcje,
3: intrygi, bitwy, tajemnice.
4: I ta walka o koronę.
5: Chcecie usłyszeć opowieść pełną odwagi, sekretów i marzeń o władzy? Koniecznie posłuchajcie najnowszego podcastu Marty Powałowskiej Historia zaklęta w koronie Piastowie. Bo historia nie musi być nudna. Wystarczy ją usłyszeć tak, jak nigdy dotąd. Na podcast zaprasza Polskie Radio Dzieciom.
6: Autopromocja.
7: Rodzinny tor przed.

No niezupełnie, niezupełnie od dziś. Wakacje już jakiś czas trwają. Można powiedzieć, że prawie są na półmetku, a jeśli chodzi o naszą sytuację tutaj w studiu Polskiego Radia Dzieciom, to my jesteśmy zupełnie na początku. 4 minuty po godzinie 10, Agnieszka Kunikowska. Dzień dobry, zapraszam na cosobotnią zabawę na rodzinnym torze przeszkód. Jak doskonale wiecie, w wakacje to jest dwugodzinna zabawa, do której zapraszam dwuosobowe drużyny w składzie mały, duży. Numer telefonu do nas się nie zmienia, 22 645 20 55, a niespodzianki za udział w torze i pomyślne przebiegnięcie przez zadania już są przygotowane. Mam nadzieję, że miło spędzacie wakacyjny czas i że ucieszy was wiadomość, że dzisiaj będzie dużo o przyrodzie. Ptaki, ssaki, rośliny, morze, rzeka, jezioro, góry. Słowem, dzisiaj zanurzymy się w fascynujący świat przyrody. Po 11 będziemy mieć też gościa, który ten fascynujący świat też nam przybliży, opowiadając o ptakach. A teraz chyba czas wyjaśnić, na czym nasza zabawa polega, tym, którzy dopiero na przykład dzisiaj po raz pierwszy nas słuchają. Otóż, moi drodzy, jak zawsze mam dla was dwa pytania, po dwa pytania. Dwa do dużego zawodnika, dwa do małego zawodnika. Oczywiście można sobie podpowiadać duży małemu, mały dużemu. A czego nie można, a nawet nie wolno?

No, nie wolno się denerwować, nie wolno się stresować, nie wolno się bać, bo na rodzinnym torze przeszkód nie ma czego. Tak jak mówiłam, niespodzianki już przygotowane, a mam nadzieję, że wy też jesteście gotowi, więc ja sięgam po zestaw numer 1. O, proszę bardzo. To są pytania z nadmorza. Kto z was jest teraz właśnie nad morzem? Może ktoś się odezwie w tej sprawie. Ale zaczniemy od zadania dla małego zawodnika. Pytanie jest takie. Wygląda jak galaretka, ale nie znajdziesz jej w lodówce wśród deserów. Pływa, chociaż nie ma płetw. Przypomina trochę parasol. No i jeszcze jedna ważna uwaga. Lepiej jej nie dotykać, bo może nam zrobić krzywdę. Niewielką, przynajmniej ta, która jest w Polsce, ale jednak może. To jest, o, nomen omen, może. To jest pytanie do małego zawodnika, a dużego zawodnika zaproszę do udziału w sprincie przez pytania. Duży zawodnik popłynie przez pytania, będzie odpowiadał na nie w tempie ekspresowym, żeby zdobyć jak najwięcej punktów, a udogodnienie, ułatwienie jest takie, że wszystkie odpowiedzi zaczynają się na literę M. Jak co? Jak może? Oczywiście. 22 645 20 55. Czekam na pierwszą odważną drużynę.

0: Na plaży fajnie jest, no pewnie, że tak. No mnie tam nie ma, ale ciekawa jestem, czy pierwsza odważna drużyna, i to jest drużyna na M, słuchajcie, jak pięknie się składa, Mateusz i jego mama Marzena. Dzień dobry, drużyno. Halo, halo.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Czy państwo są nad morzem? Morze?
1: Nie, nie
2: jesteśmy.
0: A będziecie w te wakacje?
2: Może będziemy.
0: Może tak, a może nie. A jak wakacje w ogóle mijają, Mateuszu?
2: Dobrze, fajnie.
0: Aktywnie spędzasz czas?
2: Tak.
0: Dużo się dzieje?
2: Tak, dużo się dzieje. Na przykład chodzę na półkolonie.
0: Och, to na półkoloniach to jest mnóstwo atrakcji, tak mi się wydaje.
2: Tak.
0: Mhm. I to tak od poniedziałku do piątku?
2: Tak.
0: Wspaniale. A niedzielę spędzasz z uchem przy Radiu Polskim, Radiu Dzieciom i bardzo się z tego cieszę. No dobrze, to co, chyba zaczniemy od twojego pytania. Przypomnę, to jest taki opis. Tak. Wygląda jak galaretka, chociaż w lodówce jej nie ma. Może pływać i świetnie to robi, ale płetw też nie posiada. Trochę przypomina parasol. No i lepiej jej nie dotykać, bo może... Jak myślisz, co może zrobić?
2: Poparzyć.
0: Poparzyć, tak jest. Co to takiego?
2: Meduza.
0: Meduza, właśnie. Widziałeś kiedyś meduzę?
2: Tak, widziałam.
0: No i rzeczywiście jest podobna do galaretki?
2: Tak, nawet w dotyku, bo ja byłem na nocy w takim nocy biologów i tam były różne zwierzęta i na przykład była eksponaty, były na przykład meduzy, różne eksponaty i można było sobie podotykać.
0: Rozumiem, że to nie była prawdziwa meduza, tylko taki... Taki.
2: Była prawdziwa, ale martwa już, niestety.
0: A rozumiem, rozumiem. No taki eksponat, no tak. No to jest też potrzebne do badań, prawda? Żeby się mogła nauka rozwijać i żeby tacy młodzi ludzie jak ty mogli się czegoś o przyrodzie więcej dowiedzieć. Rzeczywiście. I co, miła ta meduza w dotyku?
2: Tak, bardzo.
0: Rzeczywiście, meduza to jest taki bezkręgowiec. I należy do takiej grupy parzydełkowców i dlatego się mówi, że meduza parzy. Chociaż te, które żyją w polskim morzu, w Bałtyku, to jest jeden konkretny gatunek. Wiesz, jak się nazywają te bałtyckie meduzy? Pięknie.
2: Nie wiem.
0: Hełbia modra się nazywa ta meduza. I ona nie parzy, ale może troszeczkę podrażnić skórę, kiedy się jej dotknie. Więc lepiej nie eksperymentować. Znakomicie. Meduza. Zaliczony pierwszy punkt. A pytanie drugie jest takie trochę podchwytliwe. Gdzie nad morzem można znaleźć bałwana? Zapadła cisza. Ale na pewno Mateuszu, wiesz, na pewno. Gdzie są bałwany nad morzem? O czym się mówi, że to ole bałwany dzisiaj?
2: Chmury.
0: Mogą być takie bałwaniaste chmury, pewnie, że tak, ale na morzu bałwana gdzie znajdziemy? Tak konkretnie, na wodzie. Co to jest taki bałwan morski?
2: Fale.
0: No właśnie, ale jakie fale? Jakie muszą być fale, żebyśmy powiedzieli, że są bałwany?
2: Fale morskie.
0: Jakie?
2: Morskie.
0: No fale morskie, oczywiście, że tak, ale jakie muszą te fale być? Takie spienione. Prawda?
2: Duże spienione
0: i wtedy się robi taka właśnie warstewka piany, która przypomina, no tak się utarło, że się mówi, że to są bałwany morskie, rzeczywiście, taka biel pośród błękitu albo takiej stalowości morza, bo przecież morze ma różne kolory. Super, zaliczam drugi punkt, teraz musisz za mamusię trzymać kciuki, bo wiesz, co mama będzie robić?

0: Tak, wiem.
1: Będzie biegła przez pytania, a właściwie popłynie pani Marzeno w rejs z pytaniami. Tak jak mówiłam, ułatwienie polega na tym, że wszystkie odpowiedzi zaczynają się na literę... Jaką?
0: M.
1: M jak Marzena, albo M jak Morze, albo M jak Mateusz. Otóż to. No dobrze, to jeśli wszystko jest jasne, to możemy chyba zaczynać, prawda?
0: Tak, zaczynamy.
1: 3, 2, 1, start. Ma swoje święto 26 maja.
0: Dzień mama.
1: Fiat 126P.
0: Maluch.
1: Sierotka od krasnoludków.
0: Marysia.
1: W wojsku albo na twarzy.
0: Matka.
1: Siała baba.
0: Mak.
1: W piosence oprócz tekstu musi być.
0: Muzyka.
1: Nie wieś.
0: Miasto.
1: Pluszowy do przytulania.
0: Miś.
1: Święty, co rozdaje prezenty.
0: Mikołaj.
1: Sympatyczny inaczej.
0: Miły.
1: Nie więcej.
0: Mało.
1: Bardzo dobrze. Wcale nie mało punktów pani zdobyła. Wcale, a wcale. Bardzo dużo. Zaraz policzę. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 punktów. Zaskoczyła mnie pani odpowiedź na pytanie w wojsku lub na twarzy. Co pani powiedziała?
0: Maska.
1: Super. I to jest bardzo dobra odpowiedź. Ja na to nie wpadłam. Ja myślałam o minie.
0: Aha. Ale nie,
1: od razu maska. Znakomicie. No to teraz pytanie numer 2. Jak nazywa się mitologiczny władca mórz i oceanów? Czy jest to Hefajstos, czy jest to Neptun, czy jest to może Zeus, zwany Zeusem?
0: Neptun.
1: Neptun, oczywiście. A z czym się przedstawia zwykle Neptuna? Ma taki atrybut swój.
0: Jeszcze raz.
1: Co Neptun zwykle trzyma w dłoni?
0: Takie widły, takie...
1: takie morskie widły, czyli trójząb, tak. Trójząb, tak jest. Jeszcze tylko dopowiem, że Neptun to w mitologii rzymskiej, a w mitologii greckiej, może pani wie, jak się mówi na boga mórz? W greckiej mitologii. Nie Neptun, tylko Posejdon.
0: Posejdon.
1: Mhm. Tak jest. No,
0: ja próbowałam sobie wyobrazić Neptuna w Gdańsku, jak byliśmy pół roku temu. I ten pomnik, mówię, co on tam trzymał?
1: No i bardzo dobrze, słuszny trop, tak, tak. Trochę taki widłowy jest to sprzęt rzeczywiście, chociaż jest trójzębem. Znakomity udział na rodzinnym torze przeszkód zaliczyli właśnie Mateusz i jego mama, pani Marzena. Bardzo wam dziękuję, gratuluję. Niespodziankowe niespodzianki do was pofruną pocztą i życzę wam cudownych, pięknych wakacji. Dalszego ciągu oczywiście.
0: Dziękujemy.
1: Do usłyszenia.
0: Dziękujemy bardzo i pozdrawiamy serdecznie.
1: Do usłyszenia. Pa, pa. 22 645 20 55. To jest numer telefonu do nas, do Polskiego Radia Dzieciom. Dla tych wszystkich, którzy chcieliby wziąć udział w rodzinnym torze przeszkód. Sięgam po kolejny zestaw i co ja widzę? Och, widzę pytania z lasu. Co wy na to? Jak na lato, mam nadzieję. Pytania z lasu, a wśród tych pytań jest pytanie dźwiękowe do małego zawodnika. Nazwa jakich grzybów ukryła się w tych dźwiękach? Co to za grzyby? To jest pytanie do małego zawodnika. A dużego zawodnika pytam, jak się nazywa samica i młode jelenia? Jak się nazywa samica i młode jelenia? 22 645 20 55. Jeszcze przez chwileczkę będziemy nad morzem, a właściwie pod morzem, pod wodą. Bulbul.

0: Mała syrenka nam odpłynęła w głębiny, ale za to przypłynęła do nas wspaniała drużyna. Jak ja to mówię, drużyna mieszana tym razem. Nie, nie mieszana właśnie. Drużyna żeńska. Tamta była mieszana. Co ja mówię, co ja mówię. Bardzo serdecznie witam na rodzinnym torze przeszkód Miję i panią Sandrę, jej mamę. Dzień dobry.
1: Dobry.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Jak tam wasze wakacje, dziewczyny?
2: Fajnie.
0: A co robicie?
1: A trochę byłyśmy nad morzem, trochę byłyśmy tak w Warszawie na chwilę, u Nieju. Wczoraj w Ciechocinku byłyśmy, bo tu mieszkamy nie tylko Ciechocinka, to na basenach byłyśmy takich wodnych.
0: Ach, wspaniale. To macie też tężnie i możecie oddychać zdrowym powietrzem. Znakomicie. Ja chciałabym zapytać najpierw Miję o te dźwięki i o te grzyby, które się w tych dźwiękach ukryły. Rozpoznałaś, co to był za dźwięk, Mijo?
2: Kury.
0: Mhm. W związku z czym?
2: Kurki.
0: Kurki. A jak wygląda grzyb kurka? Podobny jest do kury ptaka?
2: Nie, ale jest żółty.
0: Jest żółty. Chociaż, wiesz co, ja sobie wyobraziłam teraz, że jak się tak patrzy na kurę, to ona ma taki grzebyczek piękny, czerwony. I te brzegi kurek, grzybów, też są takie trochę postrzępione jak ten grzebyczek.
2: Tak.
0: Może stąd to się wzięło, a może z powodu koloru. A lubisz kurki? Jadłaś kiedyś grzyby kurki?
2: Nie.
0: A mama lubi kurki?
1: Tak, bardzo. Właśnie śniadankowym jakimś.
0: No, pycha kurki w śmietanie albo z jakimś serem pleśniowym na przykład. Och, ślinka cieknie. Dobrze, zostawmy ten temat, bo ja jestem po małym śniadaniu. A tutaj ślinka rzeczywiście cieknie. Dobrze, to znakomita odpowiedź na pytanie numer jeden. Pytanie numer dwa. Posłuchaj, moja droga. Ma igły, ale nie szyje. Stoi w miejscu, ale wciąż rośnie. Co to?
2: Choinka?
0: Może być choinka. Choinka to tak mówimy popularnie na takie iglaste drzewko, które przystrajamy na Boże Narodzenie. A jakiego

0: gatunku może być ta choinka? Jakie to drzewo?
1: Sosna.
0: Na przykład. Albo jeszcze jakie inne?
1: Też... Świerk.
0: Świetnie. A jeszcze jest takie drzewo, które też ma igiełki, chociaż coś je różni od świerku i sosny. Tak, takie mam... Dobrze, dobrze, dobrze. Jakie?
1: Modrzew.
0: Modrzew. A wiesz, co różni modrzew od sosny i świerku?
1: Lubi igły na zimę.
0: No rewelacja. Ty chyba będziesz przyrodnikiem, jak dorośniesz, przyrodniczką. Interesujesz się przyrodą?
1: Zwierzętami.
0: No to jest też przyroda, oczywiście, że tak. A jakie zwierzęta lubisz najbardziej?
1: Koty, psy i flamingi, wiewiórki i żyrafy.
0: Co za przekrój wspaniały. Ja się aż zachwyciłam, jak powiedziałaś o wiewiórkach, bo ja też uwielbiam wiewiórki. Bardzo lubię wiewiórki, te nasze rude, pospolite. Ale te flamingi mnie zaskoczyły. Czy flamingi można spotkać w Polsce?
1: W zoo
0: można spotkać. Albo jak się wyleci daleko, daleko poza granice naszego kraju, to tam są. A co jest takiego charakterystycznego, jeśli chodzi o flamingi? Jakie one są?
1: Różowe.
0: Pięknie różowe, rzeczywiście. No dobrze, tośmy sobie porozmawiały trochę o przyrodzie. Teraz porozmawiam z mamą też o przyrodzie, bo pytanie brzmiało, jak się nazywa samica i młode jelenia?
2: Łania i ciele, albo jelonek.
0: Dobrze, dobrze. Pan jeleń, pani łania i cielątko albo jelonek. Są tam jakieś jelonki w okolicy waszej albo sarenki biegają
2: tak,
0: czasem?
2: Można. Jeszcze chodzą sarenki.
1: Sarenki, łosie, bo my mieszkamy blisko lasu.
0: Wspaniale. Och, łosie, to też są przepiękne zwierzęta. Wielkie takie, prawda?
2: Tak.
0: Majestatyczne. I takie trochę smutne. Jak patrzę na wyraz pyska łosia, to mi się wydaje, że on jest taki albo smutny, albo taki zamyślony.
2: To tak, z bliska nie widziałyśmy, nie? Także przez daleka.
0: No i bardzo słusznie, bo to są dzikie zwierzęta, nie wolno się zbliżać. Ja też blisko nie widziałam łosia, ale oglądam czasem filmy takie przyrodnicze i tam właśnie mi się wydaje, że one takie są albo zadumane, albo smutne te łosie. Pani Sandro.
2: Tak.
0: Pytanie numer dwa. Rudy ojciec, rudy dziadek, rudy ogon to mój spadek, a ja jestem rudy...
2: Nic.
0: Zmykaj stąd, bo będę...
2: Gryzł.
0: Świetnie. Pamięta pani, kto jest autorem tego wiersza?
2: O matko, nie.
0: No, można strzelać. Zwykle strzelają państwo między dwoma autorami. Dawnymi autorami wierszy dla dzieci.
2: A...
0: Ten od lokomotywy, czy ten od na straganie?
2: No i teraz pani włos.
0: Utrudniłam podobno, mówi Zosia Montowska, wydawczyni dzisiejszej audycji. No, ale pamięta pani nazwiska tych dwóch pisarzy.
2: Albo jeszcze drugi był.
0: Julian był. No.
2: Julian Tuwim. Tak.
0: No to kto? Brzechwa czy Tuwim, ten od Lisa?
2: A którego stawiamy? Nie pamiętam.
1: Tego co z pociągu.
2: Tuwima.
0: Nie, Brzechwa. Jan Brzechwa. Poczytajcie sobie wiersze Brzechwy, tam jest dużo o zwierzętach, a propos...
2: A mamy, nie? I czytamy, ale jakoś tak...
0: To czasami nie. Tak ulatuje. Ale chciałam powiedzieć, że Jan Brzechwa napisał także przepiękny taki, no, taką właściwie opowiastkę, to jest taki poemat, bo to pisany wierszem jest o pewnym lisie, a propos lisów, Wita Lisie. Znacie? Lis Vitalis? No, to szelmostwa lisa Vitalisa. Polecam. To jest lektura pełna przygód i taka bardzo zabawna, ale też z morałem. Bardzo dziękuję. Komplet punktów zdobyty. Niespodziankowe niespodzianki na rodzinnym torze. Też pięknych wakacji dalszego ciągu.
1: A mogę pozdrowić?
0: Ależ proszę uprzejmie.
1: Żurze, która jedzie do Gdyni, Julkę, Marcelinę, babcię, drugą babcię, dziadka i drugiego dziadka i Ernesta i Matyldę i ciocię i zwierzaki. Polskie Radio.

Bardzo dziękuję za te wszystkie pozdrowienia w imieniu wszystkich pozdrowionych. Myślę, że jeśli teraz słuchają nas, to bardzo, ale to bardzo się cieszą. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Pa, pa. Pa, pa. Za chwileczkę kolejny zestaw pytań, a ja teraz tylko jeszcze przypomnę wam numer telefonu do nas 22 645 20 55.

To była piosenka o mrówkach, a to jest Rodzinny Tor Przeszkód w Polskim Radiu Dzieciom. Wakacyjny Rodzinny Tor Przeszkód, który trwa nie godzinę, ale dwie. Po godzinie 11 odwiedzi nas gość, który zabierze nas do fascynującego świata ptaków, a tymczasem ja sięgam po kolejny zestaw pytań. Przypomnę numer telefonu do nas, na wypadek, gdyby wam uleciał z pamięci. 22 645 20 55. I jaki to zestaw mamy tym razem? To jest zestaw z łąki. Pytania z łąki. I pytanie pierwsze, czyli pytanie do małego zawodnika, jest takie. Co to jest? Żywy helikopter niewielkich rozmiarów, blisko rzeki, jeziora i gęstych szuwarów. Żywy helikopter niewielkich rozmiarów, blisko rzeki, jeziora i gęstych szuwarów. Co to takiego? A dużego zawodnika pytam o to. Trawna, moczarowa, jeziorkowa, śmieszka. Trawna, moczarowa, jeziorkowa, śmieszka. To są gatunki owadów, żab czy ptaków. 22 645 20 55 to jest numer telefonu do nas. A teraz wszyscy kładziemy się. Kto może to na trawie? Kto nie może na trawie, to na dywanie. Zamykamy oczy i marzymy.

0: Rozmarzyłam się razem z Dyziem. A wy? Dyzia jeszcze ciamka. To chyba to niebo z kremu czekoladowego. To jest Rodzinny Tor Przeszkód. To są pytania przyrodnicze dzisiaj. To będzie kolejny zestaw. Zestaw pytań z łąki. I to będzie, słuchajcie, no niesamowity zestaw drużynowy, tak chyba mogę powiedzieć. Konstelacja jest następująca. Tata Wojtek, a wraz z nim Marysia, Ewa, Klara i Zuzia. Jest jeszcze podobno Hania, ale nie wiem, czy to prawda. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, wszystko się zgadza.
0: Bardzo się cieszę, że jesteście. Słyszę pana tatę, a dziewczynki są? Och, jaki zgodny chór. Jaki zgodny chórek. Ciekawa jestem, czy chórem będziecie odpowiadać. Jak ustaliliście? Kto będzie odpowiadał?
1: Nie ustaliliśmy, to chyba chórem.
0: No dobra, dobrze, to zadaję pytanie numer jeden. Uwaga, dziewczynki. Żywy helikopter niewielkich rozmiarów, blisko rzeki, jeziora i gęstych szuwarów. O czym mowa?
2: Waszka.
0: To jest bardzo dobra odpowiedź. Kto widział Waszkę?
2: Wszyscy
0: widzieliście, znakomicie. To proszę mi powiedzieć, dlaczego się mówi o niej, że jest jak helikopter?
2: Bo lata.
0: No, bo lata, ale jak lata helikopter? Samolot też lata, a nie mówi się, że Waszka to samolot, tylko helikopter. No?
3: Wysoko, szybko lata.
0: O, kto powiedział, że potrafić się pionowo wznosić?
1: Chórem odpowiedzieliśmy.
0: No dobra, taki tam był chór z przewagą męskiego głosu. Uwaga, drużyno, skupcie się. Helikopter, dlatego że helikopter potrafi zawisać w powietrzu, potrafi też latać do tyłu. I rzeczywiście Waszki to są mistrzynie powietrznych akrobacji. Potrafią latać i do tyłu, i zawracać w miejscu, i zatrzymywać się w powietrzu. I są naprawdę bardzo zwrotnymi owadami. Żyją, a gdzie właśnie, gdzie można Waszkę spotkać?
3: Nad jeziorkiem.
0: Czyli ogólnie nad wodą, prawda? I polują w powietrzu, i żyją w powietrzu, i mają niesamowite oczy. Jak wyglądają te oczy Waszki? Małe są, duże?
2: Małe.
0: Tam małe. Właśnie są duże, takie wyłupiaste są. A to dlatego, że mają milion soczewek. Składają się z takich tysięcy malutkich soczewek, dzięki którym te Waszki widzą wszystko dookoła i to im pomaga w polowaniu, ale też w wystrzeganiu się zagrożenia jakiegoś. Takie to. Słuchacie mnie w ogóle, czy tam nie życie się toczy gdzieś obok, jakieś równoległe?
1: Nie, słuchamy, wszyscy przejęci.
0: To bardzo się cieszę. Pytanie numer dwa, panny dziewczynki, proszę się skupić. Co to jest siano?
1: Sekundka, bo bardzo tu przerwało, nie słyszeliśmy kompletnie, co pani mówi.
0: No, ja się nie dziwię, bo tam jakieś śpiewy się odbywają, albo jakieś skandale.
1: No właśnie, najmłodsza Hania też bardzo chce...
0: No bardzo dobrze, bardzo się cieszę, ale prosiłabym jednak o werbalizację i odpowiedź na pytanie, co to jest siano?
1: Co to jest siano?
0: Musicie podejść bliżej do aparatu, bo jesteście chyba na głośno mówiąc.

0: mówiącym, w trybie głośnomówiącym i ja słabo słyszę te odpowiedzi.
1: Głośno, głośno, dzieci.
2: Skoszone zboże.
0: Zboże? Skoszone zboże to jest skoszone zboże. A co to jest siano?
2: Skoszona trawa.
0: No, świetnie, skoszona trawa, ale też jakieś inne roślinki łąkowe, wysuszone, skoszone. I po co się to siano zbiera potem? Komu się przydaje to sianko?
2: Krawom.
0: Na przykład, albo innym zwierzętom. Dobrze, zostawiamy drużynę żeńską, przechodzę do męskiego elementu drużyny. Trawna, moczarowa, jeziorkowa, śmieszka. To są gatunki żab, owadów. Dobrze. A która jest największa z tych, które wymieniłam?
1: Powiedziałbym, że błotna, ale jej pani nie wymieniła.
0: Nie wymieniłam, bo to śmieszka jest największa.
1: Okej.
0: Natomiast ta moczarowa ma coś takiego bardzo charakterystycznego. Może pan wie, czym się charakteryzuje żaba moczarowa, zwłaszcza w takim czasie, kiedy panowie żaby zalecają się do pani żab.
1: Tak prawdę mówiąc, nie za bardzo znam się na żabach.
0: Ja w sumie też nie, ale tę ciekawostkę zapamiętałam, ponieważ samce żab moczarowych w czasie godowym zmieniają barwę i stają się takie przepięknie turkusowo-niebieskie. Tylko na ten jeden moment, kiedy trzeba się starać o względy partnerki.
1: Ciekawe.
0: Bardzo ciekawe. Pytanie numer dwa, też poniekąd kolorowe. Haber bławatek, to jest nazwa motyla nocnego, czy rośliny uznawanej za chwast, czy może małego gryzonia podobnego do kreta, żyjącego na łące?
1: Oczywiście roślina.
0: Oczywiście, a jakiego koloru jest haber bławatek?
1: To w kolorze właśnie godowym żaby moczarowej, z tego co widzę, czyli to jest właśnie taki...
0: Jak to z tego co widzę? Przepraszam, co to znaczy z tego co widzę? Czy pan...
1: A wie pani, to mamy taką ekipę, że musieliśmy już od razu poszukać, co to jest ta żaba moczarowa, jaki ona ma kolor.
0: I to są właśnie, to jest XXI wiek. Od razu się wszystko sprawdza. No ale dobrze sprawdziliście, jasne, że tak. Haber bławatek to jest taka pełna nazwa, a bławatek, bo... Czasami się mówi po prostu tylko bławatek, a różnych habrów jest więcej. Tylko bławatek, bo niebieski. Haber, bo niebieski. No dobrze, to bardzo dziękuję drużynie. Wespół w zespół. Zdobyliście komplet punktów. Niespodziankową niespodziankę od Polskiego Radia Dzieciom. Udanych wakacji. O, jakieś takie marne to juchu, jak na tyle osób. Bardzo proszę jeszcze raz więcej entuzjazmu. 3-4.
1: Dziękujemy!
0: Od razu lepiej. Dziękuję, do usłyszenia, pa, pa. 22 645 20 55. Czas na ostatni z zestawów, które dla was dzisiaj przygotowałam. To jest zestaw pytań z górskiego szlaku. Pytanie do małego zawodnika jest takie. Jakie zwierzęta można spotkać w górach? Jakie zwierzęta można spotkać w górach? A dużego zawodnika pytam, gdzie górale noszą muszelki? Gdzie górale noszą muszelki? 22 645 20 55.

0: Za 6 minut godzina 11, ostatni zestaw pytań przyrodniczych na rodzinnym dorze przeszkód to pytania z górskiego szlaku. A na szlaku, tak chyba mogę powiedzieć, jest już, przepraszam, jest już kolejna drużyna, drużyna żeńska w składzie Helenka i jej mama Paulina. Dzień dobry paniom.
1: Dzień dobry.
0: Jak tam wakacje?
2: Fajnie.
0: Już po wyjazdach, czy przed wyjazdami, czy między wyjazdami?
2: Przed.
0: A dokąd się wybieracie, jeśli to nie tajemnica?
2: Do Lubiatowa.
0: Och, nad morze, do Lubiatowa. Tam jest przepiękna plaża w Lubiatowie i są wydmy cudowne, lubiatowskie. Byłyście tam już kiedyś?
2: Tak.
0: No to wiecie, o czym mówię, prawda?
1: Nie. Tak, jedziemy co roku pod namiot.
0: Wspaniale. Nie tylko piękne plaże, ale też cudowne lasy. A ile tam grzybów jesienią? Ho, ho, ho. No dobrze, ale teraz pytam cię, Helenko, o nie morze, tylko o góry cię pytam. Jakie zwierzęta można spotkać w górach?
2: Niedźwiedzie.
0: Można. Jakie jeszcze zwierzę? Takie bardzo zwinne.
2: Świste.
0: Też jest zwinny, szybki jest. Łatwiej go usłyszeć niż zobaczyć, to prawda, ale takie zwinne zwierzę, które no takim jest taternikiem znakomitym i nie ma w ogóle sprzętu do tego, żeby wspinać się po skałach i skakać. Jak się nazywa takie zwierzę?
2: Kozica.
0: Świetnie, znakomicie. A jeśli chodzi o ptaki, to jakie ptaki wysoko w górach latają? Na przykład.
2: Takie... Orły.
0: Świetnie, tak. Orły, sokoły. To prawda. O ptakach będziemy mówić w drugiej godzinie naszego spotkania, a tymczasem zaliczam odpowiedź na pytanie numer 1 i pytam o oscypek. Czy to jest bardzo szczypiący w język gatunek szczypiorku? Czy to jest imię legendarnego rozbójnika, który żył w Tatrach? Czy może to jest rodzaj górskiego sera, oscypek?

0: Ser rozbójnik czy szczypiorek? Oscypek. Śmiało, śmiało. Jeszcze raz powiedz, proszę.
1: Ser,
0: no pewnie, że ser wędzony albo i niewędzony. A jadłaś kiedyś oscypek?
1: Jadłam.
0: No i jakie masz wspomnienia? Smaczny, niesmaczny?
1: Smaczny.
0: Nie szczypał w język?
1: Nie.
0: Słodki czy słony? Jaki?
1: Słony.
0: No słony, słony. Nie wszystkie dzieci lubią oscypki, bo one są rzeczywiście dość słone. Pani mamo, gdzie górale noszą muszelki?
2: Oczywiście w kapeluszu.
0: W kapeluszu?
2: Na kapeluszu przypięte.
0: O, właśnie, właśnie. Zasadnicza różnica.
2: To
0: prawda. A wie pani, dlaczego właściwie na góralskich kapeluszach znalazły się te muszelki? Skąd one się wzięły?
2: Kiedyś słyszałam tę historię, ale szczerze mówiąc teraz już nie pamiętam.
0: To są takie muszelki z nadciepłych mórz, które trafiały do górali jako towar z dalekich krajów, przywożone przez nich samych albo kupowane od wędrownych handlarzy, no i z czasem się stały pamiątką takich trudnych, długich wypraw i symbolem takim, no, byłem dalej niż moja własna wieś. No i tak to... Tak to podobno jest. Podobno każda muszelka na kapeluszu znaczy odbytą drogę, jakąś taką właśnie wyprawę, kawałek historii tego, kto te muszelki nosi. No tak kiedyś było, teraz to już po prostu się zrobiła ozdoba, bez której góralskiego kapelusza nie ma. Pytanie drugie. Górskie.
2: Tak,
0: żeby inaczej. Rysy, Giewont, Świnica, Łysica. Rysy, Giewont, Świnica, Łysica. Który ze szczytów nie powinien się w tym zestawie znaleźć?
2: Łysica.
0: A dlaczego?
2: Bo jest szczytem w Górach Świętokrzyskich, a pozostałe to są szczyty tatrzańskie.
0: I to jest bardzo dobra odpowiedź. I tym samym zdobywają panie komplet punktów, niespodziankową niespodziankę od Polskiego Radia Dzieciom. Życzę wam cudownych chwil w Lubiatowie. I żeby nie padało, bo pod namiotem jak pada, to tak sobie, co?
2: To prawda.
0: Czy macie jakieś...
2: Ale są świetne przygody.
0: No o właśnie, przygoda wakacyjna jest najważniejsza, więc niech będzie dużo fantastycznych przygód, pięknego nadmorskiego klimatu życzę i pobytu w Lubiatowie. Bardzo dziękuję i pozdrawiam serdecznie. Pa, pa. Do usłyszenia.
2: Dziękujemy. Do widzenia.
0: Do usłyszenia, do widzenia. Wszystkim wam życzę miłych wakacji, ale mam nadzieję, że nie zapominacie o nas, o Polskim Radiu Dzieciom, bo jesteśmy z wami przez całe wakacje, a po 11:00 Ptasi Świat już się cieszy.

0: Autopromocja.
1: Tego lata otwieramy wakacyjne centrum dowodzenia. Będą tajemnicze wiadomości, będą tropy prowadzące przez świat, będą zagadki, które sprawią, że nawet najwięksi znawcy bajek zaczną gorączkowo szukać odpowiedzi. Bo właśnie z tego słyną najlepsze wakacje. Dołączcie do nas na 3 godziny pełne przygód, śmiechu, muzyki i niespodzianek.
2: Radiowe Półkolonie. Codziennie od 12 do 15 w Polskim Radiu Dzieciom.
1: Zapraszam. Marta Powałowska.
0: Autopromocja.
2: Rodzinny tor przeszkód.

Rodzinny tor przeszkód, godzina druga, to znaczy godzina 11, właściwie 2 minuty po godzinie 11, ale druga godzina naszego spotkania, na które zapraszam wszystkich i małych i dużych. Być może jesteście w drodze, być może jesteście nad morzem, być może jesteście nad jeziorem, a być może jesteście nad rzeką, a być może jesteście po prostu w domu i nas słuchacie. Każdy może do nas zatelefonować, każdy może podzielić się swoimi wakacyjnymi przygodami, wspomnieniami. Albo odpowiedzieć na nasze zagadki. Będzie więcej tych zagadek za chwilkę, kiedy pojawi się tutaj nasz gość, zapowiadany już przeze mnie na początku naszego spotkania. Gość, który zabierze nas do świata naszych skrzydlatych braci mniejszych, czyli po prostu do świata ptaków. A przez tę chwilkę, zanim pojawi się gość, wyjrzyjcie przez okno. Zajrzyjcie do ogródka, rozejrzyjcie się po niebie. Jakie ptaki widzicie w swojej okolicy?

0: Polskie Radio Dzieciom, 6 minut po godzinie 11. To jest rodzinny tor przeszkód. Druga godzina naszego spotkania. Przed chwileczką wybrzmiało reggae Pasi Konika. Ale my owady zostawiamy na chwileczkę, chociaż w kontekście tego, o czym będziemy mówić, owady też mają dużą, dużą rolę do odegrania. A będziemy mówić o ptakach, tak jak już wam obiecywałam i przedstawiałam wam plan na tę naszą drugą godzinę. Powiedziałam pani Fatimo, że się będziemy zanurzać w świecie ptaków. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: To jest nasz gość. To jest nasz gość. Jeszcze raz proszę powiedzieć dzień dobry, bo zdaje się, że nie uruchomiłam pani mikrofonu teraz już.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Fatima Hayatli jest ptakologiem, tak byśmy po polsku powiedzieli, prawda? Mogę tak powiedzieć?
1: Tak, myślę, że to jest dość prosta nazwa, no bo fachowo to jest ornitolog, czyli osoba badająca ptaki, ale myślę, że na potrzeby dzisiejszej audycji ptakolog jest jak najbardziej na miejscu.
0: Mnie się bardzo podoba ta nazwa, chociaż nie jest nazwą taką naukową. Pani Fatima pracuje w Ogólnopolskim Towarzystwie Ochrony Ptaków i między innymi zajmuje się właśnie ich ochroną. Pewnie o tym, jak dbać o naszych skrzydlatych braci mniejszych, też sobie dzisiaj porozmawiamy, ale chciałabym zacząć od tego, co słychać w ptasim świecie. I od razu, jeśli pani pozwoli, pozwolę sobie zauważyć, że mniej słychać, niż było słychać wiosną.
1: Tak jest. Właśnie od tego chciałabym też zacząć, że co się dzieje, czemu tutaj nagle te ptaki zamilkły. I to wcale nie znaczy, że jest ich mniej. Po prostu teraz mają inne zadania. Wcześniej, kiedy była wiosna, musiały zająć swoje terytorium, czyli swoje miejsce do zamieszkania, do założenia gniazda. Samce musiały zwabić samice i tutaj ten śpiew był bardzo, bardzo istotny. Natomiast w tej chwili ptaki, one opiekują się swoimi pisklętami. W tym momencie nie ma czasu na to, żeby tracić energię na śpiewanie, a tylko żeby tracić jak najwięcej energii, żeby ją wykorzystywać na polowanie na różne owady, na zdobywanie pokarmu, karmienie piskląt, wychowywanie ich, a także przygotowywanie się do swojej już jesiennej wędrówki.
0: A czy to jest tak, że teraz, w tym momencie w kalendarzu, w którym jesteśmy, czyli 18 lipca, w drugiej połowie lipca, już żadne z ptaków nie starają się o kolejne potomstwo?
1: To zależy. Dlatego, że głównie ptaki swój sezon lęgowy, czyli ten sezon, kiedy składają jaja, budują gniazda, składają jaja, wychowują pisklęta, to jest przede wszystkim wiosna. Maj, czerwiec, właściwie w czerwcu to już to się powoli zaczyna kończyć. Natomiast teraz, jak mamy lipiec, są oczywiście gatunki, które przystępują do kolejnych lęgów. Czasami mogą to być nawet sikory, mogą to być grzywacze. Grzywacze nawet widziałam takie właśnie gołębie, bardzo duże.
0: Tak, jest taką piękną białą obwódką na szyi i takie
1: taką plamką bardziej.
0: I takie majestatyczne. One są takie, takie duże, tak jak pani powiedziała, i takie bardzo spokojne. Ja takie mam wrażenie, kiedy patrzę na grzywacze, że one są takie opanowane.
1: Tak, tak. To dobre spostrzeżenie. I najpóźniej widziałam grzywacze, które siedziały na swoich gniazdach jeszcze w połowie sierpnia. Więc jeszcze tutaj mamy szansę zobaczyć młode grzywacze. Takie ptaki jak kopciuszki czy pleszki, też im się zdarza, że jeszcze teraz wysiadują jaja i zaraz będą kolejne pisklęta. Natomiast przede wszystkim możemy usłyszeć już takie pojedyncze śpiewy, ale to, że ptaki nie śpiewają tak jak wiosną, to nie znaczy, że w ogóle się nie odzywają. Dlatego, że śpiew to jest jeden rodzaj głosu, które one wydają, ale są też jeszcze głosy kontaktowe, głosy alarmowe, których używają przez cały rok. I wtedy one się też kontaktują, więc my możemy te ptaki usłyszeć nie tak intensywnie jak wiosną, natomiast możemy je usłyszeć i możemy je wykryć za pomocą tych takich pojedynczych głosików. Często też młode i rodzice się też tak kontaktują.

Mówią takimi pojedynczymi głosami, dają o sobie znać, głosy żebrania też, jak są młode i oczekują od swoich rodziców, żeby dać im jeść, no to też to jest inny rodzaj głosu. Więc te rodzaje głosów, jest ich więcej. To nie jest tylko właśnie śpiew, który służy do tego,

0: ale te głosy są różne i są używane przez cały rok. Niektóre ptaki też potrafią zimą podśpiewywać bardziej na zasadzie takiego albo uczenia się śpiewu, albo po prostu zajęcia sobie tak jakby zimowego miejsca, gdzie żerują.
1: Sikory chyba też właśnie zimą się odzywają tak dosyć intensywnie. Jak kiedy się jest w lesie, to słychać te takie popiskiwania sikorek.
0: Tak, popiskiwania, tak, natomiast to nie są te takie śpiewy, te takie melodyjne, te, chociaż może ciężko przy sikorze mówić o takim dźwięku melodyjnym, bo one to takie, to jest w ogóle też, jeśli chodzi o bogatkę, jest to taki dość prosty głos do naśladowania, to może nawet tutaj nasi słuchacze będą mogli sobie popróbować przy radioodbiornikach, bo ten śpiew to jest mniej więcej taki titu, titu, titu, titu. I to jest bardzo proste do naśladowania i tak właśnie to brzmi. Czasami nawet jeżeli ktoś jedzie jakimś takim rowerem, który trochę piszczy, no to czasami bogatki mogą się nawet odzywać na ten dźwięk.
1: Ja natomiast ostatnio odkryłam, że w pobliżu mojego domu mieszka kapturka, która bardzo intensywnie się odzywa, zwłaszcza nad ranem, ale ma tę piosenkę. Żałuję, że nie mam dźwięku kapturki przygotowanego, bo ta piosenka jest taka jakaś, no ja nie wiem jak ją nazwać, taka jakby nieprzemyślana jest ta melodia, taka troszeczkę zwariowana, chaotyczna, taka...
0: Tak, to jest, można w sumie faktycznie powiedzieć o tym, że to jest taka zwariowana melodia. Kapturki mają dość złożony ten dźwięk i czasami w tą swoją piosenkę potrafią wpleść inne jakieś rodzaje dźwięków. Nie są to może dźwięki naśladowania piły mechanicznej, jak czasami to może zrobić szpak. Natomiast to też jest dość ciekawe, bo chyba każdy z nas, z tych właśnie ptakologów, miał taką kapturkę, gdzie ją usłyszał i musiał ją znaleźć, żeby zobaczyć, co za ptak śpiewa.
1: Tak.
0: Bo po prostu tak bardzo śpiewała niekapturkowo, że trzeba było zobaczyć, co to było. I ja też mi się taka kapturka zdarzyła.
1: Powiedzmy jeszcze słuchaczom, którzy być może nie wiedzą, jak wygląda kapturka. To jest niewielkich rozmiarów ptaszek z takim kapturkiem ciemnym na łebku, a właściwie nie jest jakoś tak kolorowo ubarwiony. To jest taka szarobura troszeczkę z czarną czapeczką, dobrze mówię?
0: Tak, to jest szarobury ptak z czarną czapeczką, jeśli chodzi o samca, czyli pana kapturkę. Natomiast jeśli chodzi o samice i młode, to one mają brązowy ten kapturek. Kiedyś nazywała się pokrzewka czarnoubista, teraz jest kapturka. Natomiast właśnie czarnoubista właśnie przez ten kapturek. I to też ta nazwa mogła naprowadzać na to, jak ten ptak wygląda.
1: Moi drodzy, do opowieści ptasich za chwilkę wracamy, ale pani Fatima przyszła tutaj z takim czarodziejskim zeszycikiem, w którym zapisała sobie pytania do was, zagadki dla was przygotowała. I może zadajmy pierwszą z tych zagadek.
0: Pierwsza myślę, że może być prosta, więc zapytamy was, jakim gatunkiem ptaka było brzydkie kaczątko?
1: O, jakim gatunkiem ptaka było brzydkie kaczątko? 22 645 2055. Czekamy na odpowiedź, a tymczasem zapraszamy do nas ptaka, którego nie można chyba nazwać najlepszym śpiewakiem, ale za to jaka jest piękna.

0: No właśnie, sroka już sobie odleciała, ale czy na pewno? Sprawdźmy. Ha, ha. Jednak nie. Pani Fatimo, trudno powiedzieć, że sroka śpiewa, prawda?
1: Trudno powiedzieć. Dla nas to nie jest może jakiś taki śpiew, chociaż one też tak potrafią sobie cichutko kwilić, ale należy również do ptaków śpiewających.
0: Naprawdę?
1: Tak jest.
0: Coś podobnego. No to, to rzeczywiście melodia. Melodia taka dosyć oryginalna, jak na śpiew, trzeba powiedzieć. Taka sroka potrafi człowieka nad ranem wybudzić ze snu, bo ten odgłos jest bardzo, bardzo intensywny. A ciekawa jestem, czy Krysia, która do nas zatelefonowała, czy Krysia wie, jak wygląda sroka? Dzień dobry, Krysiu.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Jakiego koloru jest sroka?
2: Biało-czarnego.
0: Ładna jest?
2: Tak.
0: A słyszałaś kiedyś srokę taką w przyrodzie?
2: Tak.
0: I podoba ci się jej śpiew?
2: Tak.
0: No proszę bardzo, są amatorzy śpiewu sroki.
1: Bardzo fajnie.
0: Krysiu, pani Fatima przed kilkoma minutami zadała takie ptasio-bajkowe pytanie. Przypomnijmy, jak ono brzmiało.
1: Jakim gatunkiem ptaka było brzydkie kaczątko?
0: I ty podobno...
2: Łabędź.
1: No pięknie.
0: Znakomicie. To dlaczego mówiono o nim, że to kaczątko?
2: No bo był szary.
0: I jak myślisz, dlaczego? Dlaczego tak jest? Że mały jest szary, a duży jest biały.
2: No.
0: No tak jest, no, ale dlaczego, pani Fatimo, dlaczego tak jest, że te małe to są szare kuleczki, a potem szare, duże łabędzie, a potem nagle robią się z nich białe łabędzie?
1: To jest taka super moc młodych ptaków, że one są takie albo szare, albo takie właśnie niezbyt rzucające się w oczy, dlatego że wtedy jest im się łatwiej schować przed drapieżnikami.
0: Wiedziałaś o tym, Krysiu?
2: Tak.
0: No proszę super. Bardzo. A masz jakiegoś ulubionego ptaszka?
2: Tak.
0: A zdradzisz nam, jaki to ptaszek?
2: Bocian.
0: Dlaczego bocian?
2: No bo lubię oglądać małe bociany.
0: A jak ty oglądasz małe bociany? Zdradź nam. Gdzie to się robi?
2: Ja wiem, no bo ja wiem, gdzie jest najwięcej bocianów. Często wiem, gdzie jest miejsce bocianów.
0: Ale wiesz, rozumiem, ale to wcale nie jest takie łatwe oglądać młode bociany, bo one głównie siedzą w gnieździe wysokim bardzo.
2: No to... Wiem, no bo moja koleżanka właśnie ma koło swojego domu gniazdo bociana.
0: Rozumiem. I czasami pewnie te łebki bocianie małe wystają i można je zobaczyć, a jak już podrosną i latają razem z rodzicami, to wtedy można je obserwować. No tak, nie dziwię ci się. Bocian, taki symbol nadchodzącej wiosny. Krysiu, a ja jeszcze wrócę na chwileczkę do łabędzi, bo łabędzie... Mają taką śmieszny taki zwyczaj. Mamy łabędzice albo tatusiowie łabędziowie, nie wiem jak to powiedzieć. I może pani Fatima też to potwierdzi, że mama łabędź albo tata łabędź czasami służą dzieciom za środek transportu.
1: Tak jest. Czasami młode łabędzie, jak jeszcze są na tyle małe, że się mieszczą, potrafią przemieszczać się na grzbiecie swoich rodziców.
0: Czy widziałaś kiedyś taką sytuację, Krysiu?
2: Nie.

0: No to nie jest może łatwe do zaobserwowania, ale...
1: Ja widziałam warunę na moich jeziorach, kiedy małe pływały łabędzie.
0: I były szare, jak brzydkie kaczątko?
1: No.
0: No właśnie, tak.
1: Trochę takie białe, takie czarne, takie szare.
0: Bo może już się wtedy przeobrażały w te dorosłe osoby.
2: Mogły już być troszkę większe niż takie malusieńkie. Mhm. Ale nadal były młode pewnie.
0: Krysiu, no to życzymy ci dalszych wspaniałych obserwacji przyrodniczych, ptasich obserwacji. A te bociany, co już chyba urosły, już zaraz będą się chyba zbierać do drogi. Jak myślisz?
1: Tak.
0: Pani Fatimo, kiedy?
2: No już powoli się sejmiki i bocianie będą robić za chwilę pewnie... Już końcówka lipca i będziemy widzieć na polach tak zwane sejmiki, czyli takie stada łabędzi, które sobie szukają razem jedzenia. To się fachowo nazywa żerowanie.
0: Bocianów.
2: Bocianów. Mhm. I później sobie polecą do Afryki i będziemy musieli znów czekać na nie parę miesięcy.
0: No trochę sobie poczekamy, ale za to jaka to przyjemność zobaczyć pierwszego bociana wiosną. Bardzo ci dziękuję, Krysiu. Pięknych wakacji życzymy razem z panią Fatimą i oczywiście niespodziankowa niespodzianka jest twoja za rozwiązanie zagadki. Dziękujemy bardzo.
1: Dziękujemy.
0: Pa, pa.
1: Pozdrawiamy.
0: Pa. Dziękujemy, my też pozdrawiamy. To jest Polskie Radio Dzieciom, to jest rodzinny tor przeszkód, ale ta część jest poświęcona ptakom, jak słyszycie. Mówiłyśmy o wakacjach, trwają wakacje. Ja bym chciała przywołać pewien odgłos, który mnie się właśnie z wakacjami, zwłaszcza z takimi wakacjami nad wodą, bardzo, ale to bardzo kojarzy. Posłuchajcie.

0: Zamykam oczy i wyobrażam sobie, że jestem nad jeziorem, na pomoście. A tuż koło mnie, na takiej giętkiej gałązce na trzcinie, kołysze się kto?
1: Trzciniak.
0: I śpiewa. I wydyma to swoje takie maleńkie gardziołko, aż mu piórka się stroszą. To jest nieprawdopodobne. Widziałam kiedyś trzciniaka przez lornetkę, czyli bardzo blisko. Jak mu to gardło pracuje, kiedy on te dźwięki z siebie wydobywa.
1: Tak jest. To jest niesamowite, że ptaki potrafią te dźwięki wydobywać dzięki specjalnej budowie takiego narządu, który mają w gardle i nazywa się to krtań dolna. I dzięki temu one cały czas mogą ten dźwięk wydawać i wydawać bardzo złożone te dźwięki, których no... my często nie potrafimy nawet spróbować, nawet naśladować. Chociaż są też tacy, którzy próbują to robić i dobrze im to wychodzi.
0: To od razu powiem, że Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków organizuje, już po raz trzeci będzie tak zorganizowane, będą zorganizowane Mistrzostwa Polski w naśladowaniu ptaków. I no rzeczywiście pojawiają się ludzie, którzy świetnie naśladują ptasie głosy.
1: Tak jest i my jesteśmy naprawdę pod wrażeniem tego, jak ludzie naśladują te głosy i jakie mają na to pomysły. Naprawdę aż nie mogę się doczekać kolejnej edycji, a będzie ona 11 września. Także jeśli tylko możecie, przyjeżdżajcie do Warszawy, żeby obejrzeć. A może ktoś z was mógłby się zgłosić do naszego konkursu. Także do 24 sierpnia można się zgłaszać. I no, co prawda nie w każdym wieku, ale myślę, że część naszych słuchaczy już się kwalifikuje do tego, że może wziąć udział w naszym konkursie.
0: Gorąco was do tego zachęcam, bo zabawa jest zawsze przednia i to są niesamowite przeżycia. Poza tym jest też występ artystyczny zwykle, więc naprawdę warto się wybrać. Ale wracając do trzciniaka, co jeszcze możemy o nim powiedzieć takiego, co może naszych słuchaczy zaskoczyć? Mnie zaskakuje na przykład to, że on się tak utrzymuje na tych... falujących na wietrze trzcinach właśnie, na takich ździebełkach tych trzciniastych i nie spada w ogóle z tego. I jeszcze śpiewa.
1: Tak jest. Tutaj myślę, że chyba trzeba zacząć od tego, że to jest też oczywiście przystosowanie ptaków do lotu. One są lżejsze niż na to wyglądają. Więc taki trzciniak, który się kołysze na tej trzcinie, no to tak naprawdę to nie jest jakiś bardzo ciężki ptak. Waży mniej więcej tak średnio około 20 gramów.

0: gramów, czyli tyle, co powiedzmy 4 łyżeczki cukru, więc można sobie nasypać nawet na rękę i sobie zobaczyć, ile taki trzciniak może ważyć. I on się po prostu na tej trzcinie kołysze, śpiewając. Ptaki mają też bardzo rozwiniętą koordynację ruchową, czyli potrafią się ruszać w bardzo różnych warunkach, albo też właśnie utrzymywać równowagę też w różnych warunkach, więc to jest też coś, co jest fascynujące w świecie ptaków. A jeśli chodzi o sam głos trzciniaka, to też można zapamiętać sobie mniej więcej, niestety nie pamiętam całego tego wierszyka, ale jest taki wierszyk, który można na przykład znaleźć w książce Jana Sokołowskiego, czyli jednego z ojców polskiej ornitologii, czyli tej ptakologii. I to jest mniej więcej tak: ryba, ryba, ryba, rak, rak, rak, świerzbi, świerzbi, bij, bij, bij. I jak sobie to przysłuchamy i zaczniemy sobie te dźwięki układać w słowa, to mniej więcej tak możemy to sobie zapamiętać.
1: Trochę podobnie jak trzciniak nazywa się inny ptaszek, który też środowisko do życia wybrał podobne jak trzciniak. A odzywa się ten ptaszek tak.

0: Troszkę podobnie do trzciniaka, ale tak delikatniej, prawda? Wyższe są te dźwięki, nie są takie bardzo, bo trzciniak ma takie momenty mechaniczne, że brzmi troszeczkę jak jakiś mechanizm. A tutaj słychać taką, no taką melodyjkę ładną.
1: Tak, przede wszystkim to, co odróżnia śpiew jednego od drugiego, to to, że...
0: A to jest trzcinniczek, bo tak, tego nie powiedziałam. Tak. To jest trzcinniczek.
1: U poprzedniego trzciniaka mogliśmy posłuchać, że są między tak jakby tymi frazami śpiewu, między tymi częściami śpiewu są przerwy. I można tak jakby wydzielić słowa z tych, z tej piosenki. Natomiast w piosence Trzcinniczka, który swoją drogą jest mniej więcej o połowę mniejszy od takiego trzciniaka, no to ta melodia jest taka, że nie jesteśmy w stanie tam się wbić z żadnym słowem. Że ona jest taka ciągła i nie ma żadnych przerw pomiędzy tymi frazami, tylko jest jakaś część piosenki, zaraz się nakłada kolejna i kolejna i kolejna i tej przerwy praktycznie nie ma. To jest taka chyba najłatwiej do zauważenia różnica między śpiewami tych obu gatunków.
0: Pani Fatimo, to teraz pytanie, które mnie nurtuje od jakiegoś czasu. Czy taki na przykład trzcinniczek z trzciniakiem mogą się dogadać? Czy taka na przykład sroka z sójką mogą się dogadać? To znaczy, czy te głosy, które wydają te ptaki, jakoś się tak są w stanie zazębić? Czy one się rozumieją? Czy sroki rozumieją się tylko ze srokami, a trzcinniaki z trzciniakami, a trzcinniczki z trzcinniczkami?
1: Jeżeli chodzi, bo to też znowu wracamy do tego, jak różne są dźwięki, rodzaje dźwięków w świecie ptaków. Jeżeli mamy do czynienia z zajęciem terytorium, czyli tego miejsca do życia, oraz z tymi właśnie śpiewami, którymi tak się zachwycamy wiosną, no to one są bardziej skierowane do swojego gatunku, czyli trzciniak będzie śpiewał raczej do trzciniaka, trzciniczek do trzciniczka, sroka do sroki. Natomiast to też nie jest tak, że ptaki się nie słyszą nawzajem, one się bardzo dobrze słyszą i nawet jeżeli są inne gatunki, które się zbliżają do, na przykład jak się wrona zbliża do gniazda kwiczoła, też jest taki ptak, który nazywa się kwiczoł, który ma też ciekawą strategię obronną, o której za chwilę możemy powiedzieć. Jak wrona się zbliża do tego gniazda, no to kwiczoły robią wielki raban, czyli słyszą, że ona się na przykład zbliża, bo zaczyna krakać, więc one rozumieją, że tam wrona się zbliża i prawdopodobnie chce im zjeść jajka. To wtedy kwiczoły robią wielki raban, zaczynają się też odzywać ostrzegawczo. Jeśli chodzi o głosy ostrzegawcze, to one się rozumieją między gatunkami. Więc jeżeli nagle kwiczoł zaczyna ostrzegać, no to kos będzie wiedział, że on ostrzega i on będzie się też odzywał ostrzegająco. I sójka też to zrozumie i też będzie się ostrzegająco odzywać. I może już przy tym kwiczole powiem o tej strategii obronnej. No i te kwiczoły, bo one mają też taką... One też gniazdują, jest wiele gniazd blisko siebie.

0: Tak mogą też gniazdować i wtedy się kwiczoły zbierają z tych wszystkich gniazd i gonią taką wronę i po prostu wypróżniają się na nią. Czyli robią bo u ptaków jest tak zwany kałomocz, czyli tak jakby kupa i siku razem. No i właśnie to jest zrzucane na pióra tej wrony albo innego drapieżnika. To zakleja tak jakby brudzi pióra i powoduje, że taka wrona nie może już chodzić, znaczy nie może latać i szukać kolejnych jaj do wyjedzenia, albo w ogóle, żeby zaatakować te kwiczoły, tylko musi usiąść i będzie spędzała wiele minut na tym, żeby te pióra doprowadzić do porządku.
1: Ależ zemsta, naprawdę, takie strategie mają ptaki. Za chwileczkę wracamy do rozmowy, za chwileczkę też będzie kolejna zagadka, także zostańcie z nami. Przypomnę numer naszego telefonu 22 645 2055, a jeśli chcielibyście się podzielić z nami jakimiś swoimi ptasimi obserwacjami, to bardzo Was do tego gorąco z panią Fatimą zachęcamy.

wronką, pokazuje twarz słowikom, bliszkom, szpakom, jeżykom. Nawet mały mysi królik, co się nocą w gniazdko wtulił, już rozgląda się po świecie i się cieszy, no bo przecież.

0: To prawda, że najlepszy czas na koncert jest o świcie? Na ptasi koncert.
1: To prawda. Najlepsza pora to jest rano i czasami też pod wieczór, bo są też gatunki, które śpiewają pod wieczór.
0: Na przykład kos.
1: Na przykład kos.
0: Kos uwielbia robić koncerty wieczorne. Najlepiej jak ma jakieś takie wysokie drzewo, to na samym czubku tego drzewa siada i śpiewa.
1: Tak, i Drozd Śpiewak też. Taki no też kuzyn kosa. I one naprawdę świetnie śpiewają. Czasami nawet potrafią rozpocząć dzień i jest druga, trzecia w nocy, zaczynają śpiewać. Potem jest, powiedzmy, przerwa, a potem nawet i do 22 potrafią śpiewać wieczorem.
0: To jest niesamowite. Jak one się nie męczą, te ptasie gardła?

0: są do tego przystosowane. To jest chyba najprostsza odpowiedź.
1: No my, gdybyśmy tak śpiewali od świtu do późnej nocy, to na pewno byśmy ochrypli niechybnie. Rozmawiamy sobie dzisiaj z Fatimą Hayatli o ptakach. Pani Fatima pracuje w Ogólnopolskim Towarzystwie Ochrony Ptaków i ptakami się zajmuje, i ptaki obserwuje, i wie o nich naprawdę wszystko. A o tych ptakach, co nam by pani powiedziała? O tych...

0: żurawie, których odgłosów śpiewem też chyba nie można nazwać. To są takie krzyki, ale one mają swoją nazwę, prawda? Jeden wyraz nazywa te odgłosy.
1: Tak, to jest klangor. Mhm. I żurawie naprawdę, no to już może bym powiedziała, że to już bardziej taki jesienny dźwięk chyba nawet niż teraz. Mhm. Bo tutaj mamy żurawie, które są w stadzie. I tak jak żurawie kiedyś odlatywały od nas daleko na zimę, tak teraz nawet dużo żurawi po prostu przez tą zimę zostaje w Polsce.
0: Dlatego, że zimy są coraz łagodniejsze?
1: Tak, są coraz łagodniejsze. One sobie, te żurawie, one sobie znajdują pokarm na polach. Nie ma tej pokrywy śnieżnej. No i po prostu one mogą sobie później rozpocząć tą wędrówkę. I mogą lecieć na mniejsze odległości niż kiedyś jeszcze musiały.
0: Ale krzyczą, no to posłuchamy jeszcze chwileczkę, jak one się odzywają. Trochę, ja to lubię mówić, ostatni odgłos, ja to lubię mówić, że one są, te odgłosy są takie, jakby one miały takie prywatne wzmacniacze ze sobą, bo ten dźwięk się tak niesie niesamowicie.
1: On się niesie i przede wszystkim żurawie są raczej w różnych takich terenach otwartych. Odzywają się nawet, jeżeli jest jakaś wilgotna łąka, gdzieś w środku, nawet wśród lasu, to i tak one się odzywają w ten sposób, że to się po prostu niesie.
0: Mówiłyśmy o tym, jakie ptaki możemy spotkać nad jeziorem. Mówiłyśmy o trzciniaku i trzcinniczku. A gdybyśmy się przeniosły nad morze, to z pewnością byśmy usłyszały bardzo charakterystyczny odgłos ptaków, które też krzyczą. No przepraszam, ale one krzyczą, one nie mają melodii. Zosia Montawska zaraz nam tutaj te ptaki przywoła i bardzo proszę, oto one.
1: One się śmieją.
0: No właśnie, czy to była mewa śmieszka?
1: Nie, to akurat była mewa białogłowa lub srebrzysta.
0: Ale pani rozpoznała, niesamowite.
1: No, to jest główne, że tak powiem, narzędzie naszej pracy. Rozpoznawanie ptaków po ich głosach. No bo tak jak na przykład już mówiłyśmy tutaj na początku, w tej chwili no to trudno jest ptaki usłyszeć, a wiosną łatwiej jest je usłyszeć niż zobaczyć, więc to musimy wykorzystywać do naszej pracy. A to, co tutaj usłyszeliśmy, no to jest taki ptak, który też jest znany z tego, że kradnie ludziom frytki na molo w Sopocie, czyli mewy.
0: Tak jest. Ale są też mewy śmieszki, które rzeczywiście mają taki odgłos, jakby pękały z nas ze śmiechu. Taki szyderczy jest trochę ten śmiech.
1: Tak, nie bez powodu ta nazwa śmieszka.
0: Mewy to świetni lotnicy?
1: To są bardzo dobrzy lotnicy, natomiast lepszymi lotnikami są rybitwy. I tutaj chciałabym to zaznaczyć, bo często spotykam się z tym, że nad morzem to są mewy, a nad rzeką, jeziorem są rybitwy, więc od razu mówię, otóż nie, bo zarówno mewy, jak i rybitwy są i tu, i tu. Możemy spotkać nad morzem rybitwy oraz mewy, ale też możemy spotkać nad rzeką czy jeziorem też mewy i rybitwy. Tylko, że te rybitwy odlatują potem do ciepłych krajów i my nie widzimy ich zimą. Natomiast mewy widzimy przez cały rok, choć niekoniecznie to są te same, które widzieliśmy latem czy wiosną.
0: Powiem więcej, mewy można spotkać nawet na Mokotowie, nieopodal Polskiego Radia. One
1: tak
0: tutaj sobie upodobały. Tak, czasami krążą tutaj nad naszym budynkiem. Nieopodal mamy Park Królikarnia i tam takie stawy i myślę, że to z tego powodu, że tam mają wodę, to one się tutaj też zapędzają. A jak najprościej odróżnić rybitwę od mewy?
1: Przede wszystkim rybitwy

0: są mniejsze, dużo mniejsze, mają długi, ostry dziób. Mewy mają krótszy i taki trochę zagięty do dołu, taki zaokrąglony w dół, dlatego że mewy są mniej więcej, powiedzmy, wszystkożerne, natomiast rybitwy zjadają przede wszystkim ryby. I to rybitwom potrzebne jest bardzo do polowania, żeby ten dziób po prostu złapał tę rybę i żeby rybitwa mogła sobie polecieć dalej już z tą rybą.
1: Myślałam, że pani powie, że mewy są frytkożerne, co też jest prawdą.
0: To też jest prawda, tak. Trzeba uważać, zwłaszcza jak ostatnio się wysypały filmiki chociażby z Włoch, jak po prostu mewy romańskie z kolei, które są bliskimi kuzynkami naszych mew białogłowych i srebrzystych, po prostu nadlatują nad człowieka, który akurat je pizzę i po prostu zabierają mu z lotu tą pizzę i lecą dalej.
1: Spryciarze. No to u nas takimi złodziejaszkami frytek i różnych przekąsek są wróble. To też całymi stadami się pojawiają w okolicy właśnie jakiejś smażalni czy baru i potrafią coś tam zapnąć.
0: Tak, chociaż nie są tak bardzo spektakularne jak te mewy.
1: To prawda. Uwaga, uwaga, kolejna zagadka. Zagadka dotyczy nie mewy, nie żurawia, nie wróbla, nie mazurka nawet, ani nie kury. A kogo dotyczy? A właściwie jakiegoś powiedzenia. Związanego z ptakiem.
0: Tak jest. I tutaj będzie ta zagadka chyba troszkę trudniejsza, ale myślę, że tutaj dla naszych słuchaczy nie ma rzeczy trudnych. Więc pytanie jest takie. Skąd wzięło się powiedzenie spływać jak po kaczce?
1: Tak, albo spływa jak woda po kaczce. 22 645 20 55.

0: kura nam sobie poszła już, albo właściwie odleciała, bo kury potrafią latać wbrew temu, co się myśli o nich, prawda?
1: Oczywiście, że tak, potrafią latać.
0: I wcale nie są, przepraszam za słowo, głupie. Bo panuje takie przekonanie, że kura to takie, to taka kura, ale one są bardzo mądre.
1: Oczywiście. Tak. To jeśli chodzi o kury, no to zarówno potrafią latać, jak i też dużo w ogóle badań jest na kurach przeprowadzanych i wiele różnych kwestii związanych z tym, jak ptaki działają, że tak powiem, jest właśnie też na kurach sprawdzane.
0: Ale my nie o kurę pytałyśmy, tylko pytałyśmy o takie powiedzenie, które brzmi: o, spływa po nim jak woda po kaczce. I chyba Oliwka zna odpowiedź na nasze pytanie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.

0: O co chodzi z tą kaczką? I z powiedzeniem.
1: Że jej pióra nie wchłaniają wilgoci i jakby wody i wszystko po niej spływa, no woda spływa.
0: A co... Czy to jest dobra odpowiedź, pani Fatimo?
2: Tak, to jest dobra odpowiedź. Jeszcze bym jedną rzecz dodała, ale może tutaj Oliwka się domyśla, o co chodzi. Skąd się to bierze, że te pióra są wodoodporne?
1: No bo natłuszcza się, pióra się natłuszczają.
2: Świetnie.
0: Znakomicie. Tak. A co znaczy właściwie to powiedzenie, jak mówimy o kimś? Ojejku, no powiedziałam jej to, ale spłynęło po niej jak woda po kaczce. Co rozumiemy tak mówiąc?
1: Że nie przyjęła tego?
0: Że nie przyjęła, że w ogóle nie przejęła się tym, prawda? Tak, znakomicie, oczywiście. A powiedz mi, Oliwio, ty lubisz ptaki?
1: No, lubię.
0: A masz jakiś ulubiony gatunek?
1: No, mewy są śmieszne, bo nad morzem jak często jeździmy, to właśnie odkradają frytki i śmieszne to jest.
0: Mewy są śmieszne, bo to są mewy śmieszki, no to muszą być śmieszne.
2: Ale kradną te białogłowe i srebrzyste.
0: Tak. A powiedz mi, w okolicy, w której mieszkasz, jakie ptaki można zaobserwować?
1: No, gołębie, wróble.
0: A jest jeszcze taki gatunek ptaka, który często jest z wróblem mylony. Bo jest podobny w sumie, ale wróblem nie jest. Wiesz, o czym myślę?
1: Nie.
0: To co, ten gatunek się nazywa tak, jak słodkie ciasto na Wielkanoc.
1: Mazurek.
0: Dobrze.
2: Jest.
0: Mazurek. Pani Fatimo, wyjaśnijmy raz na zawsze, czym się różni wróbel od mazurka.
2: Jest jedna bardzo prosta cecha, czyli czarna plamka na policzku. I tą czarną plamkę na policzku ma mazurek, a wróbel nie będzie miał tej czarnej plamki. Druga cecha, którą też dość łatwo zobaczyć, to to, że mazurek ma całą brązową głowę, a wróbel ma taką jeszcze szarą plamę na środku głowy.
0: Czyli wszystko jasne. Jak zobaczysz wróbla, to już będziesz wiedziała, że to wróbel, a jak zobaczysz mazurka, to będziesz wiedziała, że to mazurek. Tak? Super.
2: Świetnie.
0: Bardzo dziękujemy. Niespodziankową niespodziankę wyślemy pocztą. Pozdrawiamy. A jak w twoje wakacje, powiedz jeszcze?
1: No bardzo dobrze, że właśnie jestem w podróży do Bieszczad.
0: Cudownie.
3: Czarnogóry.
0: Ale fajnie. A co, jakie ptaki w Bieszczadach można spotkać, pani Fatimo?
2: No, to też różne gatunki związane też z górami. Można zobaczyć
0: drapieżniki,
2: które tam przelatują. Myślę, że spokojnie przy odrobinie szczęścia jakiegoś orła przedniego można zobaczyć.
0: A bielika?
2: Bieliki chyba trochę rzadziej, ale też. Zwłaszcza, że ta pora, jaką teraz mamy, czyli lato, no to powoli to jest też czas, kiedy drapieżniki będą migrować. I przede wszystkim też drapieżniki, które latają przez... Które też polują na polach, gdzie są żniwa, więc jeżeli gdzieś tam nagle się ścina jakąś łąkę, no to tam od razu to przyciąga różne gatunki ptaków, które szukają sobie tam jedzenia.
0: Wspaniałych obserwacji przyrodniczych ci życzę, Oliwio, i szerokiej drogi. Jedźcie ostrożnie i bawcie się dobrze w Bieszczadach. Sprawdzajcie prognozę pogody, bo to w górach bardzo ważne. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Pa, pa. Pożegnałyśmy Oliwkę, ale jeżeli ktoś miałby z was ochotę jeszcze się do nas dodzwonić, zadzwonić 22 645 20 55, to zapraszamy. Może jakiś młody ornitolog przyszły, albo po prostu ptasiarz, bo tak się mówi na osoby, które obserwują ptaki, tak
2: też
0: potocznie, ale to amatorsko, które obserwują ptaki,
2: tak,
0: ptasiarze, birdwatcherzy z angielska. Więc może jest wśród was jakiś birdwatcher, jeśli tak, to dajcie znać. A my teraz, ponieważ mówiłyśmy o kaczkach, to zaprośmy tutaj parę kaczek do nas. Proszę bardzo, chodźcie. No chodźcie. Też się śmieją. No i co takiego śmiesznego powiedziałyśmy, no naprawdę.
2: Ten głos taki właśnie, taki bardziej śmiejący się, to samica kaczki krzyżówki. A te takie spokojniejsze to samce krzyżówek.
0: To takie to samce?
2: Tak, tak, tak.
0: A samice się śmieją. Może z nich się śmieją, z samców się śmieją po prostu.
2: Albo może z kogoś, kogo zobaczyły akurat.
0: Muszę wam teraz zdradzić pewną tajemnicę. Otóż pani Fatima

0: uwielbia kaczki. I właściwie mogę powiedzieć, że jest pani specjalistką od kaczek, prawda?
1: Myślę, że jedną z. Także, także kaczki to jest taki temat badawczy, którym się zajmuję wraz z zespołem. I zarówno badamy kaczki krzyżówki, a przede wszystkim badamy kaczki mandarynki.
0: Mandarynki, słodka nazwa. A co to są za kaczki?
1: Są to kaczki, które przede wszystkim naturalnie żyją w Azji Wschodniej, natomiast w Polsce znalazły się tak, że to są uciekinierzy z hodowli albo ptaki, które zostały specjalnie wprowadzone przez człowieka. I było to pod koniec lat 90. i od 2001 roku mamy lęgi tych kaczek mandarynek, czyli od tej pory tutaj składają gniazda i wychowują pisklęta. No i nasz zespół od 2015 roku bada te kaczki w Warszawie i też częściowo w Polsce.
0: A jak wygląda mandarynka, powiedzmy, komuś, kto być może nigdy jej nie widział?
1: Jeśli chodzi o samca, jest bardzo kolorową kaczką. Są to najpopularniejsze kaczki ozdobne w hodowlach. Jest to ptak, który ma dużo pomarańczowego na głowie, ma fioletową pierś, znajdzie się też kolor czarny, znajdzie się biały. Znajdzie się też zielony, bo też czasem mienią się na zielono, ale też i jakieś granatowe pióra na skrzydle też są. I przede wszystkim taki charakterystyczny jest taki duży pomarańczowy żagielek.
0: Który jest, powiedzmy,
1: w połowie ciała, jak zobaczymy kaczkę z boku, natomiast on po prostu wyrasta ze skrzydła.
0: A ten żagielek, oprócz tego, że wygląda przepięknie i bardzo dekoracyjnie, to ma jakąś funkcję ważną?
1: No przede wszystkim też te żagielki, jak i cała właśnie szata godowa służy temu, żeby zwabić samicę i żeby ją zdobyć. Samice nie są oczywiście tak kolorowe jak samce, ale też są bardzo urodziwej urody. Szaro-białe przede wszystkim one są. I jeśli chodzi o te mandarynki, no to one nazywają się mandarynki nie od mandarynek.
0: Owoców.
1: Nie od owoców, tylko od takich... kiedyś byli tacy urzędnicy chińscy, którzy nazywali się mandarynowie i oni mieli charakterystyczne nakrycia głowy. I to, co widać u mandarynki na głowie, no to właśnie przypominało te nakrycia głowy, stąd...
0: Tak się skojarzyło.
1: Się skojarzyło i dlatego mandarynka, po angielsku mandarin duck.
0: Możemy takie mandarynki spotkać w parkach miejskich bardzo często.
1: Tak, tylko tutaj właśnie musimy mówić o Warszawie i paru innych miejscach, bo nie wszędzie w Polsce taką mandarynkę spotkamy. Mhm.
0: Ale ptaki są wszędzie, zaryzykuję takie stwierdzenie.
1: Oczywiście.
0: I ptaki są wokół nas. I nie tylko nad morzem, nie tylko nad jeziorem, nie tylko w górach, nie tylko na łące. Ale są też w mieście. Można je spotkać nie tylko w mieście, w parku, ale na ulicy, doskonale o tym wiecie, czy na podwórku. Teraz powiemy o czymś, o czym bardzo chciałyśmy powiedzieć z panią tak. Fatimą, bo to jest ważna rzecz. A dotyczy właśnie tego, tej naszej bliskości z ptasim światem. Tego, że te nasze światy ludzki i ptasi się tak zazębiają. A chcemy powiedzieć o maluchach ptasich i o tym, jak się z nimi obchodzić, jeżeli zdarzy nam się takiego malucha spotkać.
1: Dokładnie tak. Słuchajcie, jest coś takiego, co nazywa się podlotem. I podlot to jest taki ptasi nastolatek, czyli jest to jeszcze, jest to ptak za mały, żeby być samodzielny, ale jest też już za duży, żeby siedzieć w gnieździe. I najczęściej do różnych ośrodków rehabilitacji ptaków trafiają właśnie takie podloty, które były już poza gniazdem, ale pod opieką rodziców, natomiast ludzie nie wiedzieli o tym i chcieli bardzo mu pomóc. Taki ptak wygląda dość niepozornie, dlatego że on jest mały, ma krótki ogonek, wygląda jakby był bezradny, podskakuje, podlatuje, ale nie lata sprawnie. Bardzo często też te ptaki są bardzo ciekawskie, więc też nie uciekają od człowieka. Jeżeli zdarzy nam się taka sytuacja, że zobaczymy takiego podlota, podchodzimy do niego i nagle dorosły ptak gdzieś lata koło nas, no to zostawmy go w spokoju, nie musimy mu pomagać. Jeżeli ten ptak nie jest ranny, nie widzimy, żeby coś mu się działo, no to po prostu zostawiamy. Jeżeli on jest na środku jakiejś drogi, można go po prostu wziąć i przenieść w jakieś krzaki albo na jakiś
0: trawnik. Ale też niedaleko od tego miejsca, gdzie go znaleźliśmy.

0: Ale
1: niedaleko i on się po prostu nawoła razem z rodzicami i rodzice do niego przylecą i będą go karmić. Także bardzo tutaj wielka prośba, że jeżeli widzimy ptaka z piórami, z krótkim ogonkiem, czasami może mieć takie resztki puchu na głowie i może wyglądać jak taki trochę, nie wiem...
0: Taki potargany maluszek.
1: To jeżeli są wokół rodzice, nic mu nie jest i jest bezpiecznie, po prostu zostawmy go w spokoju. Jeżeli chcemy się upewnić, czy rzeczywiście rodzice się nim opiekują, no to musimy po prostu obserwować go z daleka.
0: Pamiętajcie o tym, moi drodzy. Pamiętajcie o tym, że świat ptasi jest fascynujący. Obserwujcie, nasłuchujcie, oglądajcie i cieszcie się tym światem. Bardzo wam dziękuję za to dzisiejsze spotkanie na Rodzinnym Torze Przeszkód. Dziękuję pani. Fatima Hayatli z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków była moim i waszym gościem.
1: Bardzo dziękuję, bardzo było mi miło.
0: Mnie również. I cóż, i słyszymy się na Rodzinnym Torze Przeszkód za tydzień o tej samej porze. Audycję wydała Zosia Montowska, ja się nazywam Agnieszka Kunikowska i mówię wam już pa, pa.

0: Autopromocja.
1: Czemu w studni woda dudni?
2: Czy na diabelskich skrzypcach na pewno gra diabeł?
3: A burczy bas na pewno burczy basem?
4: Odpowiedzi znajdziemy w źródełku.
5: A co jeszcze w audycji?
1: Ciekawe wydarzenia.
2: Wartościowe książki.
6: I niepowtarzalne nagrody.
4: Posłuchamy też opowieści.
7: Usłyszymy dawne melodie.
2: Porozmawiamy na żywo z ciekawymi gośćmi.
1: I z wami.
4: Na wakacyjną wędrówkę po świecie dawnej wsi w każdą niedzielę

0: Od 10 do 12 zapraszają Jolanta Kossakowska,
1: Monika Gigier,
2: Patrycja Cisz,
3: Mateusz Dobrowolski
4: i Piotr Piszczatowski.
5: Autopromocja.
6: Lato z alfabetem orkiestry.
7: Tak jest, lato z alfabetem orkiestry zaczyna się już właśnie teraz. Jacek Zawada, Zosia Montowska. Jesteśmy z wami, drodzy radiosłuchacze, od tego momentu aż do godziny 14:00 będziemy wspominać sobie wakacyjnie, letnio i słonecznie nasze wspaniałe koncerty alfabetu orkiestry i nasze wspaniałe podcastowe nagrania prosto od Marty Kawalec. Ciekaw jestem, czy macie swój ulubiony odcinek naszego podcastu Alfabet Orkiestry. Będą też zagadki, zatem zostańcie z nami, a teraz na dobre muzyczne otwarcie tej audycji utwór Taki jak to.

orkiestry i to będzie właśnie taki kolorowy świat. Kolorowy świat dźwięków, kolorowy świat muzyczny przez 2 godziny. Ciekaw jestem, kto z Was, drodzy radiosłuchacze, uczestniczył chociaż raz w którymś z naszych koncertów Lato z Alfabetem Orkiestry. I jeśli uczestniczyliście w takim koncercie na żywo w studiu imienia Witolda Lutosławskiego, to ciekaw jestem, które instrumenty zwróciły Waszą uwagę najbardziej. Albo jaki utwór wykonany przez Orkiestrę Polskiego Radia zapadł w Waszych sercach najbardziej. Może ktoś z Was zechce do nas zadzwonić i podzielić się swoimi wrażeniami, swoimi wspomnieniami. Ciekaw jestem, co jeszcze pamiętacie z tych koncertów. A może ktoś z Was słuchał naszych wspaniałych i naprawdę fantastycznych koncertów pod dyrekcją dyrygentki Lilianny Krych i ze wspaniałymi dźwiękami stworzonymi przez Orkiestrę Polskiego Radia. Może ktoś z Was słuchał tych koncertów właśnie u nas w Polskim Radiu Dzieciom. Nie mógł przyjechać lub po prostu miał inne plany wtedy, gdy taki koncert był u nas na żywo i słuchał tych dźwięków emitowanych przez Polskie Radio Dzieciom. Pamiętacie jeszcze te koncerty? Dzisiaj sobie powspominamy, ale oprócz koncertów Alfabetu Orkiestry będziemy wspominać też podcast, odcinki podcastowe poświęcone różnym instrumentom. Podcast Alfabet Orkiestry prowadzi już od kilkunastu miesięcy Marta Kawalec, którą serdecznie teraz pozdrawiamy. A odcinki naszego podcastu możecie znaleźć na stronie polskieradio.pl/podcasty. 226452055. Zapraszam, wspominajmy sobie i koncerty Alfabetu Orkiestry, i odcinki, muzyczne odcinki, rzecz jasna, podcastu Alfabet Orkiestry, a czekając na Wasze telefony z Waszymi wspomnieniami, zaproponuję w międzyczasie zagadkę, która naprowadzi nas na pierwszy muzyczny tor, muzyczny szlak, dzięki któremu będziemy mogli wspomnieć jeden z moich ulubionych koncertów Alfabetu Orkiestry, na którym pojawiłem się nie w postaci widza, nie w postaci instrumentalisty, no bo przecież ja nie należę do Orkiestry Polskiego Radia, ale pojawiłem się w pewnej wyjątkowej, baśniowej odsłonie. Odsłonie, która ukryta jest też w tej zagadce, która brzmi tak. Podłużny, zielony, na mizerię i sałatki. Kiszony lub surowy jest dodatkiem do kanapki. Cóż to takiego? Takie bardzo wakacyjne, trochę turystyczne też zagadnienie, trochę turystyczna zagadka, bo właśnie odpowiedź na tę zagadkę kojarzy mi się z kanapkami, które zabieramy, gdy idziemy w góry. Ale nie tylko. Podłużny, zielony na mizerię i sałatki, kiszony lub surowy jest dodatkiem do kanapki. Cóż to takiego? Kto wie? Kto rozszyfruje tę zagadkę? 226452055. Dzwońcie. A my posłuchamy, jak teraz orkiestra gra. Tym razem będzie to Filharmonia Szczecińska.

0: Dźwięki orkiestry będą nam towarzyszyć, między innymi dźwięki orkiestry i dźwięki deszczu za oknem, jak mi teraz podpowiedziała Zosia, bo właśnie w Warszawie, przynajmniej tutaj na Mokotowie, zaczął padać deszcz i te wszystkie dźwięki będą nam towarzyszyć do godziny 14, a już teraz nowy dźwięk pojawi się w naszej audycji, a raczej nowy głos. Dodzwoniła się Pola. Dzień dobry, Polu.
1: Dzień dobry.
0: Skąd do nas dzwonisz? Ja jestem w Warszawie, a ty...
1: Z Warszawy.
0: Też jesteś w Warszawie. Polu?
1: Słucham.
0: Czy u ciebie pada deszcz?
1: Tak.
0: U nas też. Co to za pogoda, żeby tyle deszczu było, prawda?
1: No.
0: A ty wolisz...
1: Wczoraj było bardzo ciepło.
0: Bardzo gorąco. I co wczoraj robiłaś, jak było tak bardzo ciepło?
1: Byłam... u brata w przedszkolu.
0: Ale to
1: i
0: był...
1: na basenie.
0: O, ale to były jakieś odwiedziny u brata w przedszkolu, czy zabawiłaś tam dłużej?
1: Miałam kilka tygodni u niego w przedszkolu.
0: No i
1: bo
0: jak?
1: Chłopaki zabierali w robocie, mówią na...
0: A to i chyba mam... brat, tak?
1: Tak. I mam pampel.
0: No i, tak. Jak... i jak jest u brata w przedszkolu? Podobało ci się?
1: Tak, bo miałam tam panią, z którą ja pierwsza chodziłam tam do przedszkola.
0: Aha, bo ty jesteś starsza od swojego brata i wcześniej ty
1: tak.
0: chodziłaś do tego przedszkola, tak?
1: Tak.
0: Oho, ho.
1: Jeszcze ze światem.
0: Czyli najpierw było przedszkole, a potem był basen. Co się na tym basenie działo? Opowiadaj szybciutko, posłuchamy chętnie.
1: Pływałam z kolegą Adamem.
0: A pływałaś żabką, czy kraulem, czy pieskiem?
1: Pływałam pod wodą.
0: Naprawdę? To ty potrafisz już pod wodą pływać?
1: Tak.
0: Ile masz lat, Polu?
1: 7.
0: Czy to jest trudna sztuka, by pływać pod wodą w wieku 7 lat?
1: Nie.
0: No to bardzo proszę, żeby wszyscy, którzy mają 7 lat, też pływali pod wodą, tak jak Pola. Okazuje się, że nie ma w tym nic trudnego, prawda?
1: Tak.
0: Przynajmniej dla Poli. Ale wracamy do zagadki, bo ja przed piosenką zadałem taką zagadkę, która brzmi tak. Podłużny, zielony, na mizerię i sałatki, kiszony lub surowy, jest dodatkiem do kanapki. Cóż to takiego?
1: Ogórek.
0: Ogórek, tak

0: jest, brawa, brawa, brawa. Brawa dla ciebie, Polu. No to skoro ogórek jest odpowiedzią na moją zagadkę, to powiedz, czy ty lubisz jeść ogórki?
1: Bardzo.
0: Ooo, w jakiej postaci?
1: Z kiszonej tylko nie lubię. Surowe i mało solne lubię.
0: Aha, a jak jest na przykład mizeria do obiadu, czyli też ogórki w roli głównej, to zjesz czy nie?
1: Wiem.
0: O, coś brat jeszcze tutaj próbuje nam powiedzieć, tak?
1: Nie, on mówi do mojego taty.
0: Aha, do twojego taty, czyli dwie rozmowy równolegle. Takie rozmówki tuż po godzinie 12. Czyli mizeria może być, małosolny ogóreczek może być, a czy może być na przykład ogórek w kanapce?
1: Tak.
0: Ogórek w kanapce. Jak jeszcze można jeść ogórki? W jakiej postaci? Masz jakiś pomysł? A czy ogórek może być na przykład elementem jakiejś sałatki warzywnej?
1: Tak, może być.
0: Tak.
1: Można go też dodawać na przykład do jakichś tam warzyw, gdy się je.
0: Mhm.
1: I do zupy.
0: I do zupy, zupa ogórkowa, przecież zapomnieliśmy. Pyszna zupa ogórkowa to jest jeden z moich ulubionych smaków dzieciństwa. Czy ty lubisz, Polu, zupę ogórkową?
1: Tak, trochę.
0: A jaka jest twoja numer jeden? Zupa numer jeden?
1: Rosół. Numer jeden, numer dwa to pomidorówka.
0: Numer trzy to będzie ogórkowa właśnie?
1: Tak.
0: Rozumiem. Ale zaraz, no bo ogórki, tak, znajdziemy w ogródku, znajdziemy na grządce, znajdziemy w kuchni, ale ogórki można znaleźć też w piosenkach, prawda?
1: Ogórek, ogórek, zielony ma garniturek.
0: Tak jest, bardzo dobrze, bo właśnie do tej piosenki za chwilkę będziemy nawiązywać, przypominając nasz wspaniały koncert, jeden z naszych wspaniałych koncertów Alfabetu Orkiestry. Czy ty, Polu, czasem może słuchasz naszych koncertów?
1: Nigdy jeszcze nie byłam.
0: Nigdy jeszcze nie byłaś, to my za chwilkę będziemy ogłaszać, kiedy dokładnie można przyjść we wrześniu. Zapraszamy cię serdecznie, tym bardziej, że mieszkasz w Warszawie. Jeśli będziesz miała czas...
1: Nie mieszkam w Warszawie, tylko jadę do kuzynki na urodziny.
0: Aha.
1: Mieszkam pod Warszawą.
0: No to spod Warszawy też nie będzie tak daleko, żeby dojechać do naszego studia imienia Witolda Lutosławskiego. No to zapraszamy ciebie i twoją całą rodzinkę już dzisiaj na nasz pierwszy powakacyjny wrześniowy koncert Alfabetu Orkiestry, ale zaraz, zanim wrzesień, to na razie jeszcze wakacje i lipiec, prawda?
1: Tak.
0: Jakie masz plany na wakacje?
1: Najpierw mam długi czas z babcią później z babcią jadę nad Morze Bałtyckie, później wracam jeszcze na chwilę poznać nową panią w pierwszej klasie i wracam i wakacje
0: i
1: do Grecji.
0: I wakacje w Grecji? Proszę bardzo. Będziesz byłaś już w Grecji, czy to będzie twoja pierwsza wizyta w Grecji?
1: Dużo razy.
0: Oho, ho, to co dobrego można zjeść w Grecji?
1: Tzatziki.
0: Tzatziki, tak?
1: Tzatziki z ogórkami.
0: Proszę bardzo, tutaj Zosia się właśnie zastanawiała, czy mają ogórki w Grecji. Pewnie, że mają. A jakie, które są lepsze, jak myślisz, te greckie czy polskie?
1: Nigdy nie jadą chyba jeszcze greckich.
0: No ale w sosie tzatziki chyba kawałeczki bardzo ogórka też są.
1: Bardzo teraz u nas deszcz pada w aucie.
0: No dobrze. Jak to w aucie? To wy bez dachu jedziecie autem?
1: Nie!
0: Za oknem, tak?
1: Tak. Tak.

0: No to już kończymy, skup.
1: Mogę wybrać piosenkę jeszcze?
0: Tak, tylko ta piosenka pojawiłaby się po godzinie 12.30, czyli tak mniej więcej za 10 minut. Zgoda?
1: Aha.
0: A jaka to by była piosenka? Pamiętasz tytuł albo...
1: Nie, ale będzie. Ja nie wiem, ale...
0: A może zanucisz nam fragment tej piosenki?
1: 10 zasad porządnego bałaganu.
0: O, to bardzo dobra piosenka przy sobocie, bo przyda się wszystkim, którzy bałagan z całego tygodnia sprzątają właśnie dzisiaj. To tę piosenkę razem z Zosią za chwilkę odnajdziemy, a ja bardzo, bardzo dziękuję, że do nas zadzwoniłaś, droga Polu. Kogo chciałabyś pozdrowić?
1: Krasnoludki, pana.
0: Dziękuję.
1: Panią.
0: Panią Zosię, pani Zosia, też dziękuję.
1: Tak. Różę chciałabym pozdrowić, moją młodszą kuzynkę. Jeszcze mamy, moją całą rodzinę i całe Polskie Radio dzieciom.
0: Dziękujemy serdecznie razem z Zosią. Tak.
1: I teraz może mój brat pozdrowić?
0: Oczywiście, proszę bardzo, bracie drogi, pozdrawiaj.
1: Ale tu skończymy. Nie.
2: Dobra, następny
0: raz. Kogo pozdrawia brat?
1: Nie wiem, bo chciał jeszcze porozmawiać.
0: To będziemy rozmawiać jeszcze wielokrotnie na pewno w trakcie dzisiejszej audycji. A teraz może chwilka oddechu, chwilka przerwy od rozmowy, bo mam dla ciebie, Polu, dla twojego brata, dla waszej mamy, która jest chyba z wami w tym aucie, prawda?
1: Tak.
0: I dla wszystkich słuchaczy niespodziankę muzyczną. Posłuchajcie, a ja was serdecznie pozdrawiam. Uściski dla brata, hej, hej! Tak jest. I teraz niespodzianka muzyczna związana po pierwsze z zagadką, czyli z tym ogórkiem, którego w odpowiedzi na zagadkę rozszyfrowała tak pięknie Pola, bo ogórek, który został odśpiewany przez Polę we fragmencie tej chyba najbardziej znanej ogórkowej polskiej piosenki, czyli ogórek, ogórek, ogórek, zielony ma garniturek, pojawił się właśnie ten ogórek wąsaty ze słynnej piosenki zespołu Fasolki kilka miesięcy temu w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Dokładniej mówiąc 15 listopada, czyli dzisiaj mamy 18 dzień lipca, czyli 9 miesięcy temu. 9 albo 8 miesięcy temu. Z matematyki nie jestem najlepszy, ale na pewno jestem dobry w wyborze wspaniałych utworów muzycznych. I teraz posłuchamy właśnie ogórka, słynnego ogórka wąsatego, ale prosto z wykonaniu Orkiestry Polskiego Radia. Właśnie z naszego koncertu Alfabet Orkiestry. P jak przetwory. Cofamy się 9 miesięcy wstecz i słuchamy ogórka wąsatego w tej jakże przepięknej muzycznej wersji.

No i co wy na taką wersję, wersję instrumentalną słynnej piosenki Fasolek Ogórek Wąsaty w wykonaniu orkiestry Polskiego Radia pod batutą Lilianny Krych? Mnie się bardzo podoba ta wersja i zaznaczę też, że to jest pierwszy koncert Alfabetu Orkiestry, ten listopadowy właśnie, P jak Przetwory, w którym brałem udział i mogłem na żywo usłyszeć te wspaniałe dźwięki tworzone tu i teraz przez Orkiestrę Polskiego Radia. Coś niesamowitego, naprawdę fantastyczne wrażenie móc być tak blisko tych instrumentów, tych muzyków i tej całej niesamowitej atmosfery muzycznej, która zawsze towarzyszy koncertom Alfabetu Orkiestry. To nie była oryginalna wersja, oczywiście, fasolkowa wersja Ogórka Wąsatego, ale przetworzona wersja. No bo właśnie ten Alfabet Orkiestry z 15 listopada poświęcony był takim przetworzeniom, czyli przetworom, tak jak przetwarzamy warzywa lub owoce i z owoców na przykład robimy dżemy na jesień i na zimę, tak tutaj Orkiestra Polskiego Radia przetwarzała dźwięki znanych utworów. A to był chyba taki najbardziej znany utwór, najbardziej znana piosenka, właśnie ten Ogórek Wąsaty. Jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich piosenek dla najmłodszych. Jeśli ktoś nie wie, to myślę, że warto to powiedzieć i przypomnieć, że autorką tekstu tej piosenki jest słynna tekściarka i poetka Dorota Gellner, a za muzykę odpowiedzialny jest znakomity, wybitny polski kompozytor Jarosław Kukulski, tata znanej wokalistki, słynnej wokalistki Natalii Kukulskiej, która z tego co wiem też przychodzi do nas na nasze koncerty. Zatem jeśli Natalia Kukulska nas teraz słucha, pozdrawiamy ją bardzo, bardzo serdecznie. Piosenkę Ogórek Wąsaty najbardziej rozsławił oczywiście zespół Fasolki, który zdobył ogromną popularność w latach 90. dzięki programowi telewizyjnemu Tik Tak, Tik Tak, Tik Tak. Rodzice, którzy nas słuchają, na pewno doskonale pamiętają ten program. A o czym opowiada nasz Ogórek Wąsaty? No to jest taka zabawna historia, którą chyba zna każdy, albo prawie każdy, właśnie o zielonym ogórku, który

który został w tej piosence przedstawiony troszeczkę jakby był postacią z książki, postacią z wiersza, trochę jakby był niemalże człowiekiem, no bo który ogórek ma zielony garnitur, zielony garniturek, który ogórek nosi sandały i czapkę, to tylko ludzie chodzą w takich rzeczach. A podczas deszczu pojawia się jeszcze parasol i konewka z chmurki. To wszystko usłyszymy w piosence Ogórek Wąsaty. I mimo, że ten utwór ma prawie 40 lat, to nadal jest jedną z najczęściej śpiewanych piosenek dla dzieci. I myślę, że tak będzie przez kolejne 40, a może i jeszcze następne 40 lat. A my usłyszeliśmy przed chwilą wersję instrumentalną w wykonaniu Orkiestry Polskiego Radia z koncertu Alfabet Orkiestry P jak Przetwory, ale piosenka Ogórek Wąsaty pojawiła się dwukrotnie w czasie tego koncertu. Właśnie po raz pierwszy w tej wersji instrumentalnej usłyszeliśmy ją na rozpoczęcie koncertu, a w wersji śpiewanej pod koniec koncertu. A brzmiała ona tak. –

A jeśli ktoś z Was, drodzy słuchacze, chciałby usłyszeć wszystkie inne, pozostałe utwory zagrane tak fenomenalnie przez Orkiestrę Polskiego Radia właśnie w koncercie Alfabet Orkiestry P jak Przetwory z 15 listopada, gdzie usłyszeliśmy te dwie wersje Ogórka Wąsatego, których słuchaliśmy przed chwilą, to zapraszam Was, poszukajcie sobie transmisji tegoż koncertu na stronach Polskiego Radia. Każdy, kto był na tym koncercie lub też słuchał tego koncertu za pośrednictwem naszej radiostacji, lub każdy, kto jeszcze nie słuchał w ogóle żadnego koncertu Alfabetu Orkiestry, wszystkich Was odsyłam do strony polskieradio.pl, a tych, którzy chcą usłyszeć kolejne dźwięki Alfabetu Orkiestry na żywo, zapraszam już we wrześniu do studia imienia Witolda Lutosławskiego, studia Polskiego Radia. Przed chwilą usłyszeliśmy wersję Ogórka śpiewaną, Ogórka Wąsatego oczywiście, ale ten utwór wykonała jakaś pani, jakaś wokalistka. A skoro piosenka jest o ogórku, to można by zapytać za słynnym poetą Gałczyńskim, dlaczego ogórek nie śpiewa, dlaczego ogórek sam nie śpiewa. Pytanie to w tytule postawione tak śmiało, choćby z największym bólem rozwiązać by należało. Jeśli ogórek nie śpiewa i to o żadnej porze, to widać z woli nieba, prawdopodobnie nie może.

To był fragment wiersza Gałczyńskiego "Dlaczego ogórek nie śpiewa?". Bardzo, bardzo zabawnego, króciutkiego wiersza. Jeżeli lubicie zajrzeć sobie do poezji, na przykład teraz w wakacje, leżąc na kocyku, bujając się na huśtawce lub na hamaku, lub odpoczywając w domu, to zachęcam Was do sięgnięcia po poezję Gałczyńskiego "Dlaczego ogórek nie śpiewa?" i kilka innych wierszy tego poety. A my tymczasem właśnie chcemy przypomnieć, że przecież Pola, która rozszyfrowała tę zagadkę z ogórkiem, i to dzięki niej ten ogórkowy temat nam się dzisiaj w tej audycji tak bardzo rozwinął, przecież Pola razem z bratem zamówiła piosenkę 10 zasad porządnego bałaganu. Bałaganu. Jakiego bałaganu? W sobotę się sprząta, a nie bałagani. Zatem słuchamy, co nam zaśpiewa Joszko Broda. Może to będzie inspiracja do tego, żeby właśnie nie bałaganić, tylko jak najszybciej posprzątać. Tak, żeby pół soboty to było sprzątanie, a potem już, żeby był wolny czas na słuchanie Polskiego Radia Dzieciom, którego możecie słuchać oczywiście również wtedy, gdy sprzątacie. A teraz już Joszko Broda i 10 zasad porządnego bałaganu.

zacząć od budowy domu. Przystawiamy meble i wykorzystujemy wszystkie kołdry, poduszki, ciężkie albumy i encyklopedie. W gotowym domku

3. Brudnych ubrań nie odnosimy do specjalnego pojemnika, ale mieszamy z pustymi, dopiero co ułożonymi w szafie i rzucamy na podłogę. 4. Skarpetki trzeba wrzucać za piec, pod łóżko i za szafę, tak żeby sprawiały wrażenie, że ich w ogóle nie ma.

0: 10 zasad porządnego bałaganu. Najpierw jak nabałaganimy, no to potem trzeba to posprzątać. A myślę, że sobota w wielu rodzinach jest takim dobrym dniem na to, żeby wziąć się za porządki, ale może nie takie całodniowe, takie troszkę pobieżne porządki, żeby było ładniej, milej wokół nas, ale może nie poświęcajmy całej soboty na porządki, tylko poświęćmy na przykład pół tego dnia na porządki, a drugie pół na odpoczynek, na relaks, na jakieś wakacyjne gry i zabawy. No właśnie, czy wy macie jakieś swoje ulubione gry i zabawy? A może, jeśli nie macie pomysłu na to, co zrobić z wolnym czasem w wakacje, to chcielibyście, żebyśmy my wam coś podpowiedzieli. Jeśli tak, to słuchacie idealnej do tego audycji. To jest Lato z Alfabetem Orkiestry i my teraz mamy dla was taki pomysł na wakacyjną nudę. Na wakacyjną nudę, szczególnie dla tych, którzy interesują się dźwiękami, dobrymi dźwiękami. Szczególnie dla tych, którzy interesują się muzyką, ale też dla wszystkich, którzy lubią po prostu poznawać świat, bo świat to przecież wspaniałe zwierzęta, niesamowite rośliny i fantastyczne przedmioty, rzeczy, których cała masa wokół nas, a do takiego skarbca fantastycznych przedmiotów zapewne należą instrumenty muzyczne i to właśnie one są głównymi bohaterami naszego podcastu Alfabet Orkiestry, którego autorką i prowadzącą jest Marta Kawalec. Marto, jeśli nas słuchasz, pozdrawiamy cię serdecznie i wakacyjnie. A my w każdym odcinku razem z Martą Kawalec, w każdym odcinku podcastu Alfabet Orkiestry zapraszamy was, drodzy słuchacze, do świata muzyki z Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie i Polskim Radiem Dzieciom. Z nami możecie poznawać najważniejsze instrumenty i sprawdzać literki w alfabecie, czy nic tam się nie pomyliło. I sprawdzać, czy dobrze umieściliśmy kolejne słowa, kolejne terminy muzyczne i dobrze je uporządkowaliśmy do każdej z literek alfabetu od A do Z. Zatem każda litera to jest wspaniała muzyczna przygoda, do której zabiorą was muzycy z Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie. No właśnie. Jeśli zastanawiacie się, jak brzmi altówka, albo jak wygląda altówka, kim jest tak naprawdę dyrygent i jakie są jego wszystkie zadania, a nie tylko to dyrygowanie orkiestrą, co to jest oktawa, albo kakofonia, albo remiks czy wariacje. Te dwa ostatnie słówka rozszyfrowuje nam koncert Alfabetu Orkiestry z 15 listopada, o którym dzisiaj już wspominaliśmy. A wy, jeśli chcecie uzyskać odpowiedzi na te wszystkie muzyczne pytania, to proszę bardzo, wejdźcie na stronę polskieradio.pl/podcasty i wybierzcie sobie jeden z kilkudziesięciu odcinków naszego podcastu. I ja wybrałem dzisiaj dla was taki fragmencik z odcinka R jak róg. Dlaczego R? No bo tak sobie pomyślałem, że dzisiaj mamy 18 dzień lipca, a literka R to 18 literka w alfabecie. Zatem proszę, jak pięknie te osiemnastki nam się spotkały. R jak róg, po co róg w orkiestrze? Taki jest pełny tytuł tego odcinka. No to teraz posłuchajmy głosu Marty Kawalec, jej gościni i dźwięków rogu, a może innego instrumentu, który pojawi się w tle. Głos oddajemy Marcie Kawalec.
1: A te dźwięki, które dochodzą do nas, to są dźwięki waltorni, która dzisiaj będzie naszą bohaterką, a wraz z nią pani Ania Baran.

0: która na tej waltorni trenuje. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Pani Aniu, dzisiaj jesteśmy na literze R jak róg, a rozmawiamy o waltorni. To na czym polega całe to zamieszanie? Czym różni się róg od waltorni?
1: O, jest to bardzo duże zagadnienie, można powiedzieć, bo tutaj po prostu cała historia

0: rogi, na których grano setki lat temu, były to rogi zwierzęce i po prostu one były wyżłobione w środku. Na zakończeniu był taki wyrzeźbiony ustnik i na tych rogach grało się wcześniej.
1: To był taki sygnał ostrzegawczy też, tak?
0: Znaczy można tak powiedzieć. Były używane właśnie w polach militarnych, w myśliwskich i w pocztowych. Czyli dlaczego ta trąbka pocztowa jest w symbolu Poczty Polskiej? Ponieważ wcześniej pocztę rozwożono końmi, prawda? I po prostu taki rogista, czy też trębacz trzymał w jednej ręce lejce konia, a w drugiej ręce instrument i tak sygnalizował, ponieważ no, nie było elektryczności, nie było dzwonków do domu, prawda, nie można było zadzwonić ding-dong, tylko po prostu ktoś przychodził i grał sygnał. Sygnalizował to, że poczta przyszła do domu.
1: No właśnie, a te tutaj, które leżą koło nas?
0: Pierwszy róg, który tutaj, najstarszy, który mam w posiadaniu, to jest właśnie ten z malowaną czarą. Jest to róg klasyczny z 1830 roku, oryginalny.
1: Ma wszystkie... Taki stary?
0: Tak, to on ma właśnie 200 lat już i ja w dalszym ciągu gram na tym instrumencie. Grywam na nim w różnych orkiestrach. Kupiłam go jakieś 2 lata temu. W związku z tym, że pasjonuję się też muzyką historyczną właśnie. On jest z pochodzenia francuskiego, budowniczego Guicharda. Ten instrument właśnie tak dokładnie wyglądający był używany w klasycyzmie. Nie miał tych przycisków zwanych wentylami.
1: Trochę mniej zakręcony?
0: Trochę mniej zakręcony. Na takim rogu grało się symfonie, na przykład Mozart pisał na takie instrumenty, Beethoven.
1: Na nim można w ogóle grać teraz?
0: Tak, jak najbardziej. Można grać na nim melodie różnego typu, na tyle, ile nam oczywiście pozwoli na to instrument. Aczkolwiek ciekawostką jest to, że we współczesnym instrumencie palcujemy lewą ręką, czyli to jest ciekawe, ponieważ trębacze grają prawą ręką, a waltorniści używają lewej ręki, czyli my mamy tą lewą rękę bardziej sprawną, jeśli chodzi o szybkość, a prawą rękę trzymamy w czarze. I to jest bardzo duża ciekawostka, ponieważ tą rękę zawsze trzymamy w czarze. Jak włożymy rękę do czary, to możemy dźwięk obniżać o 0,5 tonu, czyli nie mieliśmy wcześniej wentyli. Ten instrument był pusty, po prostu on był taki surowy, można tak rzec.
1: Czyli dmuchało się po prostu w rurkę i tyle, tak. Nie było żadnych przycisków.
0: Tak, mieliśmy tylko szereg alikwotów po prostu w tym instrumencie, który mogę zaprezentować w tym momencie.

0: Czyli te dźwięki wytwarza pani jakby sama.
1: Na instrumencie blaszanym, który też posiada ustnik, gramy ustami przede wszystkim, czyli po prostu jest to taki dźwięk, który może zaprezentuję, będzie on bardzo zabawny. I tak właściwie na tej podstawie możemy wydobywać wszelkie dźwięki z instrumentu. To jest tak jakby ten instrument i każdy inny. To jest nasze pudło rezonansowe, tak można powiedzieć. Cała struna i po prostu wydobycie tego dźwięku występuje w połączeniu powietrza z ustami.
0: I dopiero ten instrument nagłaśnia to, co się dzieje.
1: Dokładnie. To jest nasze pudło rezonansowe, które po prostu przekazuje to, co my mamy w głowie, w wyobraźni.

0: czym się różni waltornia od fortepianu na przykład lub od instrumentów smyczkowych?
1: Chyba wszystkim.
0: Można tak powiedzieć, że po prostu łącznie z naszą wyobraźnią powstawania dźwięku, ponieważ nie możemy go dotknąć. Jego po prostu nie ma namacalnie, tak jak podchodzimy do klawiatury w fortepianie.

0: pianie i naciskamy dany dźwięk i wiemy, że on powstanie. Po prostu tutaj ten dźwięk powstaje pierwszy w mojej głowie, ja go muszę słyszeć przed zagraniem i dopiero wtedy przekazuję go na instrument, który tak właściwie albo go dobrze odbierze, albo też nie. Także na tym...
1: Skomplikowana sprawa.
0: I nawet dla profesjonalnych waltornistów też.
1: No a te pozostałe tutaj, te nasze babcie rogowe, to co to są za instrumenty?
0: Ten trzeci instrument, który tutaj mam, jest to instrument romantyczny. On już ma wentyle, są to wentyle obrotowe, ale mamy tylko trzy. A jak tutaj zobaczymy na ten najnowszy instrument, mamy właśnie jeszcze kwart wentyl. No jest to też ciekawostka, ponieważ ten instrument ewoluował po prostu i jest znacznie łatwiejszy niż ten instrument właśnie, który był 100 lat temu użytkowany w orkiestrach.
1: A te pozostałe rurki?
0: Te pozostałe rurki należą właśnie do tego instrumentu klasycznego. Do każdej tonacji używało się innej rurki po prostu. Czyli tutaj ja mogę zagrać tylko te dane dźwięki i dźwięki z ręką pomiędzy, a każda inna rurka odpowiada za kolejną tonację.
1: Czyli trzeba go było rozmontować i na nowo zmontować?
0: Tak, to się bardzo szybko montowało. Na przykład jak grano opery, no to po prostu jest tam często czas pozostawiony, kilka taktów na zmianę tonacji po prostu. Czyli orkiestra grała dalej, a waltorniści zmieniali tonację właśnie technicznie w postaci zmiany rurki. A teraz właśnie... Te wszystkie rurki, które tutaj posiadam, są zamieszczone w tym instrumencie, który jest tutaj. Czyli każdy wentyl, zawijas odpowiada za tą rurkę klasyczną.
1: Ten, który teraz tutaj nam pani pokazuje, czyli na którym pani normalnie gra, to on jest bardzo, bardzo zakręcony.
0: Tak, on jest bardzo długi właśnie, ponieważ musiał pomieścić te wszystkie tonacje w sobie i to, żebyśmy właśnie w tym momencie nie musieli zmieniać w trakcie utworu rurek. Czyli po prostu wciskamy wentylę i możemy grać wszystko, co nam dusza zaśpiewa tak naprawdę.
1: Czyli krótko mówiąc, instrument zakręcony jak baranie rogi.

Instrument zakręcony jak baranie rogi to był fragment podcastu Alfabet Orkiestry. Erja Kruk, po co róg w orkiestrze? Słyszeliście jego autorkę oczywiście, Martę Kawalec, i wspaniałą muzyczkę z orkiestry Polskiego Radia. A teraz, żeby jeszcze przez chwilkę muzycznie przedłużyć ten klimat i wysłuchać, jak brzmiały te instrumenty, o których dziewczyny tak pięknie opowiadały, posłuchajmy waltorni, która się trochę smuci, która trochę płacze, czyli waltornia w tonacji mol, czyli w smutnej tonacji, brzmi tak.

Ale waltornia potrafi też się uśmiechać, potrafi być też radosna i wtedy może zabrzmieć na przykład tak –

0: Autopromocja.
1: Co dzieje się nocą w zoo? Jak trafiają do niego zwierzęta? Dlaczego nie możemy dokarmiać jego mieszkańców? Odkrywajcie z nami tajemnice warszawskiego ogrodu zoologicznego w podcaście Polskiego Radia Dzieciom Sekretne życie zoo. Zajrzymy do miejsc niedostępnych dla zwiedzających, porozmawiamy z ekspertami i zaprezentujemy niezwykłe zwierzęta z różnych zakątków świata. Bawcie się z nami w Zoo Detektywów. Wszystkie odcinki dostępne na podcasty polskieradio.pl. Zapraszam, Marta Powałowska.
0: Autopromocja.
2: Lato z alfabetem orkiestry.
3: Trwa w najlepszy, Jacek Zawada, Zosia Montowska. Wspominamy letnio, wakacyjnie i słonecznie alfabet orkiestry i koncerty i podcast. I zachęcamy Was do tego, żebyście dzwonili do nas i mówili nam o swoich ulubionych utworach, które usłyszeliście właśnie na naszych koncertach radiowych. A może o takich utworach, które chcielibyście usłyszeć. Zapraszam, jesteśmy z Wami do 14.

Bardzo dostojne, bardzo efektowne i przepiękne dźwięki w piosence Filharmonia gra z płyty Filharmonii Szczecińskiej. Znakomita płyta. Bardzo często sięgamy po te utwory i myślę, że wielu naszych słuchaczy doskonale zna te piosenki, a jeśli ktoś jeszcze nie słyszał, to bardzo Was zachęcam do sięgnięcia po dwa wydawnictwa płytowe Filharmonii Szczecińskiej z utworami dla dzieci. Fantastyczna muzyka, fantastyczne wykonania, tak jak i fantastyczni goście są na naszych koncertach, koncertach Alfabetu Orkiestry, bo dzisiaj w tej audycji Lato z Alfabetem Orkiestry wspominamy sobie, co się działo w poprzednim sezonie, czyli od września do czerwca, zanim jeszcze nie rozpoczęły się wakacje, bo teraz już odpoczywamy, zatem Orkiestra Polskiego Radia również odpoczywa, niektórzy grają w różnych zakątkach Polski lub świata, a część z naszych muzyków z orkiestry po prostu odpoczywa na wakacjach. A my dzisiaj wspominamy i tęsknimy za naszą kochaną Orkiestrą Polskiego Radia i wspominamy naszych wspaniałych gości, których mogliśmy usłyszeć, zobaczyć i podziwiać w czasie naszych koncertów Alfabetu Orkiestry. Ja najbardziej chyba spośród naszych gości zapamiętałem między innymi Katarzynę Łaskę, która podczas koncertu Alfabet Orkiestry Dziewczyny Górą, to był marcowy koncert, tak, z okazji Dnia Kobiet, zaśpiewała fenomenalnie Mam tę moc, mam tę moc, czyli utwór wszystkim doskonale znany z filmu Kraina Lodu, bo przecież Kasia Łaska właśnie śpiewa w filmie tę piosenkę. Wszyscy byli zachwyceni jej wykonaniem.

ale z równie wielką tęsknotą, ale i wspaniałym wspomnieniem myślę o Marcelu Mierzejewskim, który był z kolei gościem koncertu Alfabet Orkiestry Wujak Wiosna, gdzie zachwycił zgromadzoną publiczność pokazem naśladowania ptasich głosów i różnymi muzycznymi, ptasio-dźwiękowymi zagadkami. Ja Marcela kilka tygodni wcześniej, zanim usłyszałem go podczas koncertu, poznałem tutaj, w naszym studiu Polskiego Radia Dzieciom, gdzie był moim gościem w jednej z audycji i już wtedy zrobił na mnie ogromne wrażenie. Zresztą Marcel Mierzejewski jest mistrzem Polski w naśladowaniu ptasich głosów. Coś niesamowitego, niebywały, nietuzinkowy i bardzo, bardzo wyjątkowy talent. Albo przypominam sobie jeszcze teraz uczniów prywatnej szkoły muzycznej Paderewianum z Sulejówka, którzy wspólnie z orkiestrą Polskiego Radia wystąpili podczas jednego z koncertów i było to niesamowite móc oglądać i móc słuchać połączonych dźwięków doświadczonych muzyków Orkiestry Polskiego Radia i początkujących, młodziutkich, ale już z wielkim talentem muzyków Szkoły Muzycznej Paderewianum z Sulejówka. Pozdrawiamy ich bardzo, bardzo serdecznie. A jeden z gości, który pojawił się również podczas jednego z koncertów Alfabetu Orkiestry, pojawi się w naszym studiu już za chwilę. Jest to gość, który... Jest to gość, który potrafi stworzyć niesamowite brzmienie. Brzmienie instrumentu... Nie, przepraszam, nie instrumentu. Instrumentów. I to wielu instrumentów, które bardzo mnie poruszyły na jednym z koncertów Alfabetu Orkiestry. Były to instrumenty, które wyczarowały przepiękne dźwięki pod rękoma młodych muzyków dyrygowanych przez naszego gościa, który pojawi się w naszym studiu już za kilka chwil. A teraz zapraszam Was do przepięknego, muzycznego, ale przede wszystkim czekoladowego miasta.

0: Drodzy radiosłuchacze, wśród wielu gości w czasie naszych koncertów Alfabetu Orkiestry mieliśmy też wyjątkową okazję posłuchać wspaniałych dźwięków orkiestry mandolinowej Juno Vars, a dziś w studiu wyjątkowa okazja, by posłuchać rozmowy z panią Aleksandrą Stadnicką-Wawer, wieloletnią dyrygentką orkiestry mandolinowej Juno Vars. Witamy pani Aleksandro.
1: Witam serdecznie, bardzo się cieszę, że mogłam tutaj przyjść. Bardzo miło wspominam tamten koncert.
0: Ja też bardzo miło wspominam tamten koncert. My się spotkaliśmy wtedy na scenie. Teraz siebie przypomnieliśmy sobie nawzajem w trakcie utworu, który już teraz wybrzmiał, Czekoladowe miasto. Jakie wrażenia ma pani po tamtym koncercie? Co prawda to było pod koniec maja, czyli kilka tygodni temu, jak pani w ogóle przeżyła ten koncert, w którym w słynnej sali koncertowej imienia Witolda Lutosławskiego, dyrygowana przez panią orkiestra mandolinowa Juno Vars, mogła zaprezentować się na żywo widzom i słuchaczom Polskiego Radia dzieciom?
1: To są dwie różne rzeczy. Po pierwsze mój odbiór i odbiór dzieci, z którymi byłam. Ja wielokrotnie już byłam w tej sali i raz nawet mieliśmy koncert. Marzyłam, żeby jeszcze raz mieć taki koncert i widać, marzenie się spełniło. Także bardzo lubię salę Lutosławskiego. Dla dzieci było to niezwykłe przeżycie, zobaczyć prawdziwe studio, prawdziwą, wspaniałą orkiestrę Polskiego Radia. Także dzieci rzeczywiście patrzyły z wielkim zainteresowaniem i dawało mi to wielką radość, bo nigdy nie wiadomo, gdzie takie właśnie ziarenko gdzieś kiedyś wykiełkuje. A może ktoś właśnie zostanie prezenterem, a może ktoś będzie częściej chodził na koncerty, a może coś jeszcze, o czym nie wiem, ale może się dowiem, dlatego że ze wszystkimi moimi absolwentami bardzo chętnie utrzymuję kontakt.

0: i przychodzą do mnie dzielić się co na przykład tym, co na przykład ta orkiestra im dała, co z tym zrobili. A takich pomysłów na kontynuowanie tego bycia uczestnikiem orkiestry mandolinowej jest bardzo wiele. Także ten koncert był dla nich niesamowitym przeżyciem i myślę, że na długo go zapamiętają.
1: Uczestnicy orkiestry mandolinowej Junowars, członkowie orkiestry Junowars są jej członkami przez 8 lat, tak?
0: 7.
1: 7 lat.
0: Tak, dlatego że ten program Innowacja Autorska trwa 7 lat. Od pierwszej do siódmej klasy dzieci uczestniczą w tym takim programie, tak.
1: Ciekaw jestem, jakie są zatem losy, nawiązując do tego, o czym pani powiedziała przed chwilą, losy pani absolwentów, mandolinistów, których pani wypuszcza w świat. Czy nadal ta mandolina im towarzyszy w życiu? Czy niektórzy odkładają ją na bok?
0: To jest bardzo różnie. Na pewno są tacy, którzy odkładają na bok, ale wielu uczestników orkiestry dalej kontynuuje po prostu grę na mandolinie. Mam absolwenta Maćka, będę używała tutaj imion, który kupił sobie różne rodzaje mandolin, czyli poszerzył swoją kolekcję, nawiązał współpracę z mandolinistami na całym świecie. Mało tego, tak pokochał mandolinę i grę na tym instrumencie i jej brzmienie, że w ogóle postanowił pojechać do Grecji i tam zamówił sobie w ogóle u lutnika specjalną mandolinę tylko dla niego, żeby uzyskać to właśnie takie prawdziwe brzmienie. Mało tego, zaczął się uczyć greckiego, żeby mógł dobrze zrozumieć Greków, tych, którzy grają na tych instrumentach. Więc to jest takie dogłębne, znaczy właśnie zgłębienie.
1: Takie precyzyjne,
0: tak, precyzyjne, tak, żeby dokładnie rozumieć tę muzykę wykonywanych na przykład przez Greków na ich instrumentach. No i tak jak powiedziałam, nawiązał kontakt z mandolinistami na całym świecie i także jest to u niego cały czas bardzo żywe. Zresztą miałam taką niedawno właśnie niesamowitą sytuację, że prowadziłam lekcję, raptem uchylają się drzwi. Za tych drzwi widać ogromny bukiet kwiatów.
1: Ktoś miał imieniny?
0: Nie. Właśnie nie, a za tym bukietem stoi mężczyzna. Patrzę, po wielu latach, Maciek, poznałam oczywiście, no przyszedł właśnie ze swoją córką, że bardzo by chciał, żeby jego córka również uczyła się grać na mandolinie. Przyszedł z mandoliną, zagrał dzieciom.
1: Z tą mandoliną z Grecji?
0: Nie, bo ta była jeszcze właśnie dopiero w produkcji, że tak powiem. Tak. Zagrał, opowiedział, no i dostałam taki piękny bukiet kwiatów, który no wyrażał, myślę, bardzo wiele. W tym bukiecie znajdowało się pewnie wiele myśli, takich pięknych myśli związanych z tym, że kontynuuje, że jest to jego pasja. Mówi, że po pracy, żeby się zrelaksować, wyciąga mandolinę i gra. To jest jeden absolwent. Mam też absolwenta Rafała. Rafał jest niesamowity, ponieważ on pokochał muzykę od samego początku. Powiem tak, trzymał się właściwie mojej spódnicy od pierwszej klasy. Nie odstępował mnie na krok. Kochał muzykę, naprawdę to było bardzo widać, jak kiedyś zadałam dzieciom pytanie. Kochane dzieci, co wy robicie po lekcjach? Ponieważ ja bardzo lubię mieć kontakt z dziećmi, nie tylko ten muzyczny, ale tak ogólnie, żebym wiedziała, co ich interesuje, jakie są ich pasje. Po prostu, żeby mieć z nimi kontakt, taki emocjonalny. Na co Rafał odpowiedział: bawimy się w muzykę. To było piękne.
1: Pięknie i też takie podsumowanie tego, że myślę, że i Rafał, i Maciek, i wielu członków orkiestry mandolinowej Junowars trafiło w dobre ręce, w pani ręce, to proszę nam teraz powiedzieć, skoro pani jest szefową, dyrygentką orkiestry mandolinowej Junowars, jak uzyskuje się takie brzmienie orkiestry składającej się z początkujących, młodziutkich muzyków, takie brzmienie, które powoduje, że cała sala radiowa imienia Witolda Lutosławskiego oddycha

0: ze wzruszeniem na dźwięki, usłyszawszy dźwięki pani orkiestry, bo ja tak miałem, tak jak rozmawialiśmy przed chwilą jeszcze poza anteną.
1: Tak.
0: Przepiękne, przepiękne brzmienie.
1: Zgadzam się.
0: Nieprzypadkowe i jakieś takie bardzo, powiedziałbym, organiczne, proste, w sensie takie bardzo naturalne, takie po prostu.
1: Tak, to znaczy najpierw trzeba zacząć od tego, żeby dzieci pokochały instrument. To od tego trzeba zacząć, żeby to nie było jak gdyby taką koniecznością przeze mnie wymuszoną, tylko żeby dzieci same chciały i żeby wiedziały, że wszystko, co robią, wszystko, co grają, po pierwsze muszą słuchać. Muzyk się musi kierować uchem, tak? Czyli ja im zawsze mówię, wasze brzmienie ma sprawiać przyjemność i wam, i słuchaczom. I należy po prostu do tego podchodzić krytycznie. Można również siebie nagrywać i słuchać. Oczywiście jest wiele technik, nad którymi pracujemy, żeby to brzmienie właśnie było piękne, miękkie. Wiele ćwiczeń. No, w zasadzie wszystkie te ćwiczenia są autorskie, tak? Bo no, niewiele jest podręczników do mandoliny. Są oczywiście, no, ale tam się brzmienia nie nauczymy, tylko raczej techniki. To brzmienie po pierwsze musi się podobać nam, czyli dzieciom, nam nauczycielom i wtedy możemy wyobrażać sobie, że również spodoba się słuchaczom. Także to jest bardzo ważne i to, co jest jeszcze ważne w muzyce, też zawsze to podkreślam dzieciom, że muzyka nie istnieje bez włożenia w to serca. Inaczej są to tylko dźwięki. W momencie, kiedy włożymy w to serce, pasję, w tym momencie to zaczyna być muzyka. I to jest jak gdyby podstawa tego, żeby dzieci to poczuły i zrozumiały. A proszę mi wierzyć, większość dzieci to czuje. One rzeczywiście już w pierwszych latach, większość z nich zaczyna po prostu tę mandolinę i to, co zrobimy z tą mandoliną, po prostu kochać. A z miłości rodzą się przepiękne rzeczy i nie tylko, jeśli chodzi o muzykę.
0: No ja za nie mówiłem, bo tak przepięknie pani o tym opowiada i zaraża pani miłością do instrumentu, którym jest mandolina i w ogóle do muzyki. To ciekaw jestem, pani Aleksandro, kto panią zaraził tą pasją i miłością do muzyki, kiedy była pani jeszcze kilkuletnią Olą?
1: Haha, no właśnie.
0: Bo to musiał być chyba ktoś taki, prawda?
1: Tak, tak. Ja mam to wielkie szczęście, że ja pochodzę z rodziny muzycznej i jestem już trzecim pokoleniem, które właśnie muzyką się zajmuje. Po pierwsze była to moja babcia, Helena Stadnicka, która zakochała się w tańcu. Była baletnicą sama najpierw tańczyłam na całym świecie, potem po wojnie, już po wysiedleniu z Warszawy, bo mieszkała w Warszawie, zamieszkała w Radomiu, gdzie założyła liczne szkoły tańca, cały Radom tańczył i do tej pory, jeżeli ja jadę do Radomia i przedstawię się, to właściwie nie jestem osobą nieznaną. Wszyscy znali moją babcię, wszyscy się uśmiechają i w tym momencie istnieje Dom Kultury imienia mojej babci w Radomiu, czyli Dom Kultury imienia Heleny Stadnickiej. Poza tym moi rodzice, obydwoje, również byli muzykami. Tata skończył szkołę baletową i również tańczył, zajmował się tańcem. Mama skończyła akademię muzyczną i jej specjalnością były przede wszystkim chóry. Miałam przyjemność pracowania z rodzicami, z jednym i z drugim z rodziców, więc też chłonęłam ich sposoby bycia, prowadzenia zajęć, a rzeczywiście moi rodzice byli wyjątkowymi autorytetami. To byli ludzie uwielbiani przez swoich uczniów, studentów, bo również pracowali w Akademii Pedagogiki Specjalnej i pracowali również z dziećmi. Ja miałam przyjemność współpracowania w różnych z tych placówek i jak gdyby chłonęłam to, co moi rodzice mogli mi przekazać w trakcie zajęć. No poza tym sama oczywiście skończyłam obecny uniwersytet.

0: muzyczny, więc też się wiele nauczyłam. I właściwie to od dzieciństwa, ja mniej więcej, nie wiem od którego roku życia, ale byłam właśnie kilkuletnią dziewczynką, jak już wiedziałam, że będę chciała być panią nauczycielką od skrzypiec. Wtedy chciałam być
1: nauczycielką. Od skrzypiec?
0: Tak, od skrzypiec, ponieważ moim instrumentem były właśnie skrzypce, tak. A tak się stało, że mandolina jest takim instrumentem pokrewnym, bardzo bliskim skrzypcom, więc tak właśnie teraz były te mandoliny i to było spełnienie moich marzeń. Właściwie nie wyobrażam sobie, żebym mogła robić cokolwiek innego. Tak, czuję się spełniona. Orkiestra Junowars to moja wielka radość, wielka duma, pasja i mogłabym jeszcze używać całe mnóstwo bardzo pozytywnych określeń, które po prostu są jedną wielką radością.
1: I to wyjątkowe miejsce i wyjątkowa orkiestra, bo takich orkiestr mandolinowych dziś mamy w Polsce chyba tylko kilka, prawda?
0: Są orkiestry mandolinowe, ale Junowars jest jedyne i niepowtarzalne.
1: I jedyne w Warszawie?
0: Tak, to znaczy w ogóle ten innowacja pedagogiczna orkiestra mandolinowa jest jak gdyby no niepowtarzalna. Nie ma drugiej takiej działalności w szkole. Obecnie grających dzieci, znaczy dzieci objętych tym programem w szkole 316 jest 170 dzieci. Tak. I na początku dzieci mają takie zajęcia muzyczno-ruchowe w pierwszej i w drugiej klasie, a potem od trzeciej klasy zaczynają grać już, uczyć się grać na mandolinie. No i zaczyna się wtedy cała ta przygoda, która to jest nie tylko granie. Ta cała przygoda to jest, oj, długo by można o tym opowiadać. Koncerty, wyjazdy, obozy i w ogóle...
1: Czyli
0: cały
1: takie
0: ten...
1: już prawdziwe życie artystyczne młodych muzyków, prawda?
0: Tak, tak, tak. Bardzo zresztą przyjaźnie tak samo. Uczenie się współpracy to rzutuje w ogóle, myślę, na całe życie wielopłaszczyznowe. Ogólnie rzecz biorąc jest to wychowywanie poprzez muzykę. Szeroko pojęte wychowywanie poprzez muzykę.
1: Pani Aleksandra, drodzy słuchacze, ma ze sobą dzisiaj mandolinę, o której jako instrumencie porozmawiamy już za chwilę po piosence. A gdyby ktoś z Was miał jakieś pytania do naszego gościa, to proszę bardzo, dzwońcie, numer telefonu do studia 226452055. Jeśli kogoś z Was interesuje właśnie mandolina, to nie czekajcie, wykręćcie numer do nas i zadajcie pytanie naszemu gościowi. Wracamy po piosence.

0: Drodzy radiosłuchacze, a my wracamy do naszego gościa, do rozmowy z naszym gościem. Przypominam, w naszym studiu pani Aleksandra Stadnicka-Wawer, dyrygentka Orkiestry Mandolinowej Juno Vars. Pani Aleksandra przybyła dzisiaj do naszego studia z przepiękną mandoliną, która jeszcze piękniej zapewne brzmi. Proszę opowiedzieć dzieciom, które nam słuchają, jak zbudowany jest ten instrument i czy łatwo nauczyć się pierwszych melodii na nim, czy jednak trzeba włożyć w to dużo pracy?
1: Ciężko jest odpowiedzieć jednoznacznie. To znaczy tak, i łatwo, i trudno. Wszystko zależy od, oczywiście właśnie od tego, czy człowiek, po pierwsze trzeba chcieć. O. Od tego się wszystko zaczyna. I niewątpliwie, no, ćwiczyć również trzeba. Ja zawsze mówię, że właściwie instrument i muzyka to jest taka pani, która wymaga codziennej pielęgnacji, jak roślina, jak człowiek, jak dziecko. Przecież mama o dziecko musi dbać codziennie, musi dać codziennie jeść, porozmawiać, uśmiechnąć się, przytulić i tak dalej. I tak samo jest z instrumentem, on wymaga codziennej opieki przez tę osobę, która się chce nauczyć na niej grać. My tworzymy z dziećmi taki osobisty kontakt z instrumentem właściwie. Każda mandolina ma swoje imię.
0: Tak?
1: Tak, każda mandolina ma swoje imię, ma swoje miejsce, w którym mieszka, czyli dziecko przygotowuje półeczkę albo jakieś inne miejsce, gdzie mandolina mieszka, ma swoje imię i dzieci też mają takie specjalne tabelki, do których wpisują czas kontaktu z instrumentem, czyli grania, a potem
0: czas
1: oczywiście...
0: Czas spotkania, prawda?
1: Tak, czas spotkania, który jest bardzo ważny. I potem jest wspaniałe podsumowanie, nie tylko w postaci ocen. Te oceny to są na przykład u nas nutki różowe różne, piękne, ale też przecież nagrodą jest to, że są koncerty, na których dzieci mogą zagrać, czyli to jest to poczucie sprawczości, dumy, przyjemności, tak, że mogę zagrać w domu rodzicom, dziadkom, koleżankom, że mogę się pokazać. Oprócz tego mogę nagrać na przykład płytę w studiu Ludosławskiego.
0: Tak, i my dzisiaj mamy trzy płyty Orkiestry Mandolinowej Juno Vars, które przyniosła do studia pani Aleksandra. Za chwilkę posłuchamy utworu z jednej z tych płyt. Ciekaw jestem, pani Aleksandro, jakie są emocje dzieciaków, członków orkiestry, związane z licznymi wyjazdami, z wyjściem na scenę, z tym, że przekazują to, co mają w sercu, te dźwięki, które mają w sercu, poprzez instrument, poprzez mandolinę, słuchaczom, widzom. Jak one to odbierają, co one czują w czasie koncertu, po koncercie, bo myślę, że to muszą być wyjątkowe emocje.
1: Tak, to znaczy dzieci, większość dzieci czeka na te koncerty. Myślę, że stanowi to ogromne przeżycie, zwłaszcza dla tych dzieci najmłodszych, jeśli to są pierwsze ich występy. Potem dzieci już jak gdyby mają to obycie sceniczne i już mówią, ach, ja to się nie denerwuję.

0: super, super, oczywiście, bardzo się cieszę. Oczywiście wiemy, że taka odrobinka tej takiej tremy mobilizującej czasami jest wskazana u każdego artysty, ale mówię o tej tremie mobilizującej, a nie paraliżującej. Myślę, że dzieci się cieszą. Nawet jeśli do tego na przykład niektóre się nie przyznają, że no jest to jak gdyby dla nich kolejny już występ i takie już taka norma, powiedzmy, tak? Ale jednak jest to bardzo duże przeżycie. My mamy całą organizację związaną z tymi występami, także pomalutku te dzieci się uczą, starsze dzieci przekazują młodszym, jak to wygląda. Znaczy pokazują poprzez zachowanie, tak? Oczywiście wszystkim sterujemy my, nauczyciele, czyli pani Anna Sali Tuda i ja w tym przypadku. To są ogromne emocje, nawet sama organizacja takiego koncertu w momencie, kiedy występuje, tak jak na ostatnim koncercie, 170 dzieci, bo tyle nas jest, a były koncerty również, gdzie była 200 dzieci. Więc pierwsze pytanie, jakie zadają mi widzowie, to jest: a jak pani to ogarnia?
1: Jak pani to ogarnia, pani Aleksandro? Ja też to pytanie zadam.
0: Tak, to znaczy ja myślę, że dzieci widziały moje zaangażowanie, moją pasję, że to, co robię, to wypływa ze mnie samej. Ja po prostu dzieci tym starałam się zawsze w jakiś sposób tą miłością do tego, co robimy, zarażać i pokazywać im, że to jest ważne. I rzeczywiście to i ta systematyczna praca, systematyczna i konsekwencja wymagań podanych powoduje to, że udaje się zrobić tak duże przedsięwzięcie, czyli połączyć wszystkie poziomy, bo to jest od pierwszej do siódmej klasy, gdzie dzieci tam w pierwszej, drugiej klasy się właśnie mają zajęcia muzyczno-ruchowe, a potem od trzeciej klasy grają i na każdym poziomie mamy oddzielne zajęcia, po czym przed koncertem, na próbach, musimy to połączyć w jedną całość.
1: Aha, czyli poszczególne roczniki ćwiczą, trenują oddzielnie, tak?
0: Oddzielnie, tak.
1: To ile prób, ciekaw jestem, miała orkiestra Junowars przed naszym koncertem w studiu Lutosławskiego, koncertem alfabetu orkiestry?
0: To znaczy ogólnie, ponieważ to nie była ta 170, tylko to była mniejsza grupa dzieci.
1: To była mniejsza, prawda?
0: Tak, w sumie
1: ale
0: to
1: też
0: były...
1: składająca się z kilku roczników?
0: Z trzech roczników, czyli to była 45 grających dzieci i tam 25 mniej więcej dzieci śpiewających, więc tutaj tych prób było, no, trudno jest mi powiedzieć dokładnie ile, ale wystarczyła nam nasza sala prób, więc
1: żeby się przygotować,
0: do tego występu. No i w tym momencie dokładnie nie pamiętam, ale no, z tymi dziećmi grającymi, no to było wiele takich prób, natomiast z dziećmi śpiewającymi tak jak połączenie wszystkiego, no to były chyba dwie próby, tak mi się wydaje. Potem jeszcze były próby oczywiście w studiu Lutosławskiego, ale w grupach oczywiście tych prób było dużo, dużo, dużo więcej.
1: I zabrzmiało to fenomenalnie. Jeżeli nie wierzycie, drodzy radiosłuchacze, to wejdźcie na stronę polskieradio.pl i odnajdźcie właśnie ten koncert alfabetu orkiestry z 30 maja 2026 roku. Co jest takiego magicznego w mandolinie dla pani? Jeżeli chodzi o dźwięk, o brzmienie, o... No właśnie, co jest takiego niezwykłego?
0: Już częściowo pan właściwie odpowiedział. Dźwięk, brzmienie, tak. To jest fantastyczne.
1: Też takie niecodzienne jak na dzisiejsze czasy, prawda? Zapomniane, niepotrzebnie zapomniane.
0: Mandolina jest takim instrumentem, który... jeśli się na niej pięknie gra, wzrusza. Wycisza, uspokaja. Bardzo dużo ludzi, którzy słuchają naszych płyt, właśnie mówią, że słuchają po to, żeby się zrelaksować. Na tym instrumencie można próbować uzyskać, znaczy jeśli chodzi już o wielogłosowe brzmienie, brzmienie przypominające orkiestrę symfoniczną. My gramy na wiele głosów, począwszy najmniejsza ilość to są 4 głosy, ale na ogół tych głosów jest znacznie

0: znacznie więcej, czyli powiedzmy 7 głosów. Na 7 głosów jest brzmienie orkiestry. Dzieci biegle czytają nuty i są podzielone na głosy. Mamy głos pierwszy, pierwszy A, drugi, trzeci i tak dalej. Poza tym jeszcze też w poszczególnych głosach jeszcze są podziały, gramy dywizji w poszczególnych głosach, tak? Są mandole. Oprócz tego jeszcze włączamy do naszego brzmienia instrumenty perkusyjne, czasami gitarę, akordeon, wiolonczele, trąbkę. Bardzo różne mamy pomysły na wykonania naszych utworów. I dzięki temu uzyskuje się bogactwo. Poza tym mandolina jest takim instrumentem też, na której można zrobić dynamikę. Czyli możemy grać ciszej albo głośniej. Możemy grać tremolo, czyli takim ciągłym dźwiękiem, albo takimi krótkimi dźwiękami, czyli non tremolo. Także naprawdę mamy dużo technik wykonawczych na tym instrumencie, dzięki którym uzyskujemy przebogate i różnorodne brzmienie. Dzięki temu nie jest nudno, tylko jest, jak to się mówi, na bogato.
1: Tak. Jeśli jakieś dziecko, które mieszka w Warszawie lub w okolicach Warszawy, chciałoby się dostać do waszej orkiestry mandolinowej, to co musi zrobić?
0: Ogólnie do tej pory było tak, że dzieci, które kończą zerówkę, przychodzą do szkoły 316 i mają takie sprawdzenie predyspozycji wrodzonych. To nie są żadne egzaminy, ani jakieś specjalne takie testy, do których trzeba się przygotowywać. Chodzi o te wrodzone predyspozycje, z którymi się po prostu rodzimy. To jest jedno. I drugie, co jest bardzo ważne, to czy dziecko po prostu chce z nami grać i czy lubi muzykę. To jest podstawa. Na pewno wyznacznikiem nie jest to, czy rodzice bardzo chcą, a dziecko może niekoniecznie. Najważniejsze tu jest dziecko. Czy dziecko po prostu chciałoby grać na instrumencie i czy lubi muzykę? Zresztą, nawet jeśli te predyspozycje czasami są malutkie, to od tego są nauczyciele, żeby przez lata wykształcić w dziecku to, co jest potrzebne, aby mogło grać na mandolinie.
1: Życzę wszystkim szkołom muzycznym w Polsce takich profesorów, takich nauczycieli jak pani, panie Aleksandro. Ja sam kończyłem szkołę muzyczną, Wydział Piosenki. Miałam niewątpliwe szczęście trafić na wspaniałych profesorów, ale w różnych innych sąsiednich klasach w moim roczniku bywało różnie. Niektóre osoby niestety przez swoich profesorów były zniechęcone sposobem nauczania i po tej fali entuzjazmu, z którą przychodzili do szkoły, odchodzili ze zwieszoną głową. Ja na szczęście miałem, tak jak powiedziałem, ogromną radość spotkać wspaniałych profesorów i myślę, że jeśli wszyscy, chociaż 50% mieliby tej pasji, radości i zrozumienia chyba dzieci, co pani, to byłoby fajniej po prostu.
0: Tak, bo zadaniem nauczyciela jest wspieranie choćby najmniejszego talentu.
1: To, co pani przed chwilką powiedziała, że nawet może być mały talent, ale zadaniem nauczyciela jest to, żeby to rozwinąć.
0: Tak, oczywiście, że tak. I było wiele takich sytuacji, kiedy dziecko przychodziło i wydawałoby się, że naprawdę nic z tego nie będzie, a dzięki pracy, na przykład w 5 klasie, raptem okazywało się, że jest to geniusz, który idzie później do szkoły muzycznej pogłębiać swoją wiedzę muzyczną.
1: Mam nadzieję, że my będziemy pogłębiać jeszcze nie raz brzmienie orkiestry mandolinowej Junowars w trakcie i w czasie koncertów Alfabetu Orkiestry. Jeśli dostaniecie, pani Aleksandro, kolejne zaproszenie od Polskiego Radia, czy zechcecie je przyjąć?
0: Tutaj na to pytanie w tym momencie niestety nie mogę odpowiedzieć, aczkolwiek mogę tylko powiedzieć, że jest to bardzo miłe zaproszenie. Jeśli byłaby taka możliwość, to pewnie orkiestra chętnie skorzysta.
1: Bardzo się cieszymy, raz jeszcze to podkreślę, że mogliśmy usłyszeć pani orkiestrę na żywo. Życzymy pani uczniom wszystkiego najlepszego i spełnienia muzycznych marzeń i rozwijania pasji, bo nawet jeżeli ktoś nie zostanie muzykiem w przyszłości, to na pewno będzie miał serce i głowę napełnioną

0: napełnione muzyką dzięki pani i dzięki tym instrumentom, prawda?
1: I takie zadanie miała właśnie orkiestra Juno Vars.
0: Jak ma na imię pani mandolina? Rozmawialiśmy o imionach. Tak.
1: No widzi pan, i tutaj rzeczywiście jest taka sytuacja, że ja nie sprecyzowałam, że że imiona mają mandoliny dzieci. Aha. A moja jest po prostu mandolina. I to też jest piękna nazwa, mówiąca to właściwie wszystko.
0: I w ten sposób podsumowujemy i kończymy naszą rozmowę z niezwykłym gościem, dyrygentką orkiestry mandolinowej Juno Vars, panią Aleksandrą Stadnicką-Wawer. I na koniec słuchamy utworu Dwa serduszka z płyty Jest takie miejsce, szkolna orkiestra mandolinowa. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję serdecznie.

drodzy radiosłuchacze, nie wiem jak dla was, ale dla mnie to było wyjątkowe przeżycie i wyjątkowa rozmowa z naszym dzisiejszym gościem. I takich właśnie wyjątkowych gości mamy w czasie naszych alfabetowych koncertów w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Powolutku docieramy już do końca naszej audycji. Kolejne lato z Alfabetem Orkiestry już za tydzień, w sobotę punktualnie o godzinie 12, a my zapraszamy was również na powakacyjne spotkanie z pierwszym koncertem Alfabetu Orkiestry. Bilety są już w sprzedaży. Będziecie mogli ponownie tuż po wakacjach usłyszeć Orkiestrę Polskiego Radia 10 września 2026 roku. Będą nowe postaci, nowe niespodzianki na scenie. Będzie jak zwykle znakomita prowadząca Martyna Huderska. Oczywiście Orkiestra Polskiego Radia pod przewodnictwem i batutą Liliany Krych. A także mnóstwo niespodzianek i dla tych, którzy przybędą, by słuchać kolejnych wspaniałych utworów na żywo, i również dla tych, którzy będą słuchać transmisji w polskim Radiu Dzieciom. My słyszymy się ponownie, tak jak powiedziałam, w sobotę, już za tydzień, punkt o 12. Lato z Alfabetem Orkiestry. Jakiego gościa zaprosimy tym razem? Jaki odcinek podcastu będziemy wspominać razem z wami? Dowiecie się już za 7 dni. A tymczasem życzymy wam wspaniałego sobotniego, wakacyjnego popołudnia. Żegnają się z wami Jacek Zawada, Zosia Montowska. Dobrej soboty. Do usłyszenia.

prawie zażalenie małe złoże, bo uwierzyłam prawie, że nic lepsze być nie może. Zejdźmy na ziemię, perfekcja to mit. Pasowało ci w refrenie, ale to zwyczajny kit. Ideał to powód mojego dążenia, myślenia, tworzenia, a także cierpienia, bo mam w sobie geniusz, wyłapuję każdą wadę. Jak coś ulepszyć, wiem, że nim skończyć dałam radę. Nadzieja się w tobie, ty wiesz, i w tym rzecz. W naszej łodzi nie będzie nic, bo zolewo ją teraz ciecz. Konstrukcyjny błąd, może powtórzymy test. Tak, lecz trochę nam zasobów brak i tu moje motto, nigdy nie daj się zwieść, bo życie daje lekcje, a potem

0: Autopromocja.
1: Już teraz możecie słuchać naszych podcastów. Wystarczająco dobra mama, Smok Adaś ratuje planetę, Dzika Odyseja, a także bajki opowiadanej przez dzieci. Wejdź na stronę podcasty.polskieradio.pl i wpisz Polskie Radio Dzieciom. Ciesz się w dowolnym miejscu i czasie audycjami dla dzieci i dla rodziców.
0: Autopromocja.
2: Słuchajcie Polskiego Radia Dzieciom.
3: Raz, dwa, trzy, cztery!
4: Stonoga, jak wiecie,

0: ślęczyć, przyjmując zapewne system dziesiętny. I mimo zapału biologa maniaka do rzeczy tak żmudnych jak nóg analiza. Choć już Mikołaj z Laponii startuje, on nie odpuszcza, w temat się wgryza. I gdy tak dni i tygodnie mijały, on pochłonięty arytmetyką, blisko tej chwili glorii i chwały, poczuł, że temat mu z rąk się wymyka. Nie przeczuwając klęski swej misji i faktu, że to się po prostu nie uda, znudzony, zgorzkniały, po wielu trudach wypuścił stonogę na zewnątrz. I znowu tym razem jej się upiekło.
1: Raz, dwa, trzy, cztery!
0: A póki co, nikt jeszcze chyba nie zliczy dokładnie wszystkich jej nóżek. Choć z roku na rok śmiałków przybywa.

bratem swój wózek. Kochane dzieciaki, mam dla was radę. Nie traćcie czasu na zbędne rzeczy. Nie schodźcie z uprzednio obranej drogi. Nie warto liczyć nogi.

Pewnego dnia spóźnił się wtorek, razem ze środą przyszedł wieczorem. Czy to jakiś żartek? Zamyślił się czwartek. W sobotę nagle wpadł w poniedziałek i zepsuł całkiem miły poranek.

jest kosmos.

0: był sobie słoń, wielki jak słoń, zwał się ten słoń
1: Tomasz Trombolski.
0: Wszystko co miał, było jak słoń, lecz straszny.

0: Zaprosił kolegów słoni na karty na wpół do czwartej. Przychodzą, ryczą.
1: Dzień dobry, kolego.
2: Nikt nie odpowiada? Nie ma Trąbalskiego.
1: Nie ma Trąbalskiego.
3: Zapomniał, wyszedł.
0: Miał przyjść do państwa krokodylów
4: na filiżankę wody z Nilu.
2: Zapomniał, nie przyszedł.

0: Synek nazywa się Biały Ząbek. Ojciec woła:
1: Trąbek, Bąbek!
0: Córeczce na imię po prostu Kachna. Ojciec woła:
1: Grubochna, Wielgochna!
0: Nawet gdy własne imię wymawia i gdy się na przykład komuś przedstawia, często się myli Tomasz Trąbalski i mówi:
1: Nie!

0: imię jej...
1: Bania, ale zapomniał!
0: No i ta żona kiedyś powiada...
1: Idź do doktora, niechaj cię zbada! Niech cię wyleczy na stare lata! Oho.
0: Więc zaraz poszedł do adwokata, potem do szewca i do rejenta i wszędzie mówi, że nie pamięta.
2: Dobrze wiedziałem, lecz zapomniałem. Może kto z panów wie, czego chciałem?
0: Błąka się, krąży, jest coraz później, aż do kowala trafił do kuźni.
3: Ten chciał go podkuć, więc oprzytomniał. Przypomniał sobie to, co zapomniał.

0: pukał młotem Kowalski i mówi:
1: wiem już, panie Trąbalski, co dzień na głowę wody kubełek oraz na trąbie zrobić supełek.
0: I chlust go wodą sekundę trwało i w supeł związał trąbę wspaniałą.
1: Pędem poleciał Tomasz do domu, żona w krzyk:
2: co to?
3: Nie mów nikomu, to dla pamięci.
2: O czym?
3: No chciałem.
2: Co chciałeś?
3: Nie wiem. Już.

0: to promocja.
1: Czemu w studni woda dudni?
2: Czy na diabelskich skrzypcach na pewno gra diabeł?
3: A burczy bas na pewno burczy basem?
4: Odpowiedzi znajdziemy w źródełku.
2: A co jeszcze w audycji?
1: Ciekawe wydarzenia.
2: Wartościowe książki.
3: I niepowtarzalne nagrody.
4: Posłuchamy też opowieści.
2: Usłyszymy dawne melodie. Porozmawiamy na żywo z ciekawymi gośćmi.
1: I z wami.
4: Na wakacyjną wędrówkę po świecie dawnej wsi w każdą niedzielę od 10 do 12 zapraszają
2: Jolanta Kossakowska,
5: Monika Gigier,
4: Patrycja Cisz,
1: Mateusz Dobrowolski
3: i Piotr Piszczatowski.
0: Autopromocja.
6: Dzika przyroda jest bliżej niż myślicie. Na podcast Nie bój żaby, odkrywaj. Zaprasza Agnieszka Graclik, pani z Przyry.
7: Kogo możemy podglądać w okolicy? Przyroda jest wszędzie. Jeśli słuchaliście mojego poprzedniego podcastu, wiecie, że również nasze mieszkania są pełne dzikiego życia. Oczywiście im dalej od człowieka, tym więcej przyrody, ale również w miastach możemy obserwować nie tylko szalenie ciekawe zwierzęta, ale również niesamowite zachowania tych wydawałoby się całkiem zwyczajnych zwierząt. W mieście na przykład o wiele łatwiej obserwować ciekawe zachowania niektórych gatunków ptaków. Okazuje się bowiem, że im ptaki częściej oglądają człowieka, tym bardziej się do niego przyzwyczajają i tym mniej się go boją. Pozwalają się bardziej do siebie zbliżyć, przez co możemy je obserwować nawet bez lornetek. Co ciekawego można zobaczyć u miejskich ptaków? Całą masę przecudnych, zachwycających zachowań. Wystarczy tylko zwolnić, przechodząc koło nich i chwilę popatrzeć. Ptaki krukowate, czyli na przykład wrony, gawrony, kawki, no i oczywiście kruki, są bardzo mądre. To są towarzyskie zwierzęta, które tworzą większe lub mniejsze stada, w których możemy obserwować kłótnie, a nawet bójki, zabawy, śmieszne zaczepianie. Najciekawiej jest w czasie, kiedy ptaki wyprowadzają lęgi, czyli kiedy uczą swoje dzieci latać, zdobywać pokarm. Wówczas maluchy tak słodko się łaszą do rodziców i dostają od nich jedzenie. Moim ulubionym ptakiem, jeśli chodzi o obserwacje, bo bardzo łatwa ta obserwacja jest w mieście, tak samo w mieście zresztą jak i na wsi, to są szpaki. Same w sobie są nieprawdopodobnie piękne. Nie wiem, czy się kiedyś przyglądaliście. Wyglądają jakby małego czarnego ptaszka ktoś pomalował złotą farbką, takim cieniutkim pędzelkiem w delikatne wzory. Mienią się w słońcu jak klejnoty. Poruszają się całymi takimi ogromnymi stadami. To się nazywa murmuracja, czyli taka wielkie stado ptaków, które tworzy chmurę i ona tak tańczy na wietrze, jakby była żywym stworzeniem. Samiec szpaka, wyśpiewując swoją pieśń, niesamowicie się w to angażuje. Wymachuje skrzydełkami, stroszy piórka, wypina pierś. Wyśpiewuje najpiękniej i najgłośniej, jak tylko potrafi swoje

Przypadam również za kosami. Samce są całkowicie czarne, z pomarańczowym dzióbkiem i skórą dookoła oczu, natomiast samice mają taki zielonkawo-brązowy odcień. Szalenie zabawne u nich jest to, że one wychodzą z założenia, że kiedy się nie poruszają, są niewidzialne. To częściowo pokrywa się z prawdą. Więc kiedy człowiek je zaskoczy w trakcie, kiedy na przykład są w trakcie poszukiwania robaków sobie na trawniku, to nie uciekają, tylko zamierają i tak stoją w bezruchu. Potrafią tak wytrwale stać zamienione w posąg, aż niebezpieczeństwo minie, nawet czasami można naprawdę blisko nich podejść. Co mamy jeszcze? Wróble, awanturniki, które dziko ćwierkają albo cudownie wyglądają, jak się kąpią w sypkim piasku. Mamy gołębie, które cichutko gruchają do siebie i sroki, które wydzierają paszcze, jakby je odzierali z pierza. Kiedy zaczniecie zwracać uwagę na ptaki, spróbujecie rozpoznać gatunki, które żyją w pobliżu waszego domu, nagle się okaże, że zaczniecie dostrzegać. Zobaczycie, że jest ich wszędzie pełno. A jeśli macie lornetkę, to w ogóle warto rozejrzeć się również po wysokich budynkach, bo te mogą być zasiedlane przez niektóre ptaki szponiaste. Ptak szponiasty to taki, który poluje przy pomocy ostrych pazurów i zagiętego dzioba, którym potem rozrywa na kawałki to, co upoluje. Dawniej gnieździły się one na półkach skalnych, żeby mieć dobry widok, albo na bardzo wysokich drzewach. Natomiast teraz często zakładają gniazda na najwyższych piętrach budynków i w mieście polują sobie na myszy, szczury czy tam mniejsze ptaki. Obserwacja ptaków może być też trochę niebezpieczna. Często są spotykane w parkach ptaki, które nazywamy kwiczołami i potrafią one bronić się przed niebezpieczeństwem, ostrzeliwując napastnika kupą. Szaro-brązowe ptaszki budują sobie gniazdka tak grupowo, to znaczy zasiedlają najczęściej w kilka par jedno drzewo albo kilka sąsiednich, żeby w ramach sąsiedzkiej pomocy razem strzec swoich dzieci. No i kiedy zbliża się intruz, dajmy na to na przykład sroka złodziejka, która potrafi porwać i połknąć pisklaka, kwiczoły zaczynają wydawać ostrzegawcze dźwięki. Odgłos ten przypomina trochę tak mi przynajmniej serię strzałów z karabinu maszynowego, chociaż oczywiście nie jest taki głośny. No i kiedy sroka nie reaguje na te ostrzeżenia, tylko dalej podkrada się do gniazda, kwiczoły przystępują do ataku. No i lotem koszącym przelatują nad nią i jeden po drugim celują w nią kupą. No i ptasie odchody, jak pewnie wiecie, są raczej rzadkie, płynne, lepkie, obrzydliwe. Ale przez to zabrudzona nimi sroka nie będzie mogła latać, bo posklejane piórka jej to uniemożliwią. Będzie musiała się najpierw porządnie wymyć, a na pewno porządnie zastanowić nad tym, czy znowu zaatakować kwiczoły. Pamiętajcie, kiedy na spacerze usłyszycie ostrzegawcze krzyki kwiczołów. Rozejrzyjcie się i sprawdźcie, czy czasami nie zbliżacie się za bardzo do gniazda. Zwierzęta w mieście to oczywiście nie tylko ptaki, ale to je najłatwiej obserwować za dnia. Ssaki, aktywne w dzień, to wiewiórki. Zdarza się, że są tak oswojone z widokiem człowieka, że przychodzą całkiem blisko, żeby poczęstować się orzeszkiem. W większości miejsc w Polsce wiewiórka jednak będzie zbyt zajęta poszukiwaniem jedzonka, opieką nad dziećmi albo ganianiem innych wiewiórek i ten kontakt będzie najczęściej dość krótki. Warto jednak wówczas przystanąć i dobrze przyjrzeć się, bo wiewiórki są przecudowne do obserwacji. Są gibkie i sprężyste, ganiają po pionowej korze drzew z taką łatwością, jakby biegały po ziemi. Wydają prześmieszne dźwięki, stroszą kitę i wykonują nią przedziwny taniec. Pozostałe miejskie ssaki to dzieci nocy. Nie spotkamy ich raczej za dnia, a jeśli tak, to zwykle może świadczyć o tym, że dzieje się coś z nimi niedobrego, że są chore na przykład. Bo zdrowy jeż, lis, nietoperz, kuna w dzień powinny spać w swoich kryjówkach. Czasem można namówić rodziców na wieczorny spacer z latarką. Może to być fantastyczna przygoda, bardzo serdecznie polecam. Zwierzęta nocne posiadają w swoich oczach specjalną błonę odblaskową. Przez co ich oczy wyłapują znacznie więcej światła niż nasze. Umożliwia im to widzenie w niemal zupełnych ciemnościach i sprawia, że kiedy padnie na nie światło od latarki, ich oczy świecą w ciemności. Dzięki temu można wypatrzyć w nocy lisa czy jeża, czasem dzikiego kota, szczura czy kunę. Nie należy im oczywiście przeszkadzać w posiłku czy polowaniu, bo przyroda jest najciekawsza, kiedy zajmuje się sama sobą. W mieście żyje również cała masa przecudownych bezkręgowców, moich faworytów szczerze mówiąc, i można je spotkać w zasadzie na każdym kroku. Mrówki. Czarne mróweczki, które nazywają się hurtnice, możecie spotkać prawie na każdym chodniku, gdzie między betonowymi płytami mają swoje niewielkie mrowiska. Na wierzchu widać tylko kubkę piaseczku i parę biegających po jedzonko robotnic. Wyjątkowo ciekawie wygląda to w lipcu, kiedy pojawiają się młode królowe. Są sporo większe od robotnic, ale równie zajęte zasuwają po piaseczku bez wytchnienia, szukając miejsca na założenie nowego mrowiska.

Kiedy trafią na odpowiednio atrakcyjną dziurkę, wchodzą do środka i składają jajeczka. Opiekują się larwami, a kiedy te przeobrażą się w pierwsze robotnice, młode królowe skupiają się już tylko na produkcji jaj, a robotnice dostarczają im pożywienia. Skoro chodnikowe płyty, które tak okrutnie nagrzewają się w słońcu, stanowią miejsce do życia dla nieprzebranych mrówczych zastępów, to co dopiero miejskie trawniki i skwery? Oczywiście ideałem byłoby, gdyby zamiast przystrzyżonych trawników otaczały nas łąki kwietne. Ale ludzie niestety nadal boją się i uciekają od przyrody, dlatego przycinają krótko swoje trawniki, żeby czasem nikt się tam nie osiedlił. No, ale natura i tak daje radę. Bezkręgowce wykorzystują każdy skrawek zieleni, o ile nie jest czymś zatruty. Każdy kawałeczek trawki kipi życiem. Poza mrówkami znajdziemy tu przeróżne niewielkie chrząszczyki. Część z nich potrafi niesamowicie szybko biegać, dlatego nazywają się biegacze. Część jest drapieżna i poluje na małe zwierzątka, część jest roślinożerna i podżera trawniczek. Przykładem takiego drapieżnego chrząszcza jest znana wszystkim i lubiana biedronka. W Polsce mamy aktualnie inwazję takich mało przyjemnych biedronek azjatyckich, ale wciąż można spotkać nasze poczciwe siedmiokropki. Chociaż wyglądają niewinnie i dla człowieka nie stanowią zagrożenia, to pod osłoną trawnika robią prawdziwą krwawą miazgę z mszyc i innych małych owadów. Co ciekawe, same w reakcji obronnej krwawią na zawołanie. Jeśli kiedykolwiek mieliście na łapkach biedronkę, do czego zachęcam, bo biedronki strasznie śmiesznie tuptają po dłoni i szukają najwyższego punktu, żeby z niego odlecieć. Jeśli taką mieliście kiedyś na ręce, to najpewniej zostawiła wam na skórze kropelkę żółtej, takiej śmierdzącej substancji. To nie jest kupa, to nie są siuśki, to biedronkowa krew. A w zasadzie hemolimfa, bo owady mają hemolimfę, a nie krew. Jak to się stało? Otóż kiedy biedronka się zdenerwuje, potrafi się tak napiąć, że odrobina krwi przesącza się przez jej błonki na jej nóżkach i zbiera w takie właśnie śmierdzące kropelki. Dzięki temu drapieżnik, który chciałby zjeść biedronkę, powącha to sobie i pomyśli: Boże, jakie paskudztwo! I przestanie się w ogóle takiej biedronce naprzykrzać. Na trawniku, zwłaszcza jeśli leżą na nim kamienie, płyty betonowe, kawałki drewna, możecie spotkać skorupiaki. Jeśli kiedyś słyszeliście nazwę skorupiak, to pewnie kojarzy się wam ze zwierzętami wodnymi, z rakami, z krabami, z homarami, bardzo słusznie. Tymczasem na lądzie można również spotkać przecudne skorupiaki, stonogi na przykład i kulanki. Stonoga wbrew nazwie wcale nie posiada 100 nóg, a maksymalnie około 20 odnóży. Jest szara i wygląda jak prehistoryczny stwór. Ma bardzo ruchliwe czułki i jest przefantastyczna w obserwacji. Moim ulubionym, bardzo podobnym do stonogi skorupiakiem jest kulanka. Różni się tym, że kiedy się wystraszy, zwija się w idealną kuleczkę. Hodowałam kiedyś kulanki i były to jedne z najprzyjemniejszych zwierząt, z jakimi miałam kontakt. Takie wilgotne, skryte miejsca, oprócz skorupiaków, uwielbiają również ślimaki, zwłaszcza te bezdomne, bez skorupek. Bo brak muszelki każe im skryć się w jakichś miejscach przed upałem, dlatego bardzo lubię takie miejsca pod kamieniami. Możecie tam również znaleźć dżdżownice, których zresztą cała masa znajduje się w obrębie trawnika. Dżdżownice mają ogromnie ważne znaczenie dla roślin, bo spulchniają glebę. Polega to na tym, że kiedy ryją w ziemi, pozostają po nich takie wypełnione powietrzem tunele. Przez to ziemia jest mniej zbita i korzonkom łatwiej w nią wrastać. Oprócz tego dżdżownice stale zjadają i wydalają glebę, przez co pomagają w jej mieszaniu i użyźnianiu, czyli sprawiają, że rośliny mają więcej składników odżywczych i lepiej rosną. Sporo zwierzątek możecie zaobserwować w okolicy drzew, zwłaszcza lipy są bardzo lubiane przez owady. Na pniach starych lip, tuż przy ziemi, możecie spotkać często duże skupiska takich pomarańczowych owadów nazwanych kowalami bezskrzydłymi. Niektórzy mówią na nie tramwaje, bo samce i samice łączą się ze sobą odwłokami, czyli pupami, na czas rozrodu i tak sobie wspólnie chodzą parami, przypominając wagoniki tramwaju. Do lip przyciąga je smakowity soczek. Kowale to pluskwiaki, co oznacza, że ich ryjek jest taką cieniutką rurką, czy tam słomką, którą mogą sobie siorbać soczek z różnych rzeczy, na przykład takich lipowych nasionek, kiedy te są jeszcze świeże i zielone. Wyżej, na pniach lip, możecie zobaczyć naszego nowego owada dla naszego kraju, który robi nam już tutaj małą inwazję. Nazywa się skupieniec lipowy. Również jest pluskwiakiem i podobnie jak kowal bezskrzydły, lubi się zbierać w duże gromady. Takie gromadzenie się w grupy to bardzo sprytna strategia obronna. Każdy pluskwiak wydziela specyficzny, dość paskudny zapach. I kiedy tak zaczną smrodzić całą grupą, drapieżnik ma zdecydowanie mniejszą ochotę, żeby któregoś skosztować.

Żeby przyroda mogła sobie poradzić w trudnych miejskich warunkach, warto jej pomagać. Najlepszym na to sposobem wcale nie jest dokarmianie, ale tworzenie schronień, bo to właśnie brak miejsca do życia jest podstawowym problemem dla zwierząt w miastach. I co możemy im w zasadzie zaproponować? Pierwsze, co Wam pewnie przyjdzie do głowy, to budki dla ptaków. I to jest świetny trop. Budki.

0: jakie można wykonać samodzielnie, można też kupić takie, które dedykowane są określonym gatunkom. To znaczy, że ludzie, którzy je produkują, wiedzą, jakie budki wybierze wróbel, a jakie sikorka, a jakie kos, a jakie szpak. Budki są świetnym pomysłem nie tylko dla ptaków, ale i dla nietoperzy. Również one chętnie przyjmują takie wsparcie, a w zamian z chęcią wyłapią komary, które nas dręczą. Budka dla nietoperza wygląda inaczej niż ptasia. Nie ma okrągłego otworu, ale wąską szczelinę na spodzie. Dla jeży można postawić specjalne domki. Będą mogły sobie w nich spokojnie urodzić i wychować dzieci, a w zimie bezpiecznie przezimować. Schronienie przyda się także owadom. Coraz bardziej popularne robią się domki, a nawet hotele dla pszczół. Często spotykam się jednak z komentarzami, że ktoś jest na przykład rozczarowany, bo wystawił domek, żeby zamieszkały w nim pszczoły, a bezczelnie wprowadziły się tam skorki, zwane szczypawkami, albo jakieś tam osy. A tymczasem trzeba pamiętać, że same pszczoły to jest za mało, żeby wszystko w przyrodzie działało. A im więcej różnych, różnorodnych gatunków żyje dookoła nas, tym dla wszystkich lepiej. Na koniec chciałam jeszcze powiedzieć parę słów o dokarmianiu zwierząt. Zwierzęta zazwyczaj radzą sobie z czymś tak normalnym jak zima bez problemu i dokarmianie wcale nie jest potrzebne. Wyjątkowo zdarza się taka bardzo, bardzo sroga zima i wtedy faktycznie jest potrzeba nakarmienia głodnych brzuszków, ale to naprawdę bardzo rzadka sytuacja. Karmienie jest jednak tak przyjemne, dla ludzi oczywiście, że ludzie zawsze będą to robili. A skoro tak, to zawsze będzie jakaś grupa zwierząt, która będzie bardzo na to karmienie liczyć. Z tego powodu, jeśli już to robicie, jeśli już dokarmiacie, to róbcie to tak, żeby zwierzęta nie chorowały. Chleb i inne pieczywo są bardzo, bardzo złym wyborem. Od pieczywa ptaki chorują i umierają. W chlebie jest sól, która bardzo szkodzi ptasim brzuszkom. Najbardziej niebezpieczny jest chleb dla ptaków wodnych, dla kaczek, dla łabędzi, bo chleb zamoczony w wodzie, kiedy trafia do żołądka, zaczyna się psuć i kwaśnieć. A ptak może przez to nawet umrzeć. Kiedy ptak dostaje chleb i nawet jego flaczki sobie jakoś z nim poradzą i przetrawią go, to i tak po jakimś czasie w jego ciele zaczynają się dziać bardzo złe rzeczy. Efekty tego widać na jego skrzydłach. To tak zwany syndrom anielskich skrzydeł. Pióra, a nawet kości wyginają się tak, że zmieniają całkowicie swój kształt i ptak nie może już latać. Niektórzy ludzie dają ptakom nieświeże, spleśniałe pieczywo i to już naprawdę jest okropny pomysł. Również gołębie, które wydawałoby się są bardzo odporne i jedzą śmieci, no niestety cierpią z powodu złej diety. Jeśli piskle gołębia dostaje od rodziców kiepską karmę, bo tylko taką zdobyli, to jego paluszki zwijają się w piąstki i ptaszek nie jest w stanie ich rozprostować, a stara się jednak chodzić, no bo musi się nauczyć chodzić i latać. I po czasie taka łapka ubija mu się na tyle, że powstaje samki kutek i już nie jest w stanie rozprostować palców. Przyjrzyjcie się gołębiom w okolicach dworców dużych miast, najpewniej zobaczycie takie biedulki z kikutkami, no i to właśnie jest efekt złego karmienia. Jak dokarmiać dobrze? Jeśli planujecie spacer po parku i karmienie kaczek, przygotujcie im coś zdrowego, czyli na przykład warzywa, kaszę ugotowaną bez soli. Jeśli zakładacie karmnik, pamiętajcie, żeby ziarenka były świeże, żeby smalec czy słonina na pewno nie zawierały soli. Co bardzo ważne, jeśli już zaczynacie dokarmiać, dbajcie o to, żeby jedzonko było całą zimę, bo ptaki zapamiętują sobie swoje stołówki i jak zabraknie jedzenia, będą głodować. Pamiętajcie też o podawaniu zwierzętom wody w upały.
1: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom. Nie bój żaby, odkrywaj.

gdzieś głośno stuka. Co to za maniery, żeby w środku lasu

0: nie będzie fikał fikańca, kto nie powie nazwy tańca. Powtarzaj za tygrysem.
1: Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, tu się liczy skok. I chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, w górę, czasem w bok. Podpatruj mnie i staraj się wykładu pojąć tok. W końcu chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, to nie trudny krok.
0: Słuchaj, ten fikaniec to w większej połowie zaczyna się tu. Jak policzysz wyznaczoną tygrysektorię swego paskośpieszenia, podzieloną przez zawiasek kwadratowy swojego fiknięcia, to wskaźnik twojego podłożenia w pionie i twoja nadpaskowa sprężyneracja powinny wyrugować nadmiar tego mikronapędu. Są pytania?
2: Kiedy mnie zaczniesz uczyć łupić sobie? Łuper, super, luper, luper.
1: Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, tu się liczy skok. I chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, w górę, czasem w bok. Choć płynie pod, ćwiczymy ląd, przyciąga taniec wzrok. Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, to nie trudny krok.
0: Unieś nogę wysoko w górę, a ogon ciasno skręć. Mięśnie napręż jak sprężyny. Stój spokojnie, patrz przed ciebie i teraz... Pełny luz.
2: Czy tak dobrze?
0: Uwielbiam te popisy, są najlepsze w nich tygrysy. Włochaty to czy łysy, prawdziwe z nich urwisy.
1: Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, to się liczy skok. I chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, w górę.

0: książki. Tędy słowa.
1: Nie udawaj, siedzi blisko ciebie tuż. Głosem nie rozpieszcza cię, ma coś jednak fajnego. I już nie wiesz skąd, czujesz dziwny prąd, całować chciałbyś ją. Tak,
2: chcesz ją,
1: trochę czujesz, trochę wiesz.

0: Promocja.
1: Już teraz możecie słuchać naszych podcastów. Wystarczająco dobra mama, Smok Adaś ratuje planetę, Dzika Odyseja, a także bajki opowiadanej przez dzieci. Wejdź na stronę podcasty.polskieradio.pl i wpisz Polskie Radio Dzieciom. Ciesz się w dowolnym miejscu i czasie audycjami dla dzieci i dla rodziców.
0: Autopromocja. Bajkowe granie w Polskim Radiu Dzieciom.

na mnie plan, mimo że straszny ze mnie był dzban. Więc pora dziś na mój ruch, by cię pocieszyć za dwóch. Luz, plus, zdejmiemy ten czar. Koncepcję już mam, choć pomysł ten jest głupi i zły, to powiem ci, że nie poznałem nikogo aż tak odważnego jak ty.

Ciągle słyszę skargi już od wielu lat, że marny jest ze mnie mak i mam za dużo wad. Cokolwiek pójdzie źle, król marszczy groźnie swoją brew. Wylewa na mnie cały gniew. Zawsze gdy próbuję rzucić jakiś czar, wnet zapału gaśnie mego żar. Lecz los odmieni się, po nocy ujrzę słońca blask i wkrótce sławy przyjdzie czas. Bo wystarczy tylko ten amulet skraść, a król na klęczki będzie musiał paść. Uzna wyższość mą, nie mam wahań wcale.

0: Cedryku, te hałasy przeszkadzają królowi w kolacji. Proszę, bądź ciszej.
1: Mogą sobie ze mnie kpić, mówić gorzej niż do psa. Doczekam się na swe antenne.

ktoś zamiast mnie chce może wziąć mój tron. O nie! 14 życzeń w rok wam dałem, no please, 4 ponad plan. A wam się nie podoba król? To prawie bunt, serce pęka mi. Ja przecież spełniam wasze sny, tak, jeden tylko mam cel. Życzeniami chcę żyć od

0: wyjąć z nich ten czar?
1: Tylko ty to potrafisz. Ale myślę, że mogę ci coś podpowiedzieć. Moją historię każdy zna o księciu Karolu.

tak. To Magnifico, wielki nasz król. On stworzył rosas przed wiekiem czy pół. I z rąk ciska grom, a oczy mu śnią. Nie, żartuję sobie tylko. Ale on ma tę moc, to pośród nas lepszy sort. Całuśnie słodki z niego.

wielce szlachetnym szczytce się rodem, choć go nie jedni biorą na kieł. Zwę się Patallach, tak jak mój przodek, Patallach przez dwa L. Ja wymyślił, dumając u żłobu,

to Dallach przez dwa L. Wszyscy w mym rodzie byli mędrcami, alfabet znali od A do Z. Z pradziada skóry powstał pergamin, z dziadunia książki grzbiet.

przez dwa L. Pogardza jarzmem duch mój swobodny, do pracy czuje przemożny wstręt. Osioł genialny to osioł wolny, co

0: radio dzieciom.
1: Ja jestem hak, kapitan hak. Szpon zamiast łodzi to mój znak. Żelazny szpon, straszliwy szpon. Nie noszę broni, starczy on. Rozszarpie od razu żelazny mój pazur. O, na drobny mak. Regina, niedźwiedziak, mrówka jak śledzia, to broń, żelazny hak.

Jestem hak, kapitan hak. Szpon zamiast dłoni to mój znak. Żelazny szpon, straszliwy szpon. Nie noszę broni, starczy on. Rozszarpie od razu żelazny mój pazur. Ho, ho, na drobny mak. Rekina, niedźwiedzia, jak mrówka, jak śledzia. Ta broń żelazna.

0: czy znacie się z Dolores?
1: Okej, już zostaw to mnie, papa. Masz taki głos, o mamę troszczysz się, syn idealny wprost. I piszesz cudne wiersze wieczorami tuż przed snem, dlatego może byś obudził się i może zauważyłbyś mnie.
2: Dolores, gdzie ja miałem oczy?
1: No i tak mi mów.
2: Czy wyjdzie za mnie?
3: Ej, dzwoni.

0: tak jak i my.
1: Tak jest. I jeszcze coś, nim zacznie się tu zamęt.
0: Tak?
2: Potrzebna klamka.
3: Dla ciebie, proszę, weź.

Polskie Radio dzieciom od rana do wieczora.

Zosia, szyszki to nie jest coś, co pasuje do królewskiej piżamówki. Och, przecież już ci to tłumaczyłam. Ale chyba muszę to zrobić jeszcze raz.

0: Mam tu promocja.
1: Co dzieje się nocą w zoo? Jak trafiają do niego zwierzęta? Dlaczego nie możemy dokarmiać jego mieszkańców? Odkrywajcie z nami tajemnice warszawskiego ogrodu zoologicznego w podcaście Polskiego Radia Dzieciom Sekretne życie zoo. Zajrzymy do miejsc niedostępnych dla zwiedzających, porozmawiamy z ekspertami i zaprezentujemy niezwykłe zwierzęta z różnych zakątków świata. Bawcie się z nami w Zoo Detektywów. Wszystkie odcinki dostępne na podcasty polskieradio.pl. Zapraszam, Marta Powałowska.
0: Autopromocja.
2: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom.

0: Powinniśmy już zacząć podcast. Nie ma co się zastanawiać czy żartować.
1: Ale ja mam bardzo poważne pytanie. Jak go zacząć i od czego?
0: No, poważne pytanie. Można od dzień dobry, można od witajcie.
1: Ale zaczyna się od razu witajcie?
0: No.
1: Nie, to u nas w przedszkolu to zaczynamy albo od piosenki, tak. La, la, la, la, la.
0: Oj,
1: oj,
0: oj, oj. Oj, może nie to, Michasiu.
1: No dobrze, no to chociaż wierszyk. Ale taki, rozumiesz, żeby się choć trochę rymował.
0: A, jak o to chodzi, to nawet mam pomysł, posłuchaj. A?
1: Dobrze, no, może być, może być.
0: Dziękuję. Piękna nasza Polska cała.
1: Piękna, cudna i wspaniała.
0: Smog usłyszał.
1: Niech nie słyszy.
0: Bo zaraz już się zacznie.
1: To za ścianą drapią myszy.
0: Będą wioski, miasteczka,
1: kanapeczki i ciasteczka.
0: Tu nie chodzi o jedzonko,
1: a śliweczka, winogronko.
0: Słyszysz, jak nas woła głośno?
1: Co takiego, drogi smoku?
0: Czy ci w uszach kwiatki rosną?
1: Na dobranoc, bliżej zmroku.
0: Nie ma czasu dziś na spanie.
1: Jeśli zechcesz do głośnika,
0: łóżko zbliżyć swe kochanie,
1: nuda przy nas szybko znika.
0: Gdy użyjesz wyobraźni,
1: mamy to opracowane.
0: Kto się z nami zaprzyjaźni?
1: Zwiedzi miejsca mało znane.
0: Znane również odwiedzimy.
1: Opisane w przewodnikach.
0: Tam, gdzie piękne lata, zimy.
1: Gdzie na trzcinach gra muzyka.
0: Szykuj się więc na podróże.
1: Już nie mogę się doczekać.
0: Będą małe, średnie, duże.
1: Te podcasty dla człowieka?
0: Najmniejszego, lecz nie tylko.
1: Czeka na nas supermapa.
0: Zaznaczymy miejsce szpilką.
1: Byle im się nie dać złapać.
0: Podejrzymy ich po cichu.
1: Wynalazek dla ludzkości.
0: Co znaleźliśmy na strychu?
1: Nie odkryją nas dorośli.
0: Chatka dziadka w środku lasu.
1: A w niej mapa, album stary.
0: Szybciej, bo zabraknie czasu.
1: Na audycję Czorybary.
0: Na podcasty z Polski rodem.
1: Bardzo proszę, smoki przodem.
0: Piękna nasza Polska cała.
1: Piękna, cudna i wspaniała.

0: Hej, co tu robić w taki deszczowy dzień? Na konsoli się już nagrałem. Byłem u stworka potworka, żeby z nim trochę porysować. Tak naprawdę to wyszedłbym na dwór, ale przemógłbym do suchej nitki w parę chwil. Pewnie gdyby był ze mną Michaś, to wy dwóch wymyślilibyśmy dla siebie jakieś zajęcie. Oj, no coś muszę zacząć robić, żeby nie zanudzić się na dobre. Ciekawe, kto to? Proszę, proszę! O, to ty, Michasiu? Przecież miało ci dzisiaj nie być.
1: Miało, ale nic z tego nie wyszło.
0: Tak, a dlaczego?
1: Bo ten kuzyn Leszka rozchorował się i dziś... no nie możemy go odwiedzić.

0: To niesamowite. Jak ty potrafisz wszystko zmienić?
1: Słucham? Jak to ja potrafię? A co ja niby zmieniłem?
0: Jak to, co jeszcze pytasz? Przestało padać, cudownie.
1: Ale Adasiu, to nie jest moja zasługa. Ja ani nie odkręcam, ani nie zakręcam deszczu.
0: I jeszcze to, że jesteś tu ze mną. Ty wiesz co, to może rozwiązać mój problem.
1: Aha, a ty masz jakiś problem?
0: Oj tak. Michasiu, potwornie się nudzę, no. Siedzę tu sam. I na nic nie mam ochoty.
1: To przykre.
0: Nie, nie, ale zjawiłeś się ty i może wspólnie coś wymyślimy.
1: A, no tak, no właśnie. Bo przychodząc tutaj, chciałem ci coś zaproponować.
0: No zobacz, ja też. Skoro nie pada, to możemy wybrać się na rowery.
1: A nie wolałbyś na kajaki?
0: Wiesz, że sami to nie powinniśmy chyba pływać kajakami.
1: Dlaczego?
0: Bo to choć miłe zajęcie, to jednak trochę niebezpieczna zabawa, wiesz?
1: Nie przesadzasz.
0: Nie przesadzam. Bez naszych dorosłych opiekunów wolałbym jej nie próbować.
1: A kto ci powiedział, że naszych dorosłych nie będzie?
0: Michasiu, przecież Wojtek wyjechał prowadzić radiowy festyn w jakimś półpasku.
1: Co się śmiejesz? W przekręcaniu nazw to jesteś chyba nawet lepszy ode mnie.
0: Słucham? A co ja takiego przekręciłem?
1: No ten półpasek. No. To nie jest prawidłowa nazwa tego miasta.
0: Poważnie? No to może powiedz, jaka jest prawidłowa Monrealu? Co?
1: Półtusk. Wiem to od Leszka, który ruszył dołączyć do Wojtka, żeby mu pomóc na miejscu.
0: Aha, w prowadzeniu tego radiowego festynu.
1: No tak, a skoro nie mogliśmy odwiedzić kuzyna Leszka, to...
0: To co zrobimy?
1: To nasza pomoc Wojtkowi bardzo by się przydała, co nie? A wyjechał parę minut temu.
0: Naprawdę? Dopiero teraz?
1: Pewnie, a jak się cieszył na ten wyjazd, oho!
0: Ze względu na pracę? Ja nie wiedziałem, że z Leszka taki pracuś.
1: No co ty, jakbyś nie znał naszych dorosłych. Oni obaj są takimi pracusiami.
0: No tak, tak, masz rację, zgadza się. Pracusiami...
1: I przyjaciółmi.
0: Też się
1: zgadza. I dlatego lubią sobie pomagać. To trochę jak my, nie sądzisz?
0: Chyba masz rację. No dobrze, ale co z tym wszystkim mają wspólnego kajaki?
1: Oj, mają, żebyś wiedział.
0: Jak
1: mają i to wiele. Leszek mi wszystko opowiedział.
0: Rozumiem. O kajakach. O ile dobrze rozumiem.
1: Pewnie, a o czym?
0: A co z tymi kajakami?
1: Leszek mi powiedział, że przez to miasto przepływa rzeka.
0: Przez ten półpasek? Ojej, to znaczy...
1: Półtusk.
0: No to właśnie, dobrze. Dziękuję, że przypomniałeś mi właściwą nazwę, bo...
1: Półtusk.
0: Zapomniałem, ale już mi przypomniałeś. No. Półtusk.
1: Przez ten półtusk przepływa rzeka. O, i teraz ja mam problem.
0: Ty? Jaki? Nie żartuj. A co to za problem?
1: No taki, że ja zapomniałem nazwy tej rzeki.
0: Tej, co tamtędy przepływa?
1: Przez półtusk. Gdyby Leszek tu był, to by pewnie mi przypomniał.
0: Czekaj, chodzi ci o tę rzekę, po której to rzece można pływać kajakami?
1: No tak. A skąd widziałeś, Adasiu?
0: Ty sam zacząłeś mówić o kajakach.
1: A, tak, zgadza się.
0: A poza tym, jak wiesz, kajak i rzeka świetnie do siebie pasują.
1: No tak, nie tylko rzeka pasuje do kajaka.
0: Nie, a co jeszcze?
1: Bo mają tam taki bardzo długi kanał, który dzieli się na dwie nogi. Znaczy od nogi.
0: Słucham? Na co się dzieli?
1: Na dwa inne kanały, które wpadają do tej rzeki. Czekaj, jak ona się nazywa?
0: Czekaj, ty się już nie wysilaj. Na miejscu nazwę tej rzeki przypomni ci Leszek.
1: Ale Leszek właśnie odjechał. Tak pięknie opowiadał o tych kanałach, że przez cały półtusk przepływają, że chciałby odbyć taką kanałową trasę kajakiem.
0: To by było fajnie. To gońmy go, żeby bez nas nie odpłynął.
1: Właśnie to chciałem ci zaproponować.
0: Super, czyli co? To co? Wsiadamy na rowery i jedziemy do naszych dorosłych, nie?
1: Jest tylko jeden problemiczek, bo...
0: Jaki?
1: Bo ja nie za bardzo wiem, gdzie leży ten półtusk.
0: To nawet o to nie zapytałeś Leszka? No jak mogłeś?
1: No nawet najlepszym się zdarza. Chociaż akurat gonić Leszka na rowerach to nie jest dobry pomysł. Przecież jego samochód jest szybszy od roweru.
0: No tak, tak, tak. To wiesz co, chyba wiem, co zrobimy.
1: Tak?
0: Tak. Najpierw pójdziemy do twojego dziadka.
1: No dobrze, ale... Z dziadkiem Ignacym to raczej kajakiem nie popływamy.
0: A dlaczego?
1: Bo dziadek średnio lubi zimną wodę. Kiedyś się przyznał, że go zimna woda gdzieś tam łamie.
0: No tak, ale twój dziadek...

0: Ma coś, czego na pewno będziemy potrzebować. No,
1: akurat nie wiem, co masz na myśli, wiesz?
0: Nie wiem. Jak to? Ma magiczną mapę i perłową szpilę do podróżowania.
1: Zupełnie o tym zapomniałem. Ojej, jak to dobrze.
0: I zaraz, ale z czym dobrze?
1: No, że do tego półtuska nie będziemy musieli jechać rowerami.
0: No, z mapą to na pewno nie będziemy musieli jechać rowerami.
1: Bo może to miasto wcale nie leży tak blisko od nas.
0: Wojtek mówił, że to tylko godzinka samochodem.
1: Godzinka samochodem? To wiesz, ile to będzie rowerem? Tu pedałowalibyśmy cały dzień.
0: Dlatego jak najszybciej biegnijmy do chatki dziadka Ignacego.
1: Dobrze. Dzięki naszej mapie mamy szansę być w tym półtusku nad tą rzeką, co jej nie pamiętam, jeszcze przed Leśkiem.
0: Hej, hurra, hurra! Będziemy najszybsi.
1: Tak jest. Adasiu, za mną.
0: To ty za mną.
1: No to ja za tobą, czy ty za mną?
0: Obojętnie.
1: Dobra, to razem obok siebie. Start.

0: Dziadku! Dziadku! Potrzebujemy mapy!
1: I perłowej szpilki!
2: O! Witajcie, chłopcy! Jak to dobrze, że chociaż trochę popadało!
1: Dla kogo dobrze, dlatego dobrze. Ja się strasznie wynudziłem.
2: O, Jadasiu, deszcz musi padać. Rośliny go potrzebują, a i nie tylko.
1: A my potrzebujemy mapy, dziadku Michasia, bardzo.
0: Zgadza się. Bardzo, bardzo, bardzo, bardzo potrzebujemy.
1: Tak, bo wybieramy się na kajaki.
2: Na kajaki? A gdzie chcecie pływać kajakami? Znaczy, po czym?
1: No, jak to po czym?
0: Po takiej rzece, której nazwy zapomniałem.
1: Właśnie. Ale pamiętasz nazwę miasta, co
0: no,
1: nie?
0: No pewnie, zgadza się. Dziadku, miasto nazywa się Półtusk.
1: Tak, Półtusk.
2: Ach, czyli to tam, gdzie jest Wojtek, a dzisiaj pojechał Leszek.
1: A skąd ty to wiesz, dziadku Michasia?
2: Bo dzwonił do mnie jakiś kwadrans temu.
1: A, to znaczy jest w drodze? Czyli magiczna mapa potrzebna nam jest natychmiast.
2: Spokojnie. Skąd ten pośpiech, basałyki?
1: No, jak to skąd?
0: Bo jak Leszek już dojedzie do tego Półtuska, to może wypłynąć kajakiem bez nas.
1: A my nie będziemy wiedzieli, gdzie go szukać. A już na pewno nie na rzece, której nazwy Michaś zapomniał.
2: To akurat mogę wam przypomnieć.
1: Naprawdę? Ty też znasz jej nazwę?
2: Oczywiście, kiedyś to ja też po tej rzece i tam pływałem kajakiem, łodzią.
1: Naprawdę?
0: Ale teraz już nie pływasz, bo cię łamie.
1: I znaczy od zimnej wody.
0: A właśnie, gdzie teraz cię łamie?
1: No?
2: Zaraz, że co mnie łamie? Gdzie mnie łamie?
1: No od wody zimnej.
0: No od wody, dziadku, sam to mówiłeś.
2: A o to chodzi, łamie mnie w kościach, ale to na zmianę pogody.
1: Chyba znowu źle zrozumiałeś swojego dziadka, Michasiu.
0: Ja źle zrozumiałem.
1: Pewnie, musiałeś coś źle usłyszeć. Chociaż zaraz, od wody i od pogody te nazwy są bardzo podobne.
0: Czy ja wiem?
1: No, te słówka. O, i jeszcze świetnie się rymują. Wody, pogody.
0: No może i tak. No dobra, to ten. Możesz wiersze sobie o tym pisać później. Wody z pogody, pogody z wody. Teraz najważniejsza jest mapa.
1: No przecież wiem.
0: Bo tylko stoimy i gadamy, a Leszek zbliża się do Półtuska.
1: No to po mapę, szybciutko.
0: Po mapę! Smoku, szukaj tego Półtuska, bo ty czytasz lepiej ode mnie. A ja przytrzymam szpilkę.
1: Ta mapa jest taka wielka. Gdzie tu szukać tego półpaska?
2: Cóż, półpaska nie znajdziesz.
1: Jak to?
0: Sam mu już to mówiłem.
2: Natomiast Półtuska należy szukać nad tą rzeką.
1: A nad tą, którą pokazujesz?
0: Pokaż gdzie, dziadku? A tu?
1: Tu jest nawet nazwa tej rzeki. Narew. Narew? Ta rzeka nazywa się Narew, tak?
2: Narew, tak.
0: No właśnie, Narew.

0: Właśnie, ja sobie też przypomniałem teraz tę nazwę. Dzięki, dziadku, tak Leszek mówił. To Narew.
1: To mnie dziękuj, to przecież ja przeczytałem nazwę tej rzeki.
0: A, dziękuję, Narew. Znaczy, Adasiu. Mhm. Dobrze, tobie też dziękuję. Oj, tu jest półtusk, jest. Wbijaj szpilę. Tutaj.
1: No tak to widzę. Proszę bardzo, w punkt. Hop.
0: Jeszcze słowo zaklęcia. Nasza magiczna...

0: I jak, chłopcy? Podoba wam się rzeczna wycieczka?
1: Pewnie, jeszcze jak. Na taką właśnie liczyliśmy.
2: I w ostatniej chwili zdążyliśmy. Spójrzcie, co to za zamek?
3: To zamek biskupów płockich, przemianowany kiedyś na dom Polonii.
2: Dom Polonii?
3: Tak, a teraz to wspaniały hotel i restauracja.
1: A jak zgłodniejemy, to ją odwiedzimy, tę restaurację?
0: Ależ oczywiście, odwiedzimy cały zamek.
1: Hurra!
0: Ale zjemy już nie w zamku, tylko w bufecie, przy samej Narwi.
1: Czy to jest to miejsce obok wypożyczalni?
0: Zgadza się.
1: To świetnie.
2: Masz rację, ten zapach tego jedzonka, co tam stamtąd dolatywał,
1: prawda?
2: Był wspaniały.
1: Super był. Ale masz dziwną minę, Michasiu.
2: No bo jak rozmawialiśmy o jedzeniu, to zaraz się zrobiłem głodny.
3: Zatem lepiej spójrz tam, Michasiu.
2: O, co to za plac z taką wysoką wieżą?
4: Tak, to dobre pytanie.
0: To jest, Michasiu, najdłuższy w Europie rynek. Liczy sobie jakieś 400 metrów długości.
3: A ta wieża na nim to średniowieczna wieża ratuszowa.
1: Aha. Super! To gdzie my teraz płyniemy? Ojej, dlaczego skręcamy z tej rzeki?
0: Skręcamy w kanał miejski. Ale nie martwcie się.
3: Niebawem ponownie dopłyniemy do Narwi.
0: Trzeba tylko teraz nieco mocniej pomachać wiosłami.
4: Hej, chłopcy, do roboty! Przyłóżcie się do wioseł.
0: Raz, dwa.
1: Szkoda, że już stąd znikamy.
2: Nie możemy dłużej zostać?
1: Teraz poodpoczywamy.
2: I coś zjemy. Sprawa prosta.
1: Na jedzenie masz humorek?
2: Jestem głodny. Nic nie jadłem.
1: Obiad, deser, podwieczorek.
2: Ale znowu z sił opadłem.
1: A jak ci się podobało?
2: Dokąd jeszcze pojedziemy?
1: Pięknie było. Czasu mało.
2: Szpilkę w mapę znów wetkniemy?
1: Chcecie z nami też wyruszyć?
2: Pochylimy się nad mapą.
1: Szpilka mnie zaczyna kusić.
2: Bardzo lubię takie lato.
5: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom.
6: Zupka z ogórka, kurczak pieczony,

piszesz i chuchasz i dmuchasz, generalnie strugasz sucha, ale w serca twego głębi czai się też lęk. Co się kryje tam na dnie butelki, a więc na wypadek wszelki sprawdzał, co tam jest, nie będziesz, choć masz wielką chęć.

Zawsze też pod ręką były rekin, młot i ryby piły. Czasem trzeba skruszyć skały, które statkom przeszkadzały, wyrastając im na drodze, grożąc statkom i załodze. Aby skały skruszyć grot,

zawsze też pod ręką były rekin, młot i ryby piły. W morzu zawsze jest robota, nie obejdzie się bez młota. Tak jak też słuchaczu miły, nie obejdzie się bez piły. Więc obawy, strachy precz, bo narzędzia zwykła rzecz. A w warsztacie Neptunowym trójząb zawsze był gotowy.

0: ząb zawsze był gotowy.
1: Rój ząb zawsze był gotowy.
0: Zawsze też pod ręką były rekin młot.

0: wystarczy trochę mydła i już cię nie ma w domu. Już fruniesz jak na skrzydłach do miasteczka, gdzie nie znajdą cię rodzice. Do miasteczka, co ma nazwę Bańkowice. W Bańkowicach, po ulicach chodzą takie niańki.
1: Jakie niańki?
0: Co dorosłych, ludzi uczą puszczać z mydła bańki.
2: Z mydła bańki?
0: W Bańkowicach mieszka trębacz, zdolny niesłychanie, który z trąby puszcza co dzień rój mydlanych baniek.
2: Rój mydlanych baniek!
1: W Bańkowicach! W Bańkowicach straż pożarna stoi nad sadzawką.
0: Nad sadzawką?
1: Każdy strażak, puszcza bańki strażacką sikawką.
0: Strażacką sikawką?
2: W Bańkowicach mieszka doktor ogromnie uczony, który bańki z mydła stawia przeziębionym.
0: Ostatnia bańka z mydła odfruła z twojej słomki, mydlana bańka pryska, a razem z bańką domki. Nie mów w domu, bo to przecież tajemnica, że widziałeś dziwne rzeczy w Bańkowicach.
1: W Bańkowicach, po ulicach chodzą takie niańki.
0: Jakie niańki?
1: Co dorosłych, ludzi uczą puszczać z mydła bańki.
2: Z mydła bańki?
0: W Bańkowicach mieszka trębacz, zdolny niesłychanie, który z trąby puszcza co dzień rój mydlanych baniek.
1: Rój mydlanych baniek?
2: W Bańkowicach, straż pożarna stoi nad sadzawką.
0: Nad sadzawką?
2: Każdy strażak, puszcza bańki strażacką sikawką.
1: Strażacką sikawką!
0: W Bańkowicach mieszka doktor ogromnie uczony, który bańki z mydła

0: Słuchacie Polskiego Radia Dzieciom.
1: Tylu dorosłych powtarza od lat, że dzieci jak ryby głosu im brak.

0: możecie słuchać naszych podcastów. Wystarczająco dobra mama, Smok Adaś ratuje planetę, Dzika Odyseja, a także bajki opowiadanej przez dzieci. Wejdź na stronę podcasty.polskieradio.pl i wpisz Polskie Radio Dzieciom. Ciesz się w dowolnym miejscu i czasie audycjami dla dzieci i dla rodziców.
1: Autopromocja.
2: To jest powtórka programu.
3: Koniec tych radosnych opowieści i tego wesołego nastroju, bo jest poniedziałek, minuta po godzinie 18 i zaczynamy.
1: Wakacje z duchami.
3: Puj! Ktoś się przestraszył? No nie, jeszcze nie, jeszcze nie musicie się bać, ale pomyślałyśmy sobie z Darią, że nie ma złej pory na straszenie, dlatego od początku wakacji, od pierwszego poniedziałku wakacyjnego właśnie o tej porze zapraszamy wszystkich, którzy sami lubią się bać. No i też tych, którzy lubią czasem kogoś przestraszyć. Na przykład właśnie tak wyskakując z ciemnego korytarza. Albo spod stołu i wołając uuu, albo puj, albo nie wiem jeszcze jak, ale rycząc jakoś przeraźliwie tak, żeby kogoś przestraszyć. I ciekawe jesteśmy, do której grupy wy należycie. Nie było wakacji mojego dzieciństwa. Dario, ty też pamiętasz tę muzykę, prawda? Pamiętasz? Pamięta. Nie bój się, poczekaj, dopiero się bać będziemy. Jeszcze nie chowaj głowy pod kocem, ani pod swetrem, ani pod poduszką. Drogi słuchaczu i droga słuchaczko, to dopiero przyjdzie z czasem. Do godziny 20 mamy 2 godziny na straszenie, a ta muzyka, która przed chwilą zabrzmiała, to była czołówka z filmu, z serialu właściwie, Wakacje z duchami, który pojawiał się w telewizji w każde wakacje, kiedy ja miałam wakacje. I być może wasi rodzice też tę muzykę i ten serial pamiętają. No i nie było chyba takich wakacji, w czasie moich wakacji, żebyśmy wieczorami o zmierzchu, kiedy słońce powoli chowało się za horyzontem, żebyśmy w gronie kolegów, koleżanek nie opowiadali sobie jakiejś historii z dreszczykiem. A potem wracało się pędem schodami w górę klatki schodowej aż do bezpiecznego domu. No, dzisiaj też was trochę postraszymy. Co wy na to? Jak na lato, prawda? No to zaczynamy w takim razie Wakacje z duchami w Polskim Radiu Dzieciom. Daria Brzezińska i Justyna Majchrzak.

0: Poranki Ruch.
1: No, tak radośnie znowu było. To Alicja Janosz zaśpiewała tę piosenkę, ale ja przypomnę, że nie ma co się cieszyć, bo my się za chwileczkę będziemy bać. Zabiorę was dzisiaj do miejsca, które jest w prawie każdym domu. Chodzimy tam od czasu do czasu. Już wiem od Darii, że ona tam nie lubi chodzić. Ja też nie jestem wielką fanką, chociaż troszkę chyba to oswoiłam już tę sytuację. Po co tam chodzimy, skoro nie przepadamy? No, na przykład po kompot się tam chodzi, albo po jakiś dżem, albo po powidła. Czasami się tam chodzi, a nawet powiedziałabym schodzi, po jakiś dawno nieużywany sprzęt albo narzędzia. Można tam sanki znaleźć na przykład. Gdybyście zapomnieli w nadchodzącej zimie, gdzie one są, to prawdopodobnie są właśnie tam. Kilka krzeseł tam na pewno stoi, na które nie ma miejsca w domu. Można tam schować na przykład wielkie, puste pudło po jakimś sprzęcie, które się zakupiło do domu. A pudła się mogą kiedyś na coś przydać, na przykład na zabawę w statek, ale to raczej nie w tym miejscu, tylko zabiera się pudło wtedy do domu. Puszka z farbą, nie do końca wykorzystaną podczas odświeżania dużego pokoju, tam też jest. I ozdoby choinkowe tam bardzo często mieszkają. Kilka korytarzy, drzwi pozamykane na kłódki. Wiecie już, gdzie jesteśmy? Poczekajcie, ja tutaj sobie coś wezmę tylko. Gdzie ja to mam? Gdzie ja to mam? Gdzie w mojej torebce, w której wszystko noszę, wszystko noszę. To też jest. O! Są i one. Klucze. Czekajcie, który klucz z tego obfitego pęczku otwiera mi właściwie... O, chyba ten. Poczekajcie. No tak, one skrzypią. Dawno nieoliwione drzwi. A wiecie, gdzie jestem w tej chwili, a wy mi towarzyszycie? Daria została pięterko wyżej, stwierdziła, że ona tutaj nie schodzi, chyba że będziemy potrzebowali jej pomocy. To mamy wołać. Hop! Nie, jeszcze nie będę wołać, jeszcze nie potrzebujemy pomocy Darii. A wiecie, gdzie jesteśmy teraz? No, 226452055. Dobrze, że tu jest zasięg. Mam nadzieję, że jesteście i że będziecie mi towarzyszyli, może ubezpieczali nawet mnie. Bo ja nie zapaliłam tutaj światła, bo jest jeszcze widno przez te niewielkie okienka, które są zakratowane, pozamykane i zakurzone, nie da się ukryć. Dawno nie widziały szmaty, dawno nie widziały wody. Wpada jeszcze troszkę światła dziennego do tych pomieszczeń.

pomieszczeń. Ciekawe, czy spotkam jakiegoś sąsiada. No powiem, że byłoby dobrze, bo w tym miejscu jest dość pusto. Takie ożywione życie towarzyskie, życie sąsiedzkie raczej się tu nie toczy, chociaż ja pamiętam różne zabawy, które sobie tutaj organizowaliśmy razem z moimi podwórkowymi przyjaciółmi. Co to za miejsce w domu? I waszym też pewnie. I tym tutaj. Kto wie? 22-645-2055. No to czekamy na wasze telefony.

0: Łukasz Jemioła zaśpiewał w naszej audycji Wakacje z duchami piosenkę o tym, że strach ma wielkie oczy. Ciekawa jestem, czy Mikołaj wie, co to znaczy, że strach ma wielkie oczy. Cześć Mikołaju, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Co to znaczy, Mikołaju, strach ma wielkie oczy?
1: Że jest straszny.
0: No, ale czasami jest też chyba tak, że sobie coś tam wyobrazimy, wyolbrzymimy, boimy się jak nie wiem, a potem okazuje się, że to, co szurało w kąciku...
1: Mysz.
0: Na przykład to była mała myszka, która się boi nas dużo bardziej niż my jej, prawda?
1: Prawda.
0: Tak to może być, ale strach ma też wielkie oczy, bo czasami jak się boimy...
1: To robimy wielkie oczy.

0: Tak myślę. Jakbym miała narysować na przykład taką emotkę strachu, przerażonej buźki, to właśnie bym narysowała takie wielkie, wielkie oczy. A czy ty wiesz, Mikołaju, dokąd my zeszliśmy? Gdzie my jesteśmy?
1: W piwnicy.
0: Tak, jesteśmy w piwnicy.

0: Byłem dużo razy.
1: No i jak tam jest w twojej piwnicy? Opowiadaj, a ja będę porównywać, czy jest tak jak tutaj, gdzie ja jestem w tej chwili.
0: Mamy kwadratową taką, jakby słupkową taką kwadratową.
1: Taką komórkę, tak? Kwadratową?
0: Tak.
1: Mhm. A są tam korytarze w tej piwnicy?
0: Są.
1: A są tam takie zakratowane okna?
0: Nie.
1: Nie ma.
0: Bo to jest w garażu podziemnym.
1: A, w garażu podziemnym, czyli schodzi się do garażu albo zjeżdża się do garażu i można...
0: Nie zjeżdżamy.
1: Aha. Mm-hmm. No, ale w garażu podziemnym też może być tak troszeczkę pusto, prawda?
0: No, może być.
1: Aha, jak tak...
0: Ale tylko czasem.
1: Tylko czasami. Rozumiem, że raczej sam tam nie schodzisz, tylko w towarzystwie mamy albo taty, prawda?
0: Rodzicami.
1: Mhm. A czy twoi rodzice, nie wiem, chyba z samochodu dzwonisz, czy mi się wydaje?
0: Samochód, bo jadę z Białki do Niedzicy.
1: Na wakacje?
0: Nie, do Mrówki jadę.
1: Mhm. Byłam kiedyś w Niedzicy. Tam jest taki zamek, prawda?
0: No jest.
1: Mhm. Też takie interesujące miejsce do zwiedzania. Kto wie, czy...
0: Trzeci raz już dzisiaj jadę do Niedzicy.
1: A, rozumiem. No to już znasz to miejsce całkiem dobrze. Zastanawiam się, czy tam są jakieś lochy w tym zamku w Niedzicy.
0: Są.
1: A byłeś tam kiedyś w tych lochach?
0: Nie.
1: No nie wiem, może ich nie można zwiedzać w takim razie, bo lochy zazwyczaj są w podziemiach właśnie, czyli w takiej części, w jakiej też są piwniczne czeluści. A jedziesz z mamą albo tatą?
0: Tatą jadę.
1: Mhm. Zapytaj tatę, czy tata też miał kiedyś piwnicę tam, gdzie się wychowywał, czy była jakaś piwnica i czy jakieś zabawy urządzali sobie z kolegami i koleżankami w tych piwnicach. Ciekawa
2: witam,
1: jestem.
2: Dzień dobry.
1: A dzień dobry, dzień dobry.
2: Ja wychowałem się też w bloku, więc podobnie było, może nie tak kolorowo i nowocześnie jak teraz w tych piwnicach. Ale pamiętam, jak do babci jeździliśmy, to była trochę taka straszniejsza piwnica, można powiedzieć, że traktowana kiedyś jak schron nawet w tamtych czasach, gdzie stał piec taki opalany węglem. No to tamta była już taka straszniejsza. Mhm. Babci w domu jednorodzinnym.
1: A miał pan jakieś zabawy takie w piwnicy? Swojej blokowej albo tej u babci? Tej takiej bunkrowej?
2: Jakoś nie wpadaliśmy, że po piwnicach. Chociaż baliśmy się chyba tam szczurów trochę w tych piwnicach blokowych, bo można było je spotkać w tamtych czasach, gdzie jeszcze nie było takiej dobrej izolacji i ocieplenia, więc te szczury szukały sobie ziemniaczków. Zimą i tam jest można było spotkać, więc chyba unikaliśmy trochę tych piwnic.
1: No, ja pamiętam takie niezłe zabawy, zwłaszcza kiedy deszcz padał na dworze, nie można było wyjść na podwórko, to wtedy się czasami do piwnicy schodziło i tam się organizowało różne zabawy. No może jakiś inny rodzic też pamięta takie zabawy i będzie mógł nam podpowiedzieć, co tutaj można by robić. Poczekajcie. Czy to wy coś stukacie czymś w tej chwili?
0: Nie.
1: Panie tato, pan czymś stuka?
2: Jestem.
1: Stuka pan czymś, czy... Bo tak jest...
2: Nie, nic nie stukam. Ale może coś problem z zasięgiem?
1: Nie. To chyba w tej piwnicy, słuchajcie, coś stuka.
2: A!
1: O, nie mogę.
2: To może jednak gdzieś obok pani, więc proszę uważać.
1: Na co? Tylko ja... Na co ja mam uważać, Mikołaju? Na co mam uważać?
0: Na szczury.
1: A! Coś się otarło o moją kostkę. A! Nie, ale to chyba nie szczur.
2: Mam... Kotek, to nie ma czego się bać.
1: A, może. O, tak, na pewno jakiś kot, bo tutaj też w piwnicy to zdarza się, że koty mieszkają. A wiecie, to postukiwanie, to może być postukiwanie od sąsiada z parteru. On chyba robi remont.
2: Może być.
1: Coś naprawdę stuka. No dobra, słuchajcie, panowie, to ja w takim razie wam nie przeszkadzam. Jedźcie szczęśliwie i bezpiecznie do Niedzicy. A jakby wam do głowy jeszcze przyszły jakieś sprawy związane z piwnicą, to ja tutaj jestem pod tym samym numerem co zawsze. 226452055.

0: więc dzwońcie, dobrze?
1: Dziękujemy, będziemy dzwonić.
0: Bardzo dziękuję, do widzenia, do usłyszenia. Nie zostawiajcie mnie tu samej, powiem szczerze. No dobrze, nie będę was zmuszała do tego, żeby tutaj przychodzić. Natomiast rzeczywiście, gdyby ktoś miał ochotę jeszcze nas odwiedzić w tej piwnicy, to bardzo proszę o pomoc, bo tutaj stuka coś i puka, tutaj dzieją się różne rzeczy. Czy to sąsiad, czy to jeszcze ktoś inny? Nie wiem, nie powiem, ale przypomnę, że na zegarze jest 21 minut. To cały czas ja mówię. Nie dlatego, że tutaj ktoś jest poza mną, ale są jeszcze Mikołaj ze swoim tatą w drodze telefonicznie połączeni. A ja przypomnę, że 21 minut po godzinie 18, idealna pora na strachy, bo ta audycja, której słuchacie, nazywa się...
2: Wakacje z duchami.
0: I dzwoni do nas Livia. Halo, halo, dzień dobry, Livio.
3: Dzień dobry.
0: Cześć. Nie bałaś się tutaj przyjść, do tej piwnicy?
3: Nie.
0: A lubisz takie puste, ciemne korytarze?
3: Nie.
0: Nie? A jednak nie. Jesteś tutaj z nami. No to w takim razie podziwiam twoją odwagę. Mikołaj też się nie bał, być może dlatego, że był w towarzystwie taty. A ty tam masz jakiegoś dorosłego w okolicy?
3: Tak.
0: No to dobrze, to dobrze. A nie musisz trzymać za rękę na razie. Mnie chwyć za rękę, bo ja tutaj już jestem od dłuższego czasu i nie ukrywam, że troszeczkę się zaczynam obawiać. Ale cieszę się, że jesteś. Livia, czy masz jakieś opowieści piwniczne?
3: Nie wiem w ogóle, co to znaczy.
0: No takie opowieści, które wiążą się właśnie z piwnicą, z tymi komórkami ciemnymi, z różnymi...
3: Moja piwnica to nawet ciemna nie jest.
0: Jak to nie jest ciemna? Jest tam jakieś duże okno?
3: No nie, tam moja mama tam prowadzi normalnie zajęcia z angielskiego, więc...
0: A, ja znam takie piwnice. Chodziłam kiedyś na zajęcia plastyczne do takiej piwnicy i bardzo lubiłam tam spędzać czas. To rzeczywiście, masz rację. O tym w ogóle nie pomyślałam, że w piwnicy może kwitnąć też takie życie towarzyskie i że można tam się spotykać na naukę. Można też pewnie, nie wiem co jeszcze, biblioteka kiedyś była na moim osiedlu w jednej z piwnic. Przypomniałaś mi, że piwnica może mieć różne zastosowania. Ale co najczęściej trzyma się w piwnicy, Livko?
3: No nawet dobrze. Ja się w sumie tam często bawię.
0: A w co się bawisz w tych piwnicach u mamy?
3: Różne rzeczy. Jakieś szalone.
0: Szalone rzeczy. Coś czuję, że nie chcesz zdradzać za bardzo tych pomysłów swoich na szalone zabawy. Coś czuję, że nie chcesz zdradzać. No dobrze, oczywiście, można mieć swoje sekretne zabawy. Ja na przykład bawiłam się często w podchody. Nie wiem, czy wiesz, co to za zabawa w podchody?
3: Tak, znam.
0: Polega to na tym, że część grupy się ukrywa, ucieka, a druga część szuka.
3: No tak.
0: I trzeba się dobrze schować, zostawić jakiś ślad, jakiś list, jakąś strzałkę, a resztę potem musi znaleźć tę grupę uciekających. No jak piwnica duża, to można się pochować w różne miejsca. Moja piwnica miała różne zakamarki i różne korytarze, rozgałęzienia, boczne uskoki. No i jak tam było ciemnawo, to można było się rzeczywiście nieźle ukryć. I jeszcze liczyć na to, że ci, którzy szukają, nie będą mieli odwagi, żeby się w taki korytarz zapuszczać. A kto tam jest koło ciebie jeszcze? Chyba siostrzyczka albo brat młodszy?
3: Brat.
0: Też słucha Polskiego Radia Dziecią razem z tobą, Livko?
3: Tak.
0: No to wspaniale. To już w takim razie rośnie nam kolejny słuchacz. A powiesz nam, jak braciszek ma na imię? Jak zadzwoni, to żebyśmy od razu wiedzieli, że to twój brat.
3: Jaś.
0: No to pozdrawiamy Jasia w takim razie. A jak spędzacie wakacje?
3: Teraz jedziemy do Bobolina, obok Dąbek.
0: Bobolino?
3: I obok Koszalina, no.

0: Czyli miejscowość nadmorska.
1: Tak.
0: Mm-hmm. Jakbyś miała ochotę nam opowiedzieć o Bubulinie, to jutro po 10:00 będzie audycja Pocztówka z wakacji, do której można dzwonić i opowiadać o swoich miejscach na świecie, o swoich miejscach wakacyjnych na przykład. No to bardzo cię serdecznie zapraszam już teraz, na jutro, na godzinę 10:00 rano albo 11:00. Jak tam będziesz miała ochotę do nas się odzywać i czas oczywiście, to dzwoń. A ja cię serdecznie pozdrawiam i dziękuję za towarzystwo w tych piwnicznych wnętrzach.
1: Dziękuję.
0: Do usłyszenia, Liwko.
1: Do widzenia.
0: Do widzenia. Gdyby ktoś z dorosłych też miał ochotę do nas się odezwać, tak jak zrobił to pan tata Mikołaja, który opowiadał o swoich zabawach w piwnicy i o swoich wrażeniach z piwnicy, to bardzo proszę o takie informacje. Można się odzywać do nas na przykład telefonicznie 22645 2055. A gdyby ktoś z dorosłych troszkę nie miał śmiałości albo odwagi, w końcu ta audycja Wakacje z duchami, to można też do nas napisać dzieci@polskieradio.pl.

0: Wakacje z duchami.
1: Informacja dla wszystkich tych, którzy dopiero do nas dołączają, bo być może dopiero wrócili z jakichś zajęć wakacyjnych do domu, albo są w samochodzie i dokąd siadą, albo przemieszczają się z miejsca na miejsce, że my jesteśmy dzisiaj w piwnicy. Takie miejsce, które być może znacie. Wiele domów jest podpiwniczonych i tych jednorodzinnych, i bloków, i starych kamienic. Do takiej piwnicy w starej kamienicy zabrał nas tata Mikołaja, który opowiadał, że tam takie grube ściany były i trochę było jak w bunkrze. Powiem wam, że ja byłam i w tych piwnicach kamienicznych, rzeczywiście. Czasami nawet sklepienie tam jest takie zaokrąglone. Takie sklepienie, jakie można oglądać na przykład w starych kościołach albo w starych zamkach. Hoho. W piwnicznych wnętrzach blokowych też bywałam i znam dobrze te korytarze rozgałęziające się i kończące na przykład drzwiami do pralni albo do wózkarni, albo do tego miejsca, gdzie mama Livi prowadzi swoje zajęcia z angielskiego. No bo i w takich celach też piwnice są często wykorzystywane. I w takiej piwnicy w domu jednorodzinnym byłam. Tam czasami pracuje jakiś kocioł. Jak dom jest ogrzewany na olej na przykład, albo na jakiś tam, nie wiem, co jest jeszcze, groszek opałowy, to tam w takich kotłach, w takich wielkich pojemnikach te paliwa są zgromadzone i czasami się ten kocioł włączy i burczy, a czasami się wyłączy i też burknięcie z siebie takie wydaje. I gdyby było zupełnie ciemno, ja tam byłabym sama, to bym się tego burknięcia i wyłączenia chyba trochę przestraszyła. Pobiegłabym pewnie schodami na górę, żeby być wśród ludzi, w jasności i w domu. No bo piwnica, chociaż do domu należy, to tak trochę jest takim miejscem innym i trochę obcym. Ale też ma, słuchajcie, sporo zalet taka piwnica, bo tam jest z reguły chłodniej, więc jak największy upał panuje, to jak się zejdzie do piwnicy, to można odrobinę się ochłodzić, zwłaszcza jak dom jest zbudowany z cegły. No i panuje tam stała temperatura, dlatego ludzie na przykład trzymają tam jakieś zaprawy, zapasy, które teraz być może niektórzy gromadzą na zimę. Kompoty z czereśni na przykład się robi, albo z agrestu, albo dżem truskawkowy. Truskawki się kończą. Jak ktoś kocha truskawki, to powinien je gromadzić teraz w zamrażalniku albo na przykład właśnie w słoiku na zapas. Można też przechowywać w takiej piwnicy meble, które już nam się znudziły albo które nie mieszczą się w mieszkaniu. Jakieś łóżko polowe na wypadek przyjazdu wujka z Kielc albo kuzynki z Giżycka. Dawno nieużywana lampa też stoi czasami w takiej piwnicy, komoda z szufladami pełnymi nie wiadomo czego, po pradziadku Stefanie i fotel bujany ciotki Henryki.

powiedzieć, nieużywany fotel bujany. Ale chyba ktoś się właśnie na nim buja. Kto to może być? Może macie jakiś pomysł? Kto może bujać się na tym fotelu bujanym i korzysta ze sprzętów, które my wstawiamy do piwnic? 226452055. Uruchomcie swoją wyobraźnię i spróbujcie pomyśleć, kto może tutaj na tym fotelu bujanym sobie skrzypiąc bujać się. Może ktoś wie, kto tak skrzypi. Albo, no bo co tak skrzypi, to wiemy, że to jeden z tych mebli. 226452055. To skrzypiące skrzypienie nie może być przypadkowe w tych piwnicznych wnętrzach.

coś przyleciało.

To prawda, że ciemności mogą być przyjazne, mogą być przytulne. Otulają nas w końcu takie ciemności, kiedy zasypiamy. No i gdyby było jasno, gdyby światło było zapalone, nie to malutkie światełko, które często macie zapalone na nocnej szafce albo przy łóżku, ale gdyby taka lampa pod sufitem była zapalona, no to trudno nam byłoby zasnąć, a w ciemnościach zasypia się bardzo dobrze. I powiem wam, że w ciemnościach nawet jak usłyszymy jakiś dźwięk, a ja przypomnę, że chwilę temu usłyszałam o właśnie to. To możemy się trochę przestraszyć takiego dźwięku wydawanego przez nie wiadomo co, nie wiadomo jak, nie wiadomo skąd. Skąd on dochodzi? A, zza tych drzwi. I ja, słuchajcie, zidentyfikowałam osobnika, który powoduje to skrzypiące skrzypienie. I już wiem, że tym osobnikiem jest, uwaga, uwaga, graciak pospolity. Po łacinie graciacus pospolitus. Czyli takie stworzenie, taka istota, która korzysta ze sprzętów dawno nieużywanych, na przykład lamp, sprawdza, czy działa jeszcze ta lampa, sprawdza, czy w pudełku z puzzlami, które ktoś zniósł do piwnicy, nie brakuje jakiegoś kawałka puzli, czy fotel bujany ciotki Henryki dobrze buja, no i buja znakomicie. O czym się mógł przekonać ten graciacus pospolitus przed chwilą, kiedy tak zaskrzypiał nam znienacka. Może też na przykład sprawdzić, czy na łóżku polowym wygodnie się śpi. No powiem ci, graciacusie, że niezbyt wygodnie. Dobrze mieć jakiś kocyk na ten, na to łóżko polowe, bo bez kocyka, bez jakiegoś nakrycia, to troszkę jest niewygodnie na takim łóżku polowym spać. Więc jak przyjeżdża tutaj wujek Stefan, albo ciotka Teresa, albo jeszcze ktoś tam inny przyjeżdża do nas, to wtedy rzeczywiście korzystamy z takiego dodatkowego kocyka, którym przykrywamy to łóżko. I wtedy naprawdę jest wygodniej. Można się ułożyć i już tak się nie skrzypi strasznie na tym łóżku. Ale na fotelu bujanym skrzypi się. A jakże? O, i jeszcze jedną funkcję bardzo dobrą ma ten graciak pospolity. Oprócz tego, że się opiekuje tymi naszymi sprzętami zniesionymi do piwnicy na czas nieużywania ich, to też graciak pospolity ściera z nich kurz. Czyli powoduje, że są, no może nie jak nowe, bo one nigdy nie są nowe, kiedy trafiają do piwnicy. Raczej są intensywnie używane, ale jeszcze sprawne, jeszcze w bardzo dobrym stanie. No i w każdym razie można graciakowi powierzyć te sprzęty. Graciak pospolity opiekuje się sprzętami, zapamiętajcie to. To jest jeden z bywalców, żeby nie powiedzieć mieszkańców wielu, wielu piwnic i tych blokowych, i tych jednorodzinnych, i tych związanych z garażami podziemnymi w takich nowoczesnych apartamentowcach. A jak myślicie, gnij ziemniaczany. Co ma do roboty w piwnicy gnij ziemniaczany? Nie, to nie jest robak, żaden tam robak, żaden owad, nie jest to. To jest też istota, o której istnieniu jeszcze niedawno nie wiedziałam, no ale trzeba zrobić research, jak się schodzi do piwnicy, żeby stąd poprowadzić audycję. No więc zrobiłam taki research i dowiedziałam się, że jest coś takiego jak gnij ziemniaczany. Może ktoś się domyśla, co robi gnij ziemniaczany w piwnicy. Czy on tak mówi? Czy ja tak mówię? Chyba tak zaczęłam mówić pod wpływem audycji, która się nazywa Wakacje z duchami i jej celem jest trochę was postraszenie o tej porze w poniedziałki wakacyjne. A jaka pora? Za 15:07 na zegarze. I jeszcze cały czas jasno, więc można śmiało się bać i śmiało do nas dzwonić w

sprawie Gnija Ziemniaczanego. 226452055, no albo pisać, jakby ktoś tak troszkę mniej odważnie podchodził do piwnicy. Dzieci@polskieradio.pl.

0: Karimski klub sportowy? Nie, Karimski klub po prostu. Chyba za dużo tych meczów oglądam w związku z mundialem i tak mi się ten sport wkradł. A teraz zakrada się do nas, ale cichutko podeszłaś, Wandziu. Halo, halo,
1: dzień
0: jesteś?
1: Dobry.
0: Cześć, cichutko, cichuteńko. Chyba znasz tę piwnicę? Byłaś tu kiedyś już?
1: Niezbyt, bo nie mam w domu.
0: Nie masz piwnicy. A masz strych?
1: Nie.
0: A masz spiżarnię?
1: Nie.
0: Też nie. Ciekawostka. Dom bez strychu, bez piwnicy i bez spiżarni. A garaż?
1: Garażu też nie mam.
0: Też nie masz. Ale najważniejsze, że masz dom, prawda?
1: Mhm.
0: No pewnie, że...
1: I spory.
0: O. Mhm. Po sporym domu też można troszkę się naszukać, na przykład jakby ktoś chciał się ukryć. Jest gdzie się ukryć w twoim domu? Do takiej
1: jest,
0: zabawy wchowanego?
1: Bardzo dużo jest.
0: Ale świetną zabawę można urządzić w takim razie. A ja ci witam w takim razie w naszej piwnicy, z której dzisiaj prowadzimy audycję, wakacje z duchami. Skoro nie masz piwnicy, to czuj się tutaj jak u siebie. No i mam nadzieję, że rozwikłasz nam, Wandziu, zagadkę.

0: kim może być ten gnij ziemniaczany, o którym wcześniej mówiłam, że też czasami mieszka w piwnicznych wnętrzach? Gnij ziemniaczany. Jak myślisz, co on robi w piwnicy?
1: Wiem, co robi.
0: Co robi?
1: Że rzeczy gniją.
0: No, tak myślałam. Tak myślałam. A powiem ci, że ta nazwa ziemniaczany pochodzi pewnie jeszcze z dawnych czasów, bo kiedyś ludzie w piwnicach przechowywali też... Co takiego?
1: Jedzenie.
0: Jedzenie, tak. Ziemniaki na przykład sobie gromadzili na czas zimy, żeby na przykład do sklepu nie musieć tak często biegać, albo kupowali 50 kg ziemniaków, taki ogromny worek, i tam te ziemniaki czekały na tych odważnych, którzy szli przed obiadem właśnie, żeby kilka albo kilkanaście ziemniaczków na obiad przynieść. A jak myślisz, taka pleśniawka kompotowa, to co robi? Czym się zajmuje w piwnicy?
1: Myślę, że się zajmuje tym, żeby...
0: Pleśniawka kompotowa.
1: Że rzeczy pleśnieją.
0: Tak, i to też chodzi głównie o jedzenie. Bo na półkach w piwnicy niektórzy do dzisiaj trzymają dżemy i kompoty. Lubisz kompot?
1: Nie.
0: A ja lubię. Na przykład chyba najbardziej to wiśniowy kompot lubię, ale gruszkowy, proszę bardzo, też. Jak mnie ktoś poczęstuje, to nie pogardzę. A ty jakbyś już miała wybierać kompot, to myślę, że smakowałby ci chyba, Wandziu, truskawkowy. Tak mi wyglądasz. Truskawkowy kompot jest bardzo słodziutki, powiem ci. I ma dużo tych takich truskawek. Co prawda one są takie trochę kapciowate, takie są nie takie jędrne i chrupiące w buzi, tylko takie troszkę papciowate się robią, ale kompot jest słodziutki i ma przepiękny kolor. I myślę, że też tam właśnie w piwnicy można taki kompot znaleźć. I mam nadzieję, że nie Słuchaj, a może zajrzymy do jednej z tych komórek piwnicznych i sprawdzimy, czy tam jest jakiś kompot truskawkowy, który mogłabyś ze sobą zabrać na pamiątkę dzisiejszego spotkania?
1: Nie.
0: Nie? Nie? A może powidła?
1: Powidła... Na razie nie.
0: Nie.
1: Nie ma.
0: A, wiesz co, bo dobra, to ja chciałam się namówić na coś, ale to w takim razie sama to zrobię, sama sprawdzę. Może się zgłosi do nas jakiś amator, czekaj, zobaczymy, co tam jest. Tylko musimy otworzyć drzwi do tej piwnicy, biorę klucze, biorę.
1: U mnie na przykład babcia robi.
0: O, no właśnie, a tutaj... Wchodzisz pierwsza, czy ja mam wejść?
1: Mogę ja.
0: Dobrze, to wejdź pierwsza, ja poświecę latarką po ścianach. Są jakieś półki i jakieś słoiki, widzisz, Wandziu?
1: Nie, bo nie jestem na kamerce.
0: A, na kamerce jesteś. A ja w takim razie, czekaj, to ja się jest, półka ze słoikami. To nie pustymi, tylko pełnymi słoiczkami. To biorę w takim razie, czekaj, zdejmuję. Jakieś żółte kulki tutaj pływają w tym kompocie. Co to może być, Wandziu?
1: Mogą być winogrona.
0: Kompot z winogron, ale egzotycznie się zrobiło, tak się zrobiło. Nie słyszałam o takim kompocie, ale może, czekaj, a na wieczku jest napis, ale zamazany, tylko pierwsze dwie litery widać. Kompot z czego? Z czego to może być kompot? Co jest na czy?
1: Trzcinowy?
0: Trzcinowy. Trzcinowy chyba nie, bo tam nie jest trzy, tylko czy. Czy jak czekolada, ale to nie jest kompot czekolada. Nie, to nie jest czekoladowy kompot. Żółte kulki w takim

0: lekko żółtym, złocistym soku pewnie. Ja wiem, co to za kompot. Czereśniowy, tak. Lubisz?
1: Jeszcze nigdy nie próbowałam.
0: No to może chcesz...
1: Ale czereśnie bardzo.
0: Ja też, też, oczywiście. I najlepiej je zjadać teraz, ze smakiem. Najlepiej prosto z drzewa, ale kto ma drzewo czereśniowe, ten szczęściarz. Ale takie kupione ze straganu albo ze sklepu czereśnie są pyszne. To co to, skoro nigdy nie próbowałaś czereśniowego kompotu, to może weźmiesz na pamiątkę naszego dzisiejszego spotkania ten słoiczek.
1: Postaram się.
0: Proszę cię bardzo. Bierz ten słoiczek. Mam nadzieję, że pleśniawka kompotowa się w nim nie zalęgła. Wygląda, że nie. Wiesz, chyba został odpowiednio przygotowany przez jakąś doświadczoną gospodynię. A ja ci bardzo dziękuję, Wandziu, za to spotkanie w piwnicznych korytarzach. To ci dopiero tutaj się spotkać po raz pierwszy. Zajrzysz kiedyś jeszcze do nas? Bardzo ci dziękuję i pozdrawiam cię bardzo, bardzo serdecznie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Pa, pa. A ja mówię do usłyszenia, bo usłyszymy się już za kilka minut, czyli tuż po godzinie 19 w audycji Wakacje z duchami.

0: Autopromocja.
1: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
2: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży. Potrzebuję Twojej obecności. W moim życiu

0: W życiu jesteś jak latarnia morska. Dzięki tobie czuję się pewnie, dajesz mi bezpieczeństwo i sprawiasz, że czuję się kimś ważnym.
1: Potrzebuję ciepłego, jasnego światła latarni morskiej, które mnie oświeca. Tym światłem jest twoja uważność, twoje zaciekawienie mną, tym co przeżywam. To pozwala mi każdego dnia czuć się dobrze.
0: Każdego ranka, gdy rozstaję się z tobą, ale i w nocy, gdy zasypiam, wypływam z bezpiecznej przystani w kolejną podróż. Zadbaj proszę o to, by początek dnia dodawał mi sił na kolejne godziny, a wspólny wieczór i czas zasypiania był czasem bliskości i odpoczynku.
2: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
3: Autopromocja.
2: To jest powtórka programu.
4: Mam nadzieję, że nie śpicie i wy, bo to pora...
5: Wakacje z duchami.
4: Nie żeby spać, tylko żeby się bać, prawda? Już trochę się pobaliśmy, chociaż nie było tak strasznie. No w końcu okazało się, że i kompot można z takiej piwnicy wynieść. Mam nadzieję, że Wandzi smakować będzie ten czereśniowy, nie zaatakowany przez pleśniawkę kompotową. Mam nadzieję, że nasz graciak pospolity już naskrzypiał się wystarczająco dużo i znalazł sobie najlepsze miejsce w zagłębieniu fotela bujanego i mam nadzieję, że ten gnij ziemniaczany niczego nam nie zgni w tej piwnicy, ale chyba nie ma za bardzo czego tam gnić. Sucha ta piwnica, mówię wam. Żadnej wilgoci tu nie ma. Ale pajęczyny właśnie zobaczyłam. Są. Jedna, druga. Ale pająków w nich nie ma. Może gdzieś są bliżej. Pod moimi nogami na przykład. Na wszelki wypadek nie będę świeciła latarką pod nogi, żeby nie zobaczyć tam czegoś, czego nie chciałabym zobaczyć. I to spowoduje, że cała audycja będzie zakończona, jak ja stąd ucieknę. A wy razem ze mną. Przy okazji, słuchajcie, sprawdziłam, że nie wiem. Dobrze przyznać się czasami do tego, że się czegoś nie wie. Dzwonił do nas Mikołaj. Mikołaj dzwonił z trasy i mówił, że jedzie do... I teraz nie wiem, Niedzicy czy do Nidzicy. Co prawda rozmawialiśmy z Mikołajem o zamku, który jest w tym miejscu, w którym będzie spędzał czas, ale w obu tych miejscowościach i w Niedzicy, i w Nidzicy są zamki. I nie wiem, do której to miejscowości Mikołaj zmierza, ale gdziekolwiek zmierza, niech on będzie tam zadowolony i szczęśliwy. A przy okazji sprawdziłam, słuchajcie, że w Niedzicy, nazywanej też w zamku w Niedzicy, nazywanym też zamkiem Dunajec, kręcono właśnie ten film, z którego motyw już się pojawił, ale pozwolicie, że zagram go raz jeszcze. Niech obudzi wspomnienia w waszych rodzicach i dziadkach ten motyw. Tak właśnie brzmiał fragment muzyki z serialu Wakacje z duchami, a ten serial kręcono właśnie na zamku w Niedzicy, na zamku Dunajcu. Jeśli ktoś chce się pobać trochę, no pobać Brunhildy konkretnie, to niech sobie włączy taki serial razem z rodzicami, oni sobie przypomną, a wy się czegoś o tym serialu dowiecie i kawałek historii też tam można znaleźć. No to zaczynamy w takim razie drugą godzinę naszej audycji, a właściwie już jest zaczęta. Audycja Wakacje z duchami do godziny 20 w każdy poniedziałek. Daria Brzezińska, Justyna Majchrzak, a za chwilę w studiu pojawi się jeszcze ktoś, będzie gość.

0: W studiu Polskiego Radia Dzieciom, w studiu audycji Wakacje z duchami gościmy Monikę Maciewicz. Dzień dobry, Moniko, cześć.
1: Dzień dobry.
0: Monika przyjechała do nas z daleka.
1: Tak, przyjechałam z Przemyśla.
0: Czyli z południa Polski, z województwa podkarpackiego. Dobrze pamiętam, że Przemyśl to jest brama Bieszczad.
1: Tak, oczywiście. I jest to bardzo, bardzo stare miasto, które ma ponad tysiącletnią historię.
0: Oj, tam jest pewnie gdzie się przechadzać i gdzie te historie poznawać w Przemyślu. A my dzisiaj będziemy o jeszcze dawniejszej historii niż historia Przemyśla rozmawiać, bo Monika jest też autorką książek i dla dorosłych, i dla was, dla młodszych czytelników, poświęconych Słowianom. Jedna z książek Moniki leży przede mną. Mali Słowianie, opowiadania o dawnym świecie. I uwaga, uwaga, od razu informacja, że ta książka będzie do zdobycia w dzisiejszej audycji. Będzie można także mieć ją na swojej półce z książkami, o ile zmierzycie się z pytaniem, które dla was Monika przygotowała. A rozmawiać będziemy o słowiańskich przodkach, o pradziadach i prababciach, albo nawet prababach słowiańskich i o ich wierzeniach. A było tych wierzeń bardzo dużo, bo właściwie każdą przestrzeń, czy to leśną, czy polną, czy wody, czy dom, według tych podań słowiańskich zamieszkiwały jakieś istoty.
1: Tak, słowiańskie stwory. Jedne były przyjazne, inne były wrogie i niebezpieczne, a były też takie neutralne, które ani nie szkodziły, ani nie pomagały.
0: Jest wczesna pora, bo dopiero po godzinie 19:00 mamy sam środek pięknego lata, czyli słońce zajdzie dopiero po 21:00. W związku z tym jest to bezpieczna pora, żeby się trochę postraszyć. To może zacznijmy, Moniko, od tych istot, które były najgroźniejsze.
1: No, takich istot jest bardzo dużo. Powiedziałabym, że więcej niż tych przyjaznych. No bo trzeba było też troszeczkę postraszyć i w ten sposób na przykład chronić dzieci. Dlatego też opowiadano o Babie Jadze, bo Baba Jaga jest też taką postacią właśnie z wierzeń słowiańskich i była też bardzo groźna. Ale też wąpierz, czyli upiór, albo strzyga, która żywiła się krwią i strzyga była bardzo niebezpieczna, kiedy ktoś urodził się i miał coś niezwykłego w swoim wyglądzie.
0: Na przykład?
1: Na przykład zrośnięte brwi. Albo dziecko urodziło się od razu z zębami, co też było takim ewenementem. To wierzono, że ta osoba, kiedy już umrze, to zamieni się w strzygę. Wierzono też, że strzyga ma dwie dusze. Więc jeżeli taki człowiek umrze, to jedna dusza pójdzie w zaświaty, a druga właśnie zamieni się, wejdzie w takiego demona i stanie się groźną, niebezpieczną strzygą.
0: I będzie się błąkać między ludźmi, tak?
1: Tak, i będzie też oczywiście ludziom zagrażać, więc trzeba było oczywiście uważać, nie chodzić nocami. Słowianie raczej nie wędrowali nocami. Noc była po to, żeby odpocząć.
0: I noc była tą porą, kiedy pojawiało się najwięcej pewnie tych odrażających, groźnych

0: przetworów.
1: Tak, na przykład nawki, które wychodziły, no trudno powiedzieć, czy z zaświatów, bo to były takie duchy, które nie dotarły w zaświaty, nie dotarły do tej słowiańskiej nawi, ale też już nie były żywe, więc też między ludźmi krążyły i żeby się przed nimi zabezpieczyć, trzeba było mieć przy sobie na przykład jakiś ogień. I one tego ognia się bały. Więc to są takie chyba najgroźniejsze stwory, jakie można było spotkać, ale można było też spotkać takie nieprzyjemne stwory, na przykład w niektórych domach.
0: O właśnie, miałam zapytać o to, czy te nieprzyjazne istoty wchodziły do ludzkich domostw, przekraczały próg chat, wchodziły przez komin.
1: Tak, no dlatego też mieszkańcy takich domów zabezpieczali się przed wejściem takich złych istot.
0: Ryglowali te drzwi na 7 spustów, zamykali okna.
1: I zioła
0: okna.
1: Używali. Przede wszystkim zioła okadzali domy, zawieszali na przykład bylice, dziurawiec, przy oknach, nad drzwiami i w ten sposób nie pozwalali na to, żeby takie istoty dostawały się do domów.
0: A jak w rodzinie na świat przyszło malutkie dziecko i takie niemowlę zupełnie bezbronne leżało w kołyseczce lipowej na przykład?
1: No to jak się nie zabezpieczyło domu, to do tego domu mogła przyjść mamuna albo inaczej dziwożona, taki rodzaj rusałki, tylko bardzo, bardzo brzydkiej. Mamuny porywały dzieci, piękne dzieci, a w zamian za to podrzucały swoje szkaradne do takiej kołyski. Więc jeżeli po prostu urodziło się dziecko, które nie wyglądało tak jak inne dzieci, to uważano, że
0: zostało
1: pewnie
0: podmienione.
1: Tak, zostało podmienione przez mamunę.
0: I jak można było takiego niemowlaczka bezradnego, bezbronnego zabezpieczyć, żeby nic mu się nie stało, żeby żadna dziwożona albo mamuna się do niego nie zbliżyła?
1: No przede wszystkim zioła. Na mamuny najlepszy jest dziurawiec, dawniej zwany dzwonkiem, i ten dziurawiec kładziono też i pod kołyskę, i nawet do kołyski, ale oprócz takich ochronnych ziół to też na przykład żelazne, ostre narzędzia, które kładziono przy oknie, pod kołyską, albo nie musiały być to narzędzia, mogła być na przykład roślina, która jest kłująca. Oset, tarnina, róża i też wierzono, że one skutecznie będą chronić.
0: A kiedy dziecko urodziło się w zimie i nie było pod ręką żadnych tarnin ani dziurawca, to albo był suszony.
1: No suszony dziurawiec, a tarnina zawsze rośnie, tylko nie będzie miała liści.
0: I taka też jest ochroną dla
1: Oczywiście,
0: malucha.
1: Oczywiście, jak najbardziej.
0: No to w takim razie, jeżeli można macie się w domu ziele dziurawca, nawet takie pewnie w saszetkach do zaparzenia, to możecie czuć się absolutnie bezpieczni, bo my dzisiaj rozmawiamy o tych istotach, które były groźne, które straszyły naszych słowiańskich pradziadów. A opowiada o nich Monika Maciewicz, autorka książki Mali Słowianie, opowiadania o dawnym świecie. I my za chwilę do tego świata wrócimy.

0: Monika Maciewicz zabiera nas dzisiaj do świata dawnych wierzeń, wierzeń słowiańskich, wierzeń, które kiedyś były częścią świata naszych pradziadków. I myślę, że dzisiaj też niektóre z tych nazw, których używałyśmy albo będziemy używać, są wam znajome. Mówiłyśmy już o tych istotach, które były odrażające z wyglądu, takich na przykład jak mamuna, albo jak wąpierz, albo zmora. To są te groźne istoty, które mogły nawet wejść do ludzkich domów i zagrozić ludziom. A teraz przyjrzyjmy się istotom pięknym, chociaż ta ich uroda może być bardzo zwodnicza, ponieważ były równie niebezpieczne, co piękne.
1: Zgadza się, bo to też jest pewnego rodzaju taka nauka, że niekoniecznie to, co brzydkie, to jest złe, a to, co piękne, to jest dobre. Również są takie stwory, które są piękne, ale jednocześnie bardzo niebezpieczne. I do takich należały między innymi rusałki.
0: Taka niewinna nazwa, rusałka. Są na przykład motyle, które się nazywają rusałka pawik i są piękne.
1: Tak, aczkolwiek motyle. Rusałki też czasem nazywano boginkami. I ta nazwa boginki jest jeszcze starsza niż rusałki, bo rusałka to już jest taka nazwa, która ma już taki wpływ języka łacińskiego. A wcześniej to jeszcze były boginki. I to są te same istoty, które mogą mieszkać w lesie, mogą mieszkać w wodzie, mogą biegać po łące i można je spotkać właściwie o każdej porze, ale najbardziej prawdopodobne było spotkanie rusałek na przykład podczas nocy kupały, bo wtedy jest najdłuższy dzień, najkrótsza noc. To jest czas przesilenia i wtedy wszystkie stwory niebezpieczne również są bardziej aktywne. I dlatego też trzeba było wtedy bardzo uważać, dlatego z takim ziołem bylica wychodziły kobiety, żeby tańczyć przy ognisku. Opasały się tą bylicą, żeby właśnie nie spotkać rusałek, bo rusałki bardzo nie lubiły bylicy, jej zapachu, jej smaku. Rusałki najbardziej zagrażały mężczyznom.
0: Bo były piękne i przybierały postać młodych dziewcząt.
1: Takich bardzo ponętnych, w związku z tym próbowały uwodzić młodych mężczyzn. A jaki był koniec? No najczęściej albo potrafiły takiego człowieka zatańczyć na śmierć, albo załaskotać na śmierć. Czyli z jednej strony wydaje się to dosyć przyjemne i zabawne, ale koniec jest niestety bardzo niebezpieczny
0: no
1: i tragiczny.
0: No
1: tak samo jak i taniec. Taniec też jest przyjemny, ale również może doprowadzić ostatecznie do
0: wycieńczenia.
1: Do wycieńczenia, tak, do osłabienia i wtedy już pozbywa się człowiek tych sił życiowych.
0: Czy ja dobrze kojarzę rusałki z okolicami wody, z okolicami jezior?
1: No tak, to znaczy one albo przebywały w lesie, albo właśnie w rzekach, w jeziorach, albo na łąkach. Właściwie one nie mają takiego jednego konkretnego miejsca przypisanego.
0: Czyli zdarzało się pewnie i tak, że tak kusiły, tak nęciły te rusałki, że jakiś nieszczęśnik wchodził za nimi do wody, i ginął.
1: No i wtedy go wciągały do tej wody.
0: Zwłaszcza jak nie umiał pływać.
1: No, nawet jak umiał, to mógł sobie nie poradzić.
0: Zdaje się, że nad jeziorem Gopło mieszkała jedna z tych rusałek i została...

0: Ona właśnie została nawet opisana w poemacie jednego z naszych wieszczów. Jak będziecie trochę starsi, to pewnie będziecie tę opowieść czytali. A na pole, jakbyśmy wyszli, Moniko, to tam też jakieś krążyły takie niebezpieczne postaci?
1: Oczywiście, zarówno te niebezpieczne, jak i te przyjazne. Przyjazny to był polewik, który mieszkał w zbożu i kiedy już były żniwa i zboże ścinano, wiązano w snopy i zawożono do gospodarstw, to on wtedy do takiego ostatniego snopka wskakiwał i udawał się na czas zimy do tego gospodarstwa i bardzo sprzyjał gospodarzom, żeby dobrze im się działo, żeby nie brakowało im chleba, bo ze zboża jest mąka, a z mąki jest chleb. Natomiast był też bardzo groźny i niebezpieczny stwór Południca. I Południca pojawiała się też
0: w południe.
1: W południe, jak sama nazwa sugeruje, bo w południe w lecie jest najbardziej gorąco. I wiadomo, że jeżeli człowiek będzie pracował w samo południe podczas upału, to grozi mu po prostu udar. Ale dawniej nasi przodkowie nie wiedzieli, co to jest udar, więc byli przekonani, że to właśnie była południca, która sprawiła, że ten człowiek nie przeżył. Dlatego nie można było w południe wychodzić na pole, bo można było spotkać południcę.
0: Czyli nie wszystkie istoty groźne dla człowieka pojawiały się razem z zapadnięciem zmierzchu. Czasami też towarzyszyły im podczas najbielszego dnia.
1: W samo południe. Czasem od takiego gorąca robiły się wiry powietrzne i wierzono, że południca właśnie powstaje z takiego wiru powietrznego. Inni twierdzili, że południca powstała z kobiety, która umarła tuż przed ślubem lub zaraz po ślubie.
0: Czyli bardzo młodo.
1: Bardzo młodo i jakby nie zdążyła jeszcze zaznać wszystkich smaków życia i dlatego się mści.
0: Czy to oznacza, że południca, tak jak rusałka, była piękna?
1: Niekoniecznie, aczkolwiek często ją sobie wyobrażano w białej sukni, dlatego to powiązanie właśnie ze ślubem, z panną młodą, ale niekoniecznie ją wyobrażano sobie jako piękną, raczej jako groźną, niebezpieczną, czasem z kłami i zawsze z atrybutem, czyli z sierpem.
0: A były też kołowrotki?
1: Kołowrotki, wrzeciona, jeśli chodzi o stwory, to można by było powiązać z kikimorą. Kikimora to był taki stwór niezbyt sympatyczny, mieszkający czasem w niektórych domach. I skąd wiadomo, że mieszka kikimora w danym domu? Jeżeli jest malutkie dziecko i to dziecko płacze nocami i rodzice nie wiedzą, dlaczego ono płacze, wtedy nie było chyba jeszcze znane pojęcie kolki, to uważano, że to kikimora nocą podchodzi do tego dziecka i go straszy. Więc żeby kikimora zajęła się czym innym i nie straszyła tego dziecka, to trzeba było jej dać właśnie wrzeciono albo kołowrotek, przędzę i znaleźć trzeba było jej zajęcie.
0: A południcy zabrać sierp na przykład, żeby nie straszyła?
1: No chyba by się nie dało. Zbyt potężna.

0: To jest audycja.
1: Wakacje z duchami.
0: A rozmawiam o istotach czasem groźnych, czasem neutralnych, a czasami podobno łagodnych. O tych też na pewno opowiemy z Moniką Maciewicz, autorką książki Mali Słowianie, opowiadania o dawnym świecie. Uwaga, uwaga! To już za kilka minut książka będzie do zdobycia, więc słuchajcie uważnie, a potem reagujcie. dzieci@polskieradio.pl podaje adres mailowy do naszej stacji. A rozmawiamy dzisiaj o istotach, które zamieszkiwały ludzką wyobraźnię i straszyły naszych przodków Słowian. Monika powiedziała, że na przykład nasi pradziadowie nie znali pojęcia kolka, nie wiedzieli, dlaczego czasami małe dzieci płaczą i w ogóle ich znajomość świata była trochę inna niż ta, którą mamy my. Myślę, że gdyby nas przeniesiono do czasów dawnych Słowian, to nie wszyscy by sobie dobrze poradzili. No ale my z kolei wiemy o różnych zjawiskach dużo więcej i potrafimy sobie na przykład taką burzę z piorunami, bardzo częste zjawisko towarzyszące nam w czasie lata, wyjaśnić. A jak sobie wyjaśniali na przykład takie zjawisko pogodowe jak burza nasi dziadowie?
2: No przede wszystkim burzę sprowadzał już nie stwór, ale sam Bóg, Perun. I jak sama nazwa już tego Boga sugeruje, władał właśnie piorunami, a więc władał burzą. Był jednym z takich ważniejszych bogów słowiańskich, bo Słowianie wierzyli w wielu bogów i każdy bóg miał jakby swoją własną dziedzinę, która była mu przypisana, którą władał. Ale oczywiście też wspierały go różne słowiańskie stwory, więc żeby miała miejsce burza, to muszą nadciągnąć chmury. I te chmury przyprowadzały słowiańskie stwory, które różnie nazywano. Albo nazywano ich planetnikami, albo nazywano ich chmurnikami, albo obłocznikami. Różne były nazwy, ale to właśnie ci chmurnicy,

0: na takich sznurach przeprowadzali chmury. I co ciekawe, były jakby różne wierzenia dotyczące tego, skąd się biorą planetnice. Jedni uważali, że były to po prostu cały czas takie pierwotne stwory, ale byli też tacy, którzy uważali, że planetnikami są ludzie, którzy zapadają w taki sen i wtedy ten duch planetnika z nich wychodził i kierował chmurami. Co ciekawe, w XX wieku umarł ostatni planetnik i nawet można w internecie znaleźć informacje o nim i nawet zdjęcie jego grobu. I jest na tym grobie napisane imię, nazwisko i informacja, że to jest ostatni planetnik.
1: I wtedy zaczęły się zmiany klimatu.
0: Tak, bo już nie mieliśmy planetników.
1: Czy planetnicy to były takie istoty, które mogły być przyjazne ludziom? I na przykład, kiedy była długa susza, kiedy Ziemia już domagała się wody, to można było poprosić planetników o wsparcie i sprowadzenie tych życiodajnych kropel deszczu?
0: Oczywiście, były różnego rodzaju zaklęcia, różnego rodzaju rytuały przy użyciu na przykład takiej specjalnej łopaty do pieca i wtedy spróbowano...
1: Pieca chlebowego.
0: Do pieca chlebowego, oczywiście. Który też był takim rodzajem takiej świętości w domu. I starano się oczywiście, jeżeli była susza, to sprowadzić deszcz. Deszcz był zawsze mile widziany, bo jednak on zapewniał plony, a plony zapewniały jedzenie przez cały rok. Więc deszcz był bardzo potrzebny. Ale też były różne sposoby odpędzania chmur, na przykład gradowych, no bo gradowe chmury były już niebezpieczne, one, grad niszczył plony, więc na przykład starano się odpędzić taką chmurę gradową, a więc używano do tego na przykład mąki, którą sypano na zewnątrz i wierzono, że w ten sposób przepędzi się właśnie te chmury, które są gradowe.
1: Czy planetnicy też mogli powstrzymać deszcze, kiedy już za długo padały i sprowadzić słońce, żeby trochę tę ziemię osuszyło?
0: To znaczy słońca to nie mogły sprowadzić, ale mogły po prostu zabrać chmury, a wtedy słońce oczywiście świeciło.
1: Rozpędzić te chmury przy pomocy tych lin, o których powiedziałaś.
0: Oczywiście.
1: Domyślam się, że tak jak przy pociąganiu za liny można rozsunąć kurtynę, tak samo planetnicy rozsuwali te gęste chmury na niebie.
0: Tak, i wtedy pojawiało się słońce, a słońce to dać Bóg. Czyli też Bóg słowiański, a więc raczej planetnicy nie mogli mieć na niego wpływu.
1: Krótko mówiąc, z planetnikami trzeba było dobrze żyć.
0: Oczywiście, żeby planetnicy sprowadzali te chmury, które niosą deszcz, a nie grad.
1: A czy z lichem też dobrze było żyć w zgodzie?
0: Z lichem to tak jak z babą Jagą. Trudno żyć w zgodzie, lepiej się nie narażać, a najlepiej unikać.
1: A właśnie, i tutaj przechodzimy do pytania, na które mam nadzieję, że wielu naszych słuchaczy w tej chwili czeka, bo i książki czekają na naszych słuchaczy. Mali Słowianie, opowiadanie o dawnym świecie, to jest historia spisana przez dzisiejszego gościa Polskiego Radia Dzieciom, przez Monikę Maciewicz. Jej bohaterowie to dzieci w waszym wieku, tylko że żyjące
0: tysiąc lat temu,
1: to tak, właśnie.
0: Tysiąc lat temu. To są przygody Przemka i Milenki, aczkolwiek w pierwszym rozdziale mają jeszcze inne imiona, takie imiona zastępcze, bo Słowianie nadawali imiona dzieciom dopiero, gdy skończyły 7 lat.
1: I jak się nazywały, możemy zdradzić? Czy to tajemnicze imiona, których się nie wypowiada, te ich pierwsze imiona?
0: Nie mój i nie Lubka. Więc jak widać, nawet te nazwy sugerują, że te imiona nie były zbyt miłe. I dlatego też Nielubka bardzo chciała zmienić imię i dostać nowe. Natomiast Przemko niekoniecznie. I pierwszy rozdział to jest właśnie historia tych jego wątpliwości, ponieważ bardzo chciał zostawić swoje dawne imię.
1: Jeśli chcecie poznać przygody Przemka i Milenki, czyli nie moja i nie Lubki, to posłuchajcie, o co was chcemy zapytać. A potem prześlijcie odpowiedź na to pytanie na adres dzieci@polskieradio.pl. A zapytamy, Moniko, o licho.
0: Tak, o licho. Jaką naturę miało licho?
1: I w jakim powiedzeniu do dzisiaj mieszka licho?
0: Tak.
1: Piszcie

małpapolskieradio.pl. Trzy pierwsze osoby otrzymają książki Moniki Maciewicz, która dzisiaj opowiada o wierzeniach dawnych Słowian. Trochę nas Monika straszyła tymi kikimorami, dziwożonami, południcami, rusałkami, a za chwileczkę zajmiemy się istotami, które były z kolei bardzo ludziom życzliwe i przyjazne, bo i takie znali nasi pradziadowie Słowianie.

0: czasie lipca i sierpnia. O tej porze trwa audycja...
1: Wakacje z duchami.
0: Czyli trochę was straszymy. No ale ponieważ zbliża się koniec naszych strasznych opowieści, to chyba, żeby troszkę obłaskawić te różne dziwne moce, które mogłyśmy z Moniką Maciewicz obudzić, przypomnimy istoty, które są ludziom życzliwe, przyjazne, powiedziałabym nawet wyręczają ich w różnych niewdzięcznych pracach.
2: Oczywiście. Takich stworów też mamy kilka, aczkolwiek na pewno mniej niż tych strasznych. Chyba jednym najbardziej znanym stworem słowiańskim, który mieszkał w każdym domu, który troszczył się o domowników, troszczył się o to domowe ognisko, to był domowik. Domowik, albo nazywany w innych częściach Polski uboże. Domowik więc był bardzo takim przyjaznym duchem domu, czasem utożsamiany z jakimś dawnym, dawnym przodkiem, który tam mieszkał. Ale oprócz domowika też wierzono, że są takie stwory, które nazywają się kłobuki. I taki kłobuk przynosił do domu bardzo dużo różnych pięknych rzeczy albo jakieś pożywienie, jedzenie. Niestety najczęściej zabierał je z innego domostwa. Z jednej strony pomagał,
0: taki
2: ale...
0: Taki janosik, odbierał innym, żeby dać innym.
2: Oczywiście, czyli sąsiadom zabierał, a przynosił tym, którym służył, którym pomagał.
0: Czyli kiedy na przykład na podwórku nagle pojawiła się kura, która zniknęła z podwórka sąsiada, to można było zrzucić winę na kłobuka, że...
2: A nie, oczywiście, czyli jeżeli ktoś zabrał coś sąsiadowi, to zawsze mógł zrzucić winę na kłobuka.
0: A sąsiad musiał tę winę kłobuka uznać, bo przecież to była postać, w którą wierzono.
2: Tak, i dzięki kłobukowi była większa zgoda sąsiedzka, prawda? Ale też na przykład wierzono w istnienie takich chowańców. Co ciekawe, w ogóle w chowańców to do XX wieku wierzono.
0: Mamy XXI, ja nadal wierzę w chowańce.
2: No, ale ja tutaj może się w tej chwili powołuję bardziej na literaturę taką etnograficzną i tak byłam zdziwiona, że jeszcze niedawno mówiono całkiem serio o istnieniu chowańców.
0: Ale poczekaj, to może ja spróbuję zgadnąć, czym się zajmował chowaniec.
2: Dobrze.
0: Podejrzewam, że jeżeli coś ginęło, jeżeli coś się nagle ukryło, było, a nie ma, to chowaniec był za to odpowiedzialny, dobrze myślę?
2: Czyli chował rzeczy? Nie. Chowaniec to był ktoś, kto był jakby wychowańcem swojego pana albo swojej pani. I takie chowańce na przykład służyły często wiedźmom. Takim chowańcem mógł być kogut, mógł być kot, mógł być kruk. I one też mogły czasem przyjmować postać ludzką. I w ogóle były bardzo, bardzo trudne i zawikłane sposoby zdobycia takiego chowańca, bo on sam nie przychodził, tylko trzeba było się o to postarać. Więc trzeba było zdobyć po pierwsze jajko koguta, co już jest prawie niemożliwe. Potem to jajko należy nosić pod pachą. Tydzień, czasem 2 tygodnie, różne są tutaj wersje. W tym czasie nie można z nikim rozmawiać, nie można się kąpać i po określonym czasie należy zanieść to jajko na rozstaje dróg i odejść, wrócić do domu, nie oglądając się. I jak się wróci do domu, to będzie już tam czekał chowaniec.
0: Ach, a ja zrozumiałam, że za te wszystkie zguby domowe to raczej odpowiada kłobuk.
2: To raczej kłobuk, czasem domowik, bo domowik jest bardzo przyjazny, ale o domowiku trzeba pamiętać, trzeba mu zostawiać pożyczki.

0: żywienie, jakieś resztki jedzenia. Jeżeli nie będzie się o nim pamiętało, to zacznie być złośliwy i zacznie przypominać o swojej obecności.
1: Powiedz mi, czy te bożęta, albo czy te ubożęta i domowiki to są spokrewnione z krasnoludkami?
0: No, niektórzy wyobrażają sobie je jako krasnoludki, ale krasnoludki raczej bym potraktowała albo skrzaty jako już osobne istoty. Ale często rzeczywiście wyobrażano sobie domowika, że to jest taki mały człowieczek, ale też wyobrażano sobie, że domowik na przykład przyjmuje postać kota. I pamiętamy o tym, że trzeba kotu w miseczce zostawić jedzenie i jak przyjdzie taki kotek i to jedzenie zje, to wiemy, że domowik jest zadowolony.
1: Dbajcie o swoje domowiki, dbajcie o swoje bożęta, zostawiajcie im czasami jakąś niedojedzoną kanapeczkę albo okruchy placka drożdżowego, albo jakieś jagody, teraz jest sezon na jagody.
0: Tak, i jeszcze dodam, że właśnie w jednym z opowiadań w Małych Słowianach, w tej książce właśnie domowikiem jest kot i kot chroni dzieci przed zmorą.
1: Czy to jest ten czarny kot, którego widzę na okładce?
0: Tak, to jest ten czarny kot, który ma na imię Swaruś.
1: To go w takim razie pogłaszczę, żeby domowik był mi przychylny. I przypomnę przy okazji, że ta książka, Mali Słowianie, z Przemkiem i Milenką w rolach głównych, książka autorstwa Moniki Maciewicz, jest do zdobycia. Wystarczy, że w mailu napiszecie, jaką naturę miało licho i w jakim powiedzeniu do dzisiaj licho mieszka. dzieci@polskieradio.pl. Moniko, a na zakończenie pytanie. Powiedziałaś, że tych przyjaznych stworzeń, przyjaznych istot, w które wierzyli Słowianie, jest mniej. Z czego to wynika? Jak myślisz, że więcej było tych groźnych, tych, których trzeba się było wystrzegać, przed którymi trzeba było się chronić, niż tych, które nam sprzyjały?
0: Dlatego, że jeżeli obawiano się czegoś, to tego nie robiono. Więc jeśli rodzice bali się i nie chcieli, żeby dzieci same chodziły do lasu, to wtedy straszyli jagodową babą, która łapie dzieci i je dusi. Albo też opowiadali o babie Jadze. Jeżeli na przykład obawiano się, że dzieci, które pójdą same się kąpać, mogą się utopić, więc straszono je utopcami. Jeżeli starano się właśnie kogoś przekonać, że nie powinien pracować w sam upał, opowiadano o południcy. Więc tak naprawdę te stwory to takie współczesne BHP, prawda? Czyli taki rodzaj ochrony ludzi, ponieważ nie można było tego jeszcze wtedy w sposób naukowy wytłumaczyć pewnych zjawisk, więc dlatego wymyślano takie stwory.
1: Żeby ludzie się czegoś bali i żeby wiedzieli, czego unikać.
0: Oczywiście.
1: Mhm. Więcej takich opowieści znajdziecie w książce Mali Słowianie, w książce naszego dzisiejszego gościa, czyli Moniki Maciewicz. W sieci też można znaleźć Monikę. Prowadzi tam blog, w którym opowiada o tych różnych wierzeniach, ale nie tylko, także o tym, jak dawni Słowianie żyli na co dzień, czym się zajmowali.
0: Jesteśmy Słowianami, taka strona miłośników słowiańszczyzny.
1: Monika Maciewicz przyjechała do nas z Przemyśla i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś się tutaj ugościmy. Nasze domiki, studiki, w studiu mieszkają pewnie bardziej studiki niż domiki.
0: Pewnie tak.
1: Nasze studio jest przychylne, nasze mikrofony zamieszkują tylko i wyłącznie dobre krasnoludki i
0: nie
1: życzliwe.
0: Nie,
1: chochlików nie ma. Chociaż czasami na nie zrzucamy różne wpadki językowe, jeżeli takie nam się przytrafią. Bardzo Ci, Moniko, dziękuję i zapraszamy ponownie.
0: Dziękuję bardzo.

Lel i Polel. Czy wiecie, że to też postaci związane z mitologią słowiańską, z wierzeniami dawnych Słowian? Lel i Polel. A kim byli Lel i Polel? Dowie się ten, kto zajrzy do książki dzisiejszego gościa Wakacji z duchami, Moniki Maciewicz. Do książki Mali Słowianie, opowiadania o dawnym świecie, a szansa na to jest spora, bo cały czas czekamy jeszcze na odpowiedzi na pytanie, które zadała wam Monika. Jaką naturę miało licho, to licho, w które wierzyli też dawni Słowianie i w jakim powiedzeniu mieszka do dziś to licho? dzieci@polskieradio.pl. Na ten adres można do nas pisać. A my kończymy nasze poniedziałkowe spotkanie wakacyjne. Wakacje z duchami dzisiaj spędzaliśmy w piwnicy. Myślałam, że będzie tutaj troszkę groźniej, troszkę straszniej. Trochę było, ale dzięki wam oswoiłam nieco te piwnice. Poczekajcie, coś się włączyło. Słyszycie? Aha, dobrze. Myślałam, że będzie bezpieczniej już tak do końca, a tymczasem zaraz stąd będę w takim razie uciekać. Daria Brzezińska, Justyna Majchrzak, audycja prosto z piwnicy. Poczekajcie, gdzie ja mam klucze, żeby wyjść stąd? Poczekajcie, gdzie są te klucze? Gdzie są te klucze?

0: Dać się.
1: Autopromocja.
2: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
3: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży.
4: Poznawanie świata i przeżywanie przygód to moja naturalna potrzeba. Pozwól mi na samodzielność, pozwól mi nie wiedzieć, pytać i szukać odpowiedzi. Uwierz w siebie i we mnie, a poradzę sobie.
3: Bądź bezpieczną przystanią. Zauważ i przyjmij mnie z każdym uczuciem, które do Ciebie przyniosę. Pomóż mi przeżywać wszystkie emocje, i te przyjemne, i te trudne. Od Ciebie uczę się, jak sobie z nimi radzić.
4: Gdy dzieje się coś trudnego, jestem na niespokojnych wodach i mam wtedy mnóstwo uczuć, których nie rozumiem, pomóż mi je rozpoznać, nazywać i bądź przy mnie. Razem poradzimy sobie z każdym sztormem.
3: Czasem zachowuję się jak pirat, któremu

0: mu coś zabrano i który o to walczy. Zazwyczaj staje się nim, kiedy nikt nie próbuje mnie zrozumieć. Proszę, spróbuj wtedy postawić się na moim miejscu. Zamiast karać mnie i myśleć, że jestem zły i robię to specjalnie, zastanów się, czemu tak rozpaczliwie i zawzięcie walczę oraz czego potrzebuję.
1: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
2: Autopromocja.
3: Są sny wielkie, jak planety.
4: Są i małe, jak omlety.
3: Są też długie, jak bagietki.
4: Są i krótkie, jak skarpetki.
3: Są też takie, moi mili, co się kończą już po chwili. Daj odpocząć, daj odsapnąć, daj coś snom swym trochę chapnąć. Niech się zdrzemnie twoja główka, niech odpocznie jak ta sówka. Niech się zdrzemną twoje myśli, niech się sen twój krótki ziści.
5: Drogie słuchaczki,
6: drodzy słuchacze,
5: przenieście się teraz do tej niezwykłej krainy.
6: Pomiędzy jawą a snem.
5: Zamknijcie swoje oczy. O tak, delikatnie, bez pośpiechu. Nie myślcie już o tym, co było. Nie myślcie o tym, co będzie. Nie planujcie. Bądźcie w tej chwili, trwajcie w tej chwili teraz.
6: Teraz wsłuchajcie się w muzykę, która was otacza. Muzykę delikatnego wiatru.
5: Wsłuchajcie się w muzykę naszych kroków. Kroków po leśnej ścieżce. Kroków wśród starych drzew. Co to niejedno widziały, niejedno słyszały, niejednego były świadkiem. Wsłuchajcie się w szum delikatnego wiatru wśród wysokich traw.
6: O tak, ciekawa jestem, jakimi historiami wiatr się dzieli z tymi trawami. Skąd go do nich przywiało? Dokąd dalej go powieje? Jakimi opowieściami dzieli się wiatr z liśćmi? Tak, tymi liśćmi, które teraz na gałązkach drzew tak soczyście zielono się mienią. Czy dzieli się historiami z dalekiej północy, z krainy wiecznych lodów, czy być może przywiało go znad pustyń? Ha, tak, z królestwa wiecznego słońca, gdzie to być może szukał wytchnienia. Szukał wytchnienia, aby choć przez chwilę odpocząć, zdrzemnąć się w cieniu małego kamienia. Ach, ten wiatr.
5: A cóż takiego wam dziś wiatr wyszepcze do uszu? Być może zechce zaprosić was na wspólną przygodę, na wspólną wycieczkę gdzieś na łonie natury, która wciąż na was czeka. Wciąż was wypatruje. Być może wyszepczę wam do uszu różne pomysły na zabawy, aby turlać się po trawie, aby skakać po niej, aby tańczyć, aby zbudować w lesie szałas, aby z waszymi bliskimi pewnej nocy przez czas

0: z długi nie pójść spać, żeby zobaczyć rozgwieżdżone niebo, a być może doczekać rana i zobaczyć, jak słońce się budzi. Wiatr być może wyszepcze wam do uszu inne pomysły na wakacyjne przygody. Być może podzieli się z wami historią o pewnym chłopcu, który miał mnóstwo marzeń i pragnął, by każde z tych marzeń było spełniane jak najszybciej. Zamarzył o czymś jednego dnia i marzył o tym, aby marzenie ziściło się już następnego. Być może wyszepcze wam do uszu wiatr letni, wakacyjny, historię o tym chłopcu, który również miał wielkie marzenia, których tak łatwo nie jest spełnić.
1: Oj tak, bywają marzenia malusie, które łatwo dosięgnąć, ale bywają te ogromne, po które trzeba się wspinać.
0: Tak, być może zatem wiatr opowie wam historię o pewnym chłopcu, który w poszukiwaniu swoich marzeń wyruszył w daleką podróż, w trakcie której odnalazł niezwykłe drzewo. Drzewo marzeń, na którym to drzewie rosną zamiast owoców marzenia. Marzenia spełnione, ale i te niespełnione. Jedne marzenia rosną dosyć nisko. Łatwo po nie sięgnąć, łatwo je zerwać. Inne wiszą wyżej, jeszcze wyżej, aż w końcu wiszą tak wysoko, że aby je zerwać, należy się bardzo wysoko wspiąć. Ba, czasem i to nie pomaga. Czasem trzeba poprosić innych o pomoc w zdobyciu tego konkretnego marzenia.
1: Czasem trzeba umieć poprosić swoich bliskich o pomoc, aby sięgnąć po coś, co jest tak wysoko.
0: Ale na końcu tej drogi najwspanialsze jest to, że wszystko jest możliwe. Zatem, czy wiatr wyszepcze wam do uszu historię właśnie o tym chłopcu?
1: Myślę, że tak. I będzie to początek naszej kolejnej bajkowej opowieści. Opowieści o marzeniach, o szukaniu marzeń, ale również o tym, że czasem bardzo trudno je zdobyć, że czasem trzeba bardzo wiele wysiłku.
0: Ale będzie to historia również o tym, że warto ten wysiłek włożyć. Warto czasem poczekać. Warto być cierpliwym, aby ujrzeć wcześniej wspomniane, budzące się po długiej nocy słońce. Ten widok może pozostać w naszych sercach już na zawsze.
1: Ojejku, ja to się już nie mogę doczekać, aż dzięki tej opowieści razem z tym chłopcem ujrzymy drzewo marzeń. Gdzie takie drzewo może rosnąć? Być może na jakiejś bezludnej wyspie, a być może gdzieś w prastarym lesie, w którym właśnie teraz jesteśmy. Być może śpiewające ptaki nam wyśpiewają drogę do tego drzewa, abyśmy szybciej się przy tym drzewie znaleźli, abyśmy znaleźli skrót. O tak, abyśmy znaleźli skrót.
0: Droga Bello, właśnie o to chodzi, że czasem, żeby dojść do czegoś wyjątkowego, nie można iść na skróty. Bo może się okazać, że po drodze ominie nas wiele fascynujących

0: i ważnych rzeczy, a w tym wypadku mogą ominąć nas wskazówki, jak znaleźć drzewo marzeń.
1: Wow, zatem czeka nas długa i ekscytująca podróż. Już nie mogę się doczekać.
0: Ja również, droga Bello, nie mogę się doczekać. A wy, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, widzieliście kiedyś drzewo marzeń?

0: Anuś, jaką bajeczkę chciałbyś dzisiaj usłyszeć?
1: O rycerzach i o zbrojach.
0: O rycerzach i o zbrojach. To będzie bajka w takim razie, która miała miejsce dawno, dawno temu. Dobrze?
1: Tak.
0: Zatem słuchaj uważnie. Dawno, dawno temu w pewnym królestwie mieszkała księżniczka. Lubisz księżniczki?
1: Tak.
0: Ta księżniczka, no cóż, nie była najmilsza. Bardzo często chodziła zła na wszystkich. To nieładnie się złościć cały czas, jak uważasz?
1: Nie.
0: Czy milej i przyjemniej jest ludziom, kiedy się uśmiechają, czy kiedy się złoszczą?
1: Kiedy się złoszczą, nie ma lepiej z miłym.
0: Masz rację. Czyli dużo przyjemniej jest, jak wszyscy dookoła się
1: uśmiechają.
0: Oczywiście. Ale w tym samym królestwie mieszkał też pewien chłopiec. Jak mógł mieć na imię ten chłopiec, jak uważasz?
1: Stefanek.
0: Stefanek, bardzo ładne imię. Zatem Stefanek był chłopcem bardzo uśmiechniętym. Był paziem. Wiesz, co to znaczy, że był paziem?
1: Nie.
0: To oznacza, że był chłopcem, który pomagał rycerzowi. Opiekował się jego koniem, przygotowywał jego zbroję i generalnie zajmował się wszystkimi takimi sprawunkami, które pomagały rycerzom. Ale Stefanek miał pewne marzenie. Otóż bardzo, ale to bardzo chciał zostać w przyszłości właśnie takim cudownym rycerzem. Niestety nie był on bogaty. A prawda jest taka, synku, że aby być kiedyś rycerzem, to trzeba było mieć sporo pieniędzy. No tak, bo zbroja kosztowała całkiem sporo. Tak samo posiadanie konia wymagało również posiadania odpowiedniej sumy pieniędzy. Ale Stefanek nie rezygnował ze swojego marzenia. Pewnego dnia, kiedy w stajni dawał konikom jeść, a propos, czy ty wiesz, Franusiu, co jedzą konie?
1: Co wiem, sianko.
0: Masz rację, jedzą sianko. Więc kiedy Stefanek karmił konie, nagle do stajni przyszła księżniczka. Oczywiście, jak zwykle, była zła. I tak była...

0: zamyślona, na kogo tym razem się zezłościć i komu zrobić przykrość, że nie zauważyła kamyka. Potknęła się o ten kamyk i wywróciła, rozwalając sobie kolano. Ty kiedyś chyba sobie też rozwaliłeś kolano?
1: Tak, na górce.
0: Na górce, to nie było nic przyjemnego.
1: Nie, bardzo bolało. Ja jej bardzo płakałem.
0: Księżniczka też zaczęła płakać. Zobaczył to Stefanek, więc szybciutko do niej podbiegł i chciał jej pomóc. Ale ona powiedziała: zostaw mnie, nie potrzebuję twojej pomocy. A Stefanek na to mówi: a mi się wydaje, że potrzebujesz, księżniczko. Pomógł jej wstać, pomógł jej poprawić suknię i tak patrzy na jej kolano i mówi: oj, oj, trzeba tutaj zrobić opatrunek. A wtedy księżniczka zrobiła wielkie oczy, bo ona bardzo się bała takich opatrunków i powiedziała: ale przecież to będzie bolało. A Stefanek mówi: nie, księżniczko, zaufaj mi, nic nie będzie bolało. I wyobraź sobie, że Stefanek tak opatrzył ranę na kolanie księżniczki, że ona nawet nie wiedziała, kiedy to się stało. Nagle po prostu zobaczyła, że ma bandaż na kolanie i mówi: ale zaraz, zaraz, chwileczkę. Kiedy ty mi tą ranę oczyściłeś? Kiedy opatrunek założyłeś? A Stefanek mówi: mówiłem, że nic nie będzie bolało. Księżniczce zrobiło się tak miło i przyjemnie, że ktoś jej pomógł, że nagle zaczęła się uśmiechać. Była taka szczęśliwa, że postanowiła wynagrodzić Stefanka. Zapytała się go: Stefanku, Paziu, powiedz, jakie jest twoje marzenie? Za to, że byłeś dla mnie tak miły i mi pomogłeś, postanowiłam, że spełnię jedno twoje pragnienie. Stefanek oczywiście nie musiał się długo zastanawiać i od razu odpowiedział: chciałbym zostać rycerzem. I wiesz, co się stało? Księżniczka powiedziała: dobrze, od jutra będziesz rycerzem. Dała Stefankowi pieniądze na zbroję, oddała mu jednego ze swoich królewskich rumaków i już następnego dnia nie było Pazia Stefanka, tylko był wspaniały, odważny i przede wszystkim miły oraz uśmiechnięty rycerz Stefanek. A wiesz, jaki z tego morał?
1: Trzeba sobie pomagać.
0: Masz rację, trzeba sobie pomagać. To bardzo mądre, co powiedziałeś. I mam nadzieję, że nasi słuchacze zapamiętają sobie to do końca życia. Synku, idziemy już spać?
1: Tak.
0: Zatem kolorowych snów.
1: Kolorowych snów, mamusiu.

0: Autopromocja.
1: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
2: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży.
3: Gdy staję się piratem, może być trudno ze mną wytrzymać, ale to właśnie wtedy potrzebuję Cię najbardziej. Bądź blisko mnie, mów do mnie spokojnie, nie oceniaj. To mnie koi i dzięki temu mogę odzyskać kontakt ze sobą i z Tobą. Pamiętaj proszę, tylko przy Tobie uczę się, jak radzić sobie z emocjami.
2: Czasem przeżywam coś trudnego, nie potrafię lub boję się o tym powiedzieć. Bywa tak, że nie mam do kogo się z tym zwrócić. Wtedy wsiadam na tratwę i płynę w osamotnieniu. Wyglądam, jakby nic się nie stało, ale nie zawsze tak się czuję. Skieruj światło latarni, czyli swoje spojrzenie, swoją uwagę na mnie. Upewnij się, czy mam się dobrze. Twoja uważność, cierpliwość i zapewnienie, że mogę przyjść, kiedy będę potrzebować, może sprawić, że za jakiś czas odważę się skorzystać z Twojej pomocy.
3: Nie bój się mi odmawiać. W takich sytuacjach wytrzymaj też moją frustrację. Przeżywanie rozczarowania pozwoli mi uczyć się, że świat nie jest idealny i nie zawsze spełni moje oczekiwania.
2: Nie martw się, że nie zawsze wiesz, o co mi chodzi, albo gdy nie uda Ci się ze mną porozumieć. Dla mnie ważniejsze jest czuć, że Ci zależy i że podejmujesz

0: Podejmujesz kolejne próby, by mnie zrozumieć, a nie, że będziesz znać rozwiązania. Mogę sobie tylko wyobrazić, jaką ogromną pracę wykonujesz dla mnie.
1: Proszę, dbaj też o siebie.
2: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
3: Autopromocja.

patrzeć. Muminku, muminku, kiedyś jest w teatrze.

And I told the world that I have a plan. Together we sang.

0: Autopromocja.
1: Dajesz radę jako mama?
2: Czasami daję, a czasem całkiem nie daję rady. Nie sposób przecież zawsze i ze wszystkim dawać radę.
1: A gdy nie dajesz rady, to czy przydają się porady?
2: Najbardziej nie przydają się takie porady, o które nie poprosiliśmy. Zdecydowanie bardziej pomaga wtedy wygadanie się, usłyszenie, że inni mają podobnie, no i że nie wszystko zależy od nas.
1: Dlatego w podcaście rodzicielskim Nie dajemy rady rozmawiamy, bo my też czasami nie dajemy rady.
2: Marta Chrościcka
1: i Karina Tersoni.
0: Autopromocja.
3: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom. Mama do kwadratu. Emocje. Zaprasza Karina Tersoni.
1: Dzisiaj jest ze mną Agnieszka Furtak-Bilnik, potrójna mama. Dzień dobry, cześć.
4: Dzień dobry, cześć.
1: Jak było u ciebie, gdy dowiedziałaś się, że będą bliźniaki? To był wystrzał endorfin i radości, czy radość trochę wymieszana ze stresem?
4: Bliźniaki były pierwsze. Pomyślałam sobie, że nigdy nie doświadczę tego, co zazwyczaj doświadcza każda kobieta, to znaczy jak to jest mieć jedno dziecko. Mm-hmm. Bo ja nie wiem, jak to jest mieć jedno. Chyba po prostu wzięłam to, co daje los i już. Chyba się nie zastanawiałam nad tym, czy mam w sobie strach. No na pewno miałam strach, ale raczej przed tym, że idzie nowe, małe życie. Ale czy ono będzie podwójne, czy pojedyncze, to chyba jakiejś wielkiej różnicy nie miało. No o tyle może w kontekście praktycznym wiedziałam, że mieszkanie to chyba jednak musimy zmienić wcześniej na większe.
1: Chłopcy mają teraz 7 lat, młodszy synek 4. Także są już to dzieci mocno samodzielne. Kilka dni temu napisałaś do mnie na Messengerze, że w dzisiejszej sytuacji nie traktujesz chłopców albo nie zwracasz na to tak bardzo uwagi, na to, że są bliźniakami. Dlaczego?
4: Na początku miałam wrażenie, że to, że oni są bliźniakami, jak już wiesz,

0: wiesz, pojawili się na świecie, to było to dla mnie tak ważne, że to są bliźniaki, że to było słowo, które miałam wrażenie, że mnie wręcz definiuje. I że ono mnie już będzie definiowało na całe życie. Że niewiele jest takich słów, kluczy, które mogą powiedzieć coś o moim życiu, jak, no może kilka na palcach jednej ręki, nie wiem, radio zawsze, tak? Zawsze pracowałam w radiu. Warszawa, do której się przeprowadziłam, a potem bliźniaki. I właściwie już nic więcej. I że to już tak będzie pewnie wyglądało moje życie, to będzie słowo, które mnie definiuje, bo to jest tak potężna zmiana. To jest coś, co tak wywraca życie do góry nogami, że już chyba nic o potężniejszym kalibrze nie może mi się przydarzyć. I teraz jak... Ile się musiało zadziać, żebym dziś z tej perspektywy 7 lat mogła faktycznie ci powiedzieć to, co powiedziałam, że ja już ich właściwie nie traktuję jak bliźniaki. No, musiało się zadziać bardzo dużo. Ale to się stało chyba trochę niepostrzeżenie, ponieważ te dzieci przestały być takim kolektywem na przestrzeni czasu, tylko bardziej się wyróżniała ich indywidualność w bardzo różnych zakresach. To, jakie mają potrzeby, jacy są, jakie mają trudności, jakie mają zdolności. To wszystko sprawiło, że bardziej już teraz na nich patrzę tak osobowo, jak na jednego i na drugiego. A kwestia ich, w cudzysłowie, bliźniakowości już właściwie nie ma zastosowania.
1: Fajnie, to musi być takie bardzo uwalniające. Ja jestem dokładnie w tym momencie, że bliźniaki to jest totalnie to, co mnie definiuje. Radio tak. Też oczywiście, ale właśnie jakby ktoś miał o mnie coś powiedzieć, a ta mama druga osoba by mnie nie kojarzyła tak dobrze, to właśnie, no wiesz, ta mama bliźniaków.
0: Nie wiem, czy zauważyłaś, że no, przynajmniej te 7 lat temu bardzo popularne były grupy bliźniacze gdzieś tam w mediach społecznościowych, których było dużo mniej niż teraz. I te grupy skupiały bardzo wiele mam bliźniaków. To są naprawdę wręcz dziesiątki tysięcy. I tam są aktywne tylko mamy małych bliźniaków lub też kobiety w ciąży. Bo ta ciąża bliźniacza jest bardzo wyjątkowa. Trzeba uważać, jest wiele powikłań możliwych, potencjalnych. Potem kwestia tego, no a jak karmisz razem osobno, masz specjalną poduszkę, a może nie, a wózek to ten taki długi czy ten szeroki, a jak na szczepienia, tak? To było w ogóle straszne, jak ja szłam na szczepienie na przykład z dwójką i widziałam, jak idzie sobie jeden bobas i ma na przykład mamę i tatę, a ja jedna z tą dwójką. Myślę sobie, o matko, no jak tu się nie definiować poprzez kwestię właśnie tego, że się jest mamą bliźniaków. No było bardzo trudno.
1: Ja tu jestem.
0: No właśnie. Wychodziłaś kiedyś sama na szczepienia?
1: No tak. Doskonale, to doskonale wiem, o czym mówisz. No to jest po prostu taki hardcore, że za każdym razem właściwie musisz się modlić, żeby był ktoś, kto ci pomoże.
0: Tak. Z pielęgniarek, prawda?
1: Tak.
0: Tak. Na przykład zmiana. Jedna i druga się zazębiają, więc może jeszcze jedna nie wyszła, a druga już przyszła. No ale zauważ, że właśnie w tych grupach mam bliźniaczych, te mamy starszych bliźniaków już są w ogóle nieobecne. Dlaczego? Dlatego, że to, że mają bliźniaki, jakoś tak w ogóle schodzi na dalszy plan. Tak daleki, że go właściwie nie ma, tego planu.
1: Mhm. No masz rację. W sumie ja znam kilka mam starszych bliźniąt i one bywają aktywne w różnych takich przestrzeniach, ale to dlatego, że właśnie to, że są mamami bliźniąt, jakoś zdefiniowało ich nową drogę zawodową. Aha. I że one się wyspecjalizowały na przykład jako położne, jako lekarki, jako trenerki snu właśnie w bliźniakach.
0: Tak, to jasne. To wtedy już będzie definiowało przez całą tę drogę zawodową. Ale jedna taka ciekawa rzecz, o którą myślałam o sobie, a mianowicie jak już się pojawił trzeci syn, to ja miałam takie wrażenie, że jak inne mamy trójki dzieci w różnym wieku opowiadały mi o swoich perypetiach, to ja mając te bliźniaki i młodszego syna, miałam wrażenie, że ja tak nie do końca mam troje dzieci. Że ja mam tak dwoje i pół.
1: Jak to?
0: Dlatego, że jak na przykład szłam na zebranie do przedszkola, No to to było jedno zebranie w jednej grupie. Mhm. Jak trzeba było kupić wyprawkę, no to owszem, plastelina razy dwa, ale jednak to była jedna ta sama wyprawka. Jak szłam właśnie na szczepienie, no to

0: to samo jedno szczepienie w tym samym dniu, tak? Ten sam kalendarz. Więc to było to samo. Jak rozszerzałam dietę, no to groszek i marchewka były na dwóch talerzach. A nie, że jeden jest o rok później, a drugi rok wcześniej, prawda? Więc było mniej tej pracy. Pod tym względem, bo oczywiście kiedyś spotkałam pewnego lekarza, ja chyba do końca tego nigdy nie zrozumiałam. On mi powiedział, że on miał bliźniaki i pytam, czy tej pracy on też miał dwa razy więcej. On powiedział, proszę pani, cztery razy więcej. Nie wiem, to takie zadanie dla ciebie i dla mnie. Ja chyba nie miałam czasu tego przerobić, co to znaczy, że było jej cztery razy więcej, ale brzmiał tak, jakby był przekonany o tym, co mówi. No nic, w każdym razie... tych trudności było też w pewnym sensie mniej.
1: Wow, twoja perspektywa brzmi bardzo pocieszająco dla mnie.
0: No tak, ale później się wszystko zmieniło.
1: Czyli to był chwilowy oddech, tak? A później się pojawiły nowe wyzwania.
0: Pojawiły się nowe. Oczywiście pewne zniknęły wyzwania. Już dzieci są samodzielne, nie trzeba ich wkładać we dwójkę gdzieś tam, na przykład do samochodu. Jedno trzymasz, drugie jak to włożyć. No, ogromne trudności, prawda? Dwa foteliki, o matko, jak my się przemieścimy i tak dalej. Te wyzwania, które się pojawiły, były specyficzne dla mojej drogi. One nie muszą być udziałem każdej mamy, każdych rodziców, bliźniaków. My postanowiliśmy w pewnym momencie rozdzielić nasze bliźniaki. Rozdzielić w sensie edukacyjnym. Dlatego, że chłopcy przez całe 3 lata chodzili razem do przedszkola, potem poszli razem do zerówki, już nie w przedszkolu, bo zerówka może być albo na terenie przedszkola, albo już w szkole. Moi poszli do szkoły. I byli sobie w tej zerówce, aż pewnego razu usłyszałam od pani wychowawczyni, że ona to myśli o tym, żeby jednego z moich synów odroczyć. Odroczyć, to znaczy odroczyć mu obowiązek szkolny, a więc żeby został w zerówce jeszcze raz. Ponieważ, co jest bardzo ważne, jak chłopcy mieli prawie 3 lata, to zdiagnozowaliśmy jednego z nich i wyszło na to, że ma autyzm. Jeden, drugi nie. I dlatego też...
1: Ale obaj byli diagnozowani, czy po prostu...
0: Nie, właściwie nie było takiej potrzeby. Aha. Tutaj to już nawet kwestia od po prostu matczynej intuicji.
1: Rozumiem.
0: Wiele mówi, no wiesz, czy twoje dziecko potrzebuje takiej diagnozy, czy nie. Na podstawie też tego, co przechodziłam z tym jednym, wiedziałam, że to absolutnie nie dotyczy tego drugiego. Więc tutaj jestem pewna i przekonana, bo to też potem wyszło zostało to zbadane też genetycznie, więc to już to nie jest kwestia mojego widzimisię albo tego, że psycholog czy psychiatra zinterpretował coś tak czy inaczej. To jest kwestia już genów. Więc jeden z synów faktycznie zdiagnozowaliśmy u niego autyzm, no i to pociągnęło za sobą takie konsekwencje. To znaczy, że jeden mógł sobie iść swoim torem, iść dalej do pierwszej klasy, a w kwestii drugiego pojawiły się takie wątpliwości. One są, o tyle ta ścieżka może być ważna, to doświadczenie dla tych osób, które jeszcze czegoś takiego nie przeszły, że no, dla mnie to też było wiele niespodzianek. Na przykład, nie wiem, czy w ogóle o tym mówić, tak? O kwestii edukacji.
1: Tak.
0: Bo to może spotkać czy to rodziców bliźniaków, czy nie bliźniaków. Ja myślę, że my mieliśmy dodatkową trudność, to, że mieliśmy bliźniaki. Bo jeżeli takie coś słyszy od wychowawcy mama pojedynczego dziecka, no to nie ma aż takich konsekwencji, jak wtedy, kiedy słyszy to mama jednego z dwójki bliźniaków.
1: Bo to zaburza wasz właśnie rytm rodzinny, tak. Ale też jakoś
0: zaburza wszystko
1: na relacje?
0: Bardzo się tego bałam, że wpłynie. Bo to, że jeden z synów ma autyzm, to ja wiedziałam i ja właśnie miałam wrażenie, że ten drugi będzie mu pomagał, że będzie jego oparciem, że będzie jego obrońcą. Że jak na przykład nikt nie będzie się chciał bawić z tym z autyzmem, no to będzie miał brata, prawda? Więc to są bardzo poważne kwestie. I nagle jako buchem w łeb dostajesz informację od wychowawcy. Wie pani, proszę rozważyć to, czy jednak nie warto byłoby zostawić jednego z nich w zerówce. To moja pierwsza myśl brzmiała, chyba sobie pani żartuje. Nie powiedziałam tego na głos. Pokornie przyjęłam, ale pomyślałam swoje. Wiedziałam, że o nie. Na pewno tego nie zrobimy. Bo też nie widziałam w moim synu, tym z autyzmem, tego, żeby on tego ewidentnie potrzebował. Mm-hmm. Tego zostawienia go jeszcze raz w zerówce. Owszem, miał różne trudności. Chłopcy są różni, ale którzy bliźniacy nie są różni?
1: Ludzie.

0: są różne.
1: Właśnie. Więc myślałam sobie, że no to, że oni będą razem, to jest tak wielką wartością, że ja nie chcę słuchać tego, co teraz jedna od wychowawczyni mówi o moim synu. Bo ja też, może moja intuicja jest taka, żeby tego nie robić. Więc nadszedł proces decyzyjny, który był bardzo trudny. Ja wewnętrznie byłam zamknięta na to, żeby tak właśnie postąpić, żeby go odroczyć. Co ciekawe, to też może mówię to dlatego, że może to być wskazówką dla innych rodziców. Jest taka instytucja jak poradnia psychologiczno-pedagogiczna. To jest instytucja, od której uciec nie można. Każdy, kto na przykład dziecko ma zdiagnozowane u niego autyzm czy zespół Aspergera, wiem, że to jest jedno i to samo, ale jednak są pewne różnice, to tak mówię na potrzebę naszej rozmowy. Wiem, że to oczywiście chodzi o spektrum autyzmu. Jednak u nas jest taki autyzm-autyzm. A spektrum, u dzieci ze spektrum jest zazwyczaj tak, że te dzieci sobie świetnie radzą z przyswajaniem wiedzy na przykład. I teraz tak, ja dzwonię do poradni psychologiczno-pedagogicznej i mówię, że potrzebuję nowego orzeczenia na nowy etap kształcenia dla syna, bo będzie szedł do pierwszej klasy i ma autyzm. A pani od razu mi powiedziała, nie znając nas zupełnie, powiedziała, no ale jak to orzeczenie, po co pani potrzebuje tam nowy etap, jakiej edukacji, pewnie i tak pewnie będzie pani chciała go odroczyć. I we mnie wtedy się zrodziło, słucham, a skąd pani może wiedzieć, jaką my mamy sytuację? Może moje dziecko właśnie na przykład ma zespół Aspergera i sobie świetnie radzi i nie ma potrzeby odraczania go, więc wzbudziło się we mnie działanie
0: matka
1: na przekór.
0: Lwica.
1: Matka lwica i takie pokazanie, a zobaczysz, kobieto, że nie masz racji. I ja cię nauczę, że tak nie można rozmawiać z rodzicami przy pierwszej rozmowie telefonicznej. Ale potem wydarzyło się tak, że ja rozmawiałam z wieloma specjalistami. Mój syn, jako że właśnie ma autyzm, jest otoczony różnymi specjalistami. A to chodzi na integrację sensoryczną, a to do logopedy, a to ma swojego psychologa poza szkołą w ramach wczesnego wspomagania rozwoju. I my z mężem postanowiliśmy, że takim głosem decydującym będzie dla nas psycholog, który zna naszego syna od, wtedy to było, od 3 lat, do którego chodzimy poza szkołą, więc właściwie nie mogę tutaj podejrzewać, że on ma jakieś swoje interesy, że może chce go zostawić, nie zostawić, albo może w tej klasie tu się nie zgadza liczba. No nie wiem. Każdy może mieć różne powody, dlaczego na przykład dane dziecko chce odroczyć. Wiedziałam, że ta kobieta powie obiektywnie. I ona faktycznie powiedziała, że to będzie dla niego dobre, ze względu nawet nie na kwestię przyswajania wiedzy, ale ze względu na dojrzałość emocjonalną. Ja sobie to potem przerabiałam w sobie i sama sobie zadałam pytanie, czy widzę mojego syna jako takiego, który nie bawi się już na dywanie w zerówce, bo to jest dalej takie trochę przedszkole, tylko czy ja go widzę w pracy stolikowej? To znaczy, że on będzie siedział i będzie przewracał te kartki tych książek i czy on wytrzyma te 45 minut, czy on będzie wtedy szczęśliwy i będzie się dobrze rozwijał. Moja odpowiedź dla mnie samej brzmiała nie. Jeszcze faktycznie nie. I potem to było na moje potrzeby. Na potrzeby dziecka, żeby no jakoś mu to zakomunikować, że hej, mówi się, zostawmy go w zerówce, ale tak naprawdę my go nigdzie nie zostawiamy, my go wrzucamy w coś nowego. Bo to ten syn, który poszedł do pierwszej klasy, on właściwie był w cudzysłowie zostawiony w swoim środowisku, w swojej zerówce, która potem poszła, cała ta grupa do pierwszej klasy, to były jego panie, które były w zerówce, a potem również w pierwszej klasie, bo prowadzą, tak przynajmniej w naszej szkole, od zerówki aż do trzeciej klasy. Więc to ten syn z autyzmem wyszło na to, że to on idzie w nowe środowisko. Wtedy, kiedy właśnie on powinien mieć to znane środowisko, to bliskie sobie, te schematy i tak dalej. To każdy rodzic dziecka z autyzmem wie, o czym mówię. No i on miał wejść w to nowe środowisko. Ale ja go zapytałam, synu, czy ty chcesz się uczyć siedzieć przy stoliku i ćwiczyć silniej, no, mocniej to pisanie, czytanie, czy chcesz się jeszcze bawić? I on odpowiedział, że chce się bawić. No wiem, to było trochę... No, to była...
0: Każdy by tak odpowiedział.
1: Perswazja, manipulacja, czy tam zwał jak zwał. Ale generalnie wyszło na dobre. Wyszło zdecydowanie.

0: Na dobre.
1: A powiedz, jak to wpłynęło na relacje chłopców?
0: Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Właściwie nie ma skutków żadnych ubocznych negatywnych.

0: wchodzenie w rolę rodzica. A mianowicie, że właśnie kiedy tamten jego brat sobie z czymś nie radzi, albo nie słucha pani, w jakiś sposób odstaje, to ten zdrowy właśnie ma w sobie takie niezdrowe jednak poczucie odpowiedzialności. To jest 6- albo 7-latek. Ja wiem, że może się rodzicom, może na przykład osobom ze starszego pokolenia wydawać, ale przecież to dobrze, uczy się być opiekuńczy, troskliwy. Tak, ale my dziś wiemy, że to nie jest zadanie 7-latka.
1: No nie, bardzo obciążające.
0: Tak, on ma iść swoim torem, a nie ma być odpowiedzialny za młodszego brata. Młodszego. U nas akurat tak się szczęśliwie złożyło, że ten syn z autyzmem jest o 15 minut młodszy. Więc to na potrzeby naszej rodziny często to wykorzystuję, mówiąc do tego starszego o 15 minut. Synu, jesteś starszy, więc rozumiesz, odpowiedzialność twoja. I trochę tak daję takie fory wtedy temu, który został faktycznie w zerówce.
1: No dobra, no ale opowiedz, jak wygląda sytuacja właśnie tego, który został w zerówce. Czy to wpłynęło jakoś na jego samodzielność, kontakty towarzyskie?
0: Tak.
1: Czy może na początku było trudno?
0: Bo nikt go nie ciągnie do góry. Wtedy, kiedy on faktycznie może mieć swoje tempo, nauki, wszystkiego. Jest sam dla siebie, ze sobą. Nie jest z nikim porównywany. Wiesz, jakie to by było potencjalne ryzyko, że na przykład nieumiejętnie pedagog będzie go porównywał. No zobacz, a twój brat już poszedł, twój brat już pobiegł, a twój brat już siedzi, a twój brat już umie, a ty nie.
1: No kuszące ryzyko to jest bardzo.
0: Tak. Ja wiem, że tego już teraz nie mam. Nawet kwestia takich drobiazgów, jak urodziny w klasie. Do tej pory oni we dwóch byli kolektywem. Razem mają urodziny. Żaden z nich nie miał takiego swojego święta, że to on jest bohaterem. U nas akurat w tej zerówce dziecku zakłada się na ten dzień koronę. Ono wybiera na przykład, jakie są, nie wiem, talerzyki, kubeczki. Ono idzie pierwsze za rękę z panią na spacer. Czuje się bohaterem tego dnia. I teraz ja widzę po tym moim synu, że on faktycznie zyskał taką podmiotowość. Że nie jest już częścią kolektywu. On jest sam sobą. Nie jest porównywany. Potem przychodzą razem do domu. Pomijam też, że spotykają się na placu zabaw w szkole, więc to jest, wiesz, tam zawsze jest tak, że kilka klas się spotyka razem na zewnątrz, prawda? Świetlica i tak dalej.
1: Nie, no jasne, no przecież nie rozdzieliłaś ich na amen, tylko poszli do różnych klas.
0: Więc są też za sobą stęsknieni, jak już przychodzą do domu. Naprawdę widzę teraz po czasie same plusy. A przypominam, że startowałam z pozycji, chyba pani żartuje, jak mi powiedziała, że ona by go zostawiła. Więc no, nastąpiła duża zmiana we mnie samej. To trwało, ale słyszę teraz jest akurat okres rekrutacji, słyszę na korytarzach, jak mamy słyszą na przykład od wychowawcy tego, tamtego, czy z sekretariatu, że no tutaj rozważamy odroczenie w przypadku pani dziecka, syna, córki. I słyszę to przerażenie, widzę w oczach, słyszę ten bunt u rodziców. To mówię do wszystkich tych, których to właśnie dotyka albo dotknie, że trzeba sobie dać czas. I na przykład, tak jak mi bardzo pomogło to spojrzenie, czy ty, rodzicu, widzisz to swoje dziecko siedzące 45 minut w sali, piszące, czytające, czy może jednak ten czas jest mu potrzebny? Bo ja wiem, że przez ten rok mój syn faktycznie zyskał to wszystko, czego nie miał rok temu. On tę dojrzałość zdobył. Chociaż ja sobie myślałam wcześniej, no jak to niedojrzałość emocjonalna do pierwszej klasy i co pani myśli, że za te 10 miesięcy on już ją będzie miał? Jak teraz nie ma, to i potem nie będzie miał. Ale wiem, że nie miałam racji, bo on ją naprawdę zyskał.
1: No to jest w ogóle chyba o nas, rodzicach. My cały czas, odkąd dzieci się pojawiają na świecie, uczestniczymy w jakimś wyścigu porównywania, niezależnie od tego, czy to są bliźniaki, czy pojedyncze dzieci. No to ciągle są takie pytania, a twoje już chodzi, a raczkuje, a odpieluchowałaś, a pierwsze słowo, a ile mówi i tak dalej, i tak dalej. No i często to jest jakaś taka nasza ambicja rodzicielska, która no właśnie niewiele ma wspólnego z dziećmi.
0: I ich dobrem. Tak, no i właśnie widzisz, takie rozdzielenie, wiem, że to się też zdarza w przypadkach dzieci, które nie mają żadnych trudności. Od po prostu. Niektóre na przykład się kłócą ze sobą.

0: W innych przypadkach nie wiem, jakie rodzice mają motywacje, no ja miałam akurat właśnie konkretnie takie i nam bardzo to pomogło.
1: Różne są sytuacje, tak jak rozmawiam z ekspertami, to no czasami po prostu jeden bliźniak bardziej dominuje drugiego. Zdarza się tak, że na przykład jeden bliźniak nie chce mówić, bo ten drugi mu załatwia wszystkie sprawy.
0: Tak.
1: Albo na przykład bawią się tylko ze sobą i w ogóle nie budują tych relacji zewnętrznych. Także no, ja po tych wszystkich doświadczeniach w podcaście, po rozmowach z mamami, po rozmowach z ekspertami, no obserwuję cały czas moje dzieci. Jestem w tej postawie, że o nie, ja ich nie rozdzielę, w ogóle nie ma opcji. No ale też staram się z taką uważnością do tego podchodzić. I zauważyłam, że ostatnio jak jedna była chora, a druga nie, to świat się nie zawalił, że jedna została w domu, a druga poszła sobie do żłobka i fajnie funkcjonowały.
0: Ja w przedszkolu usłyszałam, pamiętam od pani psycholog, coś, co mnie bardzo zaskoczyło, a mianowicie powiedziała: a wie pani, że oni się w ogóle ze sobą w przedszkolu nie bawią? Każdy ma swoje środowisko, a byli w jednej grupie. Bardzo mnie to zaskoczyło.
1: Moje to samo. Panie mówią, że tylko raz na jakiś czas patrzą na siebie, sprawdzają, czy wszystko jest okej, i dalej do swoich zabawek, do swoich znajomych. Może to jest dobre, no bo w sumie tak to spędzałyby non-stop ze sobą całą dobę, no bo i w domu, i w żłobku. Zobaczymy, jak to się rozwinie. Bardzo mnie interesuje, jak to jest, że mając bliźniaki i ten hardkor rodzicielski za sobą, no bo jednak na początku, tak jak powiedziałaś, no jest trudno, to karmienie, przewijanie, noszenie, szczepienia i tak dalej. Decydujesz się na kolejne dziecko. Skąd miałaś siłę w ogóle na to ponowne wyzwanie?
0: Wiesz co, poza tym, że miałam bliźniaki, to to był w ogóle tak hardkorowy czas, że ja dopiero teraz pozwoliłam sobie chyba na uświadomienie sobie tego. Było tak ciężko, że potem jak pewne rzeczy się skończyły, to ja już odczułam, że ja już mam tak lekko, że już teraz to jestem gotowa na wiele. A mianowicie, żeby nie było tak niejasno. Jak się dowiedzieliśmy, że będziemy mieli bliźniaki, to właśnie uświadomiliśmy sobie, że mamy strasznie małe mieszkanie. I że my no, albo zrobimy coś z tym teraz, albo potem nie będziemy mieli ani siły, ani zdolności kredytowej i właściwie chyba, no i czasu, prawda? W ogóle. Więc pomyśleliśmy, dobrze, zakasujemy rękawy i ja w tej ciąży, początkach, najpierw szukaliśmy większego mieszkania, potem działki. Okazało się, że właściwie no, kwestie finansowe były takie, że już najlepiej to nam będzie zbudować dom. No więc zaczęliśmy budować dom. Więc ja byłam w ciąży i my zaczęliśmy ten proces budowy domu. Więc właściwie potem było tak, że no, czy to ciąża, czy potem jak dzieci były maleńkie, to mnie nawet nie interesowało to, czy mój mąż ma jakiś urlop zaplanowany, czy jakiś dzień wolny, czy nie. Bo czy on był w pracy, czy on był na budowie, to jego po prostu nie było. Ja nie wiem też, co ja do końca miałam w głowie, to chyba nie wiem, co zadziałało, ale jak bliźniaki miały 10 miesięcy, to ja wróciłam do pracy. Do radia zresztą.
1: O, oh, wow.
0: I dopiero teraz sobie właśnie uświadamiałam.
1: Szereg bardzo dużych decyzji.
0: Tak, i myślę sobie, w jakim ja byłam położeniu. Jak one miały 10 miesięcy, to wróciłam do pracy. Ja je karmiłam piersią cały czas, do momentu, kiedy miały 2,5 roku. I moja praca polegała na tym, że wychodziłam z domu o godzinie 3:15 w nocy, po to, żeby poprowadzić audycję od 4 do 6. Każdy rodzic małego dziecka wie, czym jest druga część nocy. Jest masakrą, bo dzieci, o ile śpią od 20 do północy, to od północy do 6 to już jest jazda bez trzymanki. A jeszcze, jeżeli te dzieci karmisz piersią, no to ja już chyba byłam po prostu szalona, że zostawiałam mojego męża w środku nocy. Te dzieci miały mieszany styl karmienia, fakt, więc może czasem jadły też z butelki. Więc chyba dlatego się na to zdecydowałam, ale wiesz, to był po prostu taki roller coaster, że ja już teraz nawet do końca nie pamiętam, co mnie skusiło, żebym ja do tej pracy wróciła, bo nie musiałam, miałam własną działalność. Więc mogłam wracać, mogłam nie wracać. Wróciłam. Owszem, przychodziła do nas czasem niania, nie na jakiś tam full time, ale przychodziła, więc ja może miałam po prostu trochę oddechu, ale jednak było ciężko. I teraz sobie, wtedy będąc w tamtej sytuacji, myślałam sobie,

0: Ojej, te moje dzieci siedzą na kanapie. Mają niespełna 3 lata i ja im puszczam bajkę. Co ze mnie za matka? A ja w tym czasie siedzę i montuję materiał do radia. Co ze mnie za matka? Ja miałam takie wyrzuty sumienia. A dzisiaj jak na to patrzę, to myślę sobie, Boże, że ja w ogóle dałam radę. To jest jakiś kosmos, bo daję sobie dzisiaj taki już luz i ogromną wyrozumiałość. Wiesz, do siebie samej z tamtego czasu. I sobie naprawdę przyznaję
1: takie
0: medal.
1: Właśnie.
0: Medal za tamten czas.
1: Docenienie siebie.
0: No.
1: Szkoda, że to nie przychodzi w czasie rzeczywistym.
0: Tak, tak.
1: Tylko musimy spojrzeć z daleka, żeby powiedzieć, wow, zrobiłaś super robotę.
0: Tak. I na przykład, owszem, te dzieci przez godzinę oglądały bajkę, ale generalnie są teraz zdrowe, szczęśliwe i nie darłam się na nie i jednak miałam trochę odskoczni i tej pracy, no wiesz, nie straciłam tego kontaktu, tak, ze światem dorosłych ludzi. Jeszcze w tym wszystkim ta budowa domu. Więc jak się skończyła budowa domu i się przeprowadziliśmy już w nowe miejsce, gdzie była cisza, spokój, gdzie nie było osiedlowego placu zabaw, których nienawidziłam z całego serca, ponieważ bliźniaki na placu zabaw, który jest jako tako rozległy, jeden bliźniak mający 1,5 roku, który się wspina na zjeżdżalnię i pewnie zaraz z niej spadnie, a drugi bliźniak jest w drugim końcu placu zabaw i właśnie podnosi kubek z piaskiem, żeby wysypać to na głowę innego dziecka, no to teraz gdzie pobiegniesz?
1: Jednego pod pachę i lecisz do drugiego.
0: No, a mój mąż był właśnie na budowie, więc chyba wszyscy sąsiedzi myśleli, że jestem samotną matką. Więc jak już się skończył etap budowy, mi się jakoś uregulowały te wszystkie kwestie. Już nie wstawałam o 3 rano, 2:30 do pracy. To ja już pomyślałam sobie, Boże, przecież już mogę góry przenosić. Więc to trzecie dziecko to już był naprawdę light.
1: Wisienka na torcie.
0: No, tak.
1: A jakbyś miała dać jedną radę rodzicom bliźniąt, którzy są na początku drogi, to co by to było?
0: Mi bardzo pomogły właśnie te grupy mam bliźniaczych. Bardzo. Bo tam są kobiety, które to wszystko przeżyły, przeżywają, więc one dadzą realne rady. One ci powiedzą, który wybrać wózek, żeby się zmieścił między kasami. No, któż inny ci to doradzi? Nikt. Albo powie ci, czy poduszka do karmienia bliźniąt faktycznie się sprawdziła. Możesz tam na przykład, jeżeli usłyszysz coś, co cię w jakiś sposób przytłacza, szokuje, martwi, to możesz tam zadać to pytanie i odpowiedzą ci matki bliźniąt. Jest ich 10 000. I to właśnie ich najlepiej słuchać, bo ja na przykład myślę sobie, że rzeczy, które usłyszałam od jakiejś jednej położnej, która mi mówiła, no jak to pani nie karmi tych dzieci razem w tym samym czasie? Ileż pani czasu traci? Trzeba razem, razem. A ja jakoś nie mogłam tego dokonać, bo jedno moje dziecko, dla niego to nie było problemem, że obok leżał brat. Ja miałam, byłam wyposażona w te wszystkie poduchy, specjalną kanapę sobie kupiłam, wymierzyłam ją dokładnie, żeby mi się jeden zmieścił po jednej stronie, drugi po drugiej, żeby ta kanapa miała oparcia, że w razie czego jak ja zsunę jednego, to ono mi nie spadnie, bo przygotowywałam się na sytuację, kiedy będę sama na przykład. I jak ja dam radę ich nakarmić? I przychodzi ta położna i mówi, jak to pani ich nie karmi razem? Przecież to taka strata czasu. I ja już to czuję. Czuję się winna.
1: No tak,
0: że
1: presja,
0: nie daje rady.
1: Terroryzm
0: tak.
1: Laktacyjny.
0: I dzisiaj wiem, że hej, bo moja sytuacja właśnie tak wyglądała, bo jeden z synów, u którego dopiero jak miał prawie 3 lata, okazało się, że ma autyzm, to ten autyzm się nie pojawił wtedy, kiedy on miał 3 lata. On z tym autyzmem się rozwijał już w moim brzuchu i ten autyzm się manifestował tak, że on nie akceptował brata obok. I to było coś tak obiektywnego, że no ja nie mogłam z tym wygrać. I ja wiem, że może ta położna spotkała w życiu 5-7 mam bliźniąt, ale może nie miały takiej sytuacji jak ja. I ja potem, wiesz, przez wiele miesięcy, jeśli nie dłużej, bo karmiłam 2,5 roku, miałam poczucie, że no, nie daję rady, że położna powiedziała, że powinno być inaczej, a u mnie jest gorzej. Więc polecam kontakty z innymi mamami bliźniąt. Nie słuchać. Kiedyś mój brat mi doradzał coś. Mówi tak, no ale jak? No to zrobiłaś kolację. Oni nie przychodzą. No przecież podałaś kolację. To mają przyjść, mają jeść. Ja sobie uknułam wtedy takie powiedzenie, że od osób, które mają mniej niż 2 dzieci, w tym minimum 1 chłopca, rad nie przyjmuje. Kropka.

0: No i słusznie. Agnieszka Furtak-Billing dzisiaj była gościnią podcastu Mama do kwadratu Emocje. A jeżeli spodobał wam się ten piękny głos Agnieszki, to możecie posłuchać jej więcej i częściej w podcaście, który świeżo się ukazał, między innymi na YouTubie.
1: Jak się znajdziemy? Świeżo się narodził, bo narodził, rodzenia tak. Mi mało. Nie, to taki żart. Ale faktycznie dziękuję ci bardzo, zapraszam, zachęcam. Właśnie jestem radiowcem z krwi i kości, ale realizuję to teraz już tak poza protokołem radiowym. Podcast się nazywa My English Podcast i rozmawiam tam razem z Brytyjczykiem, ja po polsku, on po angielsku i w ten sposób nawet nie zauważycie, kiedy się nauczycie angielskiego.
0: Super, to ja polecam i zapraszam, a tobie dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
2: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom. Mama do kwadratu. Emocje.

szedł bosy drogą, dokąd kto to wie. Buty za ciasne,

opłatane serce i niemodny płaszcz. Tak ci w nim ładnie.